0: Uwaga! Komunikat pogodowy dla Konina. Ostrzeżenie przed upałem. Dziś prognozuje się niebezpiecznie wysoką temperaturę. Temperatura maksymalna może wynosić od 35 do 39 stopni Celsjusza. Lokalnie temperatura może zbliżyć się do 40 stopni. Upał może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Najbardziej narażone są dzieci, osoby starsze, osoby przewlekle chore oraz osoby przebywające lub pracujące na zewnątrz. Zaleca się pozostawanie poza bezpośrednim działaniem słońca, ograniczenie wysiłku fizycznego, regularne przyjmowanie płynów oraz stosowanie nakrycia głowy i lekkiej odzieży. Należy sprawdzić, czy pomocy nie potrzebują osoby samotne, starsze lub mające trudności z samodzielnym funkcjonowaniem. Nie pozostawiać dzieci ani zwierząt w pojazdach. Spadek temperatury spodziewany jest po godzinie 18. W przypadku objawów przegrzania lub zasłabnięcia należy przenieść się w chłodne miejsce. W sytuacji zagrożenia życia należy dzwonić pod numer 112. Powtarzamy. Ostrzeżenie przed upałem. Dziś temperatura maksymalna może wynosić od 35 do 39 stopni Celsjusza. Lokalnie może oscylować w okolicach 40 stopni.
1: Konin FM 104.1. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

Uwaga! Komunikat pogodowy dla konina. Ostrzeżenie przed upałem. Dziś prognozuje się niebezpiecznie wysoką temperaturę. Temperatura maksymalna może wynosić od 35 do 39 stopni Celsjusza. Lokalnie temperatura może zbliżyć się do 40 stopni. Upał może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Najbardziej narażone są dzieci, osoby starsze, osoby przewlekle chore oraz osoby przebywające lub pracujące na zewnątrz. Zaleca się pozostawanie poza bezpośrednim działaniem słońca, ograniczenie wysiłku fizycznego, regularne przyjmowanie płynów oraz stosowanie nakrycia głowy i lekkiej odzieży. Należy sprawdzić, czy pomocy nie potrzebują osoby samotne, starsze lub mające trudności z samodzielnym funkcjonowaniem. Nie pozostawiać dzieci ani zwierząt w pojazdach. Spadek temperatury spodziewany jest po godzinie 18. W przypadku objawów przegrzania lub zasłabnięcia należy przenieść się w chłodne miejsce. W sytuacji zagrożenia życia należy dzwonić pod numer 112. Powtarzamy. Ostrzeżenie przed upałem. Dziś temperatura maksymalna może wynosić od 35 do 39 stopni Celsjusza. Lokalnie może oscylować w okolicach 40 stopni. Konin.

0: Uwaga! Komunikat pogodowy dla Konina. Ostrzeżenie przed upałem. Dziś prognozuje się niebezpiecznie wysoką temperaturę. Temperatura maksymalna może wynosić od 35 do 39 stopni Celsjusza. Lokalnie temperatura może zbliżyć się do 40 stopni. Upał może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Najbardziej narażone są dzieci, osoby starsze, osoby przewlekle chore oraz osoby przebywające lub pracujące na zewnątrz. Zaleca się pozostawanie poza bezpośrednim działaniem słońca, ograniczenie wysiłku fizycznego, regularne przyjmowanie płynów oraz stosowanie nakrycia głowy i lekkiej odzieży. Należy sprawdzić, czy pomocy nie potrzebują osoby samotne, starsze lub mające trudności z samodzielnym funkcjonowaniem. Nie pozostawiać dzieci ani zwierząt w pojazdach. Spadek temperatury spodziewany jest po godzinie 18. W przypadku objawów przegrzania lub zasłabnięcia należy przenieść się w chłodne miejsce. W sytuacji zagrożenia życia należy dzwonić pod numer 112. Powtarzamy. Ostrzeżenie przed upałem. Dziś temperatura maksymalna może wynosić od 35 do 39 stopni Celsjusza. Lokalnie może oscylować w okolicach 40 stopni.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Uwaga! Komunikat pogodowy dla konina. Ostrzeżenie przed upałem. Dziś prognozuje się niebezpiecznie wysoką temperaturę. Temperatura maksymalna może wynosić od 35 do 39 stopni Celsjusza. Lokalnie temperatura może zbliżyć się do 40 stopni. Upał może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Najbardziej narażone są dzieci, osoby starsze, osoby przewlekle chore oraz osoby przebywające lub pracujące na zewnątrz. Zaleca się pozostawanie poza bezpośrednim działaniem słońca, ograniczenie wysiłku fizycznego, regularne przyjmowanie płynów oraz stosowanie nakrycia głowy i lekkiej odzieży. Należy sprawdzić, czy pomocy nie potrzebują osoby samotne, starsze lub mające trudności z samodzielnym funkcjonowaniem. Nie pozostawiać dzieci ani zwierząt w pojazdach. Spadek temperatury spodziewany jest po godzinie 18. W przypadku objawów przegrzania lub zasłabnięcia należy przenieść się w chłodne miejsce. W sytuacji zagrożenia życia należy dzwonić pod numer 112. Powtarzamy. Ostrzeżenie przed upałem. Dziś temperatura maksymalna może wynosić od 35 do 39 stopni Celsjusza. Lokalnie może oscylować w okolicach 40 stopni.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
2: Powtórkę.
3: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
4: Miasto chce stworzyć bardziej przyjazne, bezpieczne i funkcjonalne centrum Starego Konina.
5: Planujemy zmienić organizację ruchu na Starówce. Część ulicy 3 Maja bezpośrednio przy Farze zostanie zamknięta dla ruchu samochodowego i stanie się deptakiem. Ulica Kościelna, która dzisiaj jest jednokierunkowa, będzie dwukierunkowa, co ułatwi komunikację na Starówce. Skrzyżowanie ulicy Wodnej i Szarych Szeregów, kłopotliwe skrzyżowanie. Chcemy wprowadzić tutaj rondo, dzięki czemu będzie można skręcić nawet jadąc z Szarych Szeregów w lewo w ulicę Wodną. Ulica Szarych Szeregów to dzisiaj ulica jednokierunkowa z dwiema jezdniami. Chcemy ograniczyć ją do jednej jezdni, natomiast prawą stronę, czyli jedną jezdnię, chcemy przeznaczyć na parkingi. Dzięki temu zwiększymy liczbę miejsc parkingowych, ale też poprawimy bezpieczeństwo na skrzyżowaniu ulicy 3 Maja i Szarych Szeregów. Wyjeżdżając z ulicy 3 Maja w ulicę Szarych Szeregów, będziemy już mieli tylko jeden dalszy lewy pas i nie będzie zagrożenia stłuczki. A korzyścią będzie to, że będziemy mieli dodatkowe miejsca parkingowe.
4: Zapowiada wiceprezydent Konina Paweł Adamów. Celem tych planowanych zmian jest bezpieczniejsza i bardziej przyjazna Starówka dla mieszkańców, kierowców i pieszych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku poinformował o przystąpieniu do realizacji programu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Opieka 75+. Będzie on realizowany w Turku do końca roku, a jego celem jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych dla osób samotnych lub takich, które pozostają w rodzinie, ale wymagają szczególnego wsparcia. A chodzi o pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, świadczenie opieki higienicznej lub pielęgnacji zleconej przez lekarza oraz zapewnienie w miarę możliwości Centrum Usług Społecznych kontaktów z otoczeniem. Jest to forma wspierania osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Podobne działania będą realizowane w wielu innych wielkopolskich gminach. Kolejny temat w wiadomościach Konin FM. Mówiliśmy już w tym tygodniu o przydatnej mieszkańcom naszego województwa aplikacji Wielkopolska, którą wypuścił Urząd Marszałkowski, ale to nie koniec nowości w wirtualnym świecie, bowiem Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu uruchomiło serwis mapowy wielkopolskich szlaków turystycznych, który w jednym miejscu gromadzi informacje o szlakach pieszych, rowerowych, kajakowych, konnych i kulturowych. Strona dostępna jest pod adresem www.wbpppoznan.pl/wbst. Trudne do zapamiętania, dlatego najłatwiej jest wpisać w wyszukiwarkę frazę Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego. Dzięki tej stronie z mapami można sprawdzić przebieg tras, odkryć atrakcje turystyczne, obszary przyrodnicze i zabytki, a także skorzystać z dodatkowych materiałów i źródeł wiedzy. To praktyczne narzędzie dla wszystkich, którzy chcą aktywnie poznawać przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe bogactwo Wielkopolski. Wszystko już zatwierdzone, konserwator zabytków dokonał technicznego odbioru, a to oznacza, że lada dzień będzie można już oficjalnie korzystać z nowej atrakcji w mieście Kole. 10 lipca odbędzie się uroczyste otwarcie tarasu widokowego na wieży ruiny zamku nad rzeką Wardą. Ostatnie lata były czasem odrestaurowywania murów, które nocą są teraz podświetlane. Natomiast w Baszcie zamontowano schody. Zamek zbudowany na polecenie króla Kazimierza Wielkiego jest już teraz gotowy, by przyciągać do koła tłumy turystów. Tymczasem ruszył nabór do projektu Młodzi Strażnicy Środowiska. Gmina Żgów zaprasza dzieci i młodzież w wieku 10-14 lat do udziału w bezpłatnym projekcie pełnym ciekawych warsztatów, ekologicznych wyzwań i wspólnej zabawy w programie. Gry terenowe, budowanie hoteli dla owadów, akcja sprzątanie okolicy, sadzenie drzew i roślin miododajnych, a potem grudniowe mikołajki na zakończenie projektu. To świetna okazja do zdobycia nowych umiejętności, poznania nowych osób i działania na rzecz gminy Żgów. Projekt realizowany jest dzięki programowi Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Stowarzyszeniu Solidarni w Partnerstwie. Uwaga, mieszkańcy gminy Krzymów, od dziś obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu w Głodnie. Rozpoczyna się tam remont drogi. A teraz o wydarzeniu, jakiego w Gosławicach jeszcze nie było. Zapraszamy na wyjątkowy koncert plenerowy Zobacz jak widzę, który połączy świat muzyki z językiem migowym. W niezwykłej scenerii skansenu etnograficznego koło zamku na terenie Muzeum Okręgowego wystąpi młodzieżowy zespół wokalny Wojownice Światła z Konińskiego Centrum Kultury, prezentując znane i lubiane polskie utwory muzyczne. Instruktorką i opiekunką artystyczną grupy jest wokalistka rockowa Sylwia Dziardzi.

0: koncertowi towarzyszyć będzie wystawa fotograficzna Szyk i moda dawnej wsi, prezentująca tradycyjne stroje i dziedzictwo kulturowe regionu. Zapraszamy mieszkańców i gości do wspólnego przeżywania muzyki, którą będzie można nie tylko usłyszeć, ale także i zobaczyć. Wstęp jest wolny. Koncert odbędzie się 5 lipca o 19 w Konińskim Muzeum. Reżyserką wydarzenia jest Lucyna Lenart-Woźniak. Do gminy Krzymów trafi wkrótce mobilna kuchnia. Środki na ten cel z samorządu województwa dostało Stowarzyszenie Aktywne Kobiety. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu, który ułatwi prowadzenie warsztatów kulinarnych, pokazów oraz działań edukacyjnych. Mobilna kuchnia może być wykorzystywana na przykład w czasie dożynek, festynów i innych wydarzeń plenerowych. To część szerokich działań Urzędu Marszałkowskiego dotyczących walki z marnowaniem jedzenia. Przy pomocy takiej kuchni w czasie masowych imprez można pokazywać, jak przyrządzić smaczne danie, przetwarzając resztki obiadu z dnia poprzedniego, albo wykorzystując do tego produkty, których termin ważności upływa, lub skrawki warzyw czy wyrobów mięsnych i innych produktów, które tylko z pozoru mogą wydawać się bezużyteczne. Teraz z powiatu konińskiego przenosimy się do tureckiego. Już w najbliższą sobotę zapraszamy na plac przy Urzędzie Gminy w Kawęczynie, gdzie odbędzie się festyn rodzinny z okazji rozpoczęcia wakacji. Przygotowanych zostanie mnóstwo atrakcji. Nie zabraknie również konkursu wiedzy o gminie Kawęczyn i jej zabytkach. Na zwycięzców czekają całodzienne wejściówki na termy w Uniejowie. To rozbudowana niedawno atrakcja, która przyciąga wielu mieszkańców regionu. A sobotni festyn w Kawęczynie rozpocznie się o 14:00. Będzie między innymi darmowy tor przeszkód, darmowe dmuchańce, wata cukrowa, popcorn, malowanie buziek, kolorowe warkoczyki i brokatowe tatuaże. Czy krokodyl stanie się atrakcją Konina? W internecie można zapoznać się z dokładną listą i opisami projektów zgłoszonych do konińskiego budżetu obywatelskiego. To 18 dużych o wartości do 1 000 000 złotych i 28 małych inicjatyw do niespełna 200 tysięcy. I właśnie w gronie tych małych projektów w tym roku pojawił się pomysł pod tytułem Błękitny krokodyl, pomnik kolei górniczych. Wnioskodawcą jest miłośnik kolejowych klimatów Jędrzej Maciejewski. Projekt zakłada ekspozycję elektrowozu Lew EL2 kolei górniczych, zwanego krokodylem, jednego z głównych symboli historii przemysłowej i konińskiego zagłębia. Pomalowany na niebiesko i otagowany przez rumuńskiego artystę, jest już rozpoznawalny na całym świecie. Do niedawna ta przemalowana maszyna woziła węgiel do elektrowni Pątnów. Teraz jest szansa, by ją kupić, wydzierżawić nieużywany tor i zagospodarować przestrzeń dookoła lokomotywy. Przypomnijmy, w ubiegłym roku rumuński artysta, emerytowany górnik, przemalował jedną z zielonych lokomotyw konińskiej kopalni na niebiesko. Pojawiły się na niej także symbole i hasła związane z górnictwem i nawiązujące do transformacji energetycznej regionu. Jeśli chcemy, by ten krokodyl został uratowany przed zezłomowaniem i stał się nowym pomnikiem w Koninie, wystarczy oddać głos w konińskim budżecie obywatelskim. Takie pojazdy były produkowane w latach 1952-1988 w NRD. Dziś w Polsce to prawdziwe unikaty. Zachęcamy też, by zapoznać się ze wszystkimi 46 projektami zgłoszonymi do budżetu obywatelskiego. Szczegóły pod adresem kpo.konin.pl. Głosowanie rozpocznie się 7 września i potrwa 2 tygodnie. Podpisano umowę na wykonanie podłogi w prezbiterium kościoła parafialnego pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Umieniu. W ramach realizacji tego zadania gmina Olszówka przekazała parafii w powiecie kolskim dotację w wysokości 100 tysięcy złotych na wykonanie prac. Inwestycja przyczyni się do poprawy stanu technicznego i estetyki zabytkowego obiektu będącego ważnym miejscem dziedzictwa kulturowego lokalnej społeczności. Tymczasem w powiecie konińskim już pojutrze odbędzie się piknik z GKS-em Żgów. W programie podsumowanie sezonu, turniej piłki nożnej w kategoriach Orlik, Żak i Trampkarz, mecz dzieci kontra rodzice, darmowe dmuchańce i integracyjny grill. Gminny klub sportowy zaprasza do Żgowa, impreza na stadionie w sobotę od 15:00. Z kolei 5 lipca zapraszamy do koła. Z okazji 560. rocznicy lokacji kolskiego klasztoru ojców Bernardynów odbędzie się tam koncert muzyki dawnej. Usłyszymy m.in. skrzypce barokowe, klawesyn czy barokową wiolonczelę. Wstęp jest wolny. Zapraszamy w niedzielę 5 o godzinie 18:30 do kościoła Franciszkanów Bernardynów w Kole.
1: Powtórkę.
2: O tym mówiliśmy

0: mijającym tygodniu.
1: Jeśli ktoś w Koninie był przeciwny wygaszaniu przedszkoli, teraz już wie, że tkwił w błędzie. Do niektórych takich placówek zapisano po zaledwie 5 dzieci. Sytuacja w połowie miejskich przedszkoli jest tragiczna, a za ich utrzymanie płacą wszyscy mieszkańcy.
2: Nabór do przedszkoli, tak jak w całym kraju, włącznie z naszą stolicą, zmniejszył się i w związku z tym kilka oddziałów także nie powstanie w konińskich przedszkolach. Myślimy dzisiaj o 7. Mocne cięcia czy mocne ograniczenia. To są właściwie przetasowania, tak bym mógł powiedzieć, czyli napełnianie grup, łączenie grup po to, żeby były one optymalnie liczne, sprawiły, że w ubiegłym roku tych grup do zamknięcia było więcej, bo kilkanaście, w tym roku to będzie 7.
1: Tłumaczy wiceprezydent Konina Witold Nowak. Dodajmy, że są też w mieście takie przedszkola, do których w tym roku zapisano nawet 40 dzieci. Morał jest jeden, nie unikniemy zamykania czy łączenia w zespoły tych placówek, które świecą pustkami. Tymczasem wśród młodzieży rośnie potrzeba wsparcia psychologicznego.
2: Jesteśmy tuż przed remontem pomieszczenia, które ma być Centrum Wsparcia Słonecznik, Centrum Wsparcia dla dzieci, ale nie tylko, bo to także dla naszych mieszkańców, którzy przechodzą transformację. Tutaj te działania się rozpoczęły wspólnie z Wydziałem Spraw Lokalowych i PGKiM-em. Wierzymy, że czas wakacji też będzie tym czasem, kiedy uda się ten Słonecznik skończyć. Takie są plany, żeby on września działał. Będzie tu postępowanie, chcemy wyłonić operatora na to działanie, żeby psycholodzy mogli już od września zacząć pracę w Słoneczniku. My jesteśmy przekonani o tym, że to jest bardzo potrzebne miejsce na mapie naszego miasta, gdzie ludzie będą mogli bezpłatnie uzyskać wsparcie psychologiczne.
1: A taki punkt ma ruszyć w dawnym hotelu Fugo, czyli w wieżowcu przy ulicy Dworcowej 7. Jutro uczniowie kończą rok szkolny, a tym samym rozpoczynają długo wyczekiwane wakacje. To czas odpoczynku, wyjazdów i zabawy, ale również okres, w którym niestety dochodzi do wielu tragicznych zdarzeń nad wodą. Konińska policja apeluje o rozwagę i przypomina podstawowe zasady bezpieczeństwa, które mogą uratować życie. Kąpiemy się wyłącznie w miejscach strzeżonych przez ratowników. Nigdy nie wchodzimy do wody po spożyciu alkoholu, nie skaczemy do nieznanej i płytkiej wody, nie wchodzimy do wody bezpośrednio po długim opalaniu. Dzieci zawsze powinny znajdować się pod stałą opieką dorosłych, nawet w płytkiej wodzie. Korzystamy z materacy, pontonów i sprzętu pływającego zgodnie z przeznaczeniem i nie przeceniamy swoich umiejętności pływackich. Tymczasem do strażaków OSP z Konińskiej Starówki trafił nowy sprzęt szkoleniowy. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie przekazał druhom nowoczesny zestaw fantomów do nauki pierwszej pomocy. WORD doskonale wie, że w ratownictwie drogowym liczy się każda sekunda i perfekcyjne przygotowanie. Sprzęt w OSP Konin posłuży zarówno do szkolenia ratowników, jak i do edukacji mieszkańców Starówki. Coraz więcej samorządów w Wielkopolsce bazuje na organach konsultacyjno-doradczych, takich jak Rady Seniorów czy Młodzieżowe Rady Gmin, Miast, Powiatów, a nawet Województw. Coraz bardziej powszechna staje się także inicjatywa dotycząca Rad Kobiet. Ta konińska została powołana przez prezydenta w 2023 roku.
3: W tej chwili otrzymaliśmy od pani ministry Kotuli pismo do samorządów, które wyrażało opinię związaną z tym, że ta inicjatywa z powoływaniem Rad Kobiet, aby aktywizować kobiety, aby pokazywać właśnie ich działalność, ich pomysły, żeby angażować w życie społeczne naszych samorządów, będzie przybierała już rzeczywiście taką sformalizowaną formę. Myślę, że Rady Kobiet pojawią się w taki sposób sformalizowany, chociażby w naszym prawie samorządowym, tak aby mogły dysponować one chociażby budżetem, który mógłby być wygospodarowany z części samorządów. Myślę, że tutaj rękę na pulsie rząd trzyma w tym względzie. Ja oczywiście, odpowiadając na to pismo pani ministry, napisałem, że mamy Radę Kobiet w Koninie, która działa bardzo prężnie od 3 lat i przynosi to bardzo pozytywny efekt.
1: Mówi prezydent Konina Piotr Korytkowski. Rada Kobiet naszego miasta składa się z 11 członkiń. To Olga Żaryn, przewodnicząca, Agnieszka Niekochańska, wiceprzewodnicząca, Małgorzata Krawczyńska, sekretarz, a także Ewa Jacaszek, Małgorzata Kapera, Anna Klechniowska, Beata Marszał, Joanna Mierzwa, Anna Maria Olęcka-Plucińska, Agnieszka Olesińska i Aleksandra Wysocka. Już niebawem kolejna akcja Konińskiej Rady Kobiet. Będzie to wystawa prezentująca sylwetki mieszkanek naszego miasta, które wykonują ciekawe zawody stereotypowo kojarzone bardziej z mężczyznami. Dobro, które pomaga widzieć świat. W szkole podstawowej numer 1 w Kole dobiegła końca zbiórka używanych okularów. To akcja zapoczątkowana przez lekarza Dariusza Tuleję. Wielu z nas, zmieniając okulary, nie wie, że może zrobić z nich pożytek. Kolski okulista kolejny raz zamierza przekazać je mieszkańcom Papui Nowej Gwinei. Dzieci szybko dorastają, okulary korekcyjne trzeba więc co pewien czas zmieniać. Każda taka przekazana para okularów niesie ze sobą niezwykle ważne przesłanie, że dobro, troska i empatia nie znają granic. Tymczasem u nas, w Wielkopolsce, jutro zaczniemy wakacje. Policja zapowiada więc kontrolę na drogach, zwłaszcza na początku każdego tygodnia i na początku weekendów. Już w poprzedni ciepły weekend końscy policjanci zatrzymali 5 nietrzeźwych kierujących, w tym 56-latka, który jechał autostradą A2, mając ponad 2 promile. Będą więc kontrole osób przejeżdżających głównymi trasami przez nasz region, ale także i tutejszych kierowców na lokalnych drogach. Pamiętajmy też, że pod kątem trzeźwości warto prewencyjnie sprawdzić kierowcę autokaru, którym nasze dzieci mają wyjechać na kolonie. Policjanci po wcześniejszym zgłoszeniu skontrolują także dokumenty i stan techniczny pojazdu. 1 314 000. Tyle dzięki darczyńcom, partnerom Unii Europejskiej i osobom, które dołożyły swoją cegiełkę. Uskładano na remont mieszkania treningowego Akademii Życia i Samodzielności w Koninie. To przestrzeń, w której osoby po wypadkach, które przestały chodzić i musiały zacząć funkcjonować na wózku, uczą się być samowystarczalne. Takie miejsce bezpłatne dla osób z całej Polski w naszym mieście prowadzi Fundacja imienia dr. Piotra Janaszka. Podaj dalej.
0: Kochani, jesteśmy niezwykle podekscytowani, bo właśnie teraz nadszedł ten czas, kiedy możemy przymierzyć się do remontu naszego mieszkania treningowego w Koninie. Już za niespełna kilka dni mieszkanie treningowe opuszczą nasi podopieczni, a my jesteśmy na etapie wyboru koloru mebli kuchennych i łazienkowych, dobierając do istniejącej podłogi, która też już jest wybrana. Zastanawiamy się, czy to ma być tofi, czy biała porcelana. Wspaniały czas. Serdecznie dziękujemy, że możemy dzięki Wam być na tym etapie i spełniać nasze marzenia. Kiedy nasi podopieczni wrócą za 1,5 miesiąca, mieszkanie będzie zupełnie inaczej wyglądało. To wszystko dzięki Wam.
1: W ramach projektu zostanie przeprowadzony kompleksowy remont mieszkania treningowego dla 8 osób, obejmujący m.in. wymianę podłóg i stolarki drzwiowej, modernizację instalacji elektrycznej oraz oświetlenia, wymianę ceramiki sanitarnej, remont łazienek z uwzględnieniem zasad dostępności, wyposażenie kuchni i pokoi w nowe meble oraz sprzęt AGD i RTV, a także modernizację platformy dźwigowej zwiększającej dostępność budynku. Wszystkie prace realizowane są z uwzględnieniem nowoczesnych standardów technicznych oraz zasad projektowania uniwersalnego. Szczególny nacisk kładziony jest tutaj na dostępność przestrzeni dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Gmina Kazimierz Biskupi podpisała umowę z firmą, która będzie montować odnawialne źródła energii w gospodarstwach domowych mieszkańców. W ramach projektu o wartości ponad 10 milionów złotych w różnych miejscowościach pojawi się blisko 200 instalacji fotowoltaicznych, 150 magazynów energii oraz 100 pomp ciepła. Już wkrótce z mieszkańcami będą kontaktować się audytorzy, którzy zweryfikują potrzeby poszczególnych gospodarstw i dopasują odpowiednie rozwiązania. Następnie rozpocznie się etap projektowania, a później montaż instalacji. Zakończenie prac planowane jest na listopad. Projekt realizowany jest dzięki dofinansowaniu z Funduszu na rzecz Transformacji w Wielkopolsce Wschodniej. Identyczne działania przeprowadzane są w innych gminach. Dzięki temu stajemy się liderem w województwie. Podczas gdy na przykład sąsiedni powiat kaliski co roku zimą pogrążony jest w smogu, u nas możemy oddychać coraz czystszym powietrzem. Przybywa bowiem domów, w których piece zastępowane są innymi sposobami na wytwarzanie ciepła. W całej Wielkopolsce nie ma bardziej ekologicznego obszaru od byłego województwa konińskiego. W najbliższą niedzielę organizatorzy projektu Trzeźwienie przez kulturę zapraszają na ostatni przed wakacjami koncert pod tytułem Łowienie dźwięków w wykonaniu znakomitego gitarzysty i kompozytora Przemysława Śledzia. To muzyk o wszechstronnych zainteresowaniach i równie rozległych możliwościach twórczych, potwierdzonych udziałem w rozmaitych projektach. Jest też edukatorem z fantastycznym kontaktem z dziećmi i młodzieżą. Nie tylko tworzy piosenki i utwory instrumentalne, ale też jest ich producentem. Gra znakomicie się zarówno na gitarze akustycznej, jak i elektrycznej. Ma bogate doświadczenie sceniczne, jest twórcą muzyki do spektakli teatralnych, co zaowocowało stałą współpracą z Teatrem Nowym w Poznaniu i z warszawskim Teatrem Rampa. Można go oglądać w takich spektaklach jak Dom Lalki, Kalina, Życie to nie teatr, Prawo wyboru czy Powrót Odysa. Przemysław Śledź współpracował z Kasią Wilk, Wojtkiem Kordą, Tadeuszem Woźniakiem, Andrzejem Rybińskim, Markiem Piekarczykiem czy Mister Żub. Jego gitara znalazła się również na ich płytach. Koncert w Auli pod Plebanią przy kościele świętego Wojciecha na Konińskim Morzysławiu 28 czerwca o 19:00. Wstęp jak zawsze jest bezpłatny. Projekt realizowany jest wspólnie z miastem i Konińskim Centrum Kultury.
4: Powtórkę.
5: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
1: Kilka dni temu zaczęliśmy oficjalnie lato, dziś wkraczamy w okres wakacji, a do połowy sierpnia w naszym województwie trwać będą żniwa. Potem nadejdzie czas dożynek. Jak od kilku lat, tak i tym razem zamiast jednego wielkiego wielkopolskiego święta plonów, Urząd Marszałkowski włączy się w organizację tego wydarzenia w poszczególnych częściach regionu. W przypadku subregionu konińskiego będzie to tym razem powiat kolski.
6: Sejmik województwa wielkopolskiego wspiera dożynki w 5 subregionach. Podjął już taką decyzję i w powiecie kolskim, ostrowskim, gostyńskim, gnieźnieńskim i złotowskim odbędą się dożynki subregionalne. Na każde wydarzenie to wsparcie wynosi 60 tysięcy złotych. Będziemy wspólnie obchodzili święto plonów i dziękowali za trud pracy rolnika, który w ostatnim roku był szczególnie trudny ze względu zarówno na warunki atmosferyczne, ale szereg innych również problemów, utrudnień. Niemniej jednak chcemy naszym wielkopolskim rolnikom za trud ich pracy podziękować i będziemy to czynić właśnie w tych miejscach.
1: Mówił wicemarszałek wielkopolski Krzysztof Grabowski. O szczegółach będziemy jeszcze informować w połowie wakacji. A teraz ważna informacja od MZK. Zmiana godzin otwarcia Centrum Obsługi Pasażerów w Koninie. Miejski Zakład Komunikacji poinformował, że od 1 lipca zmianie ulegną godziny otwarcia COP-u przy ulicy Dworcowej. Nowe godziny otwarcia to od poniedziałku do piątku od 6 rano do 18, a w soboty od 7 do 15. Centrum odpowiada m.in. za sprzedaż biletów okresowych, za wyrabianie i przedłużanie konińskiej karty mieszkańca, a także można tam opłacić mandat za jazdę na gapę. I pamiętajmy, że unikając takiej zapłaty narażamy się na wpisanie do systemu, który skomplikuje nam chociażby zakup narady w sklepach. W wakacyjnej prewencji nigdy za wiele. Komenda Powiatowa Policji z Turku apeluje do użytkowników hulajnóg elektrycznych i ich opiekunów. A to w związku z pojawiającymi się sygnałami o niebezpiecznych zachowaniach. Nie wolno bowiem na hulajnodze elektrycznej przewozić pasażerów, bagażu ani zwierząt. Nie wolno też jeździć w sposób zagrażający pieszym i innym uczestnikom ruchu drogowego. Nie wolno również poruszać się takim pojazdem w miejscach, gdzie jest to zabronione przepisami. A co bardzo istotne, nie można korzystać z telefonu podczas jazdy w sposób ograniczający możliwość bezpiecznego kierowania. Do tego dochodzą takie przewinienia jak jazda hulajnogą po wypiciu lub pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu. Ponadto hulajnogę można pozostawiać na chodniku w wyznaczonym miejscu, a jeśli takiego nie ma, trzeba zaparkować ją jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, pamiętając, aby nie utrudniać ruchu pieszym i pozostawić co najmniej 1,5 metra szerokości przejścia. I zmieniamy temat, ale zostajemy w klimacie służb alarmowych. Strażacy z koła przypominają, jak prawidłowo wezwać pomoc. Może to wydawać się śmieszne, ale wielu z nas nadal nie zdaje sobie sprawy, że dzwoniąc pod numer alarmowy łączymy się ze stolicą województwa, w naszym przypadku z Poznaniem. Będąc gdzieś w województwie pomorskim, dodzwonimy się z kolei do Gdańska. W nerwowej sytuacji łatwo o tym fakcie zapomnieć, a to spowoduje jeszcze większe napięcie. Zasady są proste. Wykręcając numer 112, dokładnie odpowiadajmy na pytania dyspozytora. Nie krzyczymy, nie przekazujemy telefonu innym, chyba że dostaniemy takie polecenie. I przede wszystkim staramy się podać jak najbardziej dokładną lokalizację miejsca, w którym się znajdujemy. W dobie smartfonów z internetem wystarczy skorzystać ze standardowej aplikacji do nawigacji. Rozejrzyjmy się też w celu ustalenia tabliczek z adresem przy ulicach i na budynkach. Dyspozytor w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w stolicy danego województwa, tak jak i my, może nie znać okolicy, w której w danej chwili jesteśmy. Więcej teatru, więcej emocji i więcej wyjątkowych spotkań z ambitną sztuką. Konińskie Centrum Kultury rozpoczyna nowy cykl Scena Konin, w ramach którego na dużej scenie prezentowane będą spektakle teatralne z udziałem cenionych twórców i aktorów. Mieszkańcy będą mogli częściej spotykać się z teatrem na wysokim poziomie, bez konieczności wyjazdu do dużych ośrodków, czy chociażby do Kalisza albo Gniezna. Pierwszym widowiskiem w Koninie będzie Pętla, najnowsza teatralna realizacja braci Arkadiusza i Piotra Pachulskich. Twórcy sięgnęli tym razem po jedno z bardziej przejmujących opowiadań Marka Chłaski. Historia Kuby, człowieka uwikłanego w uzależnienia, stała się dla nich punktem wyjścia do scenicznej narracji o samotności, bezsilności, utracie i desperackiej próbie znalezienia ratunku. W spektaklu wystąpią aktorzy związani z teatrem w Łodzi i w Warszawie, pochodzący z Konina Rafał Dąbrowski, Dominika Lichy i Marek Lipski oraz zespół Normalsi, który tworzą Piotr Pachulski, Przemysław Wyrwas i Bartek Wroniszewski. Autorem muzyki do Pętli jest Piotr Pachulski, który wspólnie z bratem napisał teksty piosenek. Widowisko wyreżyserował Przemysław Redkowski, który z Arkadiuszem Pachulskim stworzył również scenografię. Premiera spektaklu odbędzie się jesienią, 16 października o godzinie 19 na dużej scenie Konińskiego Centrum Kultury przy Placu Niepodległości. Wtedy też ruszy cały cykl tego rodzaju spotkań z prawdziwym teatrem w naszym mieście. Bilety są już w sprzedaży. Będzie remont. Wójt gminy Żgów Grzegorz Matuszak podpisał umowę na realizację zadania pod nazwą Modernizacja budynku administracyjnego urzędu. Chodzi o obiekt po byłym posterunku policji. Remont pozwoli na poprawę stanu technicznego oraz dostosowanie tej przestrzeni do potrzeb sprawnego funkcjonowania administracji samorządowej. To kolejny krok w kierunku unowocześnienia infrastruktury publicznej i podniesienia jakości obsługi mieszkańców. Tymczasem władze Ślesina zachęcają mieszkańców miasta i gminy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej. Celem konsultacji jest zebranie opinii, propozycji i uwag na temat planowanej inwestycji, a to w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. W ramach tych przewidzianych przedsięwzięć rozważane są między innymi rozszczelnienie powierzchni, zastosowanie nawierzchni przepuszczalnych, budowa ogrodów deszczowych, zagospodarowanie terenów zielonych, nasadzenia drzew, modernizacja infrastruktury z uwzględnieniem rozwiązań retencyjnych, a także działania redukujące zapotrzebowanie na energię elektryczną. Ankieta jest dostępna w internecie pod adresem ślesin.pl. Tego jeszcze nie było. Rycerskie piśmiennictwo zawita do skansenu archeologicznego w Mrówkach koło Wilczyna. W powszechnym przekonaniu średniowiecze było epoką ludzi niepiśmiennych. Tymczasem dokumenty, teksty religijne oraz poetyckie odgrywały ogromną rolę w życiu naszych przodków. W rycerskich dworach oprócz wystawnych szat oraz uzbrojenia gromadzono również księgi. Podczas wydarzenia zatytułowanego Rycerskie piśmiennictwo przeniesiemy się do świata wielkopolskiego rycerstwa i poznamy mniej znane, intelektualne oblicze średniowiecza. W programie znajdą się warsztaty, pokazy, inscenizacje oraz atrakcje dla całych rodzin. A to wszystko 5 lipca w Mrówkach. Od południa będzie można załapać się na oprowadzanie po wystawie Pismo w kulturze średniowiecza. Potem od 13 do 17 czekać będą strefy edukacyjne i warsztatowe. Będzie kaligrafia, czyli warsztaty pod okiem zakonnika Cystersa z pobliskiego opactwa. Uczestnicy zaznajomią się z trudną sztuką średniowiecza kaligrafii oraz wykonają własne inskrypcje na papierze czerpanym. Będzie rycerskie librarium i namiot pielgrzyma. W nim zapoznamy się z kulturą wyższą, tematyką dzieł literatury interesującej rycerza, a więc kronik, poezji, herbarzy i traktatów prawniczych oraz teologicznych. Najwyższym wyrazem średniowiecznej pobożności były pielgrzymki do dalekich sanktuariów, odbywane często w celach pokutnych. Animator, autentyczny pielgrzym z Santiago de Compostela, przedstawi wyposażenie dawnych pątników oraz szlaki, którymi wędrowali. Uczestnicy wydarzenia będą mogli wykonać własne różańce oraz inne dewocjonalia. Będą także gry i zabawy dla najmłodszych, stanowisko gastronomiczne i dawna kuchnia. O 14 czekają nas inscenizacje, takie jak napad heretyków na pielgrzyma czy rodzinne obrzędy w dworze. Zapraszamy 5 lipca do skansenu archeologicznego w Mrówkach w powiecie konińskim w godzinach 12-18. Wracają kameralne, plenerowe spotkania przy muzyce. Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej zaprasza na cykl wakacyjnych koncertów ewangelizacyjnych, które rozpoczną się już pojutrze, 28 czerwca i potrwają do 30 sierpnia. Wydarzenia będą odbywać się w każdą niedzielę o godzinie 15.15 przy fontannie na głównym placu Bazyliki. Przez kolejne tygodnie letnich miesięcy w Licheńskim Sanktuarium muzyka, modlitwa i świadectwo wiary stworzą wyjątkową przestrzeń duchowego spotkania. Organizatorzy chcą, aby te koncerty były kanałem Bożej miłości docierającej do serc tych, którzy jeszcze jej nie poznali, a dla wierzących okazją do umocnienia wiary. Każdy koncert będzie niepowtarzalną okazją do wspólnego dziękczynienia. W najbliższą niedzielę wystąpią Bogaci. To zespół grający muzykę uwielbieniową. Przy okazji przypominamy, że na terenie sanktuarium znajduje się szkółka roślin. Można tam nabyć sadzonki oraz cebulki. Daje się co łaska, a zebrane pieniądze są przeznaczane na działalność hospicjum, które jest dla pacjentów bezpłatne i które utrzymuje się tylko z dotacji NFZ-u oraz z darowizn. Nielegalny pobór energii ujawniony na terenie powiatu konińskiego. Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Miejskiej wspólnie z pracownikami Zakładu Energetycznego przeprowadzili kontrolę jednej z posesji. W trakcie podjętych czynności ujawniono nielegalny pobór prądu. 53-letni mieszkaniec powiatu od końca marca korzystał z energii za pomocą nielegalnego przyłącza wykonanego z pominięciem układu pomiarowego. Taki sposób podłączenia umożliwiał pobór prądu bez rejestrowania go przez licznik. Przypomnijmy, że kradzież energii elektrycznej jest przestępstwem. Niezależnie od wartości poniesionych strat, za tego rodzaju czyn grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. I zmieniamy temat. Wakacje właśnie się zaczynają. Przed nami czas rodzinnych wyjazdów, odkrywania nowych miejsc i przeżywania przygód, które zostają w pamięci na długie lata. W tym czasie można doświadczyć niezapomnianej przygody, nawet nie opuszczając subregionu konińskiego. Jeśli szukacie miejsca, które zachwyci zarówno dzieci, jak i dorosłych, to polecamy wizytę na kłodawskiej podziemnej trasie turystycznej. Zjedziecie 600 metrów pod ziemię do najgłębszej kopalni soli w Polsce. Odkryjecie niezwykły świat soli, który natura tworzyła przez miliony lat. Odpoczniecie od letnich upałów w przyjemnej temperaturze około 20 stopni. No i przede wszystkim spędzicie wspólnie czas w miejscu, którego nie znajdziecie nigdzie indziej. Przez całe wakacje Państwowa Kopalnia Soli w Kłodawie w powiecie kolskim zachęca do zwiedzania w dni robocze, a dodatkowo również w dwie soboty, 4 i 18 lipca.
4: Powtórkę.
5: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
7: FM.
1: Ciekawy raport wypuścił Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. Można z niego wyciągnąć wnioski dotyczące aktualnego kształtowania się biznesu w Wielkopolsce, a dotyczy on ofert pracy w agencjach zatrudnieniowych na terenie naszego województwa za cały ubiegły rok. Pracę w Polsce poprzez wielkopolskie agencje znalazło 9499 osób. Ponad połowa podjęła zatrudnienie w zawodach kojarzonych z zadaniami fizycznymi. 2214 osób trafiło do branży produkcyjno-przetwórczej jako ręczni pakowacze i znakowacze oraz robotnicy pracujący przy przekładaniu towarów. 2293 osoby to ogólnie pojęta logistyka, czyli kierowcy samochodów ciężarowych oraz magazynierzy. Z kolei branża usługowa potrzebowała 615 osób. Byli to robotnicy wykonujący proste prace w przemyśle, pracownicy zajmujący się sprzątaniem i inni pracownicy wykonujący proste zadania. Raport mówi też o tych Wielkopolanach, którzy dzięki agencjom pracy znaleźli zarobek poza granicami kraju. To aż 8265 osób i tu pamiętajmy, że w tej kategorii liderami są mieszkańcy subregionu konińskiego, co wynika z wcześniejszych raportów Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Poza granicami Polski najczęściej trafiamy do pracy w ogrodnictwie i sadownictwie, do magazynów oraz do prostych zadań w przemyśle, choć także w dużej mierze do pracy w zawodzie spawacza. Szykuje się duża modernizacja za grube pieniądze. Blisko 9,5 miliona złotych zostanie wydane na nowoczesne oświetlenie uliczne. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zawarł umowę pożyczki ze spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe na modernizację oświetlenia w 9 gminach. Babiaku w powiecie kolskim, Jarocinie, Krotoszynie, Nowych Skalmierzycach, w gminie Turek, Gołuchowie, Kotlinie i w Sompolnie w powiecie konińskim. W ramach inwestycji stare oprawy sodowe metalowe i rtęciowe zostaną zastąpione wreszcie energooszczędnymi lampami LED. Efekt: niższe zużycie energii, mniejsza emisja CO2, bezpieczniejsze drogi i mniej zanieczyszczenia światłem. Przewidziano 4311 nowych opraw LED, ponad 1000 MWh oszczędności energii rocznie, około 850 ton CO2 mniej każdego roku i zdalne zarządzanie oświetleniem, czyli włączanie, wyłączanie i regulowanie mocy światła według realnych potrzeb. To inwestycja w bezpieczniejszą, tańszą i bardziej przyjazną mieszkańcom przestrzeń publiczną. Wszyscy pamiętamy wielki kryzys energetyczny sprzed kilku lat. Rosnące ceny prądu spowodowały, że w Wielkopolsce gminy zmuszone były wyłączać nocą światło na drogach. Jasno na ulicach bywało tylko wieczorami i nad ranem, czyli wtedy, gdy przemieszcza się najwięcej osób. Trzeba było wybierać między oszczędzaniem a bezpieczeństwem. Wówczas największym wybawieniem dla samorządów były energooszczędne latarnie LED-owe. Tam nie trzeba było gasić światła. 500 autobusów rocznie i blisko 300 nowych miejsc pracy. W naszym województwie rozwija się jedna z większych zagranicznych fabryk. Ruszyła właśnie nowa hala produkcyjna Solarisa. Do tej pory finalny montaż autobusów odbywał się tylko w podpoznańskim Bolechowie, a od teraz nowe autobusy miejskie wyjeżdżają również z fabryki w Środzie Wielkopolskiej. Inwestycja jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na zrównoważony transport w Europie i na świecie produkowane w naszym regionie Solarisy. Jeżdżą także po Koninie i to w wielu wersjach. Są typowe elektryki, hybrydy, jak i wodorowce. Największym udogodnieniem we flocie Miejskiego Zakładu Komunikacji są te najdłuższe przegubowe. A teraz zaglądamy do powiatu kolskiego. Sezon letni, czas zacząć z przytupem. Gmina Grzegorzew zaprasza wszystkich mieszkańców oraz gości na wyjątkowy festyn Witaj Lato, który odbędzie się już jutro. Program imprezy będzie pełen energii, muzyki i świetnej zabawy dla całych rodzin. Od 16:00 występy dzieci i młodzieży oraz koncert zespołu ludowego Grzegorzewianki. 19:00 gwiazda wieczoru. Na scenie wystąpi jedyny i niepowtarzalny Wojciech Gąsowski, a od 20:00 aż do 2:00 w nocy szalona zabawa z DJ-em pod gwiazdami. Oprócz tego animacje, przystanek biblioteka, turniej tenisa ziemnego i siatkówki plażowej, parada motocyklowa i koła gospodyń wiejskich. Zapraszamy w sobotę na Stadion Sportowy w Grzegorzewie. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku zaprasza do Warszawy na wyjątkowe wydarzenie Dni Wielkopolski, które odbędą się przy siedzibie Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Będą one okazją do zaprezentowania tradycji wsi z naszego regionu, smaków, kolorów i rękodzieła. Goście Dni Wielkopolski będą mogli poznać m.in. techniki wyplatania wikliny, misterność haftu snutki i wyjątkową kolorystykę czepców bamberskich. Nie zabraknie również tradycyjnej pyry z gzikiem, soku z chyćki, rogali świętomarcińskich i innych smakołyków związanych z naszym województwem. A to wszystko okraszone skoczną wielkopolską nutą. Wstęp wolny, wydarzenie w Warszawie 30 czerwca w godzinach od 12 do 19. Ale te wakacje zaskoczą nas czymś jeszcze. Każdy z Koninian będzie mógł z łatwością odkryć swoje województwo, podróżując pociągiem Kolei Wielkopolskich. Podlegająca pod Urząd Marszałkowski spółka rozwija współpracę z poznańską lokalną organizacją turystyczną oraz z wielkopolską organizacją turystyczną, aby jeszcze skuteczniej promować najciekawsze miejsca w naszym regionie i zachęcać do podróżowania koleją. Już wkrótce poznamy dokładne propozycje jednodniowych i weekendowych wycieczek, dzięki którym łatwo zaplanujemy podróż do interesujących miejsc, atrakcji turystycznych, wydarzeń kulturalnych czy terenów rekreacyjnych w całej Wielkopolsce. A z Konina można udać się chociażby do kopalni soli w Kłodawie. Pociągiem oczywiście. Pierwsze propozycje wakacyjnych podróży przekażemy już na początku lipca. Jakie szkolenia są dziś potrzebne przedsiębiorcom? Przedstawiciele firmy mogą właśnie wziąć udział w badaniu ankietowym. Urząd Miejski w Koninie rozpoczął przygotowania do drugiej edycji cyklu Biznes w dobrym kierunku, który będzie realizowany od września do grudnia. W ubiegłym roku zorganizowano 4 szkolenia skierowane do przedsiębiorców. Dzięki aktywnemu udziałowi uczestników można było poruszyć tematy istotne z punktu widzenia prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej. Konińscy urzędnicy chcą, aby tegoroczna edycja jeszcze lepiej odpowiadała na potrzeby lokalnego biznesu, dlatego zapraszają przedsiębiorców do udziału w krótkiej ankiecie, która pomoże im wybrać najciekawsze i najbardziej potrzebne tematy szkoleń. Wypełnienie ankiety zajmuje tylko kilka minut, a uzyskane odpowiedzi będą cenną wskazówką przy tworzeniu programu szkoleń, zapewniają urzędnicy. Ankieta jest w internecie, szczegóły m.in. w serwisach społecznościowych na profilu Konin dla biznesu i tu przypominamy, że Wydział Współpracy z Biznesem Urzędu Miejskiego otwarty jest na wszelkiego rodzaju nowe inicjatywy przedsiębiorczych mieszkańców i służy wsparciem w różnym zakresie. Powikłania po cukrzycy, chorobach onkologicznych albo urazy czy bóle mięśniowo-szkieletowe to częste sytuacje, które eliminują nas z życia społecznego czy zawodowego. Z tego powodu z funduszy europejskich wspierane są finansowo tego typu programy profilaktyczne. One pozwalają nie tylko na wczesne wykrycie zagrożeń zdrowotnych, ale też uczą, jak skutecznie im zapobiegać. Teraz do tej listy regionalnych programów zdrowotnych dofinansowywanych z unijnej puli dla Wielkopolski dołączy profilaktyka wczesnego wykrywania raka skóry. W naszym województwie prognozowana zachorowalność na ten nowotwór może być najwyższa w kraju, podał na swoich stronach Urząd Marszałkowski. Członkowie Komitetu Monitorującego Wydatkowanie Europejskich Środków zatwierdzili z tego powodu kryteria wyboru, które oznaczają, że już niebawem zostanie ogłoszony konkurs z takiego właśnie obszaru. Zmieniamy temat. Dobre wieści na koniec roku szkolnego. Placówki oświatowe z gminy Ślesin z nowym wyposażeniem do prowadzenia zajęć. Wszystkie szkoły podstawowe z tego obszaru otrzymały nowoczesny sprzęt wspierający edukację cyfrową. Do placówek trafiły m.in. tablety, kamery, mikrofony, słuchawki z mikrofonem, statywy oraz huby USB. Łącznie do szkół przekazano 33 kompletne zestawy o wartości ponad 32 tysięcy złotych. To dokładnie zespół szkolno-przedszkolny w Ślesinie i szkoły w Lichaniu Starym, Piotrkowicach, Wąsoszach, Ostrowążu oraz Wszyszyńskich Holendrach. Program ten ma na celu wyposażenie sal lekcyjnych w całej Polsce, by ułatwić szkołom i placówkom kształcenia ewentualną realizację zajęć na odległość. Zakończono pracę na terenie miejsca pamięci w Lesie Żuchowskim w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą Renowacja cmentarza ofiar niemieckiego obozu zagłady Kulmhof. W programie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wykonano opomurowanie znajdującej się na terenie kwatery masowej mogiły ofiar obozu, odkrytej podczas prac archeologicznych prowadzonych w latach 80. Prace prowadzone były pod nadzorem Komisji Rabinicznej do spraw cmentarzy. Całkowita wartość zadania wyniosła 150 tysięcy złotych. Jest to najstarsza chronologicznie mogiła. Do jej kopania skierowano najpierw 30 żydowskich mężczyzn z koła, a następnie grabarzy wybieranych z kolejnych transportów. To przy niej pracowali uciekinierzy z obozu Abram Rui, Szlama Winer i Michał Podchlebnik, zmuszeni do pochowania najbliższych. Od grudnia 1941 roku grzebano w niej ciała pierwszych ofiar Żydów z terenów dawnych powiatów kolskiego i tureckiego oraz z łódzkiego getta. Podobny los spotkał około 4300 Romów i Sinti z pogranicza austriacko-węgierskiego przewiezionych z obozu cegieńskiego utworzonego w granicach getta w Łodzi. Do początku lutego 1942 roku w mogile pogrzebano około 25 tysięcy ofiar. W połowie długości przecina ją betonowa alejka wybudowana w latach 60. Podczas badań archeologicznych 4 dekady lat temu stwierdzono w głębszych warstwach ziemi obecność wapna gaszonego stosowanego w celu przyspieszenia rozkładu ciał.
4: Powtórkę.
5: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
1: Liceum ogólnokształcące dla dorosłych od września zostanie utworzone w Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie na Glince.
8: To będzie liceum ogólnokształcące zaoczne, sobotnio-niedzielne, w tak zwanej budowlance zespole szkół. To skąd taka potrzeba? Z tamtej strony miasta nie mamy takiej szkoły. W starej części miasta jest takie liceum ogólnokształcące w CKU. I dlatego właśnie powstała taka potrzeba. Oprócz tego w szkole, w której to liceum dla dorosłych powstaje, jest też szkoła branżowa drugiego stopnia. I ponieważ jest to ściśle ze sobą powiązane, to liceum będzie uzupełnieniem tej szkoły branżowej drugiego stopnia. Czy będzie zainteresowanie, no to zobaczymy, jaki po prostu będzie nabór. Uważam, że pomysł jest dobry, dlatego że, tak jak mówię, z tamtej strony nie ma takiej szkoły.
1: Mówi się dużo o tym, że dziś no nie wystarczy mieć jednego zawodu, że wyuczymy się w jakimś danym kierunku, no to potem jednak ten rynek pracy tak się zmienia, że trzeba się dostosowywać do potrzeb. i często pracownicy wymagają tego średniego wykształcenia, więc to chyba taka szansa też dla mieszkańców na rozwój.
8: Oczywiście, że tak, dlatego, że w tej chwili potrzebujemy fachowców. Potrzebujemy fachowców i to w szerokim tego słowa znaczeniu, ponieważ ich na rynku brakuje i teraz właśnie można byłoby dwutorowo działać, czyli z jednej strony szkoła branżowa, potem szkoła branżowa drugiego stopnia, a jeżeli ktoś nie chce robić tej szkoły branżowej drugiego stopnia, no to jak najbardziej tą maturę czy to wykształcenie średnie można zdobyć w takiej szkole, jakim jest liceum ogólnokształcące, które właśnie tam powstanie.
1: Tu nie ma żadnych ograniczeń wiekowych?
8: Nie, nie ma ograniczeń wiekowych.
1: I matura, jeżeli ktoś na przykład chce pójść na studia, a jeżeli pracodawca na przykład wymaga, żeby było wykształcenie średnie, ale ta matura nie jest konieczna, to też można spokojnie na tym poprzestać.
8: Tak, bo w każdym liceum ogólnokształcącym można poprzestać na skończeniu czteroletniego w tej chwili, bo kiedyś było trzyletnie liceum. No i można podejść do matury, nie trzeba, ale to wykształcenie średnie jest, niemniej jednak nie otwiera to drogi na studia, bo żeby iść na studia wyższe, no to trzeba właśnie zdać maturę. Natomiast no można uzupełniać to jeszcze ewentualnie jakimś studium, czy no kursy, no to wiadomo.
1: Mówiła przewodnicząca Komisji Edukacji w Radzie Miasta Konina Monika Lis. Nie usypiajmy swojej czujności. Czad groźny jest również latem, ostrzegają wielkopolscy strażacy. Choć lato kojarzy się z wypoczynkiem, to właśnie w upalne dni rośnie ryzyko zatrucia tlenkiem węgla czadem. To nie jest tylko zagrożenie zimowe związane z ogrzewaniem domów przy pomocy pieca. Tylko w poprzedni weekend w całej Polsce strażacy interweniowali ponad 1000 razy w związku z tlenkiem węgla. Poszkodowanych zostało niespełna 70 osób. Dlaczego latem czad jest groźny? Słońce nagrzewa dachy, kominy i przewody wentylacyjne. To prowadzi do gromadzenia się w nich ciepłego powietrza i powstawania tak zwanej poduszki powietrznej, która zatrzymuje ciąg kominowy. Spaliny, zamiast wydostawać się na zewnątrz, pozostają w naszych mieszkaniach i domach, powodując śmiertelne zagrożenia. Pamiętajmy, że o tej porze roku też palimy w piecach lub kominkach, głównie w celach użytkowych, aby podgrzać wodę. I choć w subregionie konińskim, zwłaszcza za sprawą projektów parasolowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej przyznanych Wielkopolsce Wschodniej na transformację energetyczną, coraz więcej domów wyposażonych jest w źródła ekologiczne, inne niż bazujące na spalaniu, to jednak w dalszym ciągu mamy budynki, gdzie do podgrzewania wody, do kąpieli służą piece czy junkersy. Do tego dochodzą nadające klimat kominki. Jak więc chronić się przed tego rodzaju zagrożeniem? Powinniśmy regularnie wietrzyć pomieszczenia, szczególnie łazienki z podgrzewaczami gazowymi, i zróbmy to, co strażacy powtarzali przez całą zimę. Zainstalujmy w domu czujkę tlenku węgla. Dzięki niej zagrożenie może zostać w porę wykryte. W najbliższym czasie poznamy kryteria, zgodnie z którymi będzie można skorzystać z programu Droga do Zatrudnienia po Węglu. Zapadły już decyzje, na mocy których zostanie on rozszerzony. Do tej pory z takiej specjalnej unijnej pomocy mogli skorzystać byli i obecni górnicy, energetycy, pracownicy firm powiązanych z grupą ZEPAK oraz ich rodziny. Teraz ta szansa otwiera się także przed pozostałymi mieszkańcami Wielkopolski Wschodniej.
9: Uważam, że to jest dobry pomysł, żeby to rozszerzyć dla wszystkich mieszkańców. Ułatwi to też sprawę między innymi pracodawcom, ponieważ będą mogli mieć dopłaty do stanowisk pracy, na urządzenia dla pracowników.
1: Czy to też jest w stanie jakoś zatrzymać nam młodych ludzi?
9: Myślę, że na pewno, ponieważ dany pracodawca otrzyma pieniądze na część wynagrodzenia tego pracownika oraz jak i na sprzęt. Wiemy, że na przykład dużo młodych ludzi specjalizuje się w social mediach, czyli taki pracodawca, który chciałby zatrudnić, nie wiem, osobę marketingowca, może pozyskać środki na niego, jak i potrzebny sprzęt do promocji firmy swojej, więc i to nie tylko marketingowców, ale na wszelakie inne stanowiska, więc myślę, że to jest w stanie zatrzymać młodych ludzi.
1: Mówi radny miasta Konina Mikołaj Marcinkowski, ale te nadzieje studzi jego nieco starszy kolega Jarosław Sidor, który doskonale pamięta, dlaczego nasz region był kiedyś silniejszy.
10: Jest to dobry program, który na pewno pomoże, ale nie zapewni tego, co było po prostu wcześniej, tak? Zatrudnienia, które było w takich zakładach tutaj jak Fugo, Huta Aluminium Konin, dykietownia, elektrownia, kopalnia. Jest to dobry program dla tych osób, którzy praktycznie kończą swoją, można powiedzieć, taką pracę zawodową i muszą dotrwać do tej emerytury. Co będzie dalej? No zobaczymy. Jedno jest pewne, że tych miejsc pracy w Koninie na pewno ubędzie. W związku związku z likwidacją tego, co było wcześniej, dzięki czemu Konin się rozwinął, czyli dzięki przemysłowi energetycznemu, powstaniu elektrowni Konin, elektrowni Pątnów i tak dalej.
1: Przypomnijmy, że w tej chwili program przewiduje do 120 tysięcy złotych na otwarcie własnej firmy, a dla działających już w regionie przedsiębiorstw po 8 tysięcy złotych miesięcznie przez 2 lata jako dotacja do pojedynczego nowego miejsca pracy. Do 31 lipca można składać wnioski o wsparcie na inwestycje leśno-zadrzewieniowe finansowane z Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej. Pomoc skierowana jest m.in. do farmerów gospodarujących na słabych gruntach 5 i 6 klasy, czy właścicieli prywatnych lasów zniszczonych w wyniku pożarów, wyjaśnia Wielkopolska Izba Rolnicza. W ramach wsparcia takich inwestycji można ubiegać się o dofinansowanie następujących interwencji: zalesienie gruntów rolnych, tworzenie zadrzewień śródpolnych, zakładanie systemów rolno-leśnych, jak również zwiększenie bioróżnorodności lasów prywatnych. Jeden wniosek pozwala na ubieganie się o środki finansowe na wykonanie zalesienia i jego ochronę przed zniszczeniem na gruntach objętych jednym planem zalesienia, utworzenie zadrzewień oraz ich ochronę na gruntach tworzących zintegrowany obszar powiązany gospodarczo lub przyrodniczo, zakładanie i zabezpieczenie systemów rolno-leśnych na zwartym obszarze gruntów, zwiększenie bioróżnorodności w lasach prywatnych. Dofinansowanie w ramach poszczególnych interwencji przysługuje maksymalnie do 40 hektarów gruntów będących własnością wnioskodawcy lub jego małżonka, natomiast w przypadku działań związanych ze zwiększeniem bioróżnorodności obejmuje ono również grunty należące do wspólnot zarządzanych przez spółki. Wysokość wsparcia zależy od rodzaju inwestycji, nachylenia terenu oraz zastosowanych metod ochrony, a szczegóły można znaleźć na stronie Wielkopolskiej Izby Rolniczej.
11: Spędził w tym naszym samorządzie konińskim 8 lat. Posunął miasto do przodu. Miasto rozwinęło się, korzystał z narzędzi, które są wokół, tak żeby podnosić jakość życia mieszkańców, i myślę, że to, co jeszcze bardzo warto o tym wspomnieć, zawsze był blisko ludzi. Wręcz szukał takich kontaktów, bardzo często uświetniał wszelkie uroczystości, nawet małych środowisk, tak żeby podnieść się rangę, i myślę, że w taki sposób zostanie zapamiętany.
1: Były prezydent Konina urodził się w 1944 roku, był ekonomistą. Z polityką związany od 1967, wybierany do Sejmu, mandat posła sprawował przez 3 kadencje. 2 kadencje od 2010 do 2018 rządził naszym miastem. Józef Nowicki zmarł we wtorek, miał 82 lata. Teraz ważna sprawa związana z utrudnieniami w ruchu w związku z ogólnopolskim biegiem milowego słupa. Na Placu Wolności mieszkańcy Konina już od dziś muszą liczyć się z zakazem parkowania, a jutro od godziny popołudniowych nawet z zablokowaniem przejazdu. Ulice miasta na trasie sobotniego biegu i marszu w godzinach od około 19 do 21.30 będą częściowo lub całkowicie nieprzejezdne. Trasa zawodów przebiegać będzie z Placu Wolności w kierunku południowym, ulicami 3 Maja, Szarych Szeregów, dalej rondem Podoficerów Małoletnich, wałem Tarajwy, trasą warszawską, ulicą Kolską, rondem Ducha Świętego, ulicą Dąbrowskiego, Kościuszki, rondem Janiny Wenedy, następnie ulicą Nadrzeczną, trasą bursztynową, a tam drogą pieszo-rowerową, rondem Miast Partnerskich, ulicą Poznańską, trasą warszawską, ulicą Wojska Polskiego na Pociejewie i do mety na Rynku. Także w związku z jutrzejszym biegiem milowego słupa inaczej niż zwykle kursować będzie wiele linii autobusowych. Szczegóły są na stronie MZK Konin. W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia nagród w ramach konkursu 4 pory roku z OZE. Dzieci i młodzież z subregionu konińskiego otrzymała nagrody w 2 grupach wiekowych. W ramach konkursu uczniowie klas od 4 do 6 przesłali 45 prac, a uczniowie klas 7 i 8 27. Wybrano najlepsze, przyznając po 3 miejsca w obu konkursach oraz wyróżnienia. W młodszej kategorii zwyciężyła Natalia Płoszka ze Szkoły Podstawowej nr 5 imienia UNICEF w Turku. Druga była Kornelia Węgiel z podstawówki imienia księdza Jana Twardowskiego we Władysławowie, a trzecia Maja Chrapkowska ze szkoły nr 1 imienia świętego Jana Pawła II w Kłodawie w powiecie kolskim. Ich zadanie polegało na wykonaniu plakatu w dowolnej technice plastycznej, nawiązującego do promocji odnawialnych źródeł energii. W starszej kategorii wiekowej zwyciężyli Katarzyna Powała, Szkoła Podstawowa imienia Jana Pawła II w Wilczynie, miejsce pierwsze. Julia Nowak, Szkoła imienia Jana Pawła II w Orzechowie, drugie miejsce. I trzecia, Klaudia Graczyk, Podstawówka imienia Haliny Konopackiej w Bieganowie. Ta grupa musiała najpierw napisać test wiedzy z OZE, a potem wykonać kalendarz na przyszły rok związany tematycznie z odnawialnymi źródłami energii. Laureaci otrzymali nagrody, rowery, hulajnogi elektryczne, deski SUP oraz głośniki bezprzewodowe. Ponadto przyznano nagrody pieniężne dla szkół, z których pochodzili laureaci konkursu. Dodajmy też, że oprócz podium były wyróżnienia, które w przypadku Wielkopolskiej Wschodniej trafiły do Marii Główczyńskiej z Kłodawskiej Jedynki oraz do Hanny Sobczak ze Szkoły Dwunastki imienia Stanisława Moniuszki w Koninie. Kończymy rok szkolny, zaczynamy wakacje. W niejednej placówce oświatowej oznacza to mniejsze lub większe remonty. Tak już od kilku dni jest w Kłodawie. W podstawówce numer 2 imienia Białych Górników trwa modernizacja łazienek. Remont obejmuje sanitariaty na parterze i piętrze ostatniego pawilonu, który pozostał jeszcze do odnowienia. Zakres prac przewiduje wymianę płytek ściennych i podłogowych, rur kanalizacyjnych, umywalek, ścianek działowych oraz drzwi. W ramach inwestycji wykonane zostaną również gładzie gipsowe i malowanie pomieszczeń. W większości takie drobne zadania miasta i gminy wykonują ze środków własnych, często w ramach zadań szkolnych pracowników lub samorządowych spółek, ale w Wielkopolsce Wschodniej kilka szkół przechodzi też poważniejsze remonty przy wsparciu środków unijnych. A teraz o zajęciach, które mogą zainteresować młodych mieszkańców regionu. Jak opowiadać historię poprzez rysunek? Jak pokazać mijający czas i dźwięk bez jego użycia? Jak zbudować napięcie? Tego wszystkiego dowiemy się na kolejnych warsztatach w pracowni Popo w Wieży Ciśnień. Stery prowadzącego przejmuje Jakub Kwiatkowski, a to oznacza, że zajmiemy się komiksem. Przed nami wakacyjne zajęcia z prowadzenia narracji wizualnej, w czasie których poznamy techniki stosowane w najlepszych komiksach na świecie. Będziemy spotykać się w lipcu, sierpniu i wrześniu, w piątki o 17. Każde warsztaty potrwają 3 godziny. Na koniec wydamy profesjonalny komiks z pracami uczestników. Pierwsze zajęcia w budynku przy ulicy Kolejowej w Koninie już 10 lipca. Szczegóły na stronach Centrum Kultury i Sztuki.

0: już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: Reklama.
2: Uwaga! Komunikat pogodowy dla konina. Ostrzeżenie przed upałem. Dziś prognozuje się niebezpiecznie wysoką temperaturę. Temperatura maksymalna może wynosić od 35 do 39 stopni Celsjusza. Lokalnie temperatura może zbliżyć się do 40 stopni. Upał może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Najbardziej narażone są dzieci, osoby starsze, osoby przewlekle chore oraz osoby przebywające lub pracujące na zewnątrz. Zaleca się pozostawanie poza bezpośrednim działaniem słońca, ograniczenie wysiłku fizycznego, regularne przyjmowanie płynów oraz stosowanie nakrycia głowy i lekkiej odzieży. Należy sprawdzić, czy pomocy nie potrzebują osoby samotne, starsze lub mające trudności z samodzielnym funkcjonowaniem. Nie pozostawiać dzieci ani zwierząt w pojazdach. Spadek temperatury spodziewany jest po godzinie 18. W przypadku objawów przegrzania lub zasłabnięcia należy przenieść się w chłodne miejsce. W sytuacji zagrożenia życia należy dzwonić pod numer 112. Powtarzamy. Ostrzeżenie przed upałem. Dziś temperatura maksymalna może wynosić od 35 do 39 stopni Celsjusza. Lokalnie może oscylować w okolicach 40 stopni.
3: Serdecznie zapraszamy do wysłuchania transmisji mszy świętej z Bazyliki Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej w Licheniu Starym.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. W imieniu księży, braci Marianów, opiekunów Licheńskiego Sanktuarium bardzo serdecznie witam wszystkich, którzy gromadzą się na Eucharystii sprawanej przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Licheńskiej, Bolesnej Królowej Polski. Witam również tych, którzy łączą się z nami za pośrednictwem internetu. Pragnę przywitać zgłoszone grupy na tę Eucharystię z miejscowości Klimontów, parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej z diecezji kieleckiej, Siepraw, parafia świętego Michała Archanioła, diecezja krakowska, Orzechówka, parafia świętej rodziny w Orzechówce, diecezja przemyska, Lublin, parafia świętego Jakuba, diecezja lubelska, Lublin, Głusk, parafia świętego Jakuba z diecezji lubelskiej. Witam również tych, którzy indywidualnie przybywają do naszego sanktuarium. W dzisiejszej Eucharystii polecamy Bogu następujące intencje. Według intencji pielgrzymów, ofiarodawców, dobroczyńców i parafian, o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej w 33. rocznicę ślubu Moniki Marcina Komorowskich, ich córek, zięciów i wnuka. Dziękczyna z prośbą o dalsze łaski dla księdza Czesława Pisiaka z okazji 90. rocznicy urodzin. Dziękczyna z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Pawła Jaskulskiego, intencja imieninowa. Za świętej pamięci Helenę i Henryka Dąbrowskich, za świętej pamięci Józefa Bednarczych, 24. rocznicę śmierci. Ksiądz Dominik modli się w intencji kapłanów z naszych parafii i o kanonizację błogosławionej Anieli Salawy. Kolejny kapłan modli się w intencji pielgrzymów z Orzechówki. Ksiądz Sławomir modli się o błogosławieństwo Boże dla pielgrzymów z Lublina. Dołączmy wszystkie nasze osobiste intencje, z którymi stajemy w tym sanktuarium, aby dobry Bóg, jeśli to, o co prosimy, jest zgodne z Jego wolą, wszystko nam dawał. Pielgrzymi za nawiedzenie bazyliki mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Spowiedź sakramentalna może być przeżyta wcześniej, wyrzeczenie się grzechu, przywiązania do grzechu nawet powszedniego, przyjęcie Pana Jezusa w Komunii Świętej, modlitwa według intencji Ojca Świętego. Tutaj dodatkowo w bazylice trzeba odmówić modlitwę „Wierzę w Boga, Ojcze nasz”. Kapłani posługują w konfesjonałach podświetlonych. Można z sakramentu pokuty i pojednania skorzystać. Przeprośmy teraz za wszystkie nasze grzechy, by godnie uczestniczyć w tej Eucharystii. Panie Jezu, który przyszedłeś na ten świat, aby szukać i ocalić to, co zginęło, zmiłuj się nad nami. Chryste, który okazałeś swoją miłość, oddając życie za przyjaciół, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, którego serce zostało przebite za nasze grzechy, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

0: Módlmy się. Boże, Ty przez łaskę przybrania uczyniłeś nas dziećmi światłości. Nie dopuść, aby nas ogarnęły ciemności błędu, lecz spraw, abyśmy żyli w blasku Twojej prawdy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Czytanie z drugiej księgi królewskiej. Pewnego dnia Elizeusz przechodził przez Szunem. Była tam kobieta bogata, która zawsze nakłaniała go do spożycia posiłku, ilekroć więc przechodził. Udawał się tam, by spożyć posiłek. Powiedziała ona do swego męża: oto jestem przekonana, że świętym mężem Bożym jest ten, który ciągle do nas przychodzi. Przygotujmy mały pokój na górze obmurowany i wstawmy tam dla niego łóżko, stół, krzesło i lampę. Kiedy przyjdzie do nas, to tam się uda. Gdy więc pewnego dnia Elizeusz tam przyszedł, udał się na górę i tam ułożył się do snu. I powiedział do Gehaziego, swojego sługi, co można uczynić dla tej kobiety. Odpowiedział Gehazi: niestety ona nie ma syna, a mąż jej jest stary. Rzekł więc: zawołaj ją. Zawołał ją i stanęła przed wejściem i powiedział: o tej porze za rok będziesz pieściła syna. Oto słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, my wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my postępowali w nowym życiu, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, już więcej nie umiera. Śmierć nad Nim nie ma już władzy. Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjąc zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. Oto słowo Boże.

0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Oto słowo Pańskie.
1: Drodzy bracia i siostry, słuchając dzisiejszego słowa, Kościół i to pismo, które jest nam głoszone, chce czegoś nas nauczyć, bo za każdym razem ta nauka ma dotykać mojego osobistego życia. To nie ma być historia, którą słyszymy w Kościele, słuchając chociażby Starego Testamentu, ale to ma być nauka płynąca dla nas. I dzisiaj, jak słyszymy fragment z Księgi Królewskiej, Elizeusz, który wędruje, który głosi Słowo Boga, zostaje przyjęty przez bogatą rodzinę, kobietę i mężczyznę w swoim domu i za każdym razem, kiedy tam przebywa, jest ugoszczony i nawet ci ludzie posuwają się do tego, że tworzą mu specjalne miejsce, żeby mógł się zatrzymać. I w tej nauce płynie dla nas taka myśl, że dobro zawsze powraca do człowieka, bo dobro okazane prorokowi Eliaszowi zaowocowało tym, że on w imieniu Boga wypowiedział słowo, które dało wielką radość tej rodzinie niepełnej, bo jak słyszeliśmy, kobieta i ten małżonek jej nie mogli cieszyć się potomstwem. I prorok mówi: za rok o tej porze będziesz cieszyła się synem. To jest właśnie to dobro, które powraca do człowieka. Święty Paweł z kolei mówi nam o śmierci, ale nie śmierci fizycznej, tylko o śmierci, która wypływa z zanurzenia w chrzcie. Śmierć po otrzymaniu chrztu musi dotykać naszego wewnętrznego życia, czyli umierania dla grzechu, aby odrodzić się w łasce, którą Jezus Chrystus nam daje. My wiemy, że śmierć jest czymś przykrym, jest czymś trudnym, bolesnym. Jak patrzymy na śmierć bliskich, przeżywamy smutek, przeżywamy nieraz takie kryzysy wewnętrzne, które niejednokrotnie jakoś blokują naszą relację z Panem Bogiem. A tutaj Święty Paweł mówi, że w taki sam sposób mamy przeżywać nasze życie wiary, aby to cierpienie, które wypływa z walki z grzechem, zaowocowało łaską, a my doskonale wiemy, że jest to wielki trud, który podejmujemy, by walczyć ze słabością i grzechem. Bo ile razy już pewno każdy z nas podejmował próby i widzimy, że nie zawsze wychodzi właśnie tak, jakbyśmy chcieli. A może za mało jest tego umierania dla grzechu, za mało jest właśnie tego myślenia, że ten trud będzie owocował kiedyś w przyszłości życiem wiecznym. Dlatego, jak święty Paweł mówi, umarliście dla grzechu, aby żyć dla Boga. Święty Paweł jeszcze też mówi, żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, bo umarłem dla tego świata. Umarłem dla tych wszystkich słabości, które mnie męczą, a od tej pory żyje we mnie Chrystus. Czy tak jest w moim życiu? To pytanie sobie musimy sami nieustannie stawiać. Ewangelia, która jest dzisiaj zakończeniem drugiej mowy Jezusa Chrystusa, jest pięć mów w Ewangelii świętego Mateusza. Dzisiaj jest zakończenie drugiej mowy, mowy misyjnej. I kiedy Pan Jezus mówi o tym, że kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien, kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien, to nie ma na myśli, żebyśmy nie szanowali i nie kochali naszych rodziców, naszych bliskich, tylko żeby wyznaczyć sobie też hierarchię wartości. Najpierw Bóg, a potem ci, którzy tworzą ze mną moje życie, żeby nie odwracać kolejności. I Pan Jezus, kiedy mówi te słowa, za chwilę posyła też uczniów, aby głosili dobrą nowinę i przestrzega też tych, którzy będą słuchali ich słowa, aby nie byli obojętni, bo mówi, każdy, kto was przyjmie, mnie przyjmuje. Kto będzie was słuchał, będzie słuchał mnie. I to jest właśnie to posłanie, które też jest kierowane do każdego z nas. Przeżywamy rok duszpasterski, uczniowie, misjonarze. Uczeń to ten, który słucha, rozważa, przyjmuje słowo, a potem dzieli się z innymi. Nie możemy jak gdyby ograniczać swojego życia wiary do tego, że będziemy tylko słuchaczami, w pewnym sensie uczniami, a nie będziemy misjonarzami. Bo za każdym razem w czasie Eucharystii na zakończenie słyszymy: idźcie w pokoju Chrystusa, ale idźcie niosąc dobrą nowinę, niosąc Słowo Boga swoim przykładem, swoją mądrością, uczciwością życia, miłością, miłosierdziem. Bądźcie świadkami Jezusa Chrystusa, tej obecności w świecie, który nie chce, aby On królował. Bo widzimy, jak dzisiaj świat postępuje, jak chce wszelkimi sposobami wyrugować, zniszczyć obecność Chrystusa. Często ulegamy takiej pokusie. Mamy obawy, mamy lęk, wstydzimy się swojej wiary. Nie tylko przez to, że będziemy okazywali ją na zewnątrz, przez nasze gesty, nasze znaki, ale też w mówieniu, w zachowaniu. Uciekamy często przed krytyką, uciekamy przed słowem, które jest trudne dla ludzi wierzących. Nieraz właśnie ulegamy takiej pokusie, to lepiej się odsunąć, nic nie mówić, nic nie pokazywać, aby nie być wystawionym na krytykę, aby nie być wystawionym na pośmiewisko. A dzisiaj to jest bardzo widoczne. A Pan Jezus też powiedział, będziecie cierpieć z tego powodu, że jesteście moimi uczniami. Będziecie cierpieć. Niektórzy o śmierć was przyprawią. Ale wytrwajcie, bo kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Dlatego prośmy o taką mądrość naszego życia, aby to świadectwo obecności Chrystusa było czytelne i było pełne, abyśmy też miłowali Boga, bo jeśli będziemy Jego miłowali jako tego, który jest pierwszy, przyjdzie miłość dla innych, dla naszych bliskich, którzy są i tworzą życie razem z nami. Dlatego o to się módlmy i prośmy też przez wstawiennictwo naszej Matki. Wyznajmy teraz naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa. Przed wszystkimi wiekami Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia. Siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest. Wdzięczni Bogu za otrzymane dobrodziejstwa, wznieśmy do Niego nasze pokorne prośby.
2: Módlmy się za Kościół, aby trwał w gotowości na spotkanie ze swym oblubieńcem Chrystusem. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
2: Módlmy się za tych, na których ciąży odpowiedzialność za świat, aby wyrzekając się egoizmu, pracowali dla wspólnego dobra wszystkich ludzi. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
2: Módlmy się za rodziny, aby były miejscem, w którym każdy jest otoczony miłością i wspierany w dorastaniu do świętości. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
2: Módlmy się za wszystkich należących do duchowej rodziny mariańskiej oraz wspólnoty modlitewnej, aby dobry Bóg za dar ich serca, zarówno ten duchowy, jak i materialny, obdarzał ich potrzebnymi łaskami, a Maryja, Matka Zbawiciela, wspierała ich w budowaniu Królestwa Chrystusa na ziemi. Ciebie prosimy.
1: Słuchaj nas, Panie.
2: Módlmy się w intencjach pielgrzymów nawiedzających sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, aby dobry Bóg obdarzył ich darami Ducha Świętego. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
2: Módlmy się za zmarłych pielgrzymów, ofiarodawców Licheńskiego Sanktuarium, za wszystkich zmarłych należących do duchowej rodziny mariańskiej oraz wspólnoty modlitewnej, aby radowali się w Królestwie Chrystusa na wieki. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
2: Módlmy się za nas, tu obecnych przy ołtarzu Pana, byśmy słuchając Bożego Słowa, własnym postępowaniem i świadectwem życia przygotowywali Chrystusowi drogę do ludzkich serc. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego.
3: Amen.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże, Ty przez sakramentalne znaki dokonujesz dzieła zbawienia. Spraw, aby nasza posługa była godna ofiary, którą składamy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
1: Godne to i sprawiedliwe.
0: Za prawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie, Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On bowiem, litując się nad grzesznymi ludźmi, narodził się z Maryi Dziewicy. Przez swoją mękę na krzyżu wybawił nas od śmierci wiecznej, a zmartwychwstając dał nam wiekuiste życie. Dlatego z aniołami i archaniołami i z wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając.

Jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha,

podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was

0: Oto wielka tajemnica wiary.
1: Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.
0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
2: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Krzysztofem oraz całym duchowieństwem.
3: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Ojcem Papczyńskim, ze Bogosławem Jerzym Matulewiczem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić.

0: Zbaw w nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: I z duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Komunii Świętej udzielimy przez środek bazyliki, wychodzimy z ławek, ustawiamy się wzdłuż ławek i tutaj na klęcznikach przed ołtarzem.

Módlmy się. Boże nasz Ojcze, spraw, niech święta hostia, którąśmy ofiarowali i przyjęli, odnowi nasze życie, abyśmy nieustannie zjednoczeni z Tobą w miłości przynosili owoce trwające na wieki. Przez Chrystusa, Pana naszego. Kolejny dzień nowenny przed uroczystością Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej. Matko Boża Licheńska, spoglądająca na nas z łaskami stronącego obrazu, prosimy Cię gorąco, wyproś nam łaskę dobrego przeżycia każdego dnia. Czas jest nam dany przecież po to, abyśmy wypełniali go miłością. Prosimy Cię, pomóż nam zachować czystość serca i wierność Bożym przykazaniom. Niech Twoje niepokalane serce stale nas inspiruje do walki z grzechem. Wspieraj nas wtedy, kiedy jak syn marnotrawny wracamy poranieni i pobijani do Ojca. Pomagaj nam trwać przy Bogu, myśleć o Nim z miłością, rozmawiać z Nim i powierzać Mu wszystko, co nas w życiu spotyka. Ucz nas, Maryjo, służenia ludziom i prowadź nas drogą, na której czekają potrzebujący pomocy i pociechy. Naucz nas adorować Jezusa w naszych sercach i w sercach ludzi, których spotkamy. Polecamy Ci, Matko Boża Licheńska, wszystkie podziękowania i prośby, które mamy w naszych sercach, a także te, które zostały zgłoszone do tej nowenny przez pielgrzymów, ofiarodawców i dobroczyńców Licheńskiego Sanktuarium, czy to bezpośrednio w Twoim Licheńskim domu, czy też przekazane drogą internetową. Wierząc w Twoje stawiennictwo, z głębi serca wołamy: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Matko Boża Licheńska, módl się za nami. Pobłogosławię teraz dewocjonalia. Módlmy się. Wszechmogący Boże, źródło i dawco wszelkiego błogosławieństwa, pobłogosław dewocjonalia i wszystkich, którzy ustami i sercem modlić się będą, korzystając z tych znaków wiary. Niech trwają w prawdziwej pobożności i dostąpią łaski, aby u kresu swego życia mogli stanąć przed Twoim obliczem razem z Najświętszą Maryją Panną. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Siądźmy jeszcze, posłuchajmy ogłoszeń. Dzisiaj na mszę świętą o godzinie 12 zapraszamy wszystkie osoby zrzeszone w tak zwanej duchowej rodzinie mariańskiej oraz wspólnocie modlitewnej w ramach 13. ogólnopolskiej pielgrzymki do Licheńskiego Sanktuarium. Będzie to okazja do wspólnej modlitwy, wyrażenia wdzięczności oraz budowania ducha jedności. Także dzisiaj rozpocznie się już po raz 8. Międzynarodowy Licheński Festiwal Muzyki Organowej Bazylika Solans. W koncercie inauguracyjnym wystąpi chór Bazyliki Licheńskiej Stabat Mater pod dyrekcją Jacka Chyżnego, Anita Furgol-Kownacka sopran oraz Paweł Opala. Początek koncertu o godzinie 14. Koncerty festiwalowe będą odbywać się w każdą niedzielę lipca i sierpnia o godzinie 14. Z racji upalnej pogody pierwszy z letnich koncertów ewangelizacyjnych przy fontannie zostaje przeniesiony do Bazyliki. Zespół Bogaci podejmie posługę muzyczną podczas mszy świętej o godzinie 16, która zostanie odprawiona w ramach cyklu Z młodymi i dla młodych. Po nabożeństwie czerwcowym, w którym będziemy modlić się o szczęśliwe wakacje dla dzieci i młodzieży, zespół da minikoncert w Bazylice. Również dzisiaj w Centrum Pomocy Rodzinie od godziny 14 do 18 będzie dyżurował ksiądz Damian Kalemba, marianin, udzielając prawnych informacji na temat procedur w kościelnych procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Osoby zainteresowane zapraszamy. W poniedziałek w liturgii będziemy obchodzić uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek, pierwsza sobota miesiąca. W sobotę pierwszymi nieszporami z uroczystości Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej rozpoczniemy świętowanie uroczystości odpustowej. Nieszpory o godzinie 18.

o historii objawień Matki Bożej Licheńskiej w wykonaniu Katarzyny Perkowskiej. Tego dnia w duchowej łączności z pieszą pielgrzymką pokutną z Konina do Lichenia nocna adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy Serca Jezusa. Z tej racji pierwsza msza święta w następną niedzielę będzie o godzinie 6 rano. Przyszłą niedzielę głównej mszy świętej odpustowej o godzinie 12 będzie przewodniczył biskup Łukasz Buzon z Kalisza. Zapraszamy wszystkich czcicieli Bolesnej Królowej Polski, licheńskich parafian, pielgrzymów oraz sympatyków Lichenia do wspólnej modlitwy. Po mszy świętej procesja maryjna z kopią obrazu Matki Bożej Licheńskiej. O godzinie 14 kolejny z koncertów w ramach festiwalu Bazylika Sonans. O 15:15 letni koncert przy fontannie. Wystąpi zespół Ruach Marianki. Uroczystości odpustowe zakończymy drugimi nieszporami, którymi będziemy się modlić w niedzielę po mszy świętej o godzinie 18. Przyszłą niedzielę na mszy świętej o godzinie 12 swoją doroczną ogólnopolską pielgrzymkę do Licheńskiego Domu Matki będzie przeżywać Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów i Środowisk Wiejskich. Wszystkim pielgrzymom, sympatykom naszego sanktuarium życzymy dobrego tygodnia. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: Uwaga! Komunikat pogodowy dla Konina. Ostrzeżenie przed upałem. Dziś prognozuje się niebezpiecznie wysoką temperaturę. Temperatura maksymalna może wynosić od 35 do 39 stopni Celsjusza. Lokalnie temperatura może zbliżyć się do 40 stopni. Upał może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Najbardziej narażone są dzieci, osoby starsze, osoby przewlekle chore oraz osoby przebywające lub pracujące na zewnątrz. Zaleca się pozostawanie poza bezpośrednim działaniem słońca, ograniczenie wysiłku fizycznego, regularne przyjmowanie płynów oraz stosowanie nakrycia głowy i lekkiej odzieży. Należy sprawdzić, czy pomocy nie potrzebują osoby samotne, starsze lub mające trudności z samodzielnym funkcjonowaniem. Nie pozostawiać dzieci ani zwierząt w pojazdach. Spadek temperatury spodziewany jest po godzinie 18. W przypadku objawów przegrzania lub zasłabnięcia należy przenieść się w chłodne miejsce. W sytuacji zagrożenia życia należy dzwonić pod numer 112. Powtarzamy. Ostrzeżenie przed upałem. Dziś temperatura maksymalna może wynosić od 35 do 39 stopni Celsjusza. Lokalnie może oscylować w okolicach 40 stopni.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
2: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
3: W wieży ciśnień w Koninie, mimo wakacyjnej przerwy, nie zabraknie artystycznych wydarzeń. Najwięcej będzie działo się w sierpniu, od wernisażu nowej wystawy konińskiego twórcy po ogólnopolskie spotkanie artystów.
4: Robert Brzęcki, kurator Galerii Centrum Kultury i Sztuki, wieża ciśnień w Koninie.
3: Co takiego w wieży ciśnień będziemy mogli zobaczyć, przeżyć, posłuchać, co będzie się działo po prostu w czasie zbliżających się, już w zasadzie rozpoczynających teraz wakacji?
4: My w lipcu z reguły robimy sobie taką przerwę wakacyjną, trochę dlatego, żebyśmy sami naładowali baterie, czy trochę też mogli popodróżować i poszukać inspiracji do tego, co chcielibyśmy prezentować w najbliższym czasie, no ale w tym roku i z reguły proponowaliśmy w sierpniu tylko takie spotkanie artystów, które nazywamy Ogólnopolskie Spotkanie Artystyczne, do którego za chwilę wrócę, ale chciałem powiedzieć, że w tym roku mamy też wystawę.
3: Czyli coś się będzie działo.
4: Tak, będzie to wystawa takiego autora, który się nazywa Andrzej Kaleta. To jest właściwie taki nowy nabytek w Koninie. Można powiedzieć, że absolwent architektury Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, który postanowił rok temu przeprowadzić się do Konina i w ten sposób zyskaliśmy, mówię tutaj o środowisku artystycznym, kolejnego bardzo ciekawego artystę, bardzo wyjątkowego, jeśli chodzi nie tylko o pracę, ale także o postawę artystyczną.
3: I co takiego będzie można, jaką twórczość zobaczyć tego artystę?
4: Zobaczymy jego obrazy i tutaj oczywiście techniki są bardzo różne. W każdym razie wystawa będzie miała tytuł Nowych Znaków Tajnia i ten tytuł wydaje się dosyć taki tajemniczy, ale od strony takiej formalnej to mamy do czynienia z abstrakcją geometryczną, z takimi obrazami, które powiedzmy sobie właściwie pokazują jakiś rodzaj takich struktur powtarzalnych, takich minimalistycznych elementów, które gdzieś tam posiłkują się jakimś rodzajem geometrii. Właściwie można powiedzieć, że są to takie okna na, przynajmniej jeśli chodzi o zamysł autora i to zresztą też można wyczuwać jako odbiorcy, mamy rodzaj takich okien, które otwierają nas na zupełnie innego typu rzeczywistość. O to zresztą bardzo często chodziło w tych wszystkich takich praktykach, które gdzieś tam w okresie modernizmu się pojawiły, jakiegoś upraszczania rzeczywistości, czy rzeczywistości sprowadzania właściwie do takiej formuły znaku. To gdzieś jest taka, powiedzmy sobie, druga połowa pierwszej połowy XX wieku, nie? Trochę komplikuje, no ale wtedy zaczęto myśleć o tym, że właściwie sztuka nie musi być przedstawieniem tego wszystkiego, co nazywamy tak ogólnie realnym światem, a może być przedstawieniem właśnie porządków albo tych, powiedzmy sobie, nadwidzialnych, albo takich porządków wewnętrznych. To są właśnie te takie nowoczesne w sztuce, jak na tamten czas, idee, wokół których powstało bardzo wiele takich ciekawych realizacji. No i jakaś część artystów do tego właśnie myślenia nawiązuje. Czyli w skrócie mówiąc, artysta właściwie nie jest po to, żeby jakąś relację nam prezentować z tego, co nas otacza, tylko artysta albo się stara wychylić w tak zwany porządek nadprzyrodzony, jakby to powiedzieć pewnym francuskim takim malarzem André Malraux, albo artysta się właściwie wychyla w porządek wewnętrzny, czyli w to wszystko, co wiąże się właściwie z jego własnym istnieniem. No i tu, w przypadku Andrzeja Kalety, myślę, że można powiedzieć, że to jest jakiś taki rodzaj falowania. On sam bardzo mocno podkreśla taki ezoteryczny, bardzo niematerialny charakter tych swoich prac, dlatego tym bardziej wydaje mi się, że no, to jest świetna okazja, żeby zobaczyć po prostu artystę, który nie chce tylko i wyłącznie traktować sztuki jako takiego elementu, nazwijmy sobie to, budowania jakiegoś takiego wyrafinowanego wizerunku, jak to często dzisiaj się mówi, tylko traktuje sztukę jako rodzaj takiego narzędzia, który pozwala mu docierać do bardzo takiego szerokiego myślenia o świecie.
3: To powiedzmy jeszcze, co najważniejsze, czyli kiedy będzie można przyjść na wernisaż, rozumiem, tej wystawy?
4: Wystawę otwieramy 14 sierpnia, czyli tak już jeszcze wakacyjnie, ale już myślimy wtedy tymi porządkami, że to jakieś ostatnie wyjazdy. Jeśli oczywiście trzymamy się tej reguły kalendarza, bo przecież wiadomo, że wakacje można mieć w każdym momencie i są ludzie, którzy mają wakacje na przykład, nie wiem, październik, listopad.
3: To jest taki okres, kiedy już zaczynają rodzice w panice rzucać się na książki, zeszyty, długopisy i wszystko, czego tam jeszcze może brakować na już zbliżający się rok szkolny.
4: No podobno tak jest, bo wiadomo, że wtedy się robi jakieś promocje, tak jak wiemy, że w październiku już przypomina się, że 1 listopada niebawem, a tuż jak się kończą święta te takie listopadowe, to właściwie te znicze zostają podmienione na jakieś takie Mikołaje, czy powiedzmy sobie elementy, które nam się kojarzą z czasem tak zwanego Bożego Narodzenia.
3: Tak jest. To powiedzmy, tak, powiedzieliśmy którego dnia, a o której jeszcze raz?
4: O godzinie 18. To my staramy się po prostu ten rytm zegarowy raczej utrzymywać i jedyne i staramy się również też może nie kultywować, ale tak raczej robić w piątki otwarcie, więc to jest zawsze koniec tygodnia roboczego, 14 sierpnia, godzina 18, żeby trochę też nie musieli ludzie nadmiernie główkować w sytuacji, kiedy zrobimy na przykład otwarcie raz o 16, raz o 19. To jest to po prostu dodatkowa jakaś praca taka umysłu, a uważam, że to lepiej zagospodarować w innych zakresach.
5: Tak, troszeczkę takiej rutyny, powiedzmy, można tutaj wprowadzić. To jest jedna rzecz, o której powiedzieliśmy, a jeszcze wspomniałeś o tym spotkaniu artystów, o którym też warto, żebyśmy tutaj troszeczkę więcej powiedzieli, bo poza samymi artystami, entuzjaści sztuki również są proszeni na to spotkanie.
4: No, bo sytuacja wygląda tak. My się spotykamy, mówię tutaj oczywiście w imieniu artystów i organizatorów, w takim gospodarstwie agroturystycznym pod Koninem, 14 kilometrów. Nazywa się ona Zagroda Borowo. To jest taka przestrzeń, powiedzmy sobie, związana z takim porządkiem natury, małej miejscowości, wsi, a więc porządków, które są gdzieś tam wprzęgnięte w tak zwane pory roku. No i my zawsze właśnie na styku tych końca wakacji umownie nazywanych, a początku tego, co się nazywa rokiem szkolnym. Przypomnę, że akademicy, bo część artystów wywodzi się z tych środowisk akademickich, oni zaczynają miesiąc później, więc dopiero od października. I to jest dobry moment, żeby po prostu ich namówić na to, żeby trochę zrobić takiej gimnastyki, i tutaj mam na myśli gimnastykę zarówno praktyczną, jak i teoretyczną, czyli spotykamy się, rozmawiamy sobie, zawsze mamy jakiś rodzaj takiego hasła, szyldu tego spotkania, który trochę ma nas dyscyplinować właśnie pod względem czy praktyki, czy tych takich mentalnych porządków. I w tym roku jest to hasło Populus Alba, czyli to pola biała, czyli figura drzewa. Przypomnę, że ci, którzy interesują się w ogóle rzeźbą w drewnie, mają jakieś takie skojarzenia oczywiście z takim najbardziej słynnym liceum plastycznym w Zakopanem imienia Kenara, to wiedzą, że tam powstało całe środowisko ludzi, między innymi Antoni Grabowski, Stanisław Kośmiński, Antoni Rząsa. Ludzi, którzy zawsze mówią, że drzewo jest jak człowiek, że poszczególne typy drzew, gatunki drzew, to mają przypisane jakieś właściwości. My właściwie pomyśleliśmy, że skoro chcielibyśmy sobie porozmawiać o takiej sztuce arte povera, która się nazywa, która po włosku oznacza sztukę ubogą, czyli to wszystko, co wiąże się z takim porządkiem sztuki, nazwijmy sobie to tak też upraszczająco, przedkapitalistycznej, takiej, która nie myśli o sobie tylko kategoriami rynku sztuki, kategoriami tego, co wiąże się po prostu ze sprzedawaniem dzieł, z cenami dzieł i tak dalej, i tak dalej, bo przypomnijmy, że sztuka na początku zawsze miała charakter bezinteresowny. Była po prostu narzędziem właśnie takiego jakiegoś wyrażania tego wszystkiego, czego wyrazić się nie dało inaczej poza porządkiem sztuki. To pomyślałem, że skoro sztuka uboga, skoro może pomyśleć o tym porządku natury, który w Zagrodzie Borowo istnieje, to tam no oczywiście to pola biała na wyciągnięcie ręki, rozejrzeć się można w prawo, w lewo, wszędzie znajdziemy te drzewa. I o co chodzi z tym drzewem? No, że to drzewo ma takie, a nie inne właściwości, że budzi takie, a nie inne skojarzenia, że jest raczej drzewem, o którym niektórzy wręcz mówią, że jest chwastem, że jest takim typem drzewa, który jest w jakimś sensie odrzucone. Niespecjalnie nadaje się do tego, żeby nim palić, bo ma niską kaloryczność. A jednocześnie, jak ktoś próbuje na przykład o takim drzewie myśleć w kategoriach porządku kultury, no to wie, że to drzewo gdzieś tam jest wymieniane, czy w biblijnych tekstach, czy w mitologii greckiej, gdzie na przykład Herkules leczył się, nie wiem, wywarem z liści czy pąków topoli białej i tak dalej, i tak dalej. To wszystko daje taką ciekawą opowieść, do której po prostu namawiamy artystów, żeby sobie o niej i podyskutowali, jakby własne skojarzenia dorzucili. No i to, co najważniejsze dla naszych słuchaczy, widzów, odbiorców, to to, że ta formuła spotkania w Zagrodzie Borowo, no jest bardzo otwarta, to znaczy my tam nie jesteśmy w ogóle odgrodzeni, nie jesteśmy w jakiś sposób wyseparowani od całego porządku społecznego i zdarza się, że odbiorcy, czyli taki stała grupa na przykład ludzi, którzy do nas przychodzą, do galerii na otwarcia wystaw, na spotkania, na koncerty, oni też przyjeżdżają właśnie czy spotkać artystów, czy poznać artystów, czy posłuchać, co artyści robią, bo oni często pokazują jak wygląda ich ścieżka na przykład artystyczna, więc my bardzo gorąco zapraszamy. To będzie trwało od 24 sierpnia do 30 sierpnia, jeśli ktoś ma czas, popołudnie jakieś wolne. Jeśli będzie piękna pogoda, to tym bardziej. No i jak mawia klasyk, spotykamy się w takich pięknych okolicznościach przyrody i niepowtarzalnej, nie?
5: I my również serdecznie to zapraszamy i wszystkim życzymy udanych wakacji i dobrego wypoczynku. Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego i wypoczywajcie, cieszcie się czasem wolnym, ale też cieszcie się tym, że możecie wtedy mieć więcej czasu na spotkania, bo spotkanie jest bardzo ważne.
3: Na zakończenie przypomnijmy, co warto zapisać sobie w kalendarzu wakacyjnych atrakcji. Wernisaż wystawy Andrzeja Kalety odbędzie się 14 sierpnia o godzinie 18 w Wieży Ciśnień w Koninie, a od 24 do 30 sierpnia w Zagrodzie Borowo będzie można spotkać się z uczestnikami w otwartych wydarzeniach ogólnopolskiego spotkania artystycznego.
1: Konin FM.
6: Konin FM.
1: Nad reklama. Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
7: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
1: Reklama.
2: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
3: Polska szkoła stoi przed kolejnymi zmianami, a swój głos w dyskusji coraz wyraźniej zaznacza także młodzież, w tym nasza konińska. Wśród propozycji pojawiają się m.in. większe wsparcie dla osób neuroróżnorodnych, odejście od przestarzałego modelu nauczania i szkoła oparta na dialogu zamiast biernego przyswajania wiedzy.
8: Jestem Zuzanna Wyderkiewicz, jestem wicesekretarzynią Komisji Edukacji w Radzie Młodzieżowej przy Parlamentarnym Zespole do Spraw Młodzieży.
5: Długa i skomplikowana nazwa i domyślam się, że długie i skomplikowane zadania ma taka rada przed sobą. Powiedz, czym się zajmujecie na co dzień?
8: Na co dzień w Komisji Edukacji tworzymy stanowiska oraz opinie do aktualnych reform związanych z edukacją, systemem edukacji, oświatą czy decyzjami Ministerstwa Edukacji oraz aktualnie prowadzimy program Cognitomente, będący największym komponentem doradczym do reformy 26 Kompas Jutra.
5: I na tym się troszeczkę skupimy, bo możemy powiedzieć, że
3: młoda dziewczyna z Konina, która właśnie czeka na wyniki maturalne, no, bierze udział w ważnych konsultacjach, które mają gdzieś tam mieć wpływ na to, jaki będziemy mieli system edukacji w Polsce. Dobrze to rozumiem?
8: Tak, dokładnie tak. Przeprowadziliśmy masę badań i mimo tego, że Rada Młodzieżowa zrzesza młodzież z wielu miejscowości, najczęściej mniejszych miejscowości, to jednak nasz głos ma naprawdę realny wpływ na dzieci.

0: kciuki, nawiązać stałą współpracę z Ministerstwem Edukacji, tak żeby ten głos był jeszcze bardziej słyszalny.
1: Mhm. To powiedz, nad czym tak naprawdę pracujecie? Jakie zmiany chcielibyście, żeby weszły tu z perspektywy no ciebie jako uczennicy konińskich szkół? Czego brakuje może w systemie edukacji, co było niewłaściwe, co należy zmienić, no bo jako, że już z tej szkoły wychodzisz, no to jesteś chyba w idealnym momencie, kiedy jeszcze jakaś taka nostalgia nie rzutuje na tą pamięć, co tam może gdzieś tam w tej edukacji nie działało, ale już właśnie skończyłaś to, że więc masz pełnię doświadczenia. Jak wygląda to przejście przez polski system edukacji?
0: A więc program Cognito Mente w pierwszej kolejności planuje unowocześnić system edukacji oraz dostosować

0: mówi do nas przez 45 minut. Stawiamy na dialog, na tworzenie przestrzeni bezpiecznej, ale też inkluzywnej i dostosowanej do rozwoju kreatywności, a nie jedynie do suchego przekazywania materiału.
1: Mhm, czyli chodzi o takie realne zmiany tego, jak wyglądają po prostu zajęcia w szkole. Czyli nie skupiacie się na takich rzeczach drobnych, że powiedzmy, czy ta rzecz, czy inna rzecz powinna znaleźć się w programie nauczania, tylko mówicie o całym systemie, całym wyglądzie edukacji.
0: Tak, ponieważ wychodzimy z założenia, że jednak system pruski, który istnieje w polskich szkołach od bardzo, bardzo wielu lat, jest jednak już systemem niedostosowanym do aktualnych możliwości, czy technologicznych, ale też świadomości psychologicznej, że jednak takie słuchanie biernie i zbieranie biernie informacji z lekcji wcale nie wpływa dobrze na rozwój młodego człowieka, a wręcz zabija w nim kreatywność oraz pewnego rodzaju indywidualizm. Dodatkowo przez to, że bardzo często znane są przypadki, gdzie jeżeli uczeń ma jakieś problemy związane z przyswajaniem informacji, wiedzy, dostaje orzeczenie o specjalnym toku nauczania, taki uczeń jest sprzedawany na stratę. Nauczyciele bardzo często mówią, że to jest ten z orzeczeniem. Bardzo często taka osoba ma słabe oceny, ponieważ nie jest to nawet zależne od niego, na ile przyswoić materiał może, ale nie jest on wspierany, tylko z góry jest przekazywana między nauczycielami informacja jego czy ją musimy tylko przepuścić, żeby miał lub miała tą dwójkę na koniec roku, a to, jaką faktyczną wiedzę czy wsparcie zdobędzie, jest nieistotne. Dodatkowo chcemy też wspierać na tym etapie zmiany szkoły nauczycieli oraz rodziców osób z neuroróżnorodnością, ponieważ rodzice bardzo często są marginalizowani, a nauczyciel, jeżeli nie zostanie on wysłuchany, jeżeli nie zapewnimy mu odpowiednich warunków pracy, ale też pewnej wiedzy z zakresu psychologii, to nie spowodujemy tego, że ten system edukacji będzie lepszy. Musimy tak naprawdę wspierać tych, którzy ten system tworzą. W pierwszej kolejności uczniów, ponieważ ich jest najwięcej, ale właśnie również nauczycieli i rodziców.
1: To jest bardzo ważne, że zwracacie na to uwagę, że to są właśnie te dwie strony, zarówno nauczyciele, jak i uczniowie, a nie tylko patrzycie na swoją własną perspektywę. No to jest to naprawdę dobrze tutaj wróży waszej współpracy z, no właśnie, z ministerstwem przede wszystkim. A czy to ministerstwo was słucha, że tak się zapytam? Bo kiedyś miałem takie tutaj spotkanie też z członkiem Rady Młodzieżowej przy parlamencie i na to pytanie, jak bardzo jest wysłuchiwana ta rada przez gdzieś tam polityków, no odpowiadał, że bywa z tym różnie, bo są tacy politycy, którzy rzeczywiście przychodzili na te spotkania z tą radą i no bardzo ochoczo brali udział w dyskusjach, w debatach. Rzeczywiście byli ciekawi tego, jaki punkt widzenia ma młodzież i jakie potrzeby ma młodzież. Ale byli tacy, którzy przychodzili, posłuchali troszeczkę własnego głosu, że tak powiem, na przemówieniu na samym początku oczywiście spotkania, zrobili sobie zdjęcie z młodzieżą, żeby pokazać, jak bardzo słuchają tej młodzieży, no po czym to był koniec tego, co ich interesowało i śpieszyli się już dalej na kolejne spotkania, więc no jak można się domyślać, nic nie wynieśli z takiego spotkania z młodzieżą i nic nie planowali od samego początku wynosić. Czyli powiedz, jak tutaj jest we współpracy z ministerstwem? Czy to jest raczej ten pierwszy przykład, ten, który chcielibyśmy, żeby tak funkcjonował, czy raczej ten drugi, niekoniecznie najlepszy?
0: Myślę, że to zależy. Oczywiste jest to, że są politycy, którzy stosują nagminnie youth washing, czyli wykorzystywanie młodzieży do celów poprawy swojego PR-u. Są jednak też politycy, którzy faktycznie aktywnie z nami współpracują. W żaden sposób nie wykorzystują nas do promocji samego siebie, nie wciągają nas też w żadne polityczne kłótnie, ponieważ, co warto zaznaczyć, Rada Młodzieżowa jest w 100% instytucją apartyjną, więc nie wspieramy żadnej partii, ale są jednak też te mniej przychylne sytuacje, w której na przykład wysyłamy jakieś maile, dostajemy odpowiedź na temat tego, że nasze wydarzenie, nasz projekt jest super, że chcą się z nami skontaktować dalej. A kiedy kontaktujemy się dalej, to jednak te nasze poprawki czy sugestie nie są wysłuchiwane. Jednak najważniejsze jest to, żeby się nie poddawać, ponieważ nasza Rada Młodzieżowa jest też instytucją dość młodą. Aktualnie mamy dopiero pierwszą kadencję, więc też nabywamy dopiero pewnej pewności na tej scenie politycznej, ale też rozpoznawalności, która, ja już mogę powiedzieć z doświadczenia swojego rocznego już prawie objęcia mandatu radnej, jest ta widoczność nas coraz większa.
1: Mhm. Kiedy można by było się spodziewać efektów waszych działań, naszego projektu? Jak długo to może potrwać, tak jak sobie wyobrażasz?
0: Reforma 26, Kompas Jutra, ma wchodzić tak naprawdę od tego roku szkolnego. Dlatego dla nas okres wakacji, mimo że w założeniu powinniśmy odpoczywać, dla nas jako młodzieży z Rady jest to ten okres najintensywniejszych prac. Sam projekt rozpoczęliśmy na przełomie października i listopada ubiegłego roku, więc już parę miesięcy wcześniej, ale w międzyczasie też prowadziliśmy między innymi 30 godzin konsultacji z ekspertami, żeby ten jednak nasz głos i opracowane przez nas priorytety nie były jedynie naszą perspektywą, ale również ekspertów z dziedziny, osób z neuroróżnorodnością, ale też rodziców, nauczycieli oraz osób, które pracują przy ministerstwie. Jednak właśnie takiego naszego stuprocentowej efektywności naszego projektu możemy się właśnie spodziewać w wakacje. W wakacje planujemy spotykać się jak najczęściej z ministerstwem i jak najbardziej promować medialnie nasz projekt.
1: No to mamy nadzieję, że rzeczywiście uda się przełożyć ten wasz projekt na realną zmianę, na lepsze tego systemu edukacji. Wy oczywiście jako młodzież tutaj działacie prężnie, ale na pewno potrzebujecie jakiegoś wsparcia poza samym ministerstwem, które jest tym ostatnim punktem tutaj pewnie do spotkania się. No to ktoś musi was w to wszystko wprowadzać, żeby wiedzieć, jak na tych sejmowych korytarzach, że tak powiem, się poruszać. Macie kogoś, kto się wami troszeczkę jakoś opiekuje, pomaga wam?
0: Takimi instytucjami, które nam pomagają na każdym kroku w realizacji Cognitomente, jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ale również Akademia Leona Koźmińskiego, czy Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacja Zwolnieni z Teorii, Fundacja GYM, Fundacja Niepodzielni, Fundacja Pomoc Autyzm, więc tych instytucji jest naprawdę bardzo dużo i są to instytucje, które faktycznie nas wspierają na każdym etapie naszej pracy. W zeszły czwartek mieliśmy przyjemność mieć komisję sejmową, gdzie większość naszych partnerów, czy właśnie osób, które z nami współpracują, pojawiło się na tej komisji i wspierało nas na tym takim jednym z ważniejszych etapów prac.
1: No to ja na koniec życzę, żeby pomimo tego, jak na pewno trudne i pracowite te wakacje będą, to udało się znaleźć mimo wszystko troszeczkę czasu, żeby tą głowę przewietrzyć, zresetować i ale równocześnie, żeby właśnie te pomysły, które macie, udało się rzeczywiście wprowadzić w życie i żeby was słuchali tam, gdzie jedziecie, po prostu, bo jestem pewien, że pomysłów macie dobrych całe mnóstwo. Dziękuję bardzo za tą rozmowę.
0: Dziękuję bardzo również.
1: Przed twórcami zmian jeszcze wiele pracy, ale już dziś młodzi ludzie przekonują, że ich pomysły mogą realnie wpłynąć na przyszłość polskiej edukacji. Pozostaje jedynie pytanie, na ile ich głos zostanie wysłuchany.
2: Konin FM.
3: Konin FM.
2: Naturalnie, lokalnie.
4: Zaprasza Dariusz Michalak.
1: Muzeum imienia księdza Józefa Jarzębowskiego w Licheniu Starym to miejsce, które potrafi zaskoczyć bogactwem zbiorów i różnorodnością tematów. Oprócz interesujących wystaw stałych poświęconych historii Polski, można tu obecnie zobaczyć także wystawy czasowe prezentujące sztukę sakralną oraz fascynujący świat gotyckich katedr.
5: Anita Rossa, Muzeum imienia księdza Józefa Jarzębowskiego w Licheniu Starym, historyk sztuki.
1: Przeszliśmy teraz do drugiej wystawy w drugim pomieszczeniu, zaraz tutaj obok, która od razu na pierwszy rzut oka pokazuje, że to jest zupełnie co innego, bo tu jest strasznie mrocznie, że tak powiem. Może nie dosłownie, ale jednak troszeczkę tej gry światłem tutaj jest.
5: Dokładnie o to nam chodziło, bo wystawa nosi tytuł Światło w cieniu gotyku. I jak wiemy, w gotyku światło było bardzo ważne, bo tutaj nawiązywano do tych słów z Pisma Świętego, że Bóg jest światłością. I właśnie opat Suger, który zapoczątkował ten styl gotycki, gdy był i modlił się w romańskiej świątyni, pomyślał, no ale jak można się tu modlić, jak jest tak mroczno i ciemno. Więc gotyk chciał wpuścić do wnętrza świątyni światło. Dlatego powstały bardzo wysokie mury i dużo szklanych witraży. I przez te witraże to światło wnikało do świątyni, właśnie mówiąc o tym, że Bóg jest światłością.
1: No tak, wszyscy kojarzymy te kościoły w stylu gotyckim, czy później neogotyckim, strzeliste, wielkie, z pięknymi witrażami. Nawet to chyba, tak myślę, że każda osoba, która tego słucha, gdzieś z tyłu głowy marzy w promieniu może 30, 40, 50 kilometrów jakiś kościół gotycki się znajduje. No to są chyba jedne z takich najpiękniejszych i robiących największe wrażenie świątyń.
5: To prawda, gotyk jest wyjątkowy i można go lubić lub nie, ale nie można przejść wobec niego obojętnie. Zawsze jest albo zachwyt, a niektórzy to lubią, niektórzy nie, ale obojętne na pewno nie można być. Na tej wystawie pokazujemy najważniejsze francuskie katedry, więc i Reims, Amiens, Chartres, Rouen, to są te takie najbardziej znane gotyckie katedry i mamy też makietę katedry w Notre Dame w Paryżu,
1: którą składał tutaj jeden z pracowników muzeum.
5: Tak, składał jeden z pracowników muzeum i składał ją 12 godzin z wielką cierpliwością, tak jak prawie w średniowieczu benedyktyńską.
1: No tak, to trzeba się wykazać faktycznie wielką cierpliwością. Makieta wyszła świetnie i też zapraszamy, żeby właśnie przyjść i również tą wystawę obejrzeć. A jeszcze chciałbym się zapytać, no nasi słuchacze oczywiście siłą rzeczy tego nie widzą, ale poza obrazami i tą grą świateł i cieniem mamy takie na szybie coś pokazane właśnie. To też są jakieś takie obrazy na szybie, które trochę tutaj tym światłem grają. O co w tym chodzi?
5: Na szybach mamy naklejoną taką przedstawienie pielgrzymki, no bo gotyk to też średniowiecze, pielgrzymki właśnie do relikwii, które znajdowały się często w katedrach, na przykład w Chartres jest relikwia Welonu, w którym Matka Boża urodziła Dzieciątko Jezus, więc taka wyjątkowa, czy w Notre Dame ciernia z korony Pana Jezusa, więc pielgrzymowano dużo w średniowieczu i właśnie zwracano się często też do Matki Bożej, jako do tej, która łagodziła Boży gniew, bo pojawiały się często zarazy, które odbierano właśnie jako gniew Pana Boga i zwracano się wtedy przez Maryję z prośbą do Pana Boga, żeby ustały te zarazy.
1: No tak, wiele rzeczy w ten sposób wtedy odbierano, no tak rozumiano świat, ale to też spowodowało, że mamy dzisiaj tą wspaniałą historię, której możemy się uczyć, zastanawiać nad nią i ją kontemplować, a także tą sztukę. No tak sobie myślę, że te pielgrzymki w tamtych czasach, jakie to musiało być wyrzeczenie i jakie to musiało być zaangażowanie, żeby taką pielgrzymkę odbyć.
5: Dokładnie, trwało to pewnie o wiele dłużej niż teraz, bo odbywały się pieszo, trzeba było być specjalnie wyposażonym, no i też, ale pielgrzymi też mieli specjalne...
1: Nie było dróg.
5: Dokładnie, ale pielgrzymi mieli też specjalne przywileje nadane przez papieża, które ich chroniły.
1: No, pytanie jak z tą ochroną później w rzeczywistości było, bo to różnie mogło być. Tutaj w każdym razie nikomu nic nie grozi, więc serdecznie jeszcze raz zapraszamy na te dwie wspomniane wystawy. Dostępne obie do końca października, prawda?
5: Dokładnie, do końca października zapraszamy. Wstęp jest bezpłatny. Można wejść, zobaczyć, odbyć podróż do gotyckich katedr francuskich i przejść do duchowej, takiej, do duchowego wymiaru, do drugiej sali i zobaczyć uczniów misjonarzy, więc tam jest i święty Franciszek, i święta Barbara. Może ktoś chce swoją patronkę też poznać, zobaczyć. Jest tutaj na takim wielkim obrazie ufundowanym przez bombardierów weneckich. Można też zobaczyć.
1: tak. I przy okazji no, zobaczyć całą resztę wspaniałych eksponatów, które tutaj w muzeum się znajdują. No zaraz mamy wakacje, więc trochę czasu wolnego. Wiele osób pewnie poza, no oczywiście wyjazdami jakimiś dalszymi, dłuższymi, zastanawia się, jak można dzień wolny z ładną pogodą spędzić gdzieś tutaj w okolicy. Może nie wszyscy wiedzą, że właśnie no, to muzeum tutaj w Licheniu, że Licheń to jest nie tylko właśnie ta bazylika i ta część sakralna, ale również jest tutaj wspaniałe muzeum z bardzo ciekawymi wystawami. Może byśmy powiedzieli o kilku takich najciekawszych eksponatach przy okazji, które tu w muzeum znajdują się już nie czasowo, ale faktycznie cały czas na wystawach są.
5: To prawda, mamy bardzo ciekawe wystawy stałe. Rzeczpospolita Szlachecka, Drogi do Niepodległości, gdzie można zobaczyć oryginalne na przykład szable z XVI wieku, czy fragmenty zbroi rycerskich. Jest piękny rząd koński z 1700 roku, prezentowany na manekinie, który robi też duże wrażenie na zwiedzających. Z takich

0: pomysłów na spędzenie wolnego popołudnia. Muzeum w Licheniu może być doskonałym celem krótkiego wyjazdu, bo żeby zobaczyć coś naprawdę interesującego, nie zawsze trzeba ruszać samochodem w podróż przez pół Polski.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie, że
3: bez wody i czapki ani rusz. Dziś około 40 stopni. Po konferencji na temat odbudowy Ukrainy mamy podsumowania polityków. Piłkarski mundial wchodzi w fazę pucharową. Dziś tylko jeden mecz.
2: Wiadomości Konin FM.
3: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 42 stopnie, tyle mogą dzisiaj pokazać termometry na zachodzie Polski. Ratownicy medyczni radzą ograniczyć w tym czasie aktywność fizyczną, a w ciągu dnia kto nie musi wychodzić, niech lepiej zostanie w domu. Pamiętajmy, by pić szczególnie dużo napojów, a jeśli wychodzimy na dwór, to koniecznie z nakryciem głowy. Rządzący mówią o sukcesie, opozycja sceptyczna. Politycy podsumowują konferencję w Gdańsku poświęconą odbudowie Ukrainy. Konferencja przyniosła wymierne korzyści, mówią posłanka KO Katarzyna Piekarska, a także senator Jacek Trela z Centrum i wiceminister nauki Andrzej Szeptycki z Polski 2050.
4: Ponad chyba 160 umów podpisanych, tam są miliardy złotych.
5: Biznes pokazał, że potrafi oderwać się od polityki.
6: Znaczące wydarzenie międzynarodowe z udziałem przywódców instytucji unijnych, z udziałem przywódców państw. Atmosfera była bardzo dobra.
3: Dobra atmosfera to niewielki sukces, odpowiadają przedstawiciel PiS-u Karol Karski i Konfederacji Michał Nieznański.
7: Słyszymy o zawieranych wielu kontraktach, tylko takie kluczowe, wiążące kontrakty zawierane są z firmami niewchodzącymi z Polski, natomiast podmiotami polskimi zawierane są wyłącznie umowy intencyjne.
8: Oczywiście, żebyśmy chcieli jako Konfederacja, żeby jak najwięcej polskich firm uczestniczyło w procesie odbudowy Ukrainy, tylko mam wrażenie, że to sama Ukraina nie do końca będzie chciała jako priorytet wybierać firmy z państwa, które oferował im największą pomoc.
3: Wydarzenie odbyło się w cieniu sporu między Warszawą a Kijowem po tym, jak Wołodymyr Zełenski nazwał jedną z jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA, a Karol Nawrocki w odpowiedzi odebrał mu Order Orła Białego. Zaczęły się uroczystości 70. rocznicy poznańskiego czerwca. Wezmą w nich udział prezydent Karol Nawrocki i przywódcy kilku europejskich państw. W 1956 roku robotnicy poznańskich zakładów cegielskiego zorganizowali strajki, demonstracje. Protesty krwawo stłumiły milicja i wojsko. Zginęło co najmniej 58 osób. Setki osób zostało rannych. Faza grupowa Mistrzostw Świata za nami. W nocy Argentyna wygrała z Jordanią 3-1, a Algieria zremisowała z Austrią 3-3. Wieczorem tylko jeden mecz. RPA Kanada teraz już przegrywający odpada.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
9: Władze Słupcy zachęcają do korzystania z ważnego miejsca w przestrzeni miasta. To Centrum Wsparcia Rodziny, w którym każdy mieszkaniec może otrzymać profesjonalną, całkowicie bezpłatną i poufną pomoc. To po pierwsze doraźne wsparcie psychologiczne. Masz gorszy dzień, zmagasz się ze stresem, kryzysem lub nadmiarem codziennych obowiązków, możesz skorzystać z pomocy psychologa. CWR zapewni wsparcie w odzyskiwaniu równowagi życiowej, pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji, podnoszenie kompetencji życiowych oraz pomoc psychologiczną zgodną z zasadami etyki zawodowej. Jest też punkt informacyjno-konsultacyjny do spraw przeciwdziałania przemocy domowej. Jeśli więc w Twoim otoczeniu lub relacjach rodzinnych dzieje się coś niepokojącego, doświadczasz napięcia, agresji słownej, psychicznej lub fizycznej, to również możesz udać się po pomoc do tego punktu przy ulicy Sikorskiego 3 w Słupcy w siedzibie przedszkola Jarzębinka. Centrum Wsparcia Rodziny zapewnia profesjonalną pomoc psychologiczną, prawną oraz socjalną. Kompleksowe informacje o naszych prawach, procedurze niebieskiej karty, postępowaniu karnym oraz kierowanie do specjalistycznych ośrodków wsparcia. Każda rodzina może przecież znaleźć się w sytuacji, w której potrzebne jest wsparcie poprzez rozmowę czy inną fachową pomoc, a ta w Słupcy jest bezpłatna.
2: Konin FM. Pogoda.
3: Już teraz w całym kraju jest powyżej 25 stopni, miejscami około 30, a w najgorętszym momencie dnia dzisiaj około 40, na zachodzie Polski nawet 41-42. Na krańcach zachodnich możliwe też burze. Jutro ciąg dalszy, nadal bliżej 40 stopni i burze możliwe w całej Polsce.

0: powtórkę.
1: Kronika kryminalna.
2: Dzień dobry, witam. Jak co tydzień o tej porze zapraszam na spotkanie z naszymi dzielnymi służbami. Kolejny sprawca przemocy domowej z nakazami i zakazami wydanymi przez policję. Muntrowi z Konina po raz kolejny skorzystali z uprawnień pozwalających na natychmiastową izolację sprawcy przemocy domowej. Funkcjonariusze interweniowali w jednym z mieszkań na terenie miasta. Na miejscu ujawnili, że podczas awantury domowej 35-letni mężczyzna wyzywał swoją 39-letnią partnerkę słowami wulgarnymi oraz miał ją uderzyć. W związku z ujawnioną przemocą policjanci wdrożyli procedurę niebieskiej karty. Zatrzymali mężczyznę, a następnie wydali wobec niego nakaz natychmiastowy opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania oraz szereg zakazów mających chronić kobietę i jej dzieci. Wydane środki obejmują m.in. zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych, kontaktowania się z nimi oraz zakaz wstępu do miejsc, w których przebywają. Nakazy i zakazy obowiązują przez 14 dni. Przemoc domowa nie jest sprawą prywatną. Jeśli jesteś świadkiem przemocy lub jej doświadczasz, reaguj. Jeden telefon może uratować czyjeś zdrowie, a nawet życie. W sytuacji zagrożenia dzwońmy pod numer alarmowy 112. Zaczynamy wakacje. Coraz częściej występująca gorąca pogoda sprawia, że nad wodą wypoczywają tłumy mieszkańców. Niestety nie zawsze taki wypoczynek przebiega bezpiecznie. Ubiegły weekend w Ślesinie policjanci wspólnie ze strażakami i ratownikami medycznymi uczestniczyli w akcji ratunkowej młodego mężczyzny wyciągniętego z wody. Dzięki szybkiej reakcji świadków i natychmiastowemu zaangażowaniu służb poszkodowany trafił pod specjalistyczną opiekę medyczną. To zdarzenie przypomina, jak ważna jest rozwaga podczas wypoczynku nad wodą. Chwila nieuwagi może mieć poważne konsekwencje. Pamiętajmy, korzystajmy z wyznaczonych kąpielisk. Nie wchodźmy do wody po alkoholu. Pilnujmy dzieci. Nie przeceniajmy swoich umiejętności i reagujmy, gdy ktoś potrzebuje pomocy. Przed nami w większości upalne wakacje. Wypoczywajmy odpowiedzialnie i dbajmy o bezpieczeństwo swoje oraz innych. Słuchają Państwo Kroniki Kryminalnej na antenie Konin FM. Za kilka minut o uczciwym znalazcy i konińskich strażnikach miejskich.
3: Konin FM.
0: Konin FM.
3: Naturalnie, że lokalnie.
0: Powtórkę.

0: powtórkę.
1: Kronika kryminalna.
2: Policjanci z Komendy Powiatowej w Kole zatrzymali mężczyznę podejrzanego o szereg przestępstw, w tym groźby karalne, uporczywe nękanie, uszkodzenie mienia, paserstwo oraz naruszenie nietykalności cielesnej. Z ustaleń wynika, że mężczyzna miał między innymi uporczywie nękać obcokrajowców przebywających na terenie koła. Miało dochodzić do gruźb, wysyłania wiadomości, wykonywania telefonów o różnych porach dnia i nocy, a także telefonów do miejsca pracy jednej z pokrzywdzonych osób. Mężczyzna miał również publicznie znieważyć pokrzywdzonych i kierować wobec nich groźby z powodu ich przynależności narodowej. To nie jedyna sprawa, którą zajmowali się policjanci. 37-letni mężczyzna miał m.in. niszczyć drzwi wejściowe do mieszkań, uszkodzić domofon oraz drzwi wejściowe do klatek schodowych. W kilku przypadkach miał używać siekiery. Podczas tych zdarzeń miały padać także groźby pozbawienia życia i zdrowia wobec osób pokrzywdzonych. Policjanci prowadzili również czynności w sprawie kradzieży hulajnóg elektrycznych. Z zebranych informacji wynikało, że skradziona hulajnoga miała być później oferowana przez zatrzymanego do sprzedaży. W tej sprawie mężczyzna usłyszał zarzut paserstwa. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 37-latkowi 6 zarzutów. Sprawa trafiła do prokuratury, a następnie do sądu, który zdecydował o zastosowaniu wobec mężczyzny tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Zaglądamy do Straży Miejskiej w Koninie. Dzięki właściwemu zabezpieczeniu telefonu oraz uczciwej postawie znalazców poprzez przekazanie telefonu patrolowi udało się szybko odnaleźć właściciela iPhone'a znalezionego w okolicy Wendo Parku na Starówce. Telefon był oznaczony jako utracony, a na ekranie blokady wyświetlała się informacja umożliwiająca kontakt z właścicielem. Dzięki temu można było bez problemu skontaktować się z poszkodowaną osobą i urządzenie wróciło do właściciela. Ta sytuacja pokazuje, jak ważne jest korzystanie z dostępnych zabezpieczeń w telefonach komórkowych. Funkcje takie jak oznaczenie urządzenia jako utraconego, dane kontaktowe na ekranie blokady czy usługi lokalizacji mogą znacząco zwiększyć szanse na odzyskanie zgubionego sprzętu. Zabezpieczajmy swoje urządzenia, korzystajmy z funkcji Znajdź mój telefon, aktualizujmy dane kontaktowe, reagujmy uczciwie, gdy znajdziemy cudzą własność. No i tutaj Straż Miejska dziękuję uczciwemu znalazcy, że podjął te działania, aby telefon wrócił do właściciela, przekazując telefon patrolowi Straży Miejskiej. Takie postawy budują poczucie bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania w naszej konińskiej społeczności. Słuchają Państwo Kroniki Kryminalnej na antenie Konin FM. Za kilka minut opowiem o kolejnych poszukiwanych osobach, które wakacje spędzą za kratkami.
3: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Powtórkę.
3: Konin FM.

0: Kawę MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
4: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
3: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
4: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
5: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Castopro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Castopro, 100% Pro.
6: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.

0: meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Reklama.
5: Powtórkę.
6: Kronika kryminalna.
7: Kolejni poszukiwani zatrzymani przez turkowskich policjantów. Do pierwszego zatrzymania doszło podczas interwencji podjętej przez funkcjonariuszy w jednym z mieszkań na terenie powiatu. W trakcie wykonywanych czynności policjanci ustalili, że jeden z uczestników interwencji jest osobą poszukiwaną. Zatrzymanym okazał się 30-letni mieszkaniec powiatu tureckiego, który był poszukiwany na podstawie zarządzenia wydanego przez Sąd Rejonowy w Turku celem doprowadzenia do aresztu śledczego lub zakładu karnego w związku z koniecznością odbycia kary pozbawienia wolności. Mężczyzna został zatrzymany, a następnie osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych do czasu dalszych czynności. Potem policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego podczas wykonywania obowiązków służbowych zatrzymali 45-letniego mieszkańca powiatu tureckiego. Mężczyzna był poszukiwany w celu ustalenia miejsca pobytu, a także na podstawie zarządzenia wydanego przez Sąd Rejonowy w Turku celem doprowadzenia do aresztu śledczego w ramach zasądzonej kary. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie informuje, że w okresie poprzedniego tygodnia odnotowano łącznie 32 zdarzenia, w tym 2 pożary, 26 miejscowych zagrożeń oraz 4 alarmy fałszywe. Szacunkowe straty powstałe w wyniku tych wszystkich sytuacji wyniosły 216 tysięcy złotych, a wartość uratowanego mienia więcej 315 tysięcy. W działaniach brały udział 63 zastępy, czyli 286 strażaków PSP i druhów OSP. I to wszystkie tematy na dziś, a była to ostatnia kronika kryminalna przed wakacyjną przerwą. Do usłyszenia, dobrego wypoczynku.
4: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
5: Powtórkę.
8: Uwaga, komunikat pogodowy dla Konina. Ostrzeżenie przed upałem. Dziś prognozuje się niebezpiecznie wysoką temperaturę. Temperatura maksymalna może wynosić od 35 do 39 stopni Celsjusza. Lokalnie temperatura może zbliżyć się do 40 stopni. Upał może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Najbardziej narażone są dzieci, osoby starsze, osoby przewlekle chore oraz osoby przebywające lub pracujące na zewnątrz. Zaleca się pozostawanie poza bezpośrednim działaniem słońca, ograniczenie wysiłku fizycznego, regularne przyjmowanie płynów oraz stosowanie nakrycia głowy i lekkiej odzieży. Należy sprawdzić, czy pomocy nie potrzebują osoby samotne, starsze lub mające trudności z samodzielnym funkcjonowaniem. Nie pozostawiać dzieci ani zwierząt w pojazdach. Spadek temperatury spodziewany jest po godzinie 18. W przypadku objawów przegrzania lub zasłabnięcia należy przenieść się w chłodne miejsce. W sytuacji zagrożenia życia należy dzwonić pod numer 112. Powtarzamy. Ostrzeżenie przed upałem. Dziś temperatura maksymalna może wynosić od 35 do 39 stopni Celsjusza. Lokalnie może oscylować w okolicach 40 stopni.

0: Wywiady wschodniej flanki NATO ostrzegają przed rosyjskimi prowokacjami. Coraz bardziej chwieje się rozejm na Bliskim Wschodzie. Dzisiaj kulminacja niebezpiecznego upału, możliwe są także burze.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja może próbować przetestować spójność NATO i dokonać prowokacji w Polsce lub w krajach bałtyckich. Poinformowały o tym wywiady dwóch państw wschodniej flanki NATO. Cytuję je brytyjski dziennik Guardian. Putin miałby sprawdzić, czy Stany Zjednoczone będą gotowe stanąć w obronie Estonii, Łotwy i Litwy. Chce też zniechęcić państwa europejskie do dalszego wspierania Ukrainy, przekazał Guardian. W ocenie łotewskiego wywiadu Rosja nie jest obecnie w stanie otworzyć drugiego frontu, ale może próbować działań hybrydowych, w tym ataków z użyciem rakiet i dronów. Napędza się kolejna fala wzajemnych ataków Iranu i Stanów Zjednoczonych. Iran ogłosił rano rozpoczęcie ataków rakietowych i dronowych na amerykańskie bazy w Kuwejcie i Bahrajnie. To odpowiedź na sobotnie amerykańskie uderzenia na cele wojskowe w Iranie, które z kolei miały być odwetem za atak Iranu na statek w cieśninie Ormus. Chwieje się 60-dniowe zawieszenie broni, choć na razie żadne z państw nie zadeklarowało jego zerwania. Na termometrach dzisiaj około 40 stopni. Warto schować się w zielonym otoczeniu, o ile będzie dobrze zacienione i przewiewne, mówi Monika Latkowska z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
2: Zielone otoczenie, myślę, jest takie dla nas przyjemne. Gdzieś tam te poruszane lekkim wiaterkiem liście, dodatkowo betony, budynki bardzo przytłaczają, no, zwłaszcza właśnie przy takiej upalnej pogodzie, a w momencie, kiedy człowiek się znajduje w takim zielonym otoczeniu, no, to jest mu, myślę, od razu lepiej.
0: Warto pamiętać o nakryciu głowy i zaopatrzeniu się w wodę. Sezon żeglarski nabiera tempa. Woprowcy przypominają o odpowiednim wyposażeniu łódek. To przede wszystkim pasy, koła i kamizelki ratunkowe, a także gaśnice. Warto też trzymać się wyznaczonych na jeziorze tras, mówi Maciej Nierzwicki z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Iławie.
3: Tor szlaku żeglownego jest wyznaczony bojami koloru zielonego i czerwonego, choć oczywiście musimy pamiętać, że szlak żeglowny jest na całym jezioraku, a nie tylko pomiędzy bojkami. Wszystkie miejsca niebezpieczne zostały na początku sezonu oznaczone żółtymi bojami.
0: I jeszcze pamiętajmy, że motorówką nie wszędzie można pływać.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
4: W Ślesinie będą prowadzone badania, z których skorzystać będą mogli bezpłatnie wszyscy zainteresowani mieszkańcy naszego województwa w wieku od 50 do 74 lat. W środę 1 lipca o godzinie 17.15 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie odbędą się spotkania edukacyjne organizowane w ramach projektu Profilaktyka Nowotworów Dolnego Odcinka Przewodu Pokarmowego. Projekt ten jest realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. Na spotkaniu rozdawane będą zestawy do badań. Bezpłatne badanie przysługuje tylko osobom, które będą uczestniczyć w tym spotkaniu. A w ramach projektu każdy uczestnik zostanie objęty bezpłatnymi działaniami edukacyjnymi oraz badaniami profilaktycznymi, czyli badaniem na obecność krwi utajonej w kale, a także bezpłatną, niewymagającą skierowania kolonoskopią w znieczuleniu w przypadku nieprawidłowego wyniku, łącznie z pokryciem kosztów dojazdu na badanie do Poznania i zwrotem kosztów zakupu płynu niezbędnego do przygotowania się do kolonoskopii. W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie takie kryteria: wiek 50-74 lata, muszą mieszkać lub pracować w Wielkopolsce. Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniach oraz do przekazania tej informacji osobom zainteresowanym o możliwości przystąpienia do tego darmowego projektu. Więcej informacji pod adresem badaniaopen.pl oraz na stronie miasta i gminy Ślesin.
1: Konin FM. Pogoda.
5: Czy będziemy dzisiaj mieli 40 stopni na termometrze? Jest taka możliwość, jest taka ewentualność brana pod uwagę. 39 to praktycznie na 100% ma się pojawić na termometrach w naszym subregionie. Gorąco, gorąco i jeszcze raz gorąco. Dziś, teraz mamy 33 stopnie, co o godzinie 10 jest naprawdę kosmicznym wynikiem. Barometr teraz na naszym, pokazuje na naszym barometrze ciśnienie o wartości 1020 hektopaskali. Gorąca niedziela, dzisiaj już raczej bez zjawisk typu burze. Takie zjawiska w naszym subregionie albo w nocy, albo dopiero jutro.
1: Muzyczne

0: do godziny 12.
1: No i ładną piosenką rozpoczęta. Muzyczna fala Zębaty, Maciej Zębaty i Ela Dębska, Tańcz po miłości Kres. To jest utwór znany z wykonania Coena.
0: Oryginalnie Leonard Coen.
1: Tak, tak.
0: 10 już minut po godzinie 10. Przywitaliśmy się, to jeszcze zobaczmy, co w kalendarzu dzisiaj mamy. A tutaj gorąca, upalna niedziela. Ireneusz, Leon, Paweł, Józef, Marcela, Lubomir, Leona, Wincentyna, Serena, Seren, Zbrosław świętują imieniny solenizantów, jubilatów. Pozdrawiamy, wy też powinniście to uczynić na naszej antenie. Jeśli chodzi o przysłowia na dziś, to czerwiec grudniową pogodę głosi, lipiec dla stycznia wróżbę przynosi. 179 dzień roku, mamy 26 tydzień. Jeśli chodzi o słońce, to oj, daje radę. I będzie dawać do 21.12. Słońce przez 16 godzin i 44 minuty pracuje w znaku raka. Jeśli chodzi o kalendarz świąt nietypowych. To święto Marynarki Wojennej, Narodowy Dzień Pamięci Poznańskiego Czerwca 1956 roku, no i dzień tego, bez którego żaden remont w domu i w okolicach się nie uda, czyli dzień szwagra.
1: Też?
0: Tak, bo podobno najlepsze remonty to zawsze ze szwagrem. Tak, tak słyszałem.
1: No, to czegoś ciekawego się dowiedziałam.
0: To już możemy, Halinka, grać.
1: No to możemy grać. Jeden utwór.
0: Jeden.
1: Romantika.

0: Halinka, uwaga, uwaga!
1: Tak, tak, tak.
0: Gdzie tam byłaś? Gdzie żeś uciekła?
1: Taka jestem czasami.
0: Halinka, gdzie żeś uciekła? Gdzie żeś uciekła?
1: Rozwalona.
0: Gdzie żeś uciekła? Przyznaj się bez bicia. Co się stało?
1: No już. Nic.
0: No to teraz informacje jeszcze takie porządkowe na naszej antenie, jak się kontaktować z nami. Oczywiście telefon do studia 511-115-104. To jest jedna z możliwości kontaktu. Inna to SMS wysłany na naszą bramkę numer 7168 Konin FM na początku. Koszt SMS-a złoty 23. I jeszcze jest możliwość wysłania maila na adres fala@konin.fm oraz oczywiście też wysłanie wiadomości na Messengera naszego radiowego. Messenger w Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. Pamiętajcie też o możliwości kontaktu drogą pocztową. A pocztowo to kartka. Wysyłana na adres Radio Konin FM, ulica Słowackiego 12, 62 500 Konin. Dopisek.
1: Muzyczna fala wspomnienia w podkładzie Eulalia.

0: Konin FM.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C.
7: Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
8: Serwus, z tej strony Anna Rusowicz, czyli Dziewczyna Słońca. Chciałam was serdecznie zaprosić na koncert już 17 lipca w pięknej scenerii wśród kwitnących kwiatów.
7: 17 lipca Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
8: Do zobaczenia, pozdrawiam ciepło.
7: Szczegóły na Facebooku.
1: Reklama.
0: Konin FM.

0: No coś takiego, drodzy państwo.
1: Co?
0: On powiedział do mnie, że chyba młodsza jestem, no.
1: No to powinnaś to uznać jako komplement. Bo Halinka mówi, że tam taka jedna sprawa, mówi, powyżej 75 lat, jak będzie miała, to będzie wszystko za free i tak dalej. A tu się okazuje, że no nie jest jeszcze za free. Bo ja mówię, może Halinka gdzieś w metryce jesteś, że młodsza, nie wiem, z 10 lat może gdzieś ci się pomylili.
0: To teraz...
1: Przecież ja z doświadczenia życiowego wiem, jak mój tata opowiadał, jak był młody, żeby iść do pracy wcześniej, no bo to czasy były, jakie były, że się szło do pracy. No to miał tam kombinowane z metrykami, żeby był no niby 2 lata starszy, że już ma te 18, a można było pracować. No takie czasy były, no dzisiejsza młodzież, dzisiejsi młodzi to mogą w ogóle nie wierzyć, że coś takiego miało miejsce.
0: Nie wiem, jestem troszeczkę odmiennego zdania.
1: Z czym, z metryką czy?
0: Z młodymi.
1: Z młodymi?
0: Że jaki mają start, no.
1: Mają chyba nawet trochę lepszy. No zależy w którą stronę.
0: Ze szkoły zawodowej się szło od razu do pracy, do firmy. Tak, nie było problemu. A teraz co? No, dobrze, już przechodzimy teraz do muzyki.
1: Taki mały się zrobiłem. Państwo widzieli spojrzenie Halinki.
0: Życzenia dla Emilii Kałużnej z Potażnik, imieninowo urodzinowe. Życzenia od kochającego męża Leszka. Z chorobą walczysz tyle lat, z Bożą pomocą udaje ci się pokonać strach. Miej w sobie siłę przed ostatnim zabiegiem, a na pewno będzie to uwieńczone sukcesem. Takie życzenia, do tych życzeń dołącza się siostra Emilki oraz dzieci z rodzinami. Kochamy cię, życząc zdrowia i powodzenia.
1: Kolejne życzenia. Moc?
0: Ja jeszcze tylko zapowiem, dobra, że w prezencie muzycznym zaśpiewa Damian Chołecki, Czerwone Róże.
1: Moc serdecznych pozdrowień dla Anny i Stanisława Cieślików, prowadzących słuchaczy przesyła Marta. Dla Aleksandry z okazji 17 urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia spełnienia marzeń, pomyślności, dużo sukcesów w życiu i 100 lat w zdrowiu. Życzą rodzice z rodzeństwem. Jeśli chodzi o muzyczne dedykacje, to te przesyłane w niedzielę, to przyjmujemy od godziny 12 do realizacji i po godzinie 12 realizujemy. Damian Chołecki, tak?
0: Tak, tak.
1: I kto jeszcze?
0: I Daniel Bon.

0: a najbardziej znany utwór, no oczywiście prezentowany w muzycznej fali wspomnień Daniela Buna, to Słoneczna Niedziela. Pozdrowienia teraz, Wojtusiu. Pozdrowienia dla Ali Zbyszka, dla Iwonki z drogerii, Józia Sobczaka, oczywiście gorąco Józinku cię całuję. No Danusię też pozdrowię. Małżonkę oczywiście.
1: Z okazji zbliżających się imienin najdroższej naszej mamusi i babci Halince Kotwasińskiej. Życzymy dużo zdrowia, pomyślności, prezentów i gości. Życzą dzieci i wnuczki. Pozdrowienia dla żony Teresy, siostry Uli, przyjaciela Mariusza z Gniezna i Ilony Trzaskoma z Kramska, która wczoraj miała urodziny. Dużo zdrowia to od rodziny Śmigielskich.
0: Sir Douglas Quintet, a następnie Anna German. Jeszcze długa noc.

0: pozdrawiamy Mireczkę. Mireczkę dość długo rozmawiałyśmy. Zadzwoniła do studia. Dziękuję za życzenia. A teraz pozdrowienia będą dla Polonii Brazylijskiej i również dla Wiktora Walczaka, który tam się obecnie znajduje, no i oczywiście od nas z Konina.
1: To ja też mogę, Halinka?
0: Oczywiście, tylko i będzie piosenka w wykonaniu Majki Jeżowskiej.
1: Od Michała taka informacja. Jest upał, bo jest lato. Pozdrawiam serdecznie. No to jak w takim filmie. No skoro jest zima, to musi być zimno. No to skoro jest lato, no to musi być ciepło i gorąco. Od Marii pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy. Życzę miłej niedzieli.
0: To co, gramy?
1: El Bayo?
0: El Bayo, tak. I El Bayo i Ledecki będzie.

10 i 11 lipca w Nowym Duninowie odbędą się regaty żeglarskie o Puchar Wójta, Starosty i Marszałka. Dwa dni nad wodą, sportowe emocje, koncerty, loty widokowe, rejsy statkiem, animacje dla dzieci i rodzinne atrakcje. Wstęp bezpłatny. Zapraszają wójt gminy Nowy Duninów Karol Gutkowicz, starosta płocki Sylwester Ziemkiewicz i marszałek województwa mazowieckiego Adam Strusik. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

0: Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
2: Reklama.

0: tutaj życzenia. Jest.
1: Notujemy i za chwilę już będziemy przekazywać. Miałem nie mówić tego.
0: O czym?
1: Miałem powiedzieć przed 12, ale jest w życzeniach, więc przekazuję. Z okazji nadchodzących imienin dla pani Halinki. Dużo, dużo zdrówka, szczęścia, radości i miłości, spełnienia wszystkich marzeń życzy Halinka Biernat, bo tu moja radiowa koleżanka
0: będzie świętować. No a ile tych Halinek? Tak, a ile jest?
1: Ale ja Halinka teraz od tobie, no co?
0: Ale
1: mówię.
0: Wszystkim Halinkom i ja, Halina, życzę wszystkiego najlepszego.
1: No to inaczej, wszystkie Haliny życzą tobie Halinka i ty Halinka wszystkim Halinkom też życzysz.
0: Tak. Wszystkiego naj, kochani. Bądźcie jak najdłużej z nami, dlatego że dodajecie nam siłę.
1: Bo tu 1 lipca, patrzę w kalendarzu, jest. Halina świętuje.
0: No właśnie.
1: Do tego jeszcze Marian. Też. Otton. Karolina. Szymon. To 1 tam tych imienin jest dużo. No, no ale najważniejsze Haliny.
0: No tak.
1: Będzie bal?
0: Nie.
1: Nie? Nie. Już wyrosłaś z bali.
0: Tak.
1: No ale Halineczka, jeszcze raz oczywiście wszystkiego co najlepsze. Tutaj Halinka Biernat ci takie życzenia przekazuje. Od Małgosi witam serdecznie w ten gorący, upalny dzień. Wszystkiego dobrego dla prowadzących i dla słuchaczy. Nie dajemy się upałowi. No nie dajemy, nie dajemy.
0: No i oczywiście pozdrowienia i podziękowania za życzenia Iwonki Jurka Woźniaków, Marcina Przybyłka i mamy. Dziękuję i zapowiadam Tino Rossi, Tango Blue i biesiadę tam nad Wisłą w dolinie. Siedziała dziewczyna piękna, jak... No,
1: tak dowiemy dalej. Się jak. Mhm.

0: Jeszcze mogę, Halinka, przed 11 życzenia?
1: A proszę bardzo.
0: Nie
1: proszę,
0: będziesz
1: proszę.
0: Zła, jak nadam jeszcze życzenia?
1: Ja jestem zła.
0: Dobra.
1: Pogodna.
0: To już przekazujemy. Pozdrawiam wszystkich, życzę pięknej niedzieli oraz odrobiny chłodu w ten słoneczny, upalny dzień. Halina przekazuje takie życzenia. Dla wuja Piotra Jagodzińskiego z Ludwikowa. Dużo zdrówka, samych fajnych przyjaciół wokół. Od Marcina Przybyłka z mamą z Woli Łaszczowej. Takie życzenia.
1: Skaldowie, wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokocha. No to ciekawe. I zespół Smałki.
0: To jest jakaś przepowiednia, wróżba czy co?
1: Nie wiem.
0: Posłuchamy.

0: Już zbliżamy się do 35 stopni, po południu ma być 40. Unia Europejska przekaże 5 milionów euro Wenezueli po trzęsieniu ziemi. Od środy będzie można ubiegać się o wyprawkę szkolną, to dodatek w wysokości 300 zł.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przyszły rekordowe upały według prognoz. W niektórych miejscach w kraju termometry mogą pokazać dzisiaj ponad 40 stopni. Eksperci apelują, jeżeli nie musimy nigdzie wychodzić, to lepiej zostańmy w domu. Dbajmy też o odpowiednie nawodnienie i lekkie ubranie. Drgawki, zaburzenia świadomości, bełkotliwa mowa i nawet utrata przytomności. To objawy udaru cieplnego. W takich przypadkach od razu dzwońmy na 112, radzą ratownicy medyczni. Jak pomóc osobie, którą spotkamy na ulicy, a która może mieć udar cieplny? O tym opowiada ratownik Paweł Gawłowski.
2: Halo, proszę pani, jak się pani czuje? Wszystko w porządku? Stan świadomości naszej osoby poszkodowanej jest zaburzony, więc staramy się w tej chwili podprowadzić w cień. Idziemy do zaciemnionego miejsca. Kładziemy poszkodowaną na boku, dajemy jej w tej chwili coś zimnego na kark, pod pachy.
3: Coś zimnego to może być, nie wiem, oblane coś wodą?
2: To, co mamy pod ręką. Butelki zimnej wody z pobliskiego sklepu.
0: Ważne, żeby podać też wodę do picia, ale nie za dużo naraz i poczekać na karetkę. Unia Europejska uruchomiła 5 milionów euro doraźnej pomocy dla społeczności dotkniętych skutkami niszczycielskich trzęsień ziemi w Wenezueli. Poinformowała o tym szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Trwa akcja ratunkowa w Wenezueli. Zginęło tam już ponad 1400 osób. Kilkadziesiąt tysięcy wciąż jest poszukiwanych. 24 państwa wysłały już na pomoc Wenezueli swoich ratowników. Od środy rodzice będą mogli składać wnioski o wyprawkę szkolną z programu Dobry Start. Dodatek 300 zł przysługuje na każde uczące się dziecko w wieku od 7 do 20 lat. Wniosek można złożyć tylko elektronicznie. Portugalia-Chorwacja to wydaje się największy hit 1/16 finałów piłkarskich Mistrzostw Świata. Wyłoniono już wszystkie pary pierwszej rundy fazy pucharowej. Awansowali wszyscy faworyci. Nie zawodzą gwiazdy. Czaruje Leo Messi. 39-letni lider Argentyny strzelił już 5 goli. A wieczorem pierwszy mecz z gatunku przegrywający odpada. Kanada, RPA. Zwycięzca spotka się w 1/8 z wygranym meczu Holandia-Maroko.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
4: W zbliżające się wakacje czeka nas kolejna, siódma już edycja festiwalu Kłodawskie Dwory. Koncert inauguracyjny odbędzie się w kościele parafialnym w Kłodawie w sobotę 4 lipca o godzinie 19. Okazała świątynia jest wymarzonym miejscem do prezentowania muzyki barokowej, która tym razem zabrzmi w sposób, w jaki rozbrzmiewała w czasach powstania tego kościoła, czyli w wieku XVIII. A to dlatego, że wykonana zostanie na instrumentach historycznych przez artystów poznańskich, specjalistów realizujących się w tego rodzaju repertuarze. Zespół Academia del Arcadia wystąpi tam w składzie Michał Grześkowiak, skrzypce barokowe, Mateusz Janus, również skrzypce barokowe, Stanisław Stanicki, wiolonczela barokowa, Justyna Wróblewska, klawesyn, Marcin Bajon, wiolone, Aleksandra Hanus, sopran oraz Jan Kiernicki, lutnia teorbanizowana. W programie suita, kantata, sonata, których autorami są tak wybitni kompozytorzy jak Handel czy Bach. Wstęp na koncert jest bezpłatny. Wydarzenie dofinansowano ze środków samorządu województwa wielkopolskiego.
1: Konin FM. Pogoda.
5: 35 stopni na termometrze za oknami, odczuwalna temperatura 38. Szukamy cienia, szukamy klimatyzowanych pomieszczeń, szukamy tego, żeby jakoś przetrwać. Ten upał, który dzisiaj ma swoje apogeum, upał czerwcowy, napływ afrykańskiego ciepła spowodował takie temperatury, które biją rekordy. Pojawiają się prognozy mówiące o tym, że rekord ciepła dla naszego kraju będzie pobity, na pewno ma być pobity dla miesiąca czerwca. Zbliża się jednak zmiana w pogodzie już w drugiej połowie tygodnia. Tak patrzę w prognozy, w piątek tylko 22 stopnie, nocami 12. No to słuchając takiej prognozy pogody, mam nadzieję, że naszym słuchaczom już zrobiło się troszkę chłodniej.
1: Muzyczne

0: FM. Reklama.
1: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603-256-728.
5: TH Stal Kon w Koninie wykonuje profesjonalne usługi spawalniczo-monterskie na miejscu przy ulicy Wojska Polskiego 17 lub z dojazdem do klienta. Solidność, doświadczenie i dokładne wykonanie. Telefon 731-555-684. TH Stal Kon w Koninie prowadzi także sklep z akcesoriami spawalniczymi, wypożyczalnią sprzętu, artykułami BHP, odzieżą ochronną i roboczą. Sklep przy ulicy Jana Pawła II 86 w Koninie.
6: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada

0: leasinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
1: Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
2: Serwus, z tej strony Anna Rusowicz, czyli Dziewczyna Słońca. Chciałam Was serdecznie zaprosić na koncert już 17 lipca w pięknej scenerii wśród kwitnących kwiatów.
1: 17 lipca Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
2: Do zobaczenia, pozdrawiam ciepło.
1: Szczegóły na Facebooku.
2: Reklama.
3: Konin FM.
4: 16 minut po godzinie 11. Ważna informacja z naszego subregionu. Otóż ten poranek dzisiejszy w powiecie konińskim to niestety smutne informacje. W miejscowości Kopydłowo Nowe był wybuch gazu. Potężny wybuch na terenie gminy Wilczyn. Służby ratunkowe prowadzą na miejscu zakrojoną akcję ratowniczą. Wezwane w to miejsce są również dwa śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego. Z informacji, które posiadamy, w katastrofie ucierpiały dwie osoby. Witamy po 11.
5: Witamy gorąco serdecznie.
4: I zapraszamy na drugą godzinę muzycznej fali wspomnień. Telefon dzwoni, Halinka, spróbujemy na żywo.
5: No, proszę.
4: Halo, dzień dobry.
6: A dzień dobry, panie Wojtku i pani Halinko. Chciałam złożyć życzenia z okazji Halinki. Dużo zdrówka, dużo miłości, dużo wszystkiego dobrego. A przede wszystkim chciałam złożyć życzenia dla mojego Piotrusia, które jutro będą imieniny. Dużo zdrowia, dużo zadowolenia. Pomyślnie, żeby mu się wszystko w życiu ułożyło. I składa kochająca Ewuńka.
4: Życzenia przekazane na naszej antenie. Pozdrawiamy.
6: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
4: Tak jak słyszeliśmy, można dzwonić. A ty co, Halinka, tak bez słuchawek? Co ci się stało?
5: Nie wiem. Wojtusiu, bo ty mnie rozbawiasz do łez.
4: Ale co ja ci powiedziałem?
5: Drodzy państwo.
4: Po prostu ja jestem szczery. Czasami, że to wychodzi śmiesznie.
5: Mówiłam, opowiadałam mu, że kiedyś u mnie bardzo dawno, jak byłam młoda.
4: No czyli niedawno, bo cały czas jesteś młoda.
5: Stwierdzono, że mam cztery nerki. No więc ciebie wyleczył mnie doktor Pańczak dopiero. A Wojtuś mówi, to byłaś w promocji.
4: No 2+2 gratis. Dawne takie dzieje, promocyjne. Widzisz, Halinka, ty wyprzedziłaś już czasy, bo promocje to jest, wiesz, dopiero obecnie teraz, tak wszystko, no. Wiesz. Kup dwa gratis, a ty już kiedyś, patrz. Dwie nerki, dwie gratis. Tak bywa. Dobra, to sprawy porządkowe. Tak jak mówiliśmy, można dzwonić 511 115 104, przekazywać życzenia. Można też pisać do nas SMS-y, numer w ramki 7168. Konin FM na początku w treści, koszt SMS-a złoty 23. Można pisać na naszego radiowego Facebooka Messengera, Messenger nasz radiowy, Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. Piszcie też maile, adresy fala@konin.fm i nie zapominajcie o kartkach pocztowych. Za tydzień w niedzielę, to już w lipcu, chcecie kogoś pozdrowić? W muzycznej fali wspomnień kartkę wysyłajcie na adres Radio Konin FM, ulica Słowackiego 12, 62 500 Konin, dopisek.
5: Muzyczna fala wspomnień.
4: To ja mogę życzenia?
5: Proszę bardzo, a ja utwory później zapowiem, tak, kochany?
4: Dobrze, no, pani Halinko, przesyłam tak gorące życzenia jak supek rtęci na termometrze. Dużo zdrówka życzy Danusia Z. Dla Emilki Zaczkiewicz ze Szczepidła dużo zdrowia. Przyjaciół, żebyś zawsze była uśmiechnięta tak jak jesteś, żebyś była tak fajna jak do tej pory. To od Marcina Przybyłka z okazji imienin. Chcę pozdrowić kochaną kierownik Ewę Borowską. Dużo zdrówka, pięknej niedzieli od Marka Olejnika z Jakubem Mateuszem Laskowskim. Dla pani kierownik muzyczna dedykacja. Przypominamy, muzyczne dedykacje przyjmujemy i realizujemy takie dedykacje od 12. Jeszcze od Reni. Dzień dobry, witajcie kochani, pozdrawiam serdecznie prowadzących. Dużo chłodu dzisiaj, ale nie narzekajmy, będzie dobrze, ściskam i buziaki.
5: Pozdrowienia również dla Teleni Jasińskiej. A teraz zespół Alibabki Kwiat Jednej Nocy oraz duo Feniks. Dobrze razem być.

0: A to był zespół? Duo Phoenix?
1: Duo Phoenix, tak kochanie, tak.
0: Czyli Phoenix w duecie. 27,5 minuty po 11. Życzenia kolejne, bo ich troszkę tutaj mamy, troszkę ich czeka. Dzień dobry w tą wakacyjną, gorącą niedzielę. Pozdrowienia piękne, super dla prowadzących, dla radia, dla słuchaczy, dla znajomych, przyjaciół, a szczególnie dla Norberta i Radka z Rzeklina od Iwonki. Witam Radio Konin FM, prowadzących. Wszystkiego dobrego w ten gorący dzień od Zająca z Krykówki.
1: Krykowki.
0: O, widzisz, cały czas, bo ja myślę, że to wiesz, kryjówka jest. Bo to Krykowka, tak?
1: Krykowka.
0: Wiesz, ja za młody koninianin jestem. Właśnie. Mam prawo nie wiedzieć. Witam, pozdrawiam serdecznie prowadzących, znajomych, przyjaciół, rodzinę. Miłej, chłodniejszej niedzieli życzę. Życzenia przesyła Maria ze Żdżar dla pani Halinki Walusiak. Halinka, znasz?
1: Kogo?
0: Halinkę Walusiak?
1: A tak.
0: Znasz, słyszałeś.
1: Łobecna.
0: Wszystkiego najlepszego z okazji nadchodzących imienin życzy Kasia, Robert Operacz i Elżbieta Dzięgielewska.
1: Dziękuję bardzo, kochani.
0: Z tym łobecna to mi się od razu kojarzy, takiego miałem kolegę, który w młodych latach, nie, jak się chodziło do podstawówki, powiedz coś na ły, łoko.
1: Aha, łodej łobudzie, łode mnie.
0: O, też dały. No dobra, będziemy grać.
1: Bogdan Krzyżewski i Danuta Rin, wszystkiego najlepszego oraz gitary hawajskie.

0: Paczka Linka jak pasuje. Gorąco jak na Hawajach. No i piosenka tak jak na Hawajach.
1: O właśnie, Hawaj jest
0: jak
1: piękny.
0: Jak trafiłaś.
1: A taka piosenka mi się podoba. Hawaj jest piękny, Hawaj uroczy. Hawaju, ty powiedz mi, czy kochasz mnie. Ale muszę spracować, bo ktoś to śpiewał. Teraz prezentowałam też zresztą.
0: Poszukamy, znajdziemy.
1: Tak.
0: Wszystko się da załatwić.
1: O, już mi się, już
0: już coś ci się tam, widzę,
1: wiem,
0: jak
1: wiem,
0: to
1: wiem.
0: Mówisz, klapeczka
1: otworzyła,
0: zamknęła, przesunęła, wszystko gra. Życzenia, już startujemy z kolejną porcją. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, życząc pięknej niedzieli. Takie życzenia przesyła Anna. Jesteś najlepszym ojcem i mężem na świecie. Adamie, żona Patrycja i córka Hania takie życzenia przekazują, jeśli chodzi o muzyczne dedykacje. Tutaj zapraszamy po 12. Pozdrawiam tak informacyjnie, jest patelnia. Taką informację przekazuje nam Jerzy, nasz słuchacz.
1: Tak?
0: Patelnia, czyli gorąco po prostu.
1: Ach, rozumiem.
0: Jeszcze jedne życzenia. Romantika, pocztówka dźwiękowa to były czasy. Taką informację
1: tak,
0: przekazuje nam Renia.
1: Oczywiście tak, rzeczywiście tak było. No. I pierwszy utwór, jaki miałam na pocztówce, to był Status Quo. Już?
0: To już teraz wiem.
1: No.
0: Jak mi powiedziałaś, to wiem. No wcześniej mogłem nie wiedzieć.
1: Halina Kunicka, lato czeka, już nie czeka.
0: Już jest.
1: Już praży. I zespół Foliu, Manuela.

0: Nie będę śpiewał, ale Manuela. Zacytuję. Formacja For You.
1: Tak.
0: Dla ciebie, Halinka, słyszysz? For You.
1: Tak.
0: Manuela.
1: Dobrze. A Juziu też powiedział wszystko na eł, tak?
0: Tak, ale to było za długie i później się kończyło tak średnio ładnie.
1: Pozdrowienia dla...
0: Ale wiem, że na kwiatki tam się później dużo rzeczy wydarzyło.
1: No, tak.
0: Pozdrawiamy naszych wiernych słuchaczy, którzy cały czas w kontakcie z nami. No i można powiedzieć, na to łytych wyrazów jest... Dużo! Życzenia kolejne już przekazujemy, już prezentujemy. Życzenia cały czas napływają. Ja tutaj sobie szybciutko, widzisz, Kalinka kopiuje, żeby te życzenia przekazać i prezentujemy. Witam, pozdro dla Piazy, Lusi, Sylwii, Ewy, Moniki, Andrzeja, Grażyna. Pozdro dla słuchaczy i dla Radyjka. Witam serdecznie w upalną ostatnią niedzielę czerwca. Pozdrawiam prowadzących. Życzę miłego dnia oraz całego tygodnia. Życzę miłej niedzieli i dużo ochłody. Pozdrawiam prowadzących. To Jolanta przekazuje. Telefon dzwoni, no to próbujemy na żywo. Halo, dzień dobry.
1: Halo, halo.
0: Halo, halo.
2: Dzień dobry. Chciałbym pozdrowić moją kochaną mamę, narzeczoną mojego sąsiada.
1: Kto pozdrawia?
2: Mieszka, Agnieszkę i Włodzimierza.
0: A kto pozdrawia i skąd do nas dzwonisz?
2: Konina.
0: Konin, dobra. Jeszcze imię prosimy.
2: Michał.
0: Michał, Michale, pozdrowienia zaprezentowane na naszej antenie.
2: No, dziękuję bardzo. A czy mogę poprosić utwór Kawiarenki?
0: To po godzinie 12. Przypominamy, muzyczne dedykacje przyjmujemy do realizacji jak co niedzielę od 12.
2: Ale by puścił pan.
0: Dobra, jak się zmieści, to będzie.
2: Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy.
2: Do usłyszenia.
0: Przypominamy, pierwszeństwo do realizacji mają muzyczne dedykacje, które pojawiają się po 12. Życzenia dla pani Halinki. Z okazji imienin życzymy pani przede wszystkim dużo zdrowia, uśmiechu, pogody ducha i nieustającej energii. Dziękujemy za każdą audycję, piękne piosenki i ciepło, które wnosi pani do naszych dni. My, pracownicy restauracji, zawsze z przyjemnością pani słuchamy i serdecznie pozdziwiamy. Wszystkiego co najlepsze, a jeśli można, to piosenkę pod nóżkę dla pani. To od kameralnych dziewczyn ze Sławska. Jeszcze jedne pozdrowienia serdeczne dla prowadzących i dla całej rodzinki, znajomych od Urszuli. No to telefon dzwoni, próbujemy jeszcze raz. Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Witamy, jesteśmy na antenie.
3: Proszę pana, chciałabym złożyć pani Halince życzenia.

0: Przypominamy po raz kolejny, muzyczne dedykacje przyjmujemy do realizacji od 12.
1: A kto składa?
2: Małgorzata.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy.
1: Dziękuję.
0: To jeszcze raz w sprawach porządkowych. Muzyczne dedykacje do realizacji przyjmujemy od 12.
1: A teraz jeszcze pozdrowienie dla Diany, zamieszkującej w Smulnikach Racięckich i całej rodzinki. Utwór Stefan Kubiak, Kukułeczka oraz zespół Pesymiści, Maria Elena, instrumentalne wykonanie, oczywiście.
3: Konin FM. Konin FM.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
8: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
9: Kia. Movement that inspires. Reklama. Konin FM. Konin.

0: Już tylko 5 minut, zostało nam do godziny 12.
1: Oj, kochani.
0: Jak to
1: oj,
0: szybko ja, zleciało? Co się stało?
1: No, gardło.
0: To ja mam mówić?
1: Nie.
0: No mogę, bo 12 się zbliża, ja mam Halinka życzenia, to już je przekazuję. No. Dzień dobry, najserdeczniejsze życzenia kochanej Halince, która prowadzi koncert życzeń. W środę ma imieniny, dużo zdrówka, szczęścia, uśmiechu na twarzy, niech Matka Boska ma ją w opiece każdego dnia. Marek, Jakub, mama Halina życzenia przekazują. Witam z Upalnego Rychwała, pozdrawiam wszystkich słuchaczy, prowadzących miłej, spokojnej niedzieli. To oczywiście od Andrzeja z Rychwała te pozdrowienia. I jeszcze od Radka pozdrowienia dla wszystkich, którzy nie są pozdrowieni.
1: Kochani, to ja żegnam do następnej
0: niedzieli. To już w lipcu będzie.
1: Tak.
0: Już będziemy w lipcu, może będzie chłodniej troszkę.
1: No właśnie, rozgrzało mi się gardło.
0: Przegrzałaś gardło.
1: Dziękuję, Wojtusiu. I do usłyszenia do następnej niedzieli. Mówię Państwu, ta najmniejsza.
0: I jeszcze raz, Halinka, wszystkiego, co najlepsze z okazji zbliżających się imienin.
1: Dziękuję,
0: świętuj.
1: Dziękuję.
0: W niedzielę kolejne życzenia na pewno będą dla Ciebie.
1: Dziękuję. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, Halinka Walusiak. Ja jeszcze tak w kwestiach porządkowych, to już teraz można przekazywać życzenia i muzyczne dedykacje do realizacji w radiowym koncercie życzeń, który od 12.00.

0: pożar hali pod Warszawą. Strażakom nie pomaga w pracy upał. W Europie rekordy temperatur dziś pewnie znowu zostaną pobite. Nauczyciele zapowiadają protesty, chcą wyższych podwyżek niż 3%.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pożar zakładu odpadów w Mszczonowie pod Warszawą. Ogień objął budynek o powierzchni około 400 m². Nie ma jednak konieczności ewakuacji mieszkańców. Strażacy zmagają się nie tylko z pożarem, ale i wysoką temperaturą powietrza. Przez Europę przechodzi właśnie fala upałów. Odnotowywane są w najgorętsze dni czerwca w historii. W Danii 37, w Czechach 40,6, w Niemczech 41,1. Odwoływane są niektóre pociągi. Pod Berlinem popękała autostrada. Dzisiaj prawdopodobnie padną kolejne rekordy, także w Polsce. W Słubicach ma być 42. A w tym upale zaczęły się wakacje. Uczniowie mają wolne, nauczyciele zapowiadają za to kolejny protest. Chodzi o wysokość przyszłorocznych podwyżek płac i o warunki pracy, zapowiada szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
2: We wtorek zarząd główny te akcje protestacyjne, które są zaproponowane, przyjmie. One będą miały zróżnicowany charakter, będą także różnie lokowane w zależności od geografii naszego kraju, ale także od poziomu jakby akceptacji tych propozycji przez środowisko nauczycielskie.
0: Związek nie zgadza się na planowaną 3% podwyżkę w budżetówce. Bar w szwajcarskiej miejscowości Crans-Montana, gdzie w Sylwester zginęło 41 młodych ludzi, zostanie przekształcony w ośrodek dla młodzieży. Poinformowały o tym lokalne władze. Przypomnijmy, w noc sylwestrową budynek zapalił się od pirotechniki. Trwają prace nad pomnikiem poświęconym ofiarom. Biorą w nich udział rodziny zmarłych. Polscy siatkarze zmierzą się z Argentyną na zakończenie drugiego turnieju Ligi Narodów, który odbywa się w Gliwicach. Biało-czerwoni świetnie spisują się przed własną publicznością. Wygrali kolejno z Belgią, Turcją i wczoraj z Niemcami 3-1 w setach.
3: Fajnie było wygrać tak pewnie, fajnie było wygrać kolejny mecz i zdobyć 3 punkty, bo też nie to, że tam namiętnie patrzymy, ale mniej więcej drużyna wie, co się dzieje w tabeli. No i cieszę się, że jako drużyna gramy coraz lepiej i że mamy już 3 zwycięstwa na tym turnieju.
0: Mówił nasz przyjmujący Artur Szalpuk. Początek meczu z Argentyną o 20.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
4: Caritas diecezji włocławskiej przygotowuje się do misji w Kenii. Do wyjazdu coraz bliżej zaplanowano go na 5 lipca. Wciąż jeszcze darczyńcy mogą wpłacać pieniądze na konto, którego numer można znaleźć na Facebooku Caritas Konin. W wyjeździe wezmą udział misjonarze świeccy. Dzięki finansowym darowiznom będą mogli na miejscu zapewnić pomoc najuboższym, lekarstwa, środki higieniczne, narzędzia potrzebne w codziennym funkcjonowaniu czy wyżywienie dla dzieci i osób starszych. Celem wyjazdu mieszkańców naszej diecezji do Kenii będzie także wsparcie w edukacji, również poprzez zapewnienie przyborów szkolnych albo po prostu opieki. Misjonarze będą nawet pomagać w budowaniu domów. I zmieniamy temat. Trwa konkurs dla osób powyżej 60 roku życia o tytuł senioralnego czytelnika roku. W tej kategorii Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie nagrodzi 3 osoby, które do 23 listopada wypożyczą najwięcej książek drukowanych lub audiobooków. Jest też druga kategoria na rekomendacje roku dla tych, którzy chcą polecić książkę, audiobook albo inny tekst literacki. Rekomendacja nie musi być profesjonalną recenzją. Najważniejsze są szczerość wypowiedzi, osobisty charakter i siła zachęty. Szczegółowe informacje w MBP oraz w osiedlowych filiach.
1: Konin FM. Pogoda.
5: Cały czas idziemy w górę z temperaturą 36 stopni. Tyle teraz na terenie wschodniej Wielkopolski. Naprawdę grzeje, naprawdę daje nam ta temperatura popalić. Jeszcze dziś, jutro takie wysokie temperatury. Później zbliża się już powrót do normalnego lata, normalnego z temperaturą w dzień w okolicach 25 stopni. Musimy jakoś przetrzymać ten gorący czas. Przypominamy, unikajmy słońca, przebywajmy w cieniu, no i oczywiście słuchajmy Konin FM.

Numer telefonu do studia. Numer taki, dzwońcie, jeśli chodzi o pisanie, to SMS-y na naszą bramkę, numer 7168, Konin FM na początku. Koszt SMS-a złoty 23. Możecie też kontaktować się drogą mailową, adresę fala@konin.fm oraz oczywiście Messenger nasz radiowy, Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. Przypominamy, od 12 poza życzeniami przyjmujemy też muzyczne dedykacje. Życzenia dla żony Jolanty. Kochanie, z okazji twoich 60. urodzin życzę ci przede wszystkim zdrowia, szczęścia i uśmiechu na każdy dzień. Dziękuję, że jesteś. Kocham cię całym sercem. Mąż Darek, prosząc o 7 czerwonych róż formacji Baciary. Witajcie, kochani, w tą upalną niedzielę. W końcu taki mamy klimat, jak to ktoś kiedyś powiedział. A tak na poważnie, pozdrawiam serdecznie prowadzących, swoją mamę Ulę i Jacka. Pozdrawiam serdecznie z Kazimierza Biskupiego. PS, ci, którzy szukają dziś chłodu, zapraszam do Muzeum w Gosławicach Klima, darmo w cenie biletu. Takie mamy pozdrowienia. Chłodnego dzionka wam życzę, moi kochani. Pozdrawiam serdecznie, to Maria. Armin van Buuren, feels so good. Dla tych, którzy lubią takie temperatury, dla Kasi takie pozdrowienia od męża Tomka. Paula, zabiłeś tę miłość dla tegorocznych maturzystów z Koperasa, od Sylwii, absolwentki. Zalia, raj dla tych, w którym w życiu nie wyszło. Dla pięknej Kasi ze Starego Miasta, Sound of Legends, Heaven, taka propozycja. Serdeczne pozdrowienia dla syna Rafała, córki Karoliny oraz też dla wszystkich słuchaczy oraz prowadzących. Życzymy wszystkim całego dnia w basenie. Agnieszka i Łukasz. Proszę o męskie granie dla tych, którzy dziś grillują. Działki Żychlin. Olga, Anka z mężami i dziećmi pozdrawiają. Za chwilę kolejne pozdrowienia. Teraz będziemy grać Baciary, 7 czerwonych róż, Zalia oraz Sound of Legends.

0: TuneIn FM.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Gastorama. Teoria i praktyka.

23,5 minuty po 12. Gorąca, upalna niedziela. Oj, dzisiaj naprawdę temperatura daje popalić. Szukamy ochłody, szukamy cienia. Jeśli szukacie pozdrowień, szukacie przebojów, które lubicie, to oczywiście Konin FM. Radiowy koncert życzeń do godziny 14 do 13.50. Czekam na wasze pozdrowienia, jak i też muzyczne dedykacje. Z okazji imienin dla mojej najukochańszej mamy Halinki. Życzę dużo zdrówka, szczęścia, radości, miłości. Wszystkiego, co najlepsze, życzy córka Agnieszka, prosząc o Kordiana Góraleczka. Pozdrawiam całą rodzinkę, siostrzeńców Wiktorię, Kamilę, Kamila, mamę Grażynę, szwagra Roberta, brata Zbyszka, Artura i siostrę Żanettę. Prośba o imprez Mój Cały Świat. Kolejna prośba muzyczna to już pozdrowienia dla siostry Kamili, Wiktorii i moich rodziców Żanettę i Roberta i wujów Mateusza i Zbyszka i Artura i babcię Grażynę, to od Kamila. Pozdrawiam ze Starówki. Prośba o Boj, Zbawmy się. Dla rodzinki pijącej kawunie na działce w Gosławicach dużo zdrówka i uśmiechu na twarzy życzą Darek i Kuleczka ze Szczecina. Jeszcze jedne pozdrowienia w tym wejściu. W dniu nadchodzących imienin, droga Emilio, oby twój każdy dzień był lekki jak wiatr, jasny jak słońce. Niech omijają cię troski, a każda ścieżka prowadzi do szczęścia i spełnienia wszystkiego, co najlepsze w życiu. Życzy kochający mąż Marcin, dzieci, wnuczka, zięć, rodzice oraz brat. Magic Band Emilka. Prośba muzyczna. Co spełniamy teraz, to Armin van Buuren, później imprez, a później Kordian Góraleczka jak ze snu. Ja przypominam, 511 115 104, numer telefonu do studia taki jest. Dzwońcie z życzeniami i muzycznymi dedykacjami, piszcie do naszego radiowego messengera Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. Piszcie też maila, adresę fala@konin.fm oraz oczywiście SMS-y piszcie na numer 7168 je wysyłajcie. Konin FM na początku pisane razem, później spacja i treść pozdrowień oraz muzyczna dedykacja. SMS kosztuje złoty 23 zł.

Teren górski pewnie tam jest teraz chłodniej, jeszcze jak góraleczka ze snu, no to nie powiem, że zrobi się naprawdę zimno, ale będzie można poczuć troszkę chłodniejsze klimaty. Jak ta góraleczka tak po góralsku spojrzy na ciebie, no to może być różnie. Za chwilę kolejne pozdrowienia, za chwilę kolejne życzenia, radiowy koncert życzeń do 14:00 dla Halinki Pigły od Krystyny, Wojtka i Andrzeja. Niech twoje imieniny będą wyjątkowym dniem. Życzymy ci, abyś zawsze była szczęśliwa i spełniona. Andrzej, biała sukienka. Z okazji urodzin dużo, dużo zdrówka, spełnienia wszystkich marzeń. Jest to lat dla Dariusza Pietrusińskiego ze Szczecina. Zasyłają ciocia Alinka, Ela i wuj Ryszard. Najserdeczniejsze życzenia imieninowe dla Emilki Frontczak. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka, samych pięknych, słonecznych dni, spełnienia marzeń życzy mama, prosząc o hej sokoły. Pozdrowienia dla pani Haliny z Słaboszewka, od Tomka i Ewy. Dla wszystkich wytrwałych w taką pogodę, od Doroty, prośba o Staśka Wielanka. 511 115 104, dzwońcie pod ten numer. Jeśli chodzi o wysyłanie życzeń i pozdrowień, muzycznych dedykacji, to oczywiście SMS, numer 7168, Konin FM na początku. Koszt SMS-a złoty 23, oczywiście mail, adres fala@konin.fm, no i wiadomości na naszego Messengera. Wysyłajcie na Messengera wiadomości Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. Czas na kolejne piosenki, które będziemy prezentować. Boys, bawmy się. Później Magic Band, Emilka. No i też zagramy w kolejnym bloku muzycznym. Andrzej wystąpi utwór Biała Sukienka. Startujemy.

0: główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Castorama.
5: Teoria.
3: I praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę. Zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
3: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C. Reklama.

Biała sukienka, czyli pewnie taka weselna. Andrę, na naszej antenie za chwilę kolejni wykonawcy się pojawią. Teraz życzenia prezentujmy dla wszystkich słuchaczy. Proszę o Luca Rossi, a ty bądź. Zagrajcie coś z Kolima na lato, on musi być. Pozdrowienia od Marka i Marty z Rumina. Z okazji 20. rocznicy ślubu. Serdeczne życzonka dla męża Grzegorza od żony Magdaleny. Prośba o piosenkę 20 lat, a może mniej. Jacka Lecha. Czas jak ścigacz. Szybko pędzi. Rok za rokiem, migiem mija, z życzeniami córki lecą. Tato, niech ci wszystko sprzyja. Dziękujemy za wszystko, czym jest dobroć na ziemi, że jesteś naszym tatą i nic tego nie zmieni. Że jest dzień, w którym najpiękniej nasze serce jaśnić musi. Dla jednych to dzień ojca, a dla nas dzień tatusia. Najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Ojca dla taty Mieczysława Grabowskiego od córek Pauliny i Karoliny z rodzinami. Prośba muzyczna Krzysztof Krawczyk, byle było tak. 511 115 104 pod ten numer. Dzwońcie z życzeniami muzycznymi, dedykacjami, piszcie. SMS-y numer naszej bramki 7168 Konin FM na początku, koszt SMS-a złoty 23. Napiszcie też wiadomości na naszego Messengera. Messenger nasz radiowy, Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. Piszcie też maile na adres fala@konin.fm. Do 13 z Kolim, Stasiek Wielanek i Jacek Lech. Po godzinie 13 na dzień dobry Boys, Sokoły i Luca Rossi, utwór A Ty Bądź.

ja ci o tym nie powiem słowa. To już jest jedna z mych głównych wad, że jak się zapnę, to już bywaj zdrowa. Nie powiem słowa, 60 lat. A zresztą po co jest jeszcze wcześnie, co nocy z tobą?

0: Rekordowe upały i wielkie zużycie wody są apele, by ją oszczędzać. W Poznaniu dziś uroczystości 70. rocznicy Czerwca 56. Miniaturowy robot stomatologiczny pomoże w leczeniu zębów.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska zmaga się z rekordową falą upałów. Wczoraj w Słubicach termometry pokazały prawie 39 stopni. To najwyższa temperatura odnotowana w czerwcu. Dziś ma być ponad 40. Duże miasta uruchamiają dodatkowe zdroje uliczne i klimatyzowane miejsce odpoczynku. Jak z takim żarem radzą sobie mniejsze miejscowości? W Kołaczycach. Na Podkarpaciu mieszkańcy mogą skorzystać z kurtyny wodnej ustawionej na rynku.
2: Było troszeczkę ochłody, a teraz chłopaki będą korzystać z cudownej mgiełki.
3: Pijemy wodę, staramy się dużo.
4: Jedyne, co jest fajne, to, że wysokie UV.
5: Jedyny sposób to jest jechać nad wodę i siedzieć nad wodą cały dzień. To jest jedyny sposób.
0: Temperatura ma zacząć spadać dopiero w połowie tygodnia. Brakuje wody w województwie śląskim. W wielu miastach i gminach sieci wodociągowe nie wytrzymują, bo zużycie wody jest znacznie większe niż możliwości jej dostarczenia. Z takim problemem mierzą się m.in. Pilchowice koło Gliwic. Już tydzień temu zabrakło wody w kranach podczas upałów. Dlatego dyrektor lokalnego przedsiębiorstwa komunalnego Agata Mosiądz-Kramosz apeluje do mieszkańców o ograniczenie zużycia.
6: Zużycie wody jest ogromne. Jest ogromne. Dlatego apelujemy, aby racjonalnie gospodarować, racjonalnie. Co można, to zakręcić. Gdzie nie trzeba podlewać, nie podlewać.
0: Dziś jest niedziela handlowa. Warto zaopatrzyć się w sklepie w zapas wody pitnej. Od złożenia kwiatów przed bramą zakładów Hipolita Cegielskiego zaczęły się uroczystości 70. rocznicy poznańskiego czerwca 1956 roku. W uroczystościach weźmie udział prezydent Karol Nawrocki i głowy państw kilku europejskich krajów. 70 lat temu w Poznaniu doszło do pierwszego w Polsce masowego antykomunistycznego protestu. Zginęło w nim co najmniej 58 osób. Miniaturowy robot stomatologiczny pomoże leczyć zęby. Opracowali go naukowcy z Uniwersytetu w Bazylei. Miniaturowy robot wewnątrzustny, bo tak się nazywa, ma przygotowywać zęby do zabiegu zgodnie z cyfrowym planem. Pomysł polega na tym, aby po skanowaniu podczas pierwszej wizyty dentyści mogli dokładnie zaplanować, w jaki sposób robot ma usunąć materiał zęba i od razu zamówić koronę, zamiast czekać na drugą wizytę.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
7: Nowość w Golinie. Od września w Domu Kultury w tym mieście, obok Konina, ruszy pracownia małego artysty. Będzie tam się odbywać modelowanie z gliny, modeliny, mas plastycznych i papierowych, tworzenie makiet domów, miast, zamków i krajobrazów, budowanie pojazdów, robotów, samolotów i statków, konstruowanie z kartonu, drewna, patyczków i materiałów recyklingowych. Będą rzeźby, figury przestrzenne i papieroplastyka, dekoracje sezonowe i świąteczne, maski, kukiełki i lalki, mosty, wieże i konstrukcje techniczne, podstawy projektowania i planowania przestrzennego, eksperymentowanie z różnorodnymi materiałami, prace 3D rozwijające wyobraźnię przestrzenną oraz projekty grupowe uczące współpracy. To będzie coś więcej niż tylko zabawa. Dzieciaki będą uczyć się rzeczy naprawdę przydatnych, których często nie doświadczą w szkole. O szczegóły można już pytać w Domu Kultury w Golinie.
1: Konin FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pizzerii Gruby Benek Konin. grubybenek.pl. Pogoda.
9: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podał temperaturę powietrza w cieniu, jaką mieliśmy w naszym kraju o 12. Najcieplej było w Zielonej Górze 37,5, najchłodniej w Kołobrzegu nad morzem 25,6. Nasz subregion to Poznań 35, wschodnia Wielkopolska stacja meteorologiczna Koło o godzinie 12 to było 35,9. Ma być jeszcze cieplej. Teraz nasz radiowy termometr pokazuje już około 37 stopni, odczuwalna to ponad 40. Jeszcze o około stopień 2 powinna wzrosnąć dziś temperatura, ale to już tak naprawdę co cieszy chyba wszystkich. Ostatnie podrygi takiego upału zbyt dużego jak dla nas. Jutro zacznie się przebudowa pola barycznego, jak tutaj czytam na stronie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Gwałtowne i niebezpieczne burze, później ochłodzenie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pizzerii Gruby Benek Konin. grubybenek.pl.
1: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

A witam po godzinie 13, radiowy koncert życzeń, druga godzina tego programu rozpoczęta. No to co, czas na kolejne pozdrowienia do prezentacji dla siódemki wnucząt. Szczęśliwych i udanych wakacji życzy babcia z Głowiewa, prosząc o piosenkę O Starym Mieście. Dla żony Marioli Nowickiej, która na działce mimo upału gotuje pyszny obiadek od męża Marcina, i dla wszystkich działkowców działek Solna 24 ma kochana PJ Robi. Proszę o piosenkę Ja dla Ciebie żyłem. Od Kamila prośba o Milano Adela. Pozdrawiam prowadzących, słuchaczy, proszę o Mr. President Coco Jumbo. Mateusz przesyła nam taką muzyczną prośbę. 511 115 104, dzwońcie z życzeniami, piszcie SMS na naszą bramkę numer 7168, Konin FM na początku, koszt SMS-a złoty 23. Piszcie również wiadomości na naszego radiowego Messengera. Messenger Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. Wysyłajcie też maile na adresę fala@konin.fm. Mig już teraz, PJ Robi i Krzysztof Krawczyk.

0: Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
1: Serwus, z tej strony Anna Rusowicz, czyli Dziewczyna Słońca. Chciałam Was serdecznie zaprosić na koncert już 17 lipca w pięknej scenerii.

0: kwitnących kwiatów.
1: 17 lipca Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
0: Do zobaczenia, pozdrawiam ciepło.
1: Szczegóły na Facebooku.
2: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
3: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
2: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
3: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
4: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
5: Reklama. Konin FM.
6: Konin FM.

Krzysztof Krawczyk. Niestety tego pana, który śpiewa, czyli pana Krzysztofa, nie ma już wśród nas, ale piosenki, które stworzył, zostały. No i do dzisiaj młodsi czy starsi przy tych utworach się bawią. No i o takie utwory jako muzyczne dedykacje proszą. Krzysztof Krawczyk, byle było tak, radiowy koncert życzeń. W tym programie ta piosenka i ten wykonawca. Pozdrawiam dzieci Kamilę, Kamila i Wiktorię oraz męża Roberta i braci Zbyszka, Mateusza i mamę Grażynę. Od Żanety prośba o Bobby, jesteś ideałem. W tą słoneczną, gorącą niedzielę proszę o niebo za rogiem. Pozdrawiam całe radio i wszystkich słuchaczy. Zbigniew. Witajcie kochani w tą gorącą niedzielę. Pozdrawiam serdecznie was, prowadzących, wszystkich słuchaczy, swoją mamę Ulę i Jacka. Pozdrawia Elżbieta z Kazimierza Biskupiego. Dla ochłody zapraszam do muzeum w Głosławicach. Klima w cenie biletu. Witam mroźnie w tą upalną niedzielę, życząc cienia, chłodu i relaksu przy fantastycznej muzyce płynącej z Radia Konin FM 104.1. To od Krzysztofa. Jeśli chodzi o muzyczne dedykacje, już ich nie przyjmujemy. Do 14.00 playlista zapełniona, ale cały czas możecie przekazywać pozdrowienia, kontaktując się z nami. Wiadomo, telefon 511 115 104, SMS numer 7168, Konin FM na początku, koszt SMS-a złoty 23. Pamiętajcie też Messenger nasz radiowy, Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. Gramy kolejnych wykonawców, o których prosiliście. Jesteś ideałem, Bobby. Później piosenka o Starym Mieście i będzie też klasik w utworze Niebo za rogiem.

24 minuty dzielą nas od 14. Gorąca niedziela, gorące już niedzielne popołudnie. Na antenie Konin FM pozdrowienia dla kolegów z przewozu kopalni Konin. Zamilkła kopalnia od Romana. Proszę o Mariusza Parlickiego, tamta dziewczyna od Karoliny z Goliny. Dla wszystkich słuchaczy i słuchaczek Radia Konin FM w tą upalną niedzielę dedykuję tradycyjnie nauczycielkę tańca. Od Jacka taka prośba. Proszę o kawę z diabłem dla mojej diablicy Darii od męża Grzegorza. Pozdrawiamy cały Lisiec Wielki. Do 14 jeszcze pozdrowienia, bo już muzycznych dedykacji nie przyjmujemy. Playlista tutaj do 14 zapełniona w całości, ale cały czas do 13.50 czekam na wasze pozdrowienia. Teraz gramy kawę z diabłem, wakacyjnie Coco Jumbo, jak to się mówi, Coco Jumbo i do przodu. No i będzie też nauczycielka tańca.

0: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
1: Kia. Movement that inspires.
2: T-House Stalcon w Koninie wykonuje profesjonalne usługi spawalniczo-monterskie. Na miejscu przy ulicy Wojska Polskiego 17 lub z dojazdem do klienta. Solidność, doświadczenie i dokładne wykonanie. Telefon 731 555 684. T-House Stalcon w Koninie prowadzi także sklep z akcesoriami spawalniczymi, wypożyczalnią sprzętu, artykułami BHP, odzieżą ochronną i roboczą. Sklep przy ulicy Jana Pawła II 86 w Koninie.
3: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
4: Reklama. Konin FM.

Dokładnie 10 minut dzieli nas od 14. Ostatnie pozdrowienia dzisiaj dla spółdzielni z Zatorza Puste Koperty. Prośba o piosenkę Revolution, cały grujec pozdrawia Zbigniew. Z okazji 50. urodzin dla Magdaleny Stolarskiej dużo zdrówka, szczęścia, wnuków i spełnienia najskrytszych marzeń przesyła Dorota Pietrzak z rodziną oraz Antoś Kozłowski z rodzicami. Krzysztof Krawczyk, jak przeżyć wszystko jeszcze raz, muzyczna dedykacja. Dla Playboya z Wilkowa, by słońce cię nie spaliło, a pewien napój dobrze wchodził. Twój ukochany Krzyśniak Wojtuś prosi o piosenkę Przepijemy naszej babci domek cały. Prośba o Milano Adela to od Kamila. Tyle lat wam razem mija, to już idzie się pogubić, kiedy tata postanowił naszą mamę wnet poślubić. Czego życzyć można dzisiaj tak wspaniałej, zgodnej parze? Życia w szczęściu i miłości i spełnienia wszystkich marzeń z okazji 45. rocznicy ślubu. Życzymy wam, drodzy rodzice, aby dobry Bóg miał was w opiece i błogosławił wam na dalsze lata małżeństwa. By kolejne wspólne lata były pełne zdrowia, szczęścia i niekończących powodów do uśmiechu. Najlepsze życzenia dla kochanych rodziców Anny i Mieczysława Grabowskich, składając córki Paulina i Karolina z rodzinami oraz wnuczka Pola. Tutaj muzyczna dedykacja to Milano, największe serce. Co uda nam się jeszcze zaprezentować, to piosenka o tym, że zamilkła niestety kopalnia. Będzie Krzysztof Krawczyk, jak przeżyć wszystko jeszcze raz, i spróbujemy Mariusza Parlickiego w utworze Tamta dziewczyna. To do godziny 14. Ja za dzisiaj już będę dziękował, zapraszając oczywiście w przyszłą niedzielę. To będzie niedziela już lipcowa i pamiętajcie wtedy Halince Waluciak składać życzenia z okazji imienin, bo Halinka świętuje w tym tygodniu. To w niedzielę od 10 muzyczna fala wspomnień, następnie od 12 radiowy koncert życzeń. Przypominam, od 10 pozdrawiamy, od 12 przyjmujemy i realizujemy muzyczne dedykacje za dzisiaj, za wszelkie formy kontaktu, za to, że jak zawsze oczywiście byliście. Dzięki serdeczne, Wojtek Maciejewski, żegnam się z wami do jutra, do godziny 15, wtedy program Popołudnie w dobrym rytmie. Bye, bye.

0: Budynek eksplodował w Wielkopolsce. Ucierpiały dwie osoby. Tysiące ratowników poleciało na ratunek Wenezueli po trzęsieniu ziemi. Pierwszy weekend wakacji, tłumy ludzi w Tatrach.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wybuch w budynku w Kopydłowie Nowym w Wielkopolsce. W wyniku eksplozji poszkodowane zostały dwie osoby. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
2: Jedna osoba z ciężkimi poparzeniami została wydobyta i jest już pod opieką ratowników. Z drugą strażacy mają kontakt, ale wciąż pozostaje pod gruzami. Na miejscu pracuje kilka zastępów straży pożarnej, a do akcji skierowano także specjalistyczne grupy ratownicze z Poznania i Łodzi z psami. Przyczyny eksplozji na razie nie są znane. Wyjaśni je policja.
0: Ratownicy z 24 krajów przylecieli na ratunek Wenezueli. Po trzęsieniu ziemi poszukują nawet kilkudziesięciu tysięcy osób. Już teraz jest około 1,5 tysiąca ofiar. Za międzynarodową pomoc dziękuję pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez.
2: W najbliższych godzinach dotrą kolejne ekipy z różnych krajów. Współpracujemy z krajowymi i międzynarodowymi zespołami ratowniczymi, działając całodobowo w ciągu tych pierwszych kilkudziesięciu godzin, które mają kluczowe znaczenie dla ratowania życia.
0: Uważajmy na internetowe zbiórki na pomoc Wenezueli. Niektóre mogą być fałszywe. Warto polegać na sprawdzonych instytucjach. Zaczęły się wakacje, tłumy pojawiły się na tatrzańskich szlakach. Latem największym zagrożeniem są burze, ulewy i silny wiatr. Jak przygotować się do górskiej wycieczki, radzi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
3: Wczesne wyjście może spowodować, że po prostu będziemy bezpieczni, bo przy tak wysokich temperaturach na pewno zrobi się parno, zrobi się duszno. To poruszanie się w górach będzie trudniejsze. Jeżeli jest prognoza burzowa, powinniśmy dopasowywać plan, mieć wariant awaryjny, żeby szybciej zejść.
0: Na Podhalu w cieniu mamy teraz 33 stopnie. To legenda filmowej komedii. Mel Brooks kończy dziś 100 lat. Amerykański aktor, scenarzysta i reżyser komediowych parodii, szczególnie lubianych w latach 90. Wyreżyserował m.in. filmy Kosmiczne Jaja i Robin Hood, Faceci w rajtuzach.
4: Wiadomości Radia Konin FM.
5: Fundacja Zakłady Kórnickie ogłosiła nabór zgłoszeń do czwartej edycji konkursu Wielkopolka o nagrodę imienia Jadwigi Zamojskiej. Celem inicjatywy jest wyróżnienie kobiet z Wielkopolski, które swoją działalnością społeczną, edukacyjną i przedsiębiorczą przyczyniają się do rozwoju regionu oraz budowania silnych i zaangażowanych wspólnot. Konkurs nawiązuje do dziedzictwa Jadwigi Zamojskiej, wybitnej Wielkopolanki, działaczki społecznej, edukatorki i propagatorki przedsiębiorczości. Organizatorzy poszukują współczesnych kobiet, które swoją codzienną pracą inspirują innych, inicjują pozytywne zmiany i aktywnie działają na rzecz otoczenia. Do konkursu można zgłaszać kandydatki w trzech obszarach działalności: przedsiębiorczość, edukacja oraz działalność społeczna. Tegoroczna edycja konkursu została objęta honorowym patronatem Tatiany Sokołowskiej, przewodniczącej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz wielkopolskiego kuratora oświaty Igora Marka Bykowskiego. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej konkursu. Spośród nadesłanych zgłoszeń laureatki wyłoni niezależna kapituła konkursu, złożona z przedstawicieli środowisk naukowych, społecznych, samorządowych i biznesowych. Kapituła oceni je pod kątem ich osiągnięć, zaangażowania społecznego oraz wpływu na rozwój lokalnych społeczności i regionu. Laureatki otrzymają statuetkę Wielkopolki oraz nagrodę finansową w wysokości 6000 zł. Organizatorzy zachęcają mieszkańców Wielkopolski, organizacje pozarządowe, instytucje, samorządy oraz przedsiębiorstwa do zgłaszania kobiet, które swoją aktywnością i zaangażowaniem każdego dnia zmieniają otaczającą nas rzeczywistość. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koninie.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Około 40 stopni teraz w całej Polsce i bardzo słonecznie, niemal bezchmurnie, choć na północy i na zachodzie Polski możliwe są burze. Jutro ciąg dalszy tego upału, nadal około 40 stopni, choć na zachodzie będzie już zdecydowanie chłodniej, ale wciąż około 30.

0: TuneIn FM.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jettura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jettur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jettur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Reklama.
6: Uwaga! Komunikat pogodowy dla konina. Ostrzeżenie przed upałem. Dziś prognozuje się niebezpiecznie wysoką temperaturę. Temperatura maksymalna może wynosić od 35 do 39 stopni Celsjusza. Lokalnie temperatura może zbliżyć się do 40 stopni. Upał może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Najbardziej narażone są dzieci, osoby starsze, osoby przewlekle chore oraz osoby przebywające lub pracujące na zewnątrz. Zaleca się pozostawanie poza bezpośrednim działaniem słońca, ograniczenie wysiłku fizycznego, regularne przyjmowanie płynów oraz stosowanie nakrycia głowy i lekkiej odzieży. Należy sprawdzić, czy pomocy nie potrzebują osoby samotne, starsze lub mające trudności z samodzielnym funkcjonowaniem. Nie pozostawiać dzieci ani zwierząt w pojazdach. Spadek temperatury spodziewany jest po godzinie 18. W przypadku objawów przegrzania lub zasłabnięcia należy przenieść się w chłodne miejsce. W sytuacji zagrożenia życia należy dzwonić pod numer 112. Powtarzamy. Ostrzeżenie przed upałem. Dziś temperatura maksymalna może wynosić od 35 do 39 stopni Celsjusza. Lokalnie może oscylować w okolicach 40 stopni.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Muzeum imienia księdza Józefa Jarzębowskiego w Licheniu Starym to miejsce, które potrafi zaskoczyć bogactwem zbiorów i różnorodnością tematów. Oprócz interesujących wystaw stałych poświęconych historii Polski, można tu obecnie zobaczyć także wystawy czasowe prezentujące sztukę sakralną oraz fascynujący świat gotyckich katedr.
3: Anita Rossa, Muzeum im. Księdza Józefa Jarzębowskiego w Licheniu Starym, historyk sztuki.
2: Oprócz obrazów mamy tutaj jeszcze wystawione coś, co bym powiedział, że są jakimiś rzeźbami. Co to takiego tutaj jest?
3: To są figurki z kolonii hiszpańskich, które ksiądz Jarzębowski przywiózł z Meksyku. Twórca naszego muzeum w czasie II wojny światowej trafił właśnie do Meksyku i stamtąd przywiózł też właśnie figurki, które są ubrane tak, jak jest ten zwyczaj taki, że te figurki są ubrane w stroje z epoki.
2: No to też jest niezwykła historia w ogóle tego muzeum i księdza Jarzębowskiego, którą można poznać przy okazji właśnie zwiedzając to miejsce, no bo ksiądz Jarzębowski, przypomnijmy, wiele z tych eksponatów po prostu zbierał podczas swojej podróży.
3: Dokładnie, w czasie II wojny światowej odbył podróż prawie dookoła świata, więc trafił i do Japonii, i do Meksyku i wszędzie myślał o tym, że muzeum odtworzy i zbierał różne eksponaty, więc mamy i drzeworyty japońskie, które akurat nie są pokazywane, ale mamy je także i właśnie te wspaniałe figurki z kolonii hiszpańskich.
2: Przeszliśmy teraz do drugiej wystawy w drugim pomieszczeniu, zaraz tutaj obok, która no, od razu na pierwszy rzut oka pokazuje, że to jest zupełnie co innego, bo tu jest strasznie mrocznie, że tak powiem. Może nie dosłownie, no ale jednak troszeczkę tej gry światłem tutaj jest.
3: Dokładnie o to nam chodziło, bo wystawa nosi tytuł Światło w cieniu gotyku. I jak wiemy, w gotyku światło było bardzo ważne, bo tutaj nawiązywano do tych słów z Pisma Świętego, że Bóg jest światłością. I właśnie opat Suger, który zapoczątkował ten styl gotycki, gdy był i modlił się w romańskiej świątyni, pomyślał, no ale jak można się tu modlić, jak jest tak mroczno i ciemno. Więc gotyk chciał wpuścić do wnętrza świątyni światło. Dlatego powstały bardzo wysokie mury i dużo szklanych witraży. I przez te witraże to światło wnikało do świątyni, właśnie mówiąc o tym, że Bóg jest światłością.
2: No tak, wszyscy kojarzymy te kościoły w stylu gotyckim, czy później neogotyckim, strzeliste, wielkie, z pięknymi witrażami. Nawet to chyba, tak myślę, że każda osoba, która tego słucha, gdzieś z tyłu głowy ma, że w promieniu może 30, 40, 50 kilometrów jakiś kościół gotycki się znajduje. No to są chyba jedne z takich najpiękniejszych i robiących największe wrażenie świątyń.
3: To prawda, gotyk jest wyjątkowy i można go lubić lub nie, ale nie można przejść wobec niego obojętnie. Zawsze jest albo zachwyt, a niektórzy to lubią, niektórzy nie, ale obojętne na pewno nie można być. Na tej wystawie pokazujemy najważniejsze francuskie katedry, więc i Reims, Amiens, Chartres, Rouen, to są te takie najbardziej znane gotyckie katedry i mamy też makietę katedry w Notre Dame w Paryżu,
2: którą składał tutaj jeden z pracowników muzeum.
3: Tak, składał jeden z pracowników muzeum i składał ją 12 godzin z wielką cierpliwością, tak jak prawie w średniowieczu benedyktyńską.
2: No tak, to trzeba się wykazać faktycznie wielką cierpliwością. Makieta wyszła świetnie i też zapraszamy, żeby właśnie przyjść i również tą wystawę obejrzeć. A jeszcze chciałbym się zapytać, może nie wszyscy wiedzą, że właśnie no, to muzeum tutaj w Licheniu, że w Licheniu to jest nie tylko właśnie ta bazylika i ta część sakralna, ale również jest tutaj wspaniałe muzeum z bardzo ciekawymi wystawami. Może byśmy powiedzieli o kilku takich najciekawszych eksponatach przy okazji, które tu w muzeum znajdują się już nie czasowo, ale faktycznie cały czas na wystawach są.
3: To prawda, mamy bardzo ciekawe wystawy stałe. Rzeczpospolita Szlachecka, Drogi do Niepodległości, gdzie można zobaczyć oryginalne na przykład szable z XVI wieku, czy fragmenty zbroi rycerskich. Jest piękny rząd koński z 1700 roku, prezentowany na manekinie, który robi też duże wrażenie na zwiedzających. Z takich cenniejszych eksponatów w sali Drogi do Niepodległości na pewno można zobaczyć okulary Romualda Traugutta, obrączkę z zaślubin z morzem należącą do generała Józefa Józefa Hallera, czy jeszcze też koszulkę Romka Strzałkowskiego, najmłodszej ofiary poznańskiego czerwca.
2: Tak, więc jak Państwo słyszą, nie tylko kwestie liturgiczno-sakralne, ale też mnóstwo historycznych ciekawostek tutaj w muzeum można zobaczyć i usłyszeć. Wszystkie są podpisane, można przyjść i spędzić tutaj długo, wspaniały czas. Serdecznie zapraszamy.
3: Zapraszam.
4: Wraz z początkiem wakacji warto poszukać ciekawych pomysłów na spędzenie wolnego popołudnia. Muzeum w Licheniu może być doskonałym celem krótkiego wyjazdu, bo żeby zobaczyć coś naprawdę interesującego, nie zawsze trzeba ruszać samochodem w podróż przez pół Polski.
5: Konin FM.
0: Konin FM.
5: Naturalnie, że...

0: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
1: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
2: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
1: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
2: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
3: T-House Stalcon w Koninie wykonuje profesjonalne usługi spawalniczo-monterskie. Na miejscu przy ulicy Wojska Polskiego 17 lub z dojazdem do klienta. Solidność, doświadczenie i dokładne wykonanie. Telefon 731 555 684. T-House Stalcon w Koninie prowadzi także sklep z akcesoriami spawalniczymi, wypożyczalnią sprzętu, artykułami BHP, odzieżą ochronną i roboczą. Sklep przy ulicy Jana Pawła II 86 w Koninie.

0: Katastrofa małego samolotu we Francji. Zginęło 11 osób. Rekordowe upały. Małe i duże miasta próbują schłodzić mieszkańców. Wieczorem powroty z pierwszego wakacyjnego weekendu policja apeluje o ostrożność, bo upał nie sprzyja koncentracji.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Katastrofa małego cywilnego samolotu we Francji. Zginęło 11 osób. Do zdarzenia doszło w miejscowości Tomblaine na północnym wschodzie kraju. Tak upalnie w czerwcu w Polsce jeszcze nie było. Z falami upałów walczy cały kraj. Warszawa wprowadziła miejsca chłodu, czyli około 150 ogólnodostępnych klimatyzowanych placówek w całym mieście, a także zraszacze w kluczowych punktach. Wrocław uruchomił dodatkowo zdroje uliczne. Z wysoką temperaturą starają się walczyć także mniejsze miejscowości. Marcin Starzec.
2: W prawie całym kraju obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia przed upałami. Przed skwarem ostrzega także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Od rana termometry idą tylko w górę i w kulminacyjnym punkcie mogą doskoczyć do nawet 40 stopni. W takich warunkach eksperci nie zalecają wychodzenia na zewnątrz, ale rzeczywistość bywa inna. W małych miasteczkach, jak chociażby Kołaczyce na Podkarpaciu, schłodzić można się przechodząc przez kurtynę wodną, która jest rozstawiona na środku wylanego betonem rynku, przez co woda zamiast chłodzić, dodatkowo grzeje.
3: Jedyny sposób to jest jechać nad wodę i siedzieć nad wodą cały dzień. To jest jedyny sposób.
4: Nie radzę sobie z upałem i to są dla mnie bardzo trudne do zniesienia temperatury.
2: A te mają zostać z nami przynajmniej do środy.
0: Niestety upały nie sprzyjają utrzymywaniu koncentracji za kierownicą, dlatego mundurowi apelują, by robić częste przerwy w podróży i po prostu się nie śpieszyć.
5: Noga z gazu na pewno wolniej, a dojedziemy bezpieczniej.
0: Dzisiaj wieczorem powroty z pierwszego weekendu wakacji. Na drogach wjazdowych do większych miast na pewno będzie większy ruch niż zwykle. Tymczasem kilkadziesiąt Fiatów 126P wyruszyło z Wrocławia w wielką wyprawę maluchów dla dzieci. Start charytatywnego rajdu miał miejsce przy hali stulecia. Celem podróży jest Normandia. Uczestnicy mają dotrzeć tam 6 lipca. A ideą akcji jest pomoc najmłodszym ofiarom wypadków drogowych. Ambasadorem z kolei kierowca rajdowy Kajetan Kajetanowicz.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
6: Władze Słupcy zachęcają do korzystania z ważnego miejsca w przestrzeni miasta. To Centrum Wsparcia Rodziny, w którym każdy mieszkaniec może otrzymać profesjonalną, całkowicie bezpłatną i poufną pomoc. To po pierwsze doraźne wsparcie psychologiczne. Masz gorszy dzień, zmagasz się ze stresem, kryzysem lub nadmiarem codziennych obowiązków, możesz skorzystać z pomocy psychologa. CWR zapewni wsparcie w odzyskiwaniu równowagi życiowej, pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji, podnoszenie kompetencji życiowych oraz pomoc psychologiczną zgodną z zasadami etyki zawodowej. Jest też punkt informacyjno-konsultacyjny do spraw przeciwdziałania przemocy domowej. Jeśli więc w Twoim otoczeniu lub relacjach rodzinnych dzieje się coś niepokojącego, doświadczasz napięcia, agresji słownej, psychicznej lub fizycznej, to również możesz udać się po pomoc do tego punktu przy ulicy Sikorskiego 3 w Słupcy w siedzibie przedszkola Jarzębinka. Centrum Wsparcia Rodziny zapewnia profesjonalną pomoc psychologiczną, prawną oraz socjalną. Kompleksowe informacje o naszych prawach, procedurze niebieskiej karty, postępowaniu karnym oraz kierowanie do specjalistycznych ośrodków wsparcia. Każda rodzina może przecież znaleźć się w sytuacji, w której potrzebne jest wsparcie poprzez rozmowę czy inną fachową pomoc, a ta w Słupcy jest bezpłatna.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Około 40 stopni teraz, nie tylko na krańcach zachodnich, jak to było w niedawnych jeszcze prognozach, ale już prawie w całym kraju, także w centrum. Jutro ten ekstremalny upał zostanie jeszcze w centrum i na wschodzie, a na zachodzie powinno być już bliżej 30. Jutro też możliwe burze właściwie w całej Polsce.

0: groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
2: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C. Reklama.
3: Uwaga! Komunikat pogodowy dla Konina i okolic. W Koninie o godzinie 14 temperatura osiągnęła wartość 40 stopni Celsjusza. Zaleca się unikanie słońca, ograniczenie wysiłku fizycznego i regularne picie wody. Upał może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. W przypadku objawów przegrzania lub zasłabnięcia należy przenieść się w chłodne miejsce. W sytuacji zagrożenia życia należy dzwonić pod numer 112. Stopniowy spadek temperatury spodziewany jest po godzinie 18. Powtarzamy, temperatura w Koninie osiąga niebezpieczne wartości około 40 stopni Celsjusza. Ochłodzenie spodziewane jest po godzinie 18. Konin.

0: najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Nowe lokale komunalne przy ulicy Wodnej na Konińskiej Starówce zyskały już swoich lokatorów, a klucze trafiły do rąk 30 rodzin. Wiceprezydent Adamów przyznaje, że ważna jest lokalizacja tego budynku, gdyż sprowadzenie 30 rodzin w okolice Konińskiej Starówki wpisuje się w plan jej rewitalizacji.
3: Dzisiaj jest symboliczne wręczanie kluczy lokatorom 30 mieszkań wybudowanych w ramach naszego TBS-u. Jest to bardzo fajny projekt, bo zamknął tak naprawdę w tym miejscu taką plombę, która była na Starówce przy ulicy Wodnej, Śliskiej i Grunwaldzkiej. No i dopełniła tutaj architektonicznie. Natomiast też przede wszystkim spowodowała, że 30 rodzin zamieszkało tutaj na Starówce, co ma niewątpliwie ogromne znaczenie też, jeżeli chodzi o rewitalizację Starówki. Inwestycja jest finansowana praktycznie w całości z Banku Gospodarstwa Krajowego. To jest około 29 milionów złotych. Wykonawca firma Democo, która błyskawicznie wybudowała tutaj ten obiekt, mimo że on był bardzo wymagający, bo wymagał też palowania, stabilizacji. Także jak dzisiaj się jest w tym miejscu, no to aż się nie poznaje tego miejsca, że jeszcze niedawno były tutaj krzaki, było to zarośnięte i był tymczasowy parking. Bardzo ważnym wątkiem w tym wszystkim jest, że realizowaliśmy tutaj pilotaż dla młodych ludzi, czyli dla absolwentów ostatniego roku studiów i dla studentów ostatniego roku studiów i absolwentów ze średnią powyżej 4.0 i nad 30 mieszkań. Takich wniosków wpłynęło aż 22, z czego praktycznie połowa z tych 30 mieszkań właśnie jest dedykowana tym młodym ludziom. Bardzo się cieszymy, bo ci ludzie tutaj zostaną, będą mieszkać, będą mieli perspektywy. Pilotaż na tyle się udał, że chcemy wpisać dodatkowe punkty dla studentów i absolwentów już przy stałym naborze na mieszkania. Także myślę, że dzięki temu młodzi ludzie będą mieli większą szansę otrzymywać te mieszkania z naszych zasobów. Zwiększamy też specjalnie dla nich kryterium dochodowe, bo one tutaj było trochę za niskie. To kryterium będzie, tak jak w przypadku seniorów, zwiększone też dla młodych ludzi i myślę, że już na stałe tych młodych ludzi będzie więcej w tych naszych zasobach.
4: I to są mieszkania komunalne, a czy to jest ostatnie słowo, jeśli chodzi o budownictwo komunalne, czy jeszcze są jakieś plany na najbliższe lata?
3: Nie, my oczywiście realizujemy wiele projektów w ramach TBS-u. One są i komercyjne, i typowo mieszkania, które rozdaje TBS w ramach budownictwa społecznego w oparciu o czynsze. Natomiast tutaj rzeczywiście jest taka formuła, że TBS wybudował dla nas mieszkania komunalne, które są z naszej listy komunalnej miejskiej rozdzielane i chcemy tą formułę kontynuować i na pewno będą kolejne projekty realizowane. Myślę, że tutaj głównie te projekty będą realizowane na przydziałkach, gdzieś w tej starej części Konina. Tutaj TBS i miasto ma jeszcze trochę nieruchomości. Jest to też teraz najbardziej atrakcyjny, jeżeli chodzi o chęć zamieszkania przez mieszkańców Konina czy przez przyjezdnych teren. Ta mieszkaniówka bardzo mocno kwitnie w tej starej części Konina. Jest taki trend, żeby z północnych części na południe, bliżej autostrady się przedostać. Tu jest też wyniesienie, jest fajny widok na Dolinę Warty. My dzisiaj mamy taką sytuację, że jesteśmy w stanie w miarę tą całą listę na cały rok na mieszkania komunalne zaspokoić. Czyli zgłasza się na kilkadziesiąt rodzin, mniej więcej jesteśmy w ramach naszego zasobu przyznać te mieszkania. Tutaj też zamieszkało trochę ludzi, którzy gdzieś na przykład nie będą już zajmować w innych miejscach. Problemem na pewno są mieszkania socjalne, gdzie mamy 200-300 często rodzin na tej liście. Tych mieszkań socjalnych mamy mało. Często jest tak, że mieszkania socjalne są w takich budynkach, które wymagają zamknięcia tego budynku, wyprowadzenia mieszkańców i albo konieczność rozbiórki, albo koszty remontu. Także na pewno bardzo dobrze rozwija się tutaj mieszkalnictwo, jeżeli chodzi o TBS, z tej listy TBS-u, z listy komunalnej, natomiast najgorzej jest z listy socjalnej, gdzie no tam mamy najwolniejsze te przydziały i tam jest też największe zapotrzebowanie, także pod tym kątem jest najtrudniej.
2: Cała inwestycja zrealizowana przez Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego stała się impulsem dla Rady Miasta do podjęcia kolejnych kroków w celu systemowego ułatwienia startu życiowego młodym ludziom w Koninie.
5: Konin FM.
0: Konin FM.
5: Naturalnie, że...

0: FM 104.1. Reklama. 10 i 11 lipca w Nowym Duninowie odbędą się regaty żeglarskie o Puchar Wójta, Starosty i Marszałka. Dwa dni nad wodą, sportowe emocje, koncerty, loty widokowe, rejsy statkiem, animacje dla dzieci i rodzinne atrakcje. Wstęp bezpłatny. Zapraszają wójt gminy Nowy Duninów Karol Gutkowicz, starosta płocki Sylwester Ziemkiewicz i marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
1: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
2: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
1: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
2: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
3: Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
4: Serwus, z tej strony Anna Rusowicz, czyli Dziewczyna Słońca. Chciałam Was serdecznie zaprosić na koncert już 17 lipca w pięknej scenerii wśród kwitnących kwiatów.
3: 17 lipca Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
4: Do zobaczenia, pozdrawiam ciepło.
3: Szczegóły na Facebooku.

0: Wypadki na drogach są karambole. Policja apeluje, by zwolnić. Moskwa może dokonać prowokacji na wschodniej flance, ostrzegają eksperci. Nie dajmy się portalom społecznościowym. Algorytmy specjalnie wzbudzają agresję.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Potężny wypadek w Zachodniopomorskiem. Na S3 zderzyły się 4 samochody. Jedna osoba zginęła. Droga w kierunku Szczecina przed Pyrzycami jest zablokowana. 4 samochody zderzyły się też na drodze z Lublina do Warszawy. Tu 2 osoby zostały ranne. Zablokowana jest ekspresówka do stolicy. Policja apeluje, by zwolnić. Tym bardziej, że ruch jest bardzo duży, a upał utrudnia koncentrację. Przez upały jedziemy darmowo autostradą A1 w ten weekend. Otwarte są wszystkie bramki na trasie Gdańsk-Toruń. W wakacje przy korkach na trasie będziemy podnosić szlabany, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
2: Początkowo przyjęliśmy, że to będzie 25 minut oczekiwania na wjeździe i wyjeździe. Zdecydowałem o rozszerzeniu tego typu czynności na wszystkie zjazdy z tej drogi.
0: W pozostałe wakacyjne weekendy mechanizm będzie funkcjonować wyłącznie na bramkach w Rusocinie, Nowej Wsi i Nowych Marzach. Rekordowe temperatury oznaczają coraz więcej interwencji medycznych. Lekarze ostrzegają, że odwodnienie rozwija się stopniowo, a jego pierwsze objawy często są niepozorne. Nie wolno bagatelizować osłabienia, apatii, zawrotów głowy czy zaburzeń widzenia. Kreml może próbować przetestować spójność NATO i dokonać prowokacji w Polsce lub krajach bałtyckich, poinformowały źródła wywiadowcze z 2 państw wschodniej flanki. Łotewski wywiad mówi, że Rosji nie stać na pełnoskalowy atak, ale można spodziewać się tak zwanego ataku hybrydowego w rodzaju sabotażu albo użycia rakiet i dronów. Rosja chciałaby tak zniechęcić kraje europejskie do pomagania Ukrainie, a przy okazji sprawdzić, czy Stany Zjednoczone zareagują na atak. Atakują nas ciągle portale społecznościowe, sprzyjają brutalizacji języka. Tak twierdzi medioznawca profesor Jacek Wasilewski z Uniwersytetu Warszawskiego. Algorytmy mediów społecznościowych premiują wypowiedzi silnie emocjonalne i konfliktowe, tłumaczy ekspert. Dlatego im więcej gniewu, oburzenia czy agresji, tym większa szansa, że taki komunikat zostanie nam nachalnie podawany. Warto więc nie dawać się temu manipulować, bo jak dodaje profesor, język nie tylko opisuje rzeczywistość, ale też ją tworzy.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
3: W Ślesinie będą prowadzone badania, z których skorzystać będą mogli bezpłatnie wszyscy zainteresowani mieszkańcy naszego województwa w wieku od 50 do 74 lat. W środę 1 lipca o godzinie 17.15 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie odbędą się spotkania edukacyjne organizowane w ramach projektu Profilaktyka Nowotworów Dolnego Odcinka Przewodu Pokarmowego. Projekt ten jest realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. Na spotkaniu rozdawane będą zestawy do badań. Bezpłatne badanie przysługuje tylko osobom, które będą uczestniczyć w tym spotkaniu. A w ramach projektu każdy uczestnik zostanie objęty bezpłatnymi działaniami edukacyjnymi oraz badaniami profilaktycznymi, czyli badaniem na obecność krwi utajonej w kale, a także bezpłatną, niewymagającą skierowania kolonoskopią w znieczuleniu w przypadku nieprawidłowego wyniku, łącznie z pokryciem kosztów dojazdu na badanie do Poznania i zwrotem kosztów zakupu płynu niezbędnego do przygotowania się do kolonoskopii. W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie takie kryteria: wiek 50-74 lata, muszą mieszkać lub pracować w Wielkopolsce. Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniach oraz do przekazania tej informacji osobom zainteresowanym o możliwości przystąpienia do tego darmowego projektu. Więcej informacji pod adresem badaniaopen.pl oraz na stronie miasta i gminy Ślesiny.
1: Konin FM. Pogoda.
0: W większej części kraju temperatura około 40 stopni. Do tego absolutny skwar, niebo bezchmurne, choć miejscami na północy i na zachodzie Polski możliwe dzisiaj burze, a do tego intensywne ulewy i porywisty wiatr. Jutro burze mogą być w całej Polsce. W centrum i na wschodzie jutro nadal około 40. Na zachodzie Polski jutro bliżej 30.
1: Konin FM. Natura.

0: Lumin FM.
1: Reklama.
2: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Pechhaus Stalcon w Koninie wykonuje profesjonalne usługi spawalniczo-monterskie na miejscu przy ulicy Wojska Polskiego 17 lub z dojazdem do klienta. Solidność, doświadczenie i dokładne wykonanie. Telefon 731 555 684. Pechhaus Stalcon w Koninie prowadzi także sklep z akcesoriami spawalniczymi, wypożyczalnią sprzętu, artykułami BHP, odzieżą ochronną i roboczą. Sklep przy ulicy Jana Pawła II 86 w Koninie.
9: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
1: Reklama.
10: Uwaga! Komunikat pogodowy dla Konina i okolic. W Koninie o godzinie 14 temperatura osiągnęła wartość 40 stopni Celsjusza.

Zaleca się unikanie słońca, ograniczenie wysiłku fizycznego i regularne picie wody. Upał może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. W przypadku objawów przegrzania lub zasłabnięcia należy przenieść się w chłodne miejsce. W sytuacji zagrożenia życia należy dzwonić pod numer 112. Stopniowy spadek temperatury spodziewany jest po godzinie 18. Powtarzamy. Temperatura w Koninie osiąga niebezpieczne wartości około 40 stopni Celsjusza. Ochłodzenie spodziewane jest po godzinie 18.

0: Naturalnie, że lokalnie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Dawno niewykorzystywane przestrzenie po byłym bloku operacyjnym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie zyskały zupełnie nowe życie. Na 5. piętrze lecznicy uroczyście otwarto nowoczesną salę rehabilitacyjno-terapeutyczną oraz pokój wytchnieniowy. Mają one odmienić codzienność pacjentów zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego.
3: Ewa Marciniak, fizjoterapeutka zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego.
4: Jak pani była w stanie przedstawić, jak troszeczkę, jakie zajęcia tutaj właśnie w tej sali rehabilitacyjnej są prowadzone, jak bardzo ułatwia to pomieszczenie, bo wyobrażam sobie, że pewnie części zajęć na blokach nie dało się po prostu przeprowadzić.
3: To znaczy tak, na pewno na ten moment dzięki większej sali rehabilitacyjnej możemy większą ilość pacjentów w jednym czasie rehabilitować. Usprawniło nam też ten pokój wypoczynkowy, w którym się znajdujemy, pozwala na to, że właśnie po rehabilitacji jest lepszy, pozwala to na rotację pacjentów. Możemy po rehabilitacji tutaj przyprowadzić pacjentów i tak jak wspominałam, mogą sobie wypić kawę, herbatę, porozmawiać ze sobą, a my w tym czasie już możemy kolejne osoby na salę rehabilitacyjną przyprowadzać. Możemy więcej pacjentów naraz rehabilitować. To jest też dla nich integracja, takie działanie też społeczne, bo miałyśmy do tej pory malutką salę, w której mieściło nam się naraz praktycznie 5 pacjentów, bo to też są osoby, które przywozimy w wózkach, więc teraz jest o wiele bardziej komfortowo dla nas.
5: Ilona Koszela, pełniący obowiązki kierownika zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego od ubiegłego roku.
4: Pani dyrektor wspomniała o tym, że za 2 lata jakieś tutaj większe zmiany będą, czyli to jest jakby takie rozwiązanie tymczasowe, ja to dobrze rozumiem, czy tu jeszcze...
5: Znaczy... Plany dyrekcji z założenia są jak gdyby wieloletnie. Jakie będą decyzje zapadały po drodze, tego nie wiemy. Natomiast plany są... Chciałyśmy tutaj jak najlepiej dla naszych pacjentów, bo tak naprawdę zawsze moim mottem życiowym było to, że pacjent jest pierwszy. Pacjent jest najważniejszy i dla niego my tutaj jesteśmy. To, że ta sala powstała i praca pani fizjoterapeutek przekłada się na to, że pacjenci u nas nie są tak długo, jak bez tej sali mogliby być. My wypisujemy pacjentów sukcesywnie, pacjenci są usprawniani i są na tyle przygotowani do względnej samodzielności, że rodziny zabierają pacjentów do domu. To nie jest tak, że pacjenci przychodząc do nas są już z nami do końca swoich dni. Nie. Dzięki pracy pań fizjoterapeutek gro pacjentów znów wróciło do swoich domów, do swoich rodzin. I wraca sukcesywnie co miesiąc.
4: Coś jakieś będzie, że tak powiem, na przyszłość? W sensie jeszcze jakieś zbiórki, jeszcze czegoś brakuje? Czy to już, że tak powiem, temat zamknięty?
5: Na pewno nie składamy broni. Jeżeli tylko uda nam się jeszcze podczas burzy mózgów znaleźć jakieś pomysły, żeby pomóc naszym pacjentom, na pewno nie składamy broni i na pewno myślę, że z pomocą dziewczyn będziemy dalej walczyć o poprawę warunków bytowych naszych pacjentów.
2: Powstanie tej komfortowej strefy to wielki sukces rocznego projektu Zaopiekowani, w ramach którego fizjoterapeutki, lokalne rady, fundacje oraz mieszkańcy wspólnie zebrali ponad 82 tysiące złotych na remont i specjalistyczne wyposażenie.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie.

0: Nauczyciele zapowiadają protest, żądają większych podwyżek. 50 osób na jedno miejsce, tyle zgłosiło się na egzamin do łódzkiej filmówki. Odpadli z mundialu w fatalnym stylu, więc federacja zabrała im czarterowy samolot. Wracajcie sobie sami, usłyszeli Urugwajczycy.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nauczyciele zapowiadają protest. Nie zgadzają się na tylko 3% podwyżki płac, mówi wiceprezes ZNP Urszula Woźniak.
2: Czas obietnic już minął. Cały czas słyszymy, nauczyciele powinni być godnie wynagradzani, ale teraz już jest czas na to, żeby godnie zarabiali, pracując na jednym etacie, żeby wreszcie docenić ich pracę i zrównać ich wynagrodzenia z innymi grupami zawodowymi.
0: We wtorek związek podejmie decyzję, jaką formę przybierze protest. Jeszcze tylko do wtorku właściciele mieszkań na wynajem mają czas na zamontowanie w nich czujników dymu i czadu. Właściciele, którzy zignorują ten obowiązek, będą musieli liczyć się z wysoką karą. Czujnik może uratować życie, mówi brygadier Jędrzej Pawlak ze Straży Pożarnej.
3: Sygnał potrafi obudzić śpiącego człowieka, potrafi czasami również zwrócić uwagę sąsiadów.
0: Za brak czujki można dostać mandat do 5 000 zł albo grzywnę do nawet 30 000. Ponad 1000 młodych ludzi z całej Polski zgłosiło się w tym roku na egzaminy na Wydział Aktorski Szkoły Filmowej w Łodzi. Łódzka filmówka jest ceniona na świecie, dlatego o jedno miejsce walczy tu ponad 50 osób. Oprócz ogromnej konkurencji, kandydaci muszą zmierzyć się z egzaminami, a te są uważane za jedne z najtrudniejszych w Polsce. Wśród osób, które walczą o indeks, jest Zofia Ciszewska z Radomska.
4: No marzę o tym od dziecka. I w ogóle, jak byłam dzieckiem, to chciałam wykonywać wiele zawodów, a w sumie tak stwierdziłam, że będąc aktorem mogę się wcielać w każdy z nich.
0: Indeks łódzkiej filmówki dostanie tylko 18 szczęśliwców. Urugwaj to na razie największe rozczarowanie piłkarskiego mundialu. Za karę drużyna musiała wracać lotami rejsowymi, bo urugwajska federacja odwołała jej lot czarterowy. Dwukrotni mistrzowie świata nie potrafili wygrać meczu i odpadli w marnym stylu. Piłkarze w dodatku nie znoszą swojego bezkompromisowego trenera i atmosfera w drużynie była nie do zniesienia.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
5: W wakacje czeka nas kolejna, 7. już edycja festiwalu Kłodawskie Dwory. Koncert inauguracyjny odbędzie się w kościele parafialnym w Kłodawie w sobotę 4 lipca o godzinie 19. Okazała świątynia jest wymarzonym miejscem do prezentowania muzyki barokowej, która tym razem zabrzmi w sposób, w jaki rozbrzmiewała w czasach powstania tego kościoła, czyli w wieku XVIII. A to dlatego, że wykonana zostanie na instrumentach historycznych przez artystów poznańskich specjalizujących się w tego rodzaju repertuarze. Zespół Akademia del Arcadia wystąpi tam w składzie Michał Grześkowiak, skrzypce barokowe, Mateusz Janus, również skrzypce barokowe, Stanisław Stanicki, wiolonczela barokowa, Justyna Wróblewska, klawesyn, Marcin Bajon, wiolone, Aleksandra Hanus, sopran oraz Jan Kiernicki, lutnia teorbanizowana. W programie suita, kantata, sonata, których autorami są tak wybitni kompozytorzy, jak Handel czy Bach. Wstęp na koncert jest bezpłatny. Wydarzenie dofinansowano ze środków samorządu województwa wielkopolskiego.
1: Konin FM. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pizzerii Gruby Benek Konin. grubybenek.pl. Pogoda.
0: Około 40 stopni już mieliśmy dzisiaj. Im bliżej wieczora, tym temperatura będzie delikatnie spadać. To będzie trudna noc, a jutro taki skwar jeszcze w centrum i na wschodzie Polski, tutaj około 40 stopni cały czas. W zachodniopomorskim i lubuskiem już trochę chłodniej, bliżej 30.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pizzerii Gruby Benek Konin. grubybenek.pl

0: You ready?
1: Tylko w Disney Plus.
2: Every second counts, baby.
1: Yeah! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear. Finałowy sezon.
3: Restaurant is flooded.
1: To już ostatnia szansa.
4: I am selling the building.
1: By uratować to miejsce.
5: We have each other and nothing left to lose.
1: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
7: Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
8: Serwus, z tej strony Anna Rusowicz, czyli Dziewczyna Słońca. Chciałam Was serdecznie zaprosić na koncert już 17 lipca w pięknej scenerii wśród kwitnących kwiatów.
7: 17 lipca Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
8: Do zobaczenia, pozdrawiam ciepło.
7: Szczegóły na Facebooku.
8: Reklama.
9: Uwaga! Komunikat pogodowy dla Konina i okolic. W Koninie o godzinie 14 temperatura osiągnęła wartość 40 stopni Celsjusza. Zaleca się unikanie słońca, ograniczenie wysiłku fizycznego i regularne picie wody. Upał może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. W przypadku objawów przegrzania lub zasłabnięcia należy przenieść się w chłodne miejsce. W sytuacji zagrożenia życia należy dzwonić pod numer 112. Stopniowy spadek temperatury spodziewany jest po godzinie 18. Powtarzamy, temperatura w Koninie osiąga niebezpieczne wartości około 40 stopni Celsjusza. Ochłodzenie spodziewane jest po godzinie 18.

0: co dalej?
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
2: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Reklama.
4: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
5: Zagroda Borowo od lat jest jednym z najważniejszych miejsc na mapie festiwalu w stronę tradycji. To właśnie tutaj historia, architektura i wiejski klimat tworzą wyjątkową przestrzeń do pielęgnowania lokalnego dziedzictwa.
6: Jadwiga Bryl, jestem właścicielką agroturystyki Zagroda Borowo.
7: I dziś to miejsce, powiedzmy w połowie drogi między Brzeźnem czy końcówką Konina a Krzymowem, jest takim miejscem, które przyciąga też gwiazdy bardzo często, które koncertują w Koninie na przykład. Kto tu nocował?
6: No, było troszkę znanych ludzi, ale z takich ostatnich osób, które ja znałam blisko, i znaczy znałam płytę tej dziewczyny, bo no, akurat podobała mi się na śpiewa widisz i ta żydowska muzyka zawsze no, dobrze na mnie działała. To był taki moment, że się bardzo tą kulturą też interesowałam. Kupiłam sobie płytę Oli Bilińskiej Libelit. No i z miesiąc temu dzwoni do mnie ktoś, wyświetla się agroturystyka, już teraz przekręcę nazwę, Ola Bilińska. I ja wiedziałam, że ta dziewczyna, która właśnie nagrała tą płytę Libelit, że ona ma też agroturystykę, ale no taka byłam trochę rażona piorunem. Mówię, nie wierzę, że to dziewczyna, której płytę woziłam pół roku w samochodzie, obsłuchałam, każdy dźwięk znam, że ona do mnie dzwoni. A i to właśnie była ona, Ola Bilińska, która jechała na koncert do Roberta Brzęckiego do Wieży Ciśnień. No i rozmawiamy i ona prosiła o nocleg, bo mówi, że tam coś się wydarzyło. Tak, przyjechali do nas na nocleg, byli tutaj dwie noce. Robiłam im kolację, dostałam zaproszenie na ten koncert i jak ona zadzwoniła i powiedziała, że prosi o nocleg, ja mówię, że to pani, a ona mówi, że ma ten koncert Libelit. I ja mówię, ma meniu, tateniu, naprawdę będzie pani to śpiewać. Ona usłyszała, że ja wiem, że znam tą płytę, tak? Bo to się tam zaczyna, któraś tam piosenka, nie? Ma meniu, tateniu. I ja mówię, no widzi pani, ma pani panu na wsiach rozsianych, gdzieś pani muzyka pod strzechy trafiła, nie? Tak się śmiałyśmy troszkę, no ale było to naprawdę ciekawe doświadczenie. Także Ola Bilińska, teraz mieliśmy ten wieczór filmowy, więc było tutaj trochę, był rysownik pan Pongowski, byli krytycy teatralni. Później z muzyków to byli, o, Łydka Grubasa u nas spała. Prawda? Był któryś Cugowski młody, który pomył wszystkie naczynia i tutaj postawił na pralce syn Krzysztofa Cugowskiego, Piotr.
7: Czuł się jak w domu.
6: Tak, po prostu ja przyszłam rano i nie wierzę. Wszystkie szkła pomył i ustawił pięknie tutaj na pralce. Była z takich znanych osób, była Michelle Stańca z Gwiazdami. Ona jest też, ona grała w Rodzinie Zastępczej, jest znana w Polsce, ale ja nie oglądam seriali, więc jej nie znałam i ona przyjechała z grupą Mongołów, przedstawia się, a ja mówię, Michelle, to jest mongolskie imię, tak się dopytuję i oni się tak na mnie patrzą, że ja jej w ogóle nie rozpoznaję, a to taka telewizyjna twarz. To też jest teraz w gronie naszych dobrych znajomych, jest Bilgun, ten właśnie showman mongolski, mnóstwo ludzi, których po prostu no, trudno tutaj wymienić i zawsze sobie mówię, że założę złotą księgę. Nie za wszystkimi zdążę polecieć, jak jestem na kuchni, także...
7: O, słowem, większość gwiazd, które przyjeżdżają na przykład do Oscardu, to tutaj potem ląduje u was.
6: No i przyjeżdżają, mówią, że u nas są takie pyszne śniadania i ja potem wstaję o 5 rano i muszę te pyszne śniadania przygotowywać. O, i jeszcze właśnie, był jeszcze przecież pół roku przed śmiercią był tutaj, ale to był na zaproszenie dużej firmy konińskiej. Słynny kucharz, który zmarł, pan Jakubiak był, też tutaj gotował, robił grilla, ale to już korzystał z pomocy, bo już wtedy był chory. Przyjeżdżają ludzie naprawdę z całego świata.
7: Miejsce, które no, mogło zmarnieć, przestać istnieć, zostało przez was nabyte i odżyło do tego stopnia, że ono stało się taką perełką i atrakcją dla ludzi z różnych regionów Polski czy świata nawet.
6: Jak ja to zacząłem ratować, to w ogóle nie myślałam, nie miałam takich intencji, że to ma być coś dużego. Ja chciałam to zrobić tak prywatnie dla rodziny, dla siebie, żeby ocalić własne dzieciństwo, żeby wrócić do dzieciństwa, bo to jest kraina mojego dzieciństwa tak naprawdę, tak? Bo to jest powrót do dzieciństwa to, takiego, jakie ja znam, bo ja znam Borowo, właśnie takie chaty, jak szłam do szkoły każdego dnia od klasy tam pierwszej do piątej czy siódmej nawet, to wszystkie domy przy drodze były drewniane, takie jak tutaj ten został właśnie, także wszystkie domy były drewniane, wszędzie psy sobie biegały wolno, to był taki świat, wszędzie były drewniane stodoły, wszędzie były konie, zaprzęgi i to tak szybko odeszło. Więc spróbujmy to zatrzymać chociaż na chwilę, pokazać to następnym pokoleniom.
5: Zagroda Borowo jest dowodem na to, że z pasji i szacunku do przeszłości można stworzyć miejsce, które inspiruje kolejne pokolenia. Dziękujemy za rozmowę i życzymy, aby to wyjątkowe miejsce nadal tętniło życiem oraz przypominało o bogactwie wielkopolskiej tradycji.
1: Konin FM. Naturalnie, że...

0: 11-letni chłopiec uratowany spod gruzów w Wenezueli. Ruszyło poszerzanie autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Upał przetacza się przez Polskę, a jutro ciąg dalszy, znów około 40 stopni.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Wenezueli trwa wyścig z czasem po środowych trzęsieniach ziemi. Zginęło już ponad 1400 osób. Mimo że od katastrofy minęły ponad 3 doby, spod gruzów wciąż udaje się wydobyć żywych. Wśród ostatnich uratowanych jest 11-letni chłopiec, do którego kolumbijscy ratownicy docierali przez 6 godzin.
2: Pracowaliśmy przez wiele godzin, głównie w nocy. Rano wznowiliśmy poszukiwania, zlokalizowaliśmy chłopca i torowaliśmy do niego drogę. W końcu nawiązaliśmy z nim kontakt i udało się go bezpiecznie wydostać.
0: Do akcji ratunkowej włączyły się zespoły z 24 państw. Rusza rozbudowa autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Podpisano umowę na poszerzenie pierwszego odcinka o długości 17 km między Grodziskiem Mazowieckim a węzłem Konotopa pod Warszawą. To jeden z najbardziej obciążonych odcinków dróg w Polsce, mówi Paweł Woźniak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
3: Natężenie ruchu to jest od 60 do 100 tysięcy pojazdów na dobę. To bardzo podnosi ten stopień skomplikowania realizacji tej inwestycji.
0: W czasie robót autostrada cały czas ma pozostać przejezdna po 2 pasy w obu kierunkach. Po ekstremalnych upałach do Polski nadciągają burze. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla północno-zachodniej Polski. Na początku na zachodnim Pomorzu, w Wielkopolsce i w województwie lubuskim. W nocy front burzowy będzie się przesuwać w głąb kraju. Obejmie też Pomorze, Kujawy, Warmię i Mazury. Burzom będzie towarzyszyć niebezpieczny wiatr, przekraczający nawet 100 km na godzinę, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
4: Może uszkadzać drzewa, czy porywać gałęzie, uszkodzenia dachów.
0: Pogoda będzie gwałtowna także jutro, znów pojawią się burze. Ekstremalnie wysokie temperatury dotarły dziś do polskiego bieguna zimna. Na Suwalszczyźnie 35 stopni. Jesteśmy w Gibach w pobliżu jeziora Gieret. Rozmawiamy z turystami.
5: No dzisiaj to siedzimy nad jeziorem. Opalamy się, odpoczywamy.
6: No spływ, rowery i tak tutaj sielsko. Raczej się spędza czas biwakując.
0: Mamy pierwszy weekend wakacji. Jak mówią lokalni mieszkańcy, takiego gorącego początku nie sposób sobie przypomnieć.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
7: Caritas diecezji włocławskiej przygotowuje się do misji w Kenii. Do wyjazdu coraz bliżej zaplanowano go na 5 lipca. Wciąż jeszcze darczyńcy mogą wpłacać pieniądze na konto, którego numer można znaleźć na Facebooku Caritas Konin. W wyjeździe wezmą udział misjonarze świeccy. Dzięki finansowym darowiznom będą mogli na miejscu zapewnić pomoc najuboższym, lekarstwa, środki higieniczne, narzędzia potrzebne w codziennym funkcjonowaniu czy wyżywienie dla dzieci i osób starszych. Celem wyjazdu mieszkańców naszej diecezji do Kenii będzie także wsparcie w edukacji, również poprzez zapewnienie przyborów szkolnych albo po prostu opieki. Misjonarze będą nawet pomagać w budowaniu domów. I zmieniamy temat. Trwa konkurs dla osób powyżej 60 roku życia o tytuł senioralnego czytelnika roku. W tej kategorii Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie nagrodzi 3 osoby, które do 23 listopada wypożyczą najwięcej książek drukowanych lub audiobooków. Jest też druga kategoria na rekomendacje roku dla tych, którzy chcą polecić książkę, audiobook albo inny tekst literacki. Rekomendacja nie musi być profesjonalną recenzją. Najważniejsze są szczerość wypowiedzi, osobisty charakter i siła zachęty. Szczegółowe informacje w MBP oraz w osiedlowych filiach.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Jutro na północnym zachodzie i zachodzie Polski będzie już delikatnie chłodniej niż dziś, około 30 stopni, a w centrum, na wschodzie i na południu cały czas ekstremalny upał pod 40. Do tego nad całą Polską burzowe chmury. Burze możliwe są właściwie wszędzie, a towarzyszyć mogą im ulewy i porywisty wiatr.

0: Konin FM. Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: Konin. FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Muzeum imienia księdza Józefa Jarzębowskiego w Licheniu Starym to miejsce, które potrafi zaskoczyć bogactwem zbiorów i różnorodnością tematów. Oprócz interesujących wystaw stałych poświęconych historii Polski, można tu obecnie zobaczyć także wystawy czasowe prezentujące sztukę sakralną oraz fascynujący świat gotyckich katedr.
3: Anita Rossa, Muzeum imienia księdza Józefa Jarzębowskiego w Licheniu Starym, historyk sztuki.
4: No, nasi słuchacze oczywiście siłą rzeczy tego nie widzą, ale poza obrazami i tą grą świateł i cieniem mamy takie na szybie coś pokazane właśnie. To też są jakieś takie obrazy na szybie, które trochę tutaj tym światłem grają. O co w tym chodzi?
3: Na szybach mamy naklejoną taką przedstawienie pielgrzymki, no bo gotyk to też średniowiecze, pielgrzymki właśnie do relikwii, które znajdowały się często w katedrach, na przykład w Chartres jest relikwia Welonu, w którym Matka Boża urodziła Dzieciątko Jezus, więc taka wyjątkowa, czy w Notre Dame ciernia z korony Pana Jezusa, więc pielgrzymowano dużo w średniowieczu i właśnie zwracano się często też do Matki Bożej, jako do tej, która łagodziła Boży gniew, bo pojawiały się często zarazy, które odbierano właśnie jako gniew Pana Boga i zwracano się wtedy przez Maryję z prośbą do Pana Boga, żeby ustały te zarazy.
4: No tak, wiele rzeczy w ten sposób wtedy odbierano, no tak rozumiano świat, ale to też spowodowało, że mamy dzisiaj tą wspaniałą historię, której możemy się uczyć, zastanawiać nad nią i ją kontemplować, a także tą sztukę. No tak sobie myślę, że te pielgrzymki w tamtych czasach, jakie to musiało być wyrzeczenie i jakie to musiało być zaangażowanie, żeby taką pielgrzymkę odbyć.
3: Dokładnie, trwało to pewnie o wiele dłużej niż teraz, bo odbywały się pieszo, trzeba było być specjalnie wyposażonym, no i też, ale pielgrzymi też mieli specjalne...
4: Nie było dróg.
3: Dokładnie, ale pielgrzymi mieli też specjalne przywileje nadane przez papieża, które ich chroniły.
4: No, pytanie jak z tą ochroną później w rzeczywistości było, bo to różnie mogło być. Tutaj w każdym razie nikomu nic nie grozi, więc serdecznie jeszcze raz zapraszamy na te dwie wspomniane wystawy. Dostępne obie do końca października, prawda?
3: Dokładnie, do końca października zapraszamy. Wstęp jest bezpłatny. Można wejść, zobaczyć, odbyć podróż do gotyckich katedr francuskich i przejść do duchowej, takiej, do duchowego wymiaru, do drugiej sali i zobaczyć uczniów misjonarzy, więc tam jest i święty Franciszek, i święta Barbara. Może ktoś chce swoją patronkę też poznać, zobaczyć. Jest tutaj na takim wielkim obrazie ufundowanym przez bombardierów weneckich. Można też zobaczyć.
4: Tak, i przy okazji no, zobaczyć całą resztę wspaniałych eksponatów, które tutaj w muzeum się znajdują. No zaraz mamy wakacje, więc trochę czasu wolnego. Wiele osób pewnie poza, no oczywiście wyjazdami jakimiś dalszymi, dłuższymi, zastanawia się, jak można dzień wolny z ładną pogodą spędzić gdzieś tutaj w okolicy. Może nie wszyscy wiedzą, że właśnie no, to muzeum tutaj w Licheniu, że w Licheniu to jest nie tylko właśnie ta bazylika i ta część sakralna, ale również jest tutaj wspaniałe muzeum z bardzo ciekawymi wystawami. Może byśmy powiedzieli o kilku takich najciekawszych eksponatach przy okazji, które tu w muzeum znajdują się już nie czasowo, ale faktycznie cały czas na wystawach są.
3: To prawda, mamy bardzo ciekawe wystawy stałe. Rzeczpospolita Szlachecka, Drogi do Niepodległości, gdzie można zobaczyć oryginalne na przykład szable z XVI wieku, czy fragmenty zbroi rycerskich. Jest piękny rząd koński z 1700 roku, prezentowany na manekinie, który robi też duże wrażenie na zwiedzających. Z takich cenniejszych eksponatów w sali Drogi do Niepodległości na pewno można zobaczyć okulary Romualda Traugutta, obrączkę ze ślubin z morzem należącą do generała Józefa Hallera, czy jeszcze też koszulkę Romka Strzałkowskiego, najmłodszej ofiary poznańskiego Czerwca.
4: Tak, więc jak Państwo słyszą, nie tylko kwestie liturgiczno-sakralne, ale też mnóstwo historycznych ciekawostek tutaj w muzeum można zobaczyć i usłyszeć. Wszystkie są podpisane, można przyjść i spędzić tutaj długo, wspaniały czas. Serdecznie zapraszamy.
3: Zapraszam.
2: Wraz z początkiem wakacji warto poszukać ciekawych pomysłów na spędzenie wolnego popołudnia. Muzeum w Licheniu może być doskonałym celem krótkiego wyjazdu, bo żeby zobaczyć coś naprawdę interesującego, nie zawsze trzeba ruszać samochodem w podróż przez pół Polski.
0: Konin FM.
5: Konin FM.
0: Naturalnie, że

0: 10 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: Czy prezydent był podtruwany? Kontrowersje po wydaniu książki. Rekordowe upały w Polsce. Dziś nawet 40 stopni, jutro podobnie. A Polacy na wakacjach nie narzekają.
1: Ja wiem, że będzie listopad kiedyś.
0: Więc warto nacieszyć się latem. Wiadomości

0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Burza wokół książki o polskim prezydencie. W jednym z opublikowanych fragmentów wywiadu rzeki Andrzeja Nowaka z Karolem Nawrockim przedstawiony jest moment z kampanii wyborczej, kiedy stan zdrowia obecnego prezydenta gwałtownie się pogorszył. W książce pojawiła się sugestia, że mógł zostać otruty. Trzeba to wyjaśnić, mówi polityk Konfederacji Łukasz Rzepecki.
1: Jeżeli rzeczywiście do tego doszło, a nie mam powodu nie wierzyć prezydentowi, to kto za tym stał?
2: Jak ktoś kogoś otruwa, to trzeba zrobić badania toksykologiczne. W związku z tym rozumiem, panie prezydencie, że toksykologia wykonana. Poprosimy o wyniki.
0: Odpowiada europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz. Rekordowe upały przetaczają się przez Polskę na zachodzie i w centrum kraju. Dzisiaj 40 stopni. Jak radzą sobie z tym warszawianie i turyści w stolicy, pytał Wawrzyniec Zakrzewski.
3: Ten wiatraczek to jakiś nabytek ostatnich dni, ostatnich godzin?
4: Tak, kupiony wczoraj.
3: Pomaga?
4: Średnio.
5: No jesteśmy od piątku, przyjechaliśmy na Podsiadłego. Było gorąco, ale jakoś daliśmy radę. Siedzieliśmy 2 dni w Centrum Nauki Kopernik, bo tam fajna klimatyzacja.
3: W domu macie, panie, klimatyzację?
4: Tak.
3: Tak. Korzystacie?
4: Tak.
6: Mieszkam, że tak powiem, w wieżowcu na 10 piętrze. To bym tam nie wytrzymała, niestety.
0: Ekstremalne upały mają odpuścić w połowie tygodnia. Upały spowodowały dziś duże utrudnienia na kolei. Wiele pociągów notuje opóźnienia. Kilka składów utknęło w okolicach Legionowa na Mazowszu. Doszło do usterki sieci trakcyjnej. Pasażerowie, którzy przebywali w pociągach, mogli wyjść na zewnątrz, bo z powodu awarii nie działała klimatyzacja. Rekordowe upały także w innych krajach. Tak jest na przykład w Chorwacji, choć tu pomaga idealna do kąpieli woda. W Adriatyku ma teraz 24 stopnie. Korzysta z tego pan Jacek, który przybył do Rijeki.
7: Ja wiem, że będzie listopad kiedyś, chłodno, tak? Więc trzeba te baterie naładować, tak? Tej witaminy D trzeba wytworzyć jak najwięcej.
0: Bałtyk może i chłodniejszy, ale ma ładniejsze plaże. Za nami 70% piłkarskiego mundialu, ale przed nami to co najciekawsze, czyli strefa pucharowa. Wieczorem pierwszy mecz z cyklu przegrywający odpada o 21:00 Kanada RPA.
8: Wiadomości Radia Konin FM.
9: Nowość w Golinie. Od września w Domu Kultury w tym mieście obok Konina ruszy pracownia małego artysty. Będzie tam się odbywać modelowanie z gliny, modeliny, mas plastycznych i papierowych, tworzenie makiet domów, miast, zamków i krajobrazów, budowanie pojazdów, robotów, samolotów i statków, konstruowanie z kartonu, drewna, patyczków i materiałów recyklingowych. Będą rzeźby, figury przestrzenne i papieroplastyka, dekoracje sezonowe i świąteczne, maski, kukiełki i lalki, mosty, wieże i konstrukcje techniczne, podstawy projektowania i planowania przestrzennego, eksperymentowanie z różnorodnymi materiałami, prace 3D rozwijające wyobraźnię przestrzenną oraz projekty grupowe uczące współpracy. To będzie coś więcej niż tylko zabawa. Dzieciaki będą uczyć się rzeczy naprawdę przydatnych, których często nie doświadczą w szkole. O szczegóły można już pytać w Domu Kultury w Golinie.
10: Konin FM. Pogoda.
0: Największe upały jutro przeniosą się nad środkową i wschodnią Polskę, a na zachodzie będzie odrobinę chłodniej, około 30 stopni. Poza tym burze możliwe jutro w całej Polsce. Na początku na północnym zachodzie kraju, potem będą się przesuwać w głąb naszego kraju, bardziej na wschód i południe.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie. Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerwony.

0: pani przed obniżką 119,99.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na

0: Toruń FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: W wieży ciśnień w Koninie, mimo wakacyjnej przerwy, nie zabraknie artystycznych wydarzeń. Najwięcej będzie działo się w sierpniu, od wernisażu nowej wystawy konińskiego twórcy po ogólnopolskie spotkanie artystów.
3: Robert Brzęcki, kurator Galerii Centrum Kultury i Sztuki, wieża ciśnień w Koninie.
4: Wspomniałeś o tym spotkaniu artystów, o którym też warto, żebyśmy tutaj troszeczkę więcej powiedzieli. Poza samymi artystami, entuzjaści sztuki również są proszeni na to spotkanie.
3: No, bo sytuacja wygląda tak. My się spotykamy, mówię tutaj oczywiście w imieniu artystów i organizatorów, w takim gospodarstwie agroturystycznym pod Koninem, 14 kilometrów. Nazywa się ona Zagroda Borowo. To jest taka przestrzeń, powiedzmy sobie, związana z takim porządkiem natury, małej miejscowości, wsi, a więc porządków, które są gdzieś tam wprzęgnięte w tak zwane pory roku. No i my zawsze właśnie na styku tych końca wakacji umownie nazywanych, a początku tego, co się nazywa rokiem szkolnym. Przypomnę, że akademicy, bo część artystów wywodzi się z tych środowisk akademickich, oni zaczynają miesiąc później, więc dopiero od października. I to jest dobry moment, żeby po prostu ich namówić na to, żeby trochę zrobić takiej gimnastyki. I tutaj mam na myśli gimnastykę zarówno praktyczną, jak i teoretyczną, czyli spotykamy się, rozmawiamy sobie, zawsze mamy jakiś rodzaj takiego hasła, szyldu tego spotkania, który trochę ma nas dyscyplinować właśnie pod względem czy praktyki, czy tych takich mentalnych porządków. I w tym roku jest to hasło Populus Alba, czyli to pola biała, czyli figura drzewa. Przypomnę, że ci, którzy interesują się w ogóle rzeźbą w drewnie, mają jakieś takie skojarzenia oczywiście z takim najbardziej słynnym liceum plastycznym w Zakopanem imienia Kenara, to wiedzą, że tam powstało całe środowisko ludzi, między innymi Antoni Grabowski, Stanisław Kośmiński, Antoni Rząsa, ludzi, którzy zawsze mówią, że drzewo jest jak człowiek, że poszczególne typy drzew, gatunki drzew, to mają przypisane jakieś właściwości. My właściwie pomyśleliśmy, że skoro chcielibyśmy sobie porozmawiać o takiej sztuce arte povera, która się nazywa oznacza sztukę ubogą, czyli to wszystko, co wiąże się z takim porządkiem sztuki, nazwijmy sobie to tak też upraszczająco, przedkapitalistycznej, takiej, która nie myśli o sobie tylko kategoriami rynku sztuki, kategoriami tego, co wiąże się po prostu ze sprzedawaniem dzieł, z cenami dzieł i tak dalej, i tak dalej, bo przypomnijmy, że sztuka na początku zawsze miała charakter bezinteresowny. Była po prostu narzędziem właśnie jakiegoś wyrażania tego wszystkiego, czego wyrazić się nie dało inaczej poza porządkiem sztuki. To pomyślałem, że skoro sztuka uboga, skoro może pomyśleć o tym porządku natury, który w Zagrodzie Borowo istnieje, to tam oczywiście to pola biała na wyciągnięcie ręki, rozejrzeć się można w prawo, w lewo, wszędzie znajdziemy te drzewa. I o co chodzi z tym drzewem? No, że to drzewo ma takie, a nie inne właściwości, że budzi takie, a nie inne skojarzenia, że jest raczej drzewem, o którym niektórzy wręcz mówią, że jest chwastem, że jest takim typem drzewa, które jest w jakimś sensie odrzucone. To, co najważniejsze dla naszych słuchaczy, widzów, odbiorców, to, że ta formuła spotkania w Zagrodzie Borowo, no, jest bardzo otwarta, to znaczy znaczy my tam nie jesteśmy w ogóle odgrodzeni, nie jesteśmy w jakiś sposób wyseparowani od całego porządku społecznego i zdarza się, że odbiorcy, czyli stała grupa na przykład ludzi, którzy do nas przychodzą, do galerii na otwarcia wystaw, na spotkania, na koncerty, oni też przyjeżdżają właśnie czy spotkać artystów, czy poznać artystów, czy posłuchać, co artyści robią, bo oni często pokazują, jak wygląda ich ścieżka na przykład artystyczna. Więc my bardzo gorąco zapraszamy. To będzie trwało od 24 sierpnia do 30 sierpnia. Jeśli ktoś ma czas, popołudnie jakieś wolne. Jeśli będzie piękna pogoda, to tym bardziej. No i jak mawia klasyk, spotykamy się w takich pięknych okolicznościach przyrody i niepowtarzalnej, nie?
4: I my również serdecznie to zapraszamy i wszystkim życzymy udanych wakacji i dobrego wypoczynku. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego i wypoczywajcie, cieszcie się czasem wolnym, ale też cieszcie się tym, że możecie wtedy mieć więcej czasu na spotkania, bo spotkanie jest bardzo ważne.
4: Na zakończenie przypomnijmy, co warto zapisać sobie w kalendarzu wakacyjnych atrakcji. Wernisaż wystawy Andrzeja Kalety odbędzie się 14 sierpnia o godzinie 18 w Wieży Ciśnień w Koninie, a od 24 do 30 sierpnia w Zagrodzie Borowo będzie można spotkać się z uczestnikami w otwartych wydarzeniach ogólnopolskiego spotkania artystycznego.
0: Konin FM.
5: Konin FM.
0: Naturalnie.

0: 70. rocznica poznańskiego czerwca. Dziś odbyły się uroczystości. Strażacy apelują o czujniki czadu. Latem czad jest tak samo niebezpieczny. Co trzecia borówka amerykańska w Europie jest polska.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Poznaniu odbyły się dziś uroczystości 70. rocznicy czerwca 56. roku. Miejsca związane z pierwszym w Polsce masowym powojennym buntem przeciwko komunistom odwiedzili i związkowcy, i kombatanci. Składali kwiaty. W auli uniwersyteckiej hołd poległym złożył prezydent Karol Nawrocki oraz przywódcy Łotwy, Albanii i Węgier.
2: Chwała bohaterom, cześć ich pamięci.
3: Zapraszam Państwa do złożenia wiązanych kwiatów pod tablicą pamiątkową.
0: Z powodu upału organizatorzy po raz pierwszy przenieśli uroczystość z placu Mickiewicza do zamkniętej auli uniwersyteckiej. Strażacy przypominają, by montować czujniki czadu. Śmiertelny gaz jest latem tak samo niebezpieczny jak zimą. Wszystkiemu winne są upały. Tłumaczy to dokładnie brygadier Aneta Gołębiowska z Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.
4: Wysokie temperatury nagrzewają dachy, kominy i przewody wentylacyjne, co prowadzi do gromadzenia się ciepłego powietrza i powstania tak zwanej poduszki powietrznej. To blokuje ciąg kominowy, przez co spaliny z urządzeń grzewczych cofają się do wewnątrz budynku.
0: Strażacy zalecają regularne wietrzenie pomieszczeń, najlepiej przez uchylone okna lub otwarte drzwi. Kończy się pomału najgorętszy dzień czerwca w historii. Dziś w Słubicach było 40,5 stopnia. Tropikalne upały były w całej Polsce, gdzie to tylko możliwe próbujemy się schładzać. Zaglądamy do Giżycka.
5: Proszę bardzo, mamy fontannę.
6: Obla się wodą.
5: Całe mokre, proszę zobaczyć.
7: I mnie jest wyraźnie chłodno, nie jest mi gorąco. Ciepłoludna jestem.
8: Teraz byliśmy na lodach aloesowych. Bardzo dobre, polecam, mało słodkie.
9: Lody, tylko lody.
0: Eksperci radzą raczej dobrze się nawadniać. Odradzają też kąpieli w fontannach z zamkniętym obiegiem wody, bo to siedlisko bakterii. Owoce też nie zaszkodzą. Polska jest unijnym liderem w produkcji borówki amerykańskiej. Od wejścia do Unii Europejskiej zbiory w Polsce wzrosły 15%. Dzisiaj to 65 tysięcy ton rocznie. Według najnowszych danych produkujemy 1/3 całych unijnych zbiorów. Jesteśmy też na 6. miejscu na świecie pod względem uprawy borówki amerykańskiej. Prowadzą, nie będzie niespodzianki, Amerykanie.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
10: Fundacja Zakłady Kórnickie ogłosiła nabór zgłoszeń do 4. edycji konkursu Wielkopolka o nagrodę imienia Jadwigi Zamojskiej. Celem inicjatywy jest wyróżnienie kobiet z Wielkopolski, które swoją działalnością społeczną, edukacyjną i przedsiębiorczą przyczyniają się do rozwoju regionu oraz budowania silnych i zaangażowanych wspólnot. Konkurs nawiązuje do dziedzictwa Jadwigi Zamojskiej, wybitnej Wielkopolanki, działaczki społecznej, edukatorki i propagatorki przedsiębiorczości. Organizatorzy poszukują współczesnych kobiet, które swoją codzienną pracą inspirują innych, inicjują pozytywne zmiany i aktywnie działają na rzecz otoczenia. Do konkursu można zgłaszać kandydatki w trzech obszarach działalności: przedsiębiorczość, edukacja oraz działalność społeczna. Tegoroczna edycja konkursu została objęta honorowym patronatem Tatiany Sokołowskiej, przewodniczącej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz wielkopolskiego kuratora oświaty Igora Marka Bykowskiego. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej konkursu. Spośród nadesłanych zgłoszeń laureatki wyłoni niezależna kapituła konkursu, złożona z przedstawicieli środowisk naukowych, społecznych, samorządowych i biznesowych. Kapituła oceni je pod kątem ich osiągnięć, zaangażowania społecznego oraz wpływu na rozwój lokalnych społeczności i regionu. Laureatki otrzymają statuetkę Wielkopolki oraz nagrodę finansową w wysokości 6 tysięcy złotych. Organizatorzy zachęcają mieszkańców Wielkopolski, organizacje pozarządowe, instytucje, samorządy oraz przedsiębiorstwa do zgłaszania kobiet, które swoją aktywnością i zaangażowaniem każdego dnia zmieniają otaczającą nas rzeczywistość. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koninie.
1: Konin FM. Pogoda.

Najgorętsze upały przesuwać się będą na wschód i jutro będzie cały czas pod 40 stopni w centrum i na wschodzie Polski. Na zachodzie już odrobinę delikatniej, około 30. Poza tym możliwe jutro burze. Na początku na północnym wschodzie, a potem będą się przesuwać w kierunku centrum i na wschód.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie. Przegląd wydarzeń tygodnia.
1: MKS Olimpia Koło zachęca do wzięcia udziału w wyjątkowym turnieju charytatywnym połączonym z piknikiem rodzinnym. Miejski klub sportowy będzie reprezentowany przez drużynę Młodzika z rocznika 2014, którą prowadzi trener Grzegorz Dębowski. To będzie prawdziwa uczta dla fanów piłki nożnej, a pomagać będziemy bardzo młodej Wielkopolance Dominice. Cały dochód z imprezy zostanie przeznaczony na jej leczenie i rehabilitację. Charytatywny piknik odbędzie się w sobotę na boisku w Lisewie koło Skulska w powiecie konińskim. Turniej piłki nożnej dla dzieci będzie rozgrywany od godziny 11 o 14.30. Grać będą dorośli, a od 15 przewidziano występy. Zobaczymy i posłuchamy chóru szkolnego Pasja, grupy taneczno-wokalnej, dzieci z biblioteki i gminnego ośrodka kultury w Skulsku. Na scenie także grupa taneczna Rewolta, Top Dance Konin, Gminna Orkiestra Dęta, Mielniczanki, młodzież z miejsko-gminnego ośrodka kultury ze Ślesina i zespół Stokrotki. Gwiazdą imprezy będzie Mariusz Mario Kruczek. Będzie dmuchaniec i byk, tatuaże, bańki mydlane, malowanie twarzy, balony, cukrowa wata, gofry, ciasto, grill, hot dogi, fotobudka, wyrzutnia, piany i inne atrakcje. A od 20 zabawa z DJ-em Kennedym. Zachęcamy do udziału w tej charytatywnej imprezie na rzecz Dominiki. Zbiórkę pieniędzy prowadzić będzie Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą. Widzimy się 27 czerwca w Lisewie. Kolejna w tym roku podwyżka czynszu w konińskiej spółdzielni mieszkaniowej. Od kwietnia lokatorzy KSM-u płacą już więcej. Wtedy wzrost rachunków był spowodowany nową taryfą Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. W kosztach ogrzewania w górę poszła wówczas część za przesył i doliczono do tego jeszcze nowe trzecie źródło, czyli geotermię. Teraz od lipca mieszkańcy największej spółdzielni mieszkaniowej znów odczują kolejną podwyżkę. Tym razem jej powodem jest zmiana stawki za eksploatację i utrzymanie nieruchomości, czyli część składowa rachunków, która leży bezpośrednio po stronie KSM. Taką decyzję Rada Nadzorcza spółdzielni podjęła już w lutym. A teraz zaglądamy w okolice Turku do Dobrej. 1 lipca o godzinie 15 odbędą się tam spławikowe mistrzostwa szkółki wędkarskiej o puchar Marka Górskiego, radnego Rady Miejskiej w Dobrej. W tych zmaganiach mogą wziąć udział dzieci i młodzież. Zapisy prowadzone są jeszcze do najbliższej środy 24 czerwca. A mistrzostwa z udziałem młodych wędkarzy odbędą się 1 na terenie stawu miejskiego za Centrum Kultury w Dobrej. Przy okazji przypominamy, że jutro w tym miejscu odbędzie się noc kupały, warsztaty plecenia wianków, wspólne biesiadowanie, dmuchaniec dla najmłodszych, koncert orkiestry dętej Dobra Żeronice, ognisko i inne atrakcje we wtorek 23 czerwca od 18. Stowarzyszenie Może Być Lepiej Konin wciąż będzie prowadzić klub abstynenta dla mieszkańców Konina. Organizacja otrzymała 77 tysięcy złotych z budżetu samorządu na kontynuację tego projektu. Może Być Lepiej mieści się przy ulicy Energetyka 3A. To bloki za dawną kolorową. W mieście nie brakuje osób uwikłanych w chorobę alkoholową. Problem widać najbardziej po policyjnych statystykach. Większość niebieskich kart zakładanych jest na skutek awantur rodzinnych wywołanych nieopanowaniem po wyskokowych trunkach. Ale są takie miejsca jak oddział leczenia uzależnień w konińskim szpitalu czy wspomniane stowarzyszenie Może Być Lepiej, gdzie można znaleźć pomoc w wyjściu z takiej sytuacji. I zmieniamy temat. Teraz kilka słów o grze, która daje wiele do myślenia. Akademia Rumi Klub znów organizuje turniej rankingowy w Domu Zemełki. To spotkanie zostanie poświęcone 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca. Zapraszamy 1 lipca o godzinie 16.30 do najstarszej kamienicy na konińskiej Starówce wszystkich, którzy kochają tę grę. Rumi Klub to coraz popularniejsza gra logiczno-strategiczna dla 2-4 graczy, przypominająca tradycyjnego remika, w której zamiast kart używa się ponumerowanych płytek kostek. Celem jest jak najszybsze pozbycie się wszystkich swoich kafelków ze stolika poprzez układanie ich na stole w grupy lub serię. Szczegóły na temat tego wydarzenia można znaleźć na profilu społecznościowym Konińskiego Centrum Kultury. Są pieniądze na utrzymanie wód i urządzeń wodnych w powiecie konińskim. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu przekazał na ten ważny cel ponad 193 tysiące złotych. Dofinansowanie trafiło do gminnej spółki wodnej Grodziec, Golina, Kleczew, Rychwał, Żgów, Stare Miasto oraz Wilczyn. Takie spółki wodne zajmują się przede wszystkim utrzymaniem urządzeń melioracyjnych, np. rowów, drenaży czy przepustów, w celu zapobiegania podtopieniu gruntów, a więc ochroną przed powodzią. Ale w niektórych regionach zajmują się one także zaopatrywaniem mieszkańców w wodę i oczyszczaniem ścieków. Najczęściej spółki wodne są po prostu zrzeszeniem właścicieli gruntów, głównie rolników. I zmieniamy temat. Już 28 czerwca wspólnie wyruszymy na kolejną wyjątkową trasę pełną pięknych widoków i dobrej energii. Wtedy bowiem odbędzie się rajd rowerowy po gminie Rychwał. Start o godzinie 14 z rynku miejskiego w Rychwale. Zatoczymy 23-kilometrową pętlę przez takie miejscowości jak Główiew, Grabowe, Święcia, Dąbroszyn, Czyżew, Wardężyn i Rozalin. Meta podczas rodzinnego festynu w Parku Miejskim w Rychwale, gdzie na uczestników czekać będą darmowe dmuchanie, darmowa wata cukrowa i popcorn, animacje, gry i zabawy, malowanie twarzy i tatuaże oraz występy artystyczne, warsztaty i stoiska gastronomiczne. To okazja, by aktywnie spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, a następnie wspólnie świętować rozpoczęcie lata. Zapraszamy na rajd rowerowy już w najbliższą niedzielę. Od niedawna dzieci i młodzież do 16 roku życia, wsiadając na rower, hulajnogę czy inny sprzęt służący do przemieszczania się, obowiązkowo muszą mieć na głowie kask ochronny, przypomina konińska policja. Tymczasem koło gospodyń wiejskich w Nieświastowie w gminie Kazimierz Biskupi cały czas prowadzi zbiórkę niepotrzebnych już kasków, zarówno dziecięcych, jak i tych dla dorosłych. Akcja potrwa jeszcze do 1 lipca. Kaski można przynosić do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kazimierzu przy ulicy Warszawskiej oraz do świetlicy wiejskiej w Nieświastowie. Przypomnijmy, że te nowe przepisy są odpowiedzią na niestety rosnącą liczbę wypadków drogowych z udziałem młodych użytkowników hulajnóg czy rowerów, a zebrane przez koło gospodyń wiejskich z Nieświastowa kaszki trafią do rowerzystów 4 lipca, tuż przed startem rajdu rowerowego, który wyruszy z tej miejscowości. To taka szansa, by używany kask zyskał drugie życie i realnie wpłynął na poprawę bezpieczeństwa dzieci na drogach. Zachęcamy, by przyłączyć się do tej akcji. 5700 zł i 5 euro zebrano podczas zorganizowanego niedawno Dnia Gosławic. Pieniądze zostaną przeznaczone na dalszą rehabilitację młodego wielkopolanina Mata Zbierskiego. Wystarczy to na zapewnienie 10-dniowego turnusu w Centrum Mikropolaryzacji Mózgu w Bydgoszczy. 15-latka z Konina można wspierać cały czas przez stronę Fundacji Się Pomaga. Mat to uśmiechnięty, pełen życia i stawiany przed wyjątkowymi wyzwaniami chłopiec, zmagając się z afazją, niepełnosprawnością intelektualną oraz trudnościami motorycznymi, nieustannie potrzebuje wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Mimo że nie mówi, nie czyta ani nie pisze, emanuje chęcią komunikacji i zrozumienia. Chłopiec dodatkowo boryka się z postępującymi przykurczami nóg, które wymagają rehabilitacji, by zapobiec ograniczeniu jego mobilności. Jego mama pragnie podjąć intensywną pracę z doświadczonymi specjalistami, aby pomóc mu pokonać te trudności. Mama Mata z determinacją i miłością pragnie zapewnić synkowi terapie, które wspomogą rozwój jego mowy, poprawią motorykę oraz wesprą pracę mózgu. Każda pomoc w tej drodze będzie bezcenna, otwierając przed Matem nowe możliwości i nadzieję na lepsze jutro. Zachęcamy, by wspierać przez internet Mata Zbierskiego. W sobotę odbędzie się 28. Ogólnopolski Bieg Milowego Słupa. Zawodnicy z całego kraju wystartują 27 czerwca punktualnie o godzinie 20 ze Starego Konina i będą kierować się do nowej części miasta, gdzie pojawią się na fragmencie ulicy Poznańskiej i wrócą na Starówkę. Trasa liczyć będzie 10 kilometrów. Spodziewajmy się wtedy utrudnień w ruchu na moście Unii Europejskiej, na trasie warszawskiej oraz na ulicach Starego Konina i fragmencie Nowego. Będą także zmiany w kursowaniu autobusów MZK. Mieszkańców zachęcamy do kibicowania, by biegacze wyjechali z naszego miasta z miłymi wspomnieniami. A teraz zaglądamy do powiatu kolskiego. W gminie Kościelec zapowiedziano już imprezę z okazji powitania lata. Festyn odbędzie odbędzie się w sobotę 27 na terenie Amfiteatru w Kościelcu. Początek o godzinie 17, o 20 wystąpi Skalarz, o 21 Blacha, a o 22.30 rozpocznie się plenerowa dyskoteka pod gwiazdami. W wydarzeniu towarzyszyć mają darmowe dmuchańce i inne atrakcje. Tymczasem tego samego dnia, czyli też 27 w Koninie, na placu przed Aulą Akademii Nauk Stosowanych na Morzysławiu o godzinie 20.30 w ramach corocznego koncertu świętojańskiego zagra Orkiestra Filharmonii Poznańskiej.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia.
1: Mamy wpływ na przyszłość konińskiej starówki. Miasto zachęca zwłaszcza osoby, które mieszkają, pracują, uczą się albo po prostu spędzają wolny czas w tym rejonie. Urząd właśnie aktualizuje gminny program rewitalizacji. Władze chcą zaplanować nowe projekty i inwestycje, które sprawią, że ta wyjątkowa historyczna część naszego miasta stanie się jeszcze lepszym miejscem do życia, pracy i wypoczynku. Zanim jednak przejdziemy do projektowania zmian, urzędnicy chcą poznać nasze zdanie. Co działa dobrze, a co wymaga pilnej poprawy? Czy brakuje zieleni, miejsc do rekreacji, a może oferty dla dzieci i młodzieży? Jeszcze do końca czerwca w internecie można wypełnić krótką, anonimową ankietę z prostymi pytaniami. Szczegóły na stronie internetowej miasta i na profilu Konin tu płynie energia. Przy okazji zachęcamy, by mieć na smartfonie aplikację M-Mieszkaniec.
3: Ostatnio byłem w Łężynie i pokazywałem seniorom, że jest taka aplikacja M-Mieszkaniec, na której jak sobie dwa razy klikną w tą aplikację, to już wiedzą, co się dzieje każdego dnia. To nie tylko jest aplikacja z kalendarzem, to jest aplikacja z tym, żeby zgłosić, gdzie leżą nielegalne odpady, to jest aplikacja z tym, żeby zobaczyć, kiedy w ogóle wystawiamy odpady, to jest aplikacja, żeby konsultować różne pomysły miejskie, to jest aplikacja, żeby spojrzeć na kalendarz, to jest aplikacja, żeby dowiedzieć się, że coś nam zagraża. To jest w ogóle bardzo ciekawa aplikacja. M-Mieszkaniec polecam wszystkim, którzy jeszcze tego nie mają w telefonach.
1: Mówił Witold Nowak, wiceprezydent Konina do spraw społecznych. Miejski Rzecznik Konsumentów w Koninie informuje, że Urząd Komisji Nadzoru Finansowego we współpracy z pełnomocnikiem rządu do spraw polityki senioralnej, rzecznikiem finansowym oraz Komendą Główną Policji organizuje równo za tydzień webinarium dla osób starszych i ich opiekunów. Spotkanie online pod hasłem Oszukańcze inwestycje, jak się przed nimi ustrzec i co zrobić, gdy padniemy ofiarą przestępców, zostanie przeprowadzone w poniedziałek 29 czerwca w godzinach 10-12.30. W webinarium można uczestniczyć zarówno samodzielnie, jak i grupowo. Zgłoszeń mogą dokonywać pracownicy domów seniora, klubów seniora, centrów aktywności seniora, domów pomocy społecznej, bibliotek, domów kultury i innych instytucji oraz organizacji. Celem tego internetowego spotkania jest zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z przestępczością na rynku finansowym. Zagadnienia podczas spotkania przedstawią przedstawiciele Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz Biura Rzecznika Finansowego. Rejestracja na webinarium odbywa się poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy. Link został udostępniony na stronie internetowej konin.pl w rubryce z komunikatami Urzędu Miejskiego. Każdego miesiąca w okolicy dochodzi do licznych prób oszukania emerytów. Na terenie gminy wiejskiej Słupca trwają kontrole wywozu nieczystości ciekłych. Urzędnicy sprawdzają, czy mieszkańcy w sposób legalny opróżniają szamba. Właściciele zbiorników bezodpływowych muszą posiadać aktualnie obowiązującą umowę z firmą asenizacyjną i faktury. Zwróćmy uwagę na kary, które w skrajnych przypadkach mogą być bardzo dotkliwe. Za brak dokumentów grozi mandat do 500 zł. Z kolei brak wywozu lub wywóz w częstotliwości rażąco niskiej w stosunku do zużycia wody nawet aż 5 tysięcy. Ktoś, kto nielegalnie odprowadza ścieki do gruntu lub rowu, musi liczyć się z grzywną w wysokości do 10 tysięcy złotych, nawet jeśli chodzi o nieumyślną nieszczelność zbiornika, która powoduje zanieczyszczenie środowiska, a za utrudnianie przeprowadzenia kontroli można dostać 1,5 tysiąca złotych kary, a jeśli sprawa trafi do sądu, nawet 5 tysięcy. Te zasady dotyczą wszystkich gmin w regionie, a takie kontrole prowadzone są nawet w mieście Koninie. W ubiegłym roku zmagaliśmy się na przykład z prawdopodobnym nielegalnym odprowadzaniem nieczystości z niektórych prywatnych domków wypoczynkowych do jeziora Pątnowskiego. Ten sprzęt będzie służył głównie podczas drogowych działań ratowniczych. Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedczu w powiecie kolskim otrzymali defibrylator AED. Takie urządzenie sprezentował jednostce Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego z Konina. Tymczasem w Turku można korzystać z corocznej letniej atrakcji. W mieście działa już wodny plac zabaw. Są o połowę tańsze bilety ulgowe dla posiadaczy turkowskiej karty mieszkańca oraz turkowskiej karty dużej rodziny. Wodny plac zabaw czynny jest codziennie w godzinach od 10 do 20. Te atrakcje znajdziemy przy ulicy Armii Krajowej. Cały obszar zajmuje powierzchnię 4 arów. Dostarczana woda jest w obiegu zamkniętym, podlega procesom filtracji, jest podgrzewana do temperatury około 26 stopni. Teren otoczony jest drzewkami, do tego trawnik, na którym można rozłożyć kocyk, są leżaki i stoliki, przy których można napić się kawy czy zjeść lody i inne przekąski. Wodny plac zabaw w Turku prowadzi Ośrodek Sportu i Rekreacji. A teraz przypomnienie o jutrzejszym spektaklu. We wtorek o 18 na małej scenie Konińskiego Centrum Kultury przy ulicy Przemysłowej 3D zostanie wystawione przedstawienie Dziób w Dziób na podstawie scenariusza Maliny Prześlugi w reżyserii Jarosława Sparażyńskiego. Zachęcamy, by obejrzeć tę sztukę w wykonaniu młodych konińskich aktorów. Wstyd zamyka nam usta, ale przemilczane sprawy zawsze wracają. To będzie temat przewodni kolejnego spotkania dyskusyjnego klubu książki dla dorosłych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie. Już jutro zmierzymy się tam z powieścią Wstyd autorstwa Roberta Małeckiego. W ten sposób wkroczymy w duszny, mroczny i pełen napięcia świat Śmierszyna, stworzony przez Małeckiego w jego thrillerze. To idealny pretekst do rozmowy o trudnych wyborach, rodzinnych tajemnicach i emocjach, które zostają w człowieku na lata. Spotkanie skierowane jest do osób, które lubią czytać, chcą porozmawiać o książkach w luźnej atmosferze lub po prostu szukają ciekawego sposobu na wtorkowe popołudnie. Nie trzeba być żadnym ekspertem. Zapraszamy 23 czerwca o godzinie 17 do Konińskiej Biblioteki przy ulicy Dworcowej. Ale to nie wszystko, co dzieje się w naszej książnicy, bowiem w czwartek odbędzie się tam spotkanie warsztatowo-literackie stworzone z myślą o dojrzałych miłośnikach słowa pisanego. Czytanie to jedna z najpiękniejszych podróży, w jakie możemy wyruszyć bez wychodzenia z domu. Bibliotekarze chcą

0: Polska Izba Rolnicza już teraz przygotowuje do tego farmerów. Nie ma miesiąca, byśmy na antenie Konin FM nie informowali o wałęsających się w powiecie czworonogach. Niedawno policjanci z komisariatu w Kleczewie wydali komunikat, w którym zwrócili uwagę, że nawet najbardziej łagodny pies pozostawiony na wsi bez opieki może stworzyć ogromne zagrożenie, choćby doprowadzając do kolizji drogowej, czy co gorsza wypadku, w którym ranni zostaną ludzie. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek chipowania i rejestracji psów i kotów mających właściciela. Obowiązek nie obejmie natomiast kotów wolno żyjących, bytujących na terenach gospodarstw rolnych. Mowa tu o tak zwanych kocich przybłędach, które żyją na naszym terenie dziko i nie są przez nas dokarmiane. Zgodnie z założeniami ustawy maksymalna opłata wyniesie około 50 zł za oznakowanie mikroczipem i tyle samo za rejestrację w systemie. Jednocześnie gminy będą mogły wprowadzać programy dofinansowywania dla mieszkańców. Osoby, które nie dopełnią tego nowego obowiązku, mogą zostać ukarane grzywną w wysokości od 20 do nawet 5 tysięcy złotych. Kontrole będą mogły prowadzić m.in. inspekcja weterynaryjna, policja, a także straże gminne i miejskie, ale spokojnie, ustawa zacznie realnie obowiązywać dopiero za 2 lata. Burmistrz Sumpolna wraz z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sołectwem Mąkolno zapraszają na Święto Janki. W programie znajdą się występy zespołów dębowiacy oraz polkowe, będą warsztaty plecenia wianków, animacje dla dzieci i dmuchańce, konkurs na najpiękniejszy wianek świętojański, grill, różne stoiska, kawiarenki i dyskoteka z DJ-em Łukaszem. To wszystko 27 czerwca w godzinach od 16 do północy, czyli w nadchodzącą sobotę na placu przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mąkolnie. W wydarzenie włączają się Stowarzyszenie Kobiet Inicjatyw Wiejskich, Stowarzyszenie Sąsiedzkie, Koło Gospodyń Wiejskich w Mąkolnie oraz druhowie OSP. Tymczasem przypominamy, że wraz z wakacjami ruszy 2-miesięczny festiwal Bazylika Sonans, któremu jak co roku patronuje Radio Konin FM. Pierwszy koncert zostanie zagrany już w najbliższą niedzielę, 28 o godzinie 14. Za kontuarem największego instrumentu muzycznego w Polsce zasiądzie Paweł Opala. Temu koncertowi towarzyszyć będą chór Bazyliki Lichańskiej Stabat Mater pod dyrekcją Jacka Chyżnego oraz sopranistka Anita Furgol-Kownacka. To na dobry początek, a potem festiwal gościć będzie wybitnych wirtuozów z całego świata. Zapraszamy na cotygodniowe koncerty aż do końca sierpnia.
1: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie. Przegląd wydarzeń tygodnia.
0: Młody lider biznesu, lider inicjatyw prozdrowotnych oraz lider nowoczesnego przemysłu i logistyki to kategorie, w których po wakacjach zostaną wręczone statuetki Złotego Konia, Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta. Kapituła spośród 25 nadesłanych zgłoszeń nominowała 9 lokalnych firm.
2: Ten konkurs rzeczywiście budzi emocje wśród mieszkańców, wśród firm naszego miasta. Mamy 29. edycję w tym roku konkursu o statuetkę Złotego Konia. W tym roku mamy 3 kategorie. Została dołożona kategoria Młody Lider Biznesu oraz Lider Nowoczesnego Przemysłu i Logistyki. Chcemy właśnie pokazywać młodych ludzi, którzy prowadzą biznes, ale i z drugiej strony pokazywać funkcje miasta, kompetencje, które też nabywamy z zakresu właśnie przemysłu i logistyki. Nowoczesnego przemysłu, czyli gospodarki 4.0.
0: Widać też dużo takich ruchów, Wydziału Współpracy z Biznesem na przykład, jak różne festyny, na których mogą te firmy się pokazać i mogą zapoznać mieszkańców ze swoją ofertą. Jest duże takie, widać, przekonywanie mieszkańców do tego, żebyśmy korzystali z usług naszych konińskich lokalnych firm.
2: Tak, to jest widoczne. Zresztą nasi przedsiębiorcy starają się być aktywni, aby pokazywać się. Zresztą chociażby ten program związany z kartą mieszkańca pokazuje, że zabiegają o to przedsiębiorcy konińscy, aby w programie być, tak, aby przyciągać do siebie, do swoich usług, czy też produktów, które oferują nowych klientów, a karta mieszkańca między innymi temu służy. Widzimy zakładanie biznesu przez osoby, które odchodzą z przemysłu, bo przecież temu, aby łagodzić skutki transformacji gospodarczej, służy między innymi Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, który przeznacza środki na to, aby stworzyć nowe miejsca pracy, żeby zatrudniać przez konińskich przedsiębiorców te osoby, które odchodzą od przemysłu paliwowo-energetycznego, jeżeli chodzi o zatrudnienie. Zaczyna coś się dziać, liczę na to, że za kilka lat będzie jeszcze lepiej.
0: Tłumaczy prezydent Konina Piotr Korytkowski. Dodajmy, że program Droga do Zatrudnienia po Węglu zostanie wkrótce rozszerzony na wszystkich mieszkańców Wielkopolski Wschodniej, nie tylko, tak jak teraz, na osoby związane z grupą ZEPAK, a to kto dostanie statuetkę Złotego Konia, okaże się we wrześniu podczas corocznej

0: gali konińskiego biznesu. Trwa 10. edycja konkursów Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku. To okazja, aby docenić szkołę i nauczycieli, którzy każdego dnia inspirują, wspierają i zmieniają edukację w naszym województwie. Nabór wniosków trwa do 15 września. Kto może zgłaszać kandydatów? Do tytułu Wielkopolskiej Szkoły Roku może to zrobić dyrektor szkoły, organ prowadzący, Rada Rodziców, Rada Szkoły, Samorząd Uczniowski, Związki Zawodowe albo organizacje pozarządowe działające w obszarze edukacji. Podobnie, jeśli chodzi o tytuł Wielkopolskiego Nauczyciela Roku. Dyrektor szkoły lub placówki, Rada Rodziców, Rada Szkoły, Samorząd Uczniowski, organ prowadzący, placówki doskonalenia nauczycieli i związki zawodowe działające w oświecie. Szczególnie zwracamy tu uwagę na moc samorządów uczniowskich i rad rodziców. Kandydatury, które wypłyną od tych środowisk, chyba najbardziej pokazują, jak wielu wyjątkowych nauczycieli i szkół mamy w Wielkopolsce. Przez poprzednie edycje nagrodzono łącznie 153 placówki i 145 belfrów, wśród nich Joannę Gadomską z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w podkonińskim Rzechlinie czy Anetę Kurzawę z Zespołu Szkół Technicznych w Turku. To liczby, za którymi kryją się setki historii o pasji, zaangażowaniu i codziennej pracy wykonywanej często bez rozgłosu, ale z ogromnym znaczeniem dla uczniów i lokalnych społeczności. Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski w Poznaniu i to właśnie pod adresem umww.pl należy szukać formularzy zgłoszeniowych. Do końca października zostanie wzmocniona nawierzchnia jezdni na fragmencie drogi wojewódzkiej nr 263 w powiecie kolskim. Mowa tu dokładnie o ulicy Dąbskiej w Kłodawie. Wyremontowany zostanie także chodnik, regulacje przejdzie odwodnienie i pojawi się nowe oznakowanie. Ma to poprawić bezpieczeństwo oraz komfort podróżowania. Koszt to ponad 600 tysięcy, tymczasem aż 14,5 miliona złotych. Ma wynieść zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury drogowej oraz ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem LED wraz z robotami towarzyszącymi, małą architekturą i terenami zielonymi w ramach rewitalizacji przestrzeni wokół zbiornika wodnego Przykona w powiecie tureckim. Powstanie tam około 3 800 metrów ścieżki pieszo-rowerowej wraz z niezbędną infrastrukturą drogową. Realizacja inwestycji przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności terenów wokół zbiornika wodnego Przykona, poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz stworzenia nowoczesnej i przyjaznej przestrzeni do rekreacji, aktywnego wypoczynku i integracji mieszkańców. Tymczasem zaglądamy na północ Konina. Gotują, pieką i karmią obficie podczas lokalnych festynów. Na osiedlu Gosławice powstało koło gospodyń i gospodarzy miejskich.
1: Namawiać nie trzeba było.
2: Nie trzeba było, byśmy bardzo chętne. Chcemy coś, żeby zaczęło się dziać w naszym mieście. No i taka inicjatywa spodobała nam się.
3: No i jakie plany? Kolejne jakieś imprezy, gdzie będzie można zobaczyć wasze, spróbować tych
1: bardzo.
3: Było potrzebne takie koło w naszym mieście, w Koninie?
1: Myślimy, że tak.
2: Może jakoś zjednoczymy też to społeczeństwo troszkę. No jednak, że tylko będzie praca. Ja też mam bardzo dużo gości, jak każdy ma pracę, dzieci, ale gdzieś takie nawet dla siebie taką chwilę oddechu trzeba też znaleźć.
3: Ile już osób jest w kole?
2: No będzie 10 osób.
0: Koło gospodyń i gospodarzy miejskich działa przy Stowarzyszeniu Nasze Gosławice. Cały czas można do tej kulinarnej grupy dołączyć. Uwaga, właściciele gruntów leśnych w obszarze gminy Przykona w powiecie tureckim. Prowadzone są prace taksacyjne związane z opracowaniem uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. Po sporządzeniu projektu zostanie on wyłożony do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy. I zmieniamy temat. Zaglądamy do placówek edukacyjnych. Tam mimo dobiegającego końca roku szkolnego kontynuowane są prelekcje Konińskiego Stowarzyszenia Młodzi Lokalsi.
4: Jak sobie scrollujecie TikToka, przeglądacie Instagrama i tak dalej, to być może spotkaliście taki argument, że dobra, ale zmiany klimatu to zawsze były. No były, tylko jak sobie spojrzymy teraz na taki wykres, on pokazuje, jak zmieniała się średnia temperatura powietrza na Ziemi przez ostatnie 10 tysięcy lat. Widzimy, że od 8 tysięcy lat przed naszą erą do XIX wieku naszej ery, czyli właśnie do czasu rewolucji przemysłowej, średnia temperatura powietrza na Ziemi obniżyła się o pół stopnia w wyniku właśnie tych naturalnych procesów. Przychodzi człowiek z rewolucją przemysłową i w nieco ponad 100 lat podwyższa tę temperaturę o 1 stopień. Więc problemem nie są same zmiany klimatu, tylko tempo tych zmian, do których planeta nie jest w stanie się dostosować. Zresztą widzimy po tym wykresie, że ten strzał 1 stopień przez nieco ponad 100 lat jest pewnym odstępstwem od tego wykresu, po którym jak widzimy tak naprawdę w wyniku tych naturalnych procesów trend był spadkowy, my się powinniśmy teraz ochładzać. Więc jest, no on dobrze pokazuje ten wykres, że 10 tysięcy lat pół stopnia ochłodzenia, 100 lat jeden stopień ocieplenia.
0: A to był radny miasta Konina i twórca Stowarzyszenia Młodzi Lokalsi Piotr Czerniejewski. Przez całe zbliżające się wakacje będziemy opowiadać na antenie naszego radia o 46 projektach, które we wrześniu zobaczymy na listach do głosowania w ramach konińskiego budżetu obywatelskiego.
5: 28 wniosków małych i 18 wniosków dużych. Są to wnioski dotyczące placów zabaw, nowych boisk sportowych, wodnych placów, wnioski dotyczące bezpiecznych przejść, czy wniosek dotyczący parku w Gosławicach. Czyli wszystko to, co ma poprawić życie mieszkańców Konina.
0: Mówi koordynatorka KBO Maria Cybulska. Przypomnijmy, że głosowanie będzie prowadzone według nowego regulaminu. To efekt kontrowersji wywołanych przez Zespół Szkół imienia Mikołaja Kopernika. Placówka wielokrotnie nadużywała budżetu obywatelskiego do realizacji własnych inwestycji. W ostatniej edycji organizowano nawet wycieczki uczniów do lokali wyborczych. W efekcie Rada Miasta zmieniła przepisy, stąd mimo 67 zgłoszonych inicjatyw komisja skierowała pod zaplanowane na wrzesień głosowanie 46 z nich.
5: 21 wniosków zostało odrzuconych w związku z tym, że nie spełniało przede wszystkim zapisu z regulaminu dotyczącego ogólnodostępności i również zapisu dotyczącego wykluczenia realizacji wniosków przez jednostki organizacyjne miasta, szkoły czy MOSiR.
0: Głosowanie w ramach konińskiego budżetu obywatelskiego potrwa od 7 do 20 września. Wody Polskie i Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych podpisały list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie gospodarowania zasobami wodnymi, przeciwdziałania skutkom suszy oraz edukacji społecznej.
6: Wspólne działania obejmą ochronę zasobów wodnych, przeciwdziałanie skutkom suszy, wymianę doświadczeń oraz edukację społeczną. To kolejny krok w budowaniu odporności środowiska na zmiany klimatu.
7: Łączymy nasze kompetencje, łączymy nasz potencjał, wymieniamy się informacjami, razem z innymi partnerami. To jest dobre działanie, które powinno być przykładem dla innych regionów Polski.
0: Mówili Michał Wierzbicki, dyrektor RZGW oraz Wiesław Krzewina, dyrektor Lasów Państwowych w Poznaniu. Nie zmieniamy temat, już jutro zapraszamy na zakończenie sezonu tanecznego i wokalnego w Gminnym Ośrodku Kultury w Wilczynie w powiecie konińskim. Będzie można zobaczyć efekty całorocznych starań zdolnej młodzieży. Zaśpiewają wokaliści studia piosenki estradowej Hits, a zatańczą artyści z zespołu tanecznej Passy. To we wtorek o godzinie 17 w wilczyńskim Goku. W Ślesinie będą prowadzone badania, z których skorzystać będą mogli bezpłatnie wszyscy zainteresowani mieszkańcy naszego województwa, ale w wieku od 50 do 74 lat. 1 lipca o godzinie 17.15 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie odbędzie się spotkanie edukacyjne organizowane w ramach projektu Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Ten projekt jest realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. Na spotkaniu rozdawane będą zestawy do badań. Szczegóły są na stronie internetowej miasta i gminy Ślesin. Tymczasem już w nadchodzący weekend, w sobotę, w Lipicach w gminie Grodziec odbędzie się powitanie lata. Najpierw w godzinach od 15 do 20 na placu przy Ochotniczej Straży Pożarnej Lipice przewidziano wspólną zabawę dla dzieci. Będą zjeżdżalnie, dmuchane atrakcje, wata cukrowa, lody, kiełbaski, karkówka i ciasto, a potem od 20 do 2 w nocy impreza dla dorosłych. Zagra DJ Blask. Będzie dużo tańca, śmiechu i zabawy. Wstęp jest wolny. Organizatorami są OSP Lipice oraz Koło Gospodyń Wiejskich, a partnerem Urząd Gminy Grodziec. Także 27 czerwca, ale o 14 rozpoczniemy wakacje razem z gminą Kawęczyn w powiecie tureckim. Odbędzie się tam wyjątkowy festyn rodzinny na placu przy Urzędzie Gminy. Będzie wspólna walka z torem przeszkód i medal dla każdego małego i dużego wojownika. W podkonińskiej gminie Stare Miasto odnotowywane są przypadki nielegalnego pozostawiania skoszonej trawy, liści, gałęzi oraz innych bioodpadów na terenach publicznych. Takie działania są niedopuszczalne i negatywnie wpływają na estetykę oraz porządek wspólnej przestrzeni. Alarmują urzędnicy i przypominają o zapisach regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy. Z lokalnych przepisów jasno wynika, że bioodpady należy zagospodarowywać na terenie nieruchomości, na której zostały one wytworzone. Mieszkańcy mogą przetrzymywać je w przydomowych kompostownikach, korzystając jednocześnie z ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2,50 miesięcznie od osoby. Bioodpady można również przekazywać do odbiorów przeznaczonych do tego brązowych workach, wystawiając je przed posesję zgodnie z harmonogramem odbioru śmieci. Staromiejscy urzędnicy apelują do mieszkańców o niewyrzucanie bioodpadów na tereny publiczne. Wspólna dbałość o czystość i estetykę gminy pozwala zachować porządek oraz chronić środowisko naturalne. Ten apel warto zastosować w każdej gminie w Wielkopolsce Wschodniej. Mimo umów na wywóz odpadów i pomimo istnienia PSZOK-ów, wciąż można zauważyć śmieci w lasach, na łąkach czy w przydrożnych rowach. Miasto chce uruchomić zaoczne liceum dla dorosłych. Ogólniak miałby działać w Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego na Glince. Utworzenie takiego LO umożliwi kontynuowanie nauki w cyklu 4-letnim absolwentom 8-letniej szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz absolwentom zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły pierwszego stopnia, począwszy od klasy drugiej. Ponadto uzupełni ono ofertę edukacyjną w prawobrzeżnej części Konina, a także zwiększy konkurencyjność tej szkoły w stosunku do szkół niepublicznych funkcjonujących na naszym rynku edukacyjnym. Absolwent po ukończeniu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w Budowlance uzyska wykształcenie średnie, dzięki czemu będzie mógł przystąpić do egzaminu maturalnego lub kontynuować naukę w szkole policealnej. Po otrzymaniu świadectwa maturalnego będzie mógł ubiegać się o przyjęcie na studia wyższe. To krok w kierunku dostosowania się do zmian na rynku pracy. Dziś trzeba być elastycznym. Jeden wyuczony zawód nie wystarczy. W dobie przemian gospodarczych zachodzących na wolnym rynku często okazuje się, że ktoś, kto przez lata pracował zgodnie z fachem wyuczonym w szkole zawodowej, teraz musi się przekwalifikować i dostosować do nowego pracodawcy, który niejednokrotnie wymaga wykształcenia średniego. Wielkie pomiary w Malanowie. Na terenie całej gminy ruszyły prace geodezyjne związane z aktualizacją bazy danych w zakresie ewidencji gruntów i budynków. Dokumentacje muszą zostać dostosowane do obowiązujących przepisów. Takie zadanie zleciło Starostwo Powiatowe w Turku. Polega to na weryfikacji i pomiarze budynków, w tym oględzin, wykonaniu zdjęć, inwentaryzacji obiektów nieprawidłowo ujawnionych na mapie ewidencyjnej, aktualizacji gruntów pod budynkami i weryfikacji punktów adresowych. Pracy jest bardzo dużo. Geodeci na terenie gminy Malanów będą obecni do końca roku. Samorząd zwraca się do mieszkańców z prośbą o umożliwienie im dostępu do nieruchomości w celu dokonania niezbędnych pomiarów. Te prace realizowane są na podstawie ustawy i służą wyłącznie aktualizacji państwowych rejestrów geodezyjnych, zapewnia Starostwo Powiatowe w Turku. I zmieniamy temat. Nadleśnictwo Koło skupuje prywatne lasy i grunty dobre do zalesienia. Czytamy w komunikacie na stronach Podkonińskiej gminy Kramsk. Do 2050 roku lesistość Polski ma zwiększyć się do 33%. Tym samym zwiększone zostanie bezpieczeństwo klimatyczne kraju. Taka strategia realizowana jest na obszarach wszystkich nadleśnictw w Wielkopolsce w oparciu o założenia opracowane przez Instytut Badawczy Leśnictwa. Zakończono realizację ważnej inwestycji drogowej w gminie Kawęczyn w powiecie tureckim. W miejscowości Marianów Kolonia oddano do użytku nową drogę, która będzie służyć zarówno mieszkańcom, jak i obsłudze terenów inwestycyjnych, zauważa wicewojewoda wielkopolska Karolina Fabiś-Szulc. Wartość inwestycji wyniosła 1 167 000 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach inwestycji wybudowano nową trasę, która połączyła Krajową 83 z gminną drogą oraz zapewniła dostęp do powstającej w tej części powiatu tureckiego strefy inwestycyjnej. Nowa infrastruktura poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżowania, usprawni dojazd służb ratunkowych oraz zwiększy dostępność komunikacyjną gminy. To kolejny krok wspierający rozwój gospodarczy i tworzenie atrakcyjnych warunków dla nowych firm w Wielkopolsce. A teraz zaglądamy kawałek dalej do Uniejowa, niegdyś w województwie konińskim. Tamtejsze termy zachęcają do korzystania z nowej letniej przestrzeni. Dla amatorów wodnych atrakcji powstał zespół nowych zjeżdżalni. Każda to osobna przygoda, a wśród nich spiralne tornado, wyścigowe duo, Adrenalina Max i Family Fun. Jest też ogród wodny i mnóstwo innych atrakcji. Ze wszystkimi można zapoznać się między innymi na stronie internetowej gminy Żgów w powiecie konińskim, która zachęca swoich mieszkańców do wizyty w Uniejowie. Daria ze Śląska wraca z trzecim solowym albumem. Artystka jesienią ruszy w klubową trasę po ponad 20 miastach, żeby zaprezentować nowy materiał na żywo. Fani będą go mogli usłyszeć także w konińskim Oskardzie. Halo, co jest grane? To płyta o tym wszystkim, o co sami czasem boimy się zapytać. Daria ponownie zaprasza nas do świata szczerych i osobistych historii, jednak tym razem patrzy nieco szerzej, w przenikliwy i właściwy sobie sposób komentuje ludzkie słabości oraz absurdy rzeczywistości, których sama bywała częścią. Po premierze albumu w maju zapełniła warszawski klub Stodoła, a po sezonie letnich plenerowych występów ruszy w klubową trasę, na której znajdzie się także Konin. Na koncert zapraszamy 17 października o 19 do Domu Kultury Oskard. A co w najbliższy weekend? W powiecie kolskim mieszkańcy Grzegorzewa spotkają się podczas wydarzenia pod nazwą Sułectwo z historią. Przeniesiemy się w czasie i odkryjemy na nowo korzenie naszego regionu. W programie pokaz grupy rekonstrukcji historycznej, warsztaty edukacyjne dla mieszkańców, rekonstrukcja życia codziennego dawnych mieszkańców i zwyczaje mieszczańskie Grzegorzew. Wydarzenie ma charakter otwarty, spotkanie realizowane jest w ramach projektu Aktywizacja i Integracja Międzypokoleniowa na terenie gminy Grzegorzew i odbędzie się w sobotę 27 czerwca od godziny 12 na stadionie. 2 969 000 będzie kosztować termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 1 imienia świętego Jana Pawła II w Kłodawie oraz Ośrodka Pomocy Społecznej. Zakres prac obejmie także wymianę źródeł ciepła. Tymczasem Stowarzyszenie Powickiego Parku Krajobrazowego zaprasza na warsztaty edukacji ekologicznej poprzez nurkowanie w jeziorze. Będzie to podwodny spacer ramienicowy 19 lipca o 10. Początek na terenie kompleksu boisk do sportów plażowych w Przybrodzinie. Przewidziano prelekcję edukacyjną przedstawicieli Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, instruktaż bezpiecznego nurkowania, nurkowanie edukacyjne w jeziorze Powickim i upominek dla każdego uczestnika. Zgłoszenia mailowo lub przez Facebooka Powickiego Parku Krajobrazowego. Z kolei w najbliższą niedzielę 28 w Kole o godzinie 17 w Parku 600-lecia przy Pomoście wystąpią Triolki z zespołem Trio Trąbkowe oraz zespół Kroks, czyli młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Kole i ze Stowarzyszenia Kolska Trójka, a to w ramach koncertu zatytułowanego Kolskie Brzmienia. Po wakacjach czeka nas głosowanie w ramach konińskiego budżetu obywatelskiego. Na liście zobaczymy 28 małych projektów i 18 dużych. Oto 6 z nich. Bezpieczny Grójec to ścieżki piesze, rowerowe i oświetlenie. Rozwiązania, które poprawią bezpieczeństwo na osiedlu. Rowerem składki prosto na Starówkę. Przedłużenie trasy aż do Placu Wolności. Chodzi m.in. o ulicę Wojska Polskiego na Pociejewie i Most Toruński. Idź, jedź bezpiecznie. To kolejny projekt dotyczący usuwania bariery i wprowadzenia logicznych połączeń między istniejącymi odcinkami dróg rowerowych w mieście. Zgłoszono też połączenie drogi rowerowej na ulicy Leśnej ze skrzyżowaniem ulic Paderewskiego Przemysłowa. Kolejny duży projekt to park w Gosławicach, który miałby nosić imię Andrzeja Łaskarza. Jest też pomysł stworzenia linowego placu zabaw dla dzieci na 5. osiedlu Motylarnia. Pod adresem www.kbo.konin.pl można już zapoznać się z bardzo dokładnymi opisami wszystkich 46 projektów. Zachęcamy, by na spokojnie przeczytać te opisy, a potem po wakacjach przystąpić do głosowania. Szereg inwestycji technicznych za 53 miliony z Krajowego Planu Odbudowy przeprowadzono w tym roku w Wielkopolskim Centrum Onkologii w szpitalu w Poznaniu, w którym leczy się wielu koninian, turkowian, mieszkańców Koła, Kalisza, Wrześni, Gniezna czy Słupcy. Nie tylko wzrasta jakość opieki od tej strony fizycznej, pacjenci mogą bowiem teraz liczyć także na wsparcie psychologiczne.
8: Wielkopolskie Centrum Onkologii zaprasza już od lipca na grupę wsparcia dla pacjentów chorych onkologicznie lub na początku leczenia, na początku diagnostyki. W ramach takiej grupy wsparcia mamy okazję do wymiany doświadczeń między uczestnikami, ale też będziemy pracować nad lękiem, nad różnymi trudnościami, które się pojawiają w trakcie takiego leczenia i różnymi emocjami, które mogą nam przeszkadzać w leczeniu. Nie będziemy zajmować się tylko lękiem, także różnymi zasobami, silnymi stronami, żeby wzmocnić pacjentów w tym trudnym czasie. I już Już od lipca zaczynamy, więc serdecznie zapraszam.
0: Mówił psycholog Marcin Kiedrowski. Pacjenci Wielkopolskiego Centrum Onkologii mogą się już zapisywać. Zaglądamy teraz do Strzałkowa. Trwa tam modernizacja Orlika. Na obiekcie pojawiła się już nowa nawierzchnia trawiasta, a to dopiero część prowadzonych prac. W ramach remontu realizowane są również czyszczenie, mycie i impregnacja nawierzchni poliuretanowej oraz wykonanie nowego natrysku poliuretanowego. A to nie są tanie prace. W przypadku Strzałkowa odnowienie kompleksu boisk kosztuje prawie 761 tysięcy. Połowę środków przekazało Ministerstwo Sportu i Turystyki. Budowane w okolicy 2012 roku Orliki praktycznie w każdej wielkopolskiej gminie wymagają już prac remontowych. Wszystkie słupeckie przedszkola zostaną objęte projektem za ponad 800 tysięcy złotych dofinansowanym przez Unię Europejską. Jego celem będzie podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej na terenie miasta. Ma się to przyczynić do zwiększenia liczby dzieci objętych dodatkowymi formami wsparcia edukacyjnego, podniesienia kompetencji i kwalifikacji nauczycieli, a także poprzez doposażenie placówek w pomocy dydaktycznej, dostosowanie przestrzeni edukacyjnej do potrzeb realizacji zajęć, do poprawy warunków ich prowadzenia. Projekt ruszy zaraz po wakacjach i potrwa do końca sierpnia 2028 roku. Kolejny temat. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zaprasza farmerów, producentów, ogrodników oraz mieszkańców regionu na targi rolnicze w Kościelcu w powiecie kolskim. To jedno z największych wydarzeń branżowych na terenie województwa, które każdego roku przyciąga tysiące odwiedzających. Na uczestników czeka bogata ekspozycja nowoczesnych maszyn i urządzeń rolniczych, środków do produkcji rolnej, roślin rabatowych, akcesoriów do domu i ogrodu oraz produktów oferowanych przez lokalnych producentów. Swoją ofertę zaprezentują również instytucje wspierające rozwój rolnictwa. Zapraszamy do Kościelca na plac przy ulicy Długiej już w najbliższą niedzielę 28 czerwca w godzinach od 9 do 16. Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na spotkanie autorskie ze Stanisławem Jareckim. Promocja książki będącej autobiografią społeczną i zawodową odbędzie się już jutro. To powieść człowieka, dla którego w czasach, gdy wiele rzeczy zwyczajnie się chwiało, busolą pozostawały uczciwość, pracowitość, patriotyzm i nieustanna ciekawość świata. Książka powstała ze wspomnień, notatek, rodzinnych opowieści i z dużego zasobu fotografii. Dopiero teraz znalazłem w sobie odwagę, by opowiedzieć swoją historię, pisze autor we wstępie swojej autobiografii. Stanisław Jarecki to inżynier, menadżer i samorządowiec z wieloletnim doświadczeniem w sektorze energetyczno-górniczym oraz administracji lokalnej. Urodził się i wychowywał w otoczeniu wielkopolskich lasów, co ukształtowało jego charakter i szacunek do natury, swoją ścieżkę edukacyjną i zawodową. Związał z Koninem, jest absolwentem Technikum Górniczego oraz Politechniki Poznańskiej. Przez ponad 3 dekady był związany z kopalnią węgla brunatnego Konin, gdzie przeszedł pełną ścieżkę kariery zawodowej od fizycznej pracy i stanowiska automatyka poprzez funkcje kierownicze, aż po stanowisko członka zarządu oraz dyrektora do spraw rozwoju i inwestycji. Nadzorował m.in. budowę odkrywek Jóźwin 2B i Drzewce. W późniejszych latach z sukcesem angażował się w pracę na rzecz samorządu i rozwoju lokalnego biznesu. Pełnił funkcję zastępcy wójta gminy Stare Miasto, kierował Wydziałem Działalności Gospodarczej w Urzędzie Miejskim w Koninie i był prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Spotkanie ze Stanisławem Jareckim poprowadzi Mirosław Jurgielewicz. Zapraszamy już w środę o godzinie 17 do Biblioteki Przydworcowej. W Centrum Kultury i Sztuki ruszyły zapisy na międzypokoleniowe warsztaty Tradycja w nowoczesnym wydaniu, podczas których poznamy bogactwo wielkopolskiego haftu sznuckowego oraz odkryjemy jego współczesne zastosowania. Spotkanie będzie okazją do twórczego połączenia tradycji z nowoczesnością i stworzenia własnych, niepowtarzalnych projektów. Warsztaty mają charakter międzypokoleniowy, co oznacza, że Koniński Cekis zachęca do nich dzieci, młodzież i dorosłych. Podczas warsztatów na torbach jeansowych stworzymy dekoracje inspirowane haftem snutkowym, wpisując się tym samym w ideę ekologicznego i świadomego projektowania. Organizatorzy zapewniają wszystkie niezbędne materiały: torby jeansowe, szablony wzorów snutkowych, farby do tkanin, pędzle, gąbki oraz stanowiska pracy. Zajęcia poprowadzi Beata Woźniak, koninianka, pasjonatka rękodzieła i dawania drugiego życia starym przedmiotom. Artystka stawia na ekologię od 20 lat, tworzy unikatowe prace, a od 8 prowadzi swoją pracownię na Koninianka. Warszawskiej Starówce pod siedzibą naszego radia niedaleko Placu Zamkowego. Warsztaty odbędą się w Centrum Kultury i Sztuki przy ulicy Okulnej na 5 osiedlu 6 sierpnia w godzinach od 16 do 19. Minimalny wiek uczestnika to 8 lat. Konińska Biblioteka Publiczna dołączyła do ogólnopolskiej akcji Książka na Świętego Jana. Zaplanowano działania w czytelni głównej, w filiach, w plenerze, szpitalu, noclegowni oraz w Domu Pomocy Społecznej. Już teraz, do 30 czerwca, w wypożyczalni zbiorów audiowizualnych można doświadczyć wystawy. Czytać można także uszami, pokazującej magię audiobooków i literatury słuchanej. Jutro książka niespodzianka na Świętego Jana. Książki wyruszą z wypożyczalni głównej i pobliskiego skweru prosto do mieszkańców Konina i okolic. Także 24 czerwca książka na wakacje, czyli spotkanie z małymi pacjentami oddziału chirurgii i traumatologii dziecięcej konińskiego szpitala. W piątek odbędzie się spotkanie poświęcone poezji Czesława Miłosza w Domu Pomocy Społecznej na osiedlu Glinka. Również 26 czerwca przewidziano piknik z książką na Świętego Jana. Będzie to czytelnicze spotkanie przed filią Siódemka przy ulicy Sosnowej z udziałem uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w programie Fraszki Jana Kochanowskiego, quizy i zagadki literackie. Oprócz tego w piątek o 17 w wypożyczalni głównej przy ulicy Dworcowej wykład profesora Uniwersytetu Adama Mickiewicza, doktora habilitowanego Błażeja Osowskiego, Gwara jako skarbiec lokalnej pamięci. W sobotę od 14 dwugodzinne międzypokoleniowe warsztaty w willi Starówka. Na spotkanie Noc Świętojańska i Zioła w literaturze trzeba się wcześniej zapisać. Cała ta akcja przypomina, że literatura może być wszędzie, nawet pod drzewem czy na skwerze. Wystarczy otworzyć książkę albo pozwolić, żeby książka sama wyszła nam naprzeciw. W Tuliszkowie remontowany będzie staw. Miasto ogłosiło właśnie przetarg na modernizację zbiorników wodnych wraz z przebudową urządzeń na terenie parku. Urzędnicy czekają na oferty do 3 lipca. I zmieniamy temat. Lubisz sport, rywalizację i wakacyjny klimat nad wodą? Już 4 lipca Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na otwarty turniej siatkówki plażowej o Puchar Prezydenta Konina. To okazja, by aktywnie spędzić czas, sprawdzić swoje umiejętności na piasku i rozpocząć wakacje w sportowym stylu. Turniej rozegrany zostanie w formule par mieszanych, a na najlepszych uczestników czekają atrakcyjne nagrody, wśród nich m.in. pobyt w domkach Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego Przystań Kosławice oraz nagrody od kulinarnego partnera wydarzenia. Mecze na plaży nad Jeziorem Pątnowskim w Kosławicach rozpoczną się 4 o godzinie 9 rano. Wydarzenie odbędzie się w ramach miejskiej akcji Włącz się w sport, promującej aktywny styl życia i ruch na świeżym powietrzu. Szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie internetowej MOSIR-u. We wrześniu czeka nas głosowanie w ramach konińskiego budżetu obywatelskiego. Na długiej liście zobaczymy 28 małych projektów i 18 dużych. Powiedzmy o kolejnych 6. Bezpieczny i spełniający kryteria dostępności wjazd do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z chodnikiem i miejscami parkingowymi. Pętla pieszo-rowerowa Zatorza. Ten projekt zakłada przebudowę chodnika przy drodze na ulicy Szymanowskiego, łączącego dwie drogi główne od ulicy Kleczewskiej do Paderewskiego. Droga i parking na Przemysłowej przy Konińskim Centrum Kultury. Projekt zakłada przebudowę terenu na działkach miejskich w celu stworzenia drogi wraz z chodnikiem stanowiącym łącznik tych nieruchomości z drogą publiczną. Wodny plac zabaw na Pociejewie, który miałby stanąć niedaleko Parku Tężniowego. Plenerowe wydarzenia kulturalno-rozrywkowe w Koninie to z kolei cykl bezpłatnych imprez w przestrzeni Konina, które miałyby jeszcze bardziej ożywić nasze miasto. Zgłoszono też wodny plac zabaw w Parku 700-lecia w pobliżu hali sportowej na Morzesławiu. Pod adresem kbokonin.pl już można zapoznać się z dokładnymi opisami tych wszystkich 46 projektów. Zachęcamy, by na spokojnie poczytać te opisy, no i potem po wakacjach przystąpić do głosowania.
9: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Przegląd wydarzeń tygodnia.
0: Stowarzyszenie RetroTrans stara się w Ministerstwie Infrastruktury o bezpośrednie połączenie Słupcy, Konina i Koła z Trójmiastem oraz z Dolnym Śląskiem.
10: A dokładnie między Kudową Zdrój i Szklarską Porębą. Walczymy o to, aby pociągi na relacji Gdynia, Szklarska Poręba, Kudowa Zdrój, chociaż jedna para pociągów, przejeżdżała przez Konin, a mianowicie od stacji Nowrocław, jadąc drogą tutaj na południe, czyli magistralą węglową i wjeżdżając na tory tutaj w Babiaku i dalej kierując gdzie przez Poznań, Wrocław, do stolic turystycznych Dolnego Śląska. Dlaczego nam na tym zależy? Ponieważ wiemy, że dużo osób pyta o te połączenia. Dużo osób tak samo w wieku emerytalnym nie ma jak dojechać bezpośrednio w kierunku uzdrowisk sanatoryjnych, które są na Pomorzu, jak i również w okolicach Szklarskiej Poręby i Kudowy Zdroju. Tak samo duża ilość studentów studiuje w Toruniu, Bydgoszczy, jak i również we Wrocławiu. Na chwilę obecną mamy tylko jedno połączenie bezpośrednie z Wrocławiem i jest to pociąg popołudniowy kategorii E i C, który no, stosunkowo jest pociągiem drogim. A więc my tutaj walczymy o pociąg kategorii Intercity, no, który by był alternatywą tańszą niż E i C, a jednocześnie byłby alternatywą dla drogi krajowej numer 25, która prowadzi z Wrocławia przez Bydgoszcz na Pomorze.
3: Co Ministerstwo Infrastruktury musiałoby zrobić, żeby ten pomysł spełnić?
10: Musiałoby uruchomić pociąg i liczymy na to, że od grudniowej zmiany rozkładu jazdy tego roku jest taka szansa. Wiemy, że dużo pociągów jeździ trasą okrężną i tutaj mogę podać przykład pociągu Zielona Góra Warszawa Lubuszanin, który od Poznania do Kutna jeździ trasą okrężną, czyli przez Gniezno, Inowrocław, Babiak, a później w Barłogach wjeżdża na trasę w kierunku Warszawy, więc tą samą trasą mógłby jechać pociąg z Poznania w stronę Inowrocławia przez Wrześnie, Konin, Koło i tutaj Babiak, Piotrków, Kujawski. My dostaliśmy już odpowiedź z Ministerstwa Infrastruktury, że jest to trasa okrężna. Oni się nad tym zastanowią, natomiast jeden z argumentów ich, że jest to trasa na pewno, która jest dłuższa niż standardowo Poznań, Inowrocław przez Gniezno. No natomiast wiemy, że tak jak tutaj wspomniałem o Lubuszaninie, wiemy, że takie połączenia istnieją trasą dłuższą, które mają zapewnić bezpośrednie połączenia danych miejscowości z dużymi aglomeracjami, prawda? I to jest właśnie to, o co chcemy walczyć tutaj dla naszych mieszkańców. No dlatego, że nie ukrywamy, połączenia bezpośrednie są bardziej przyjazne dla podróżnych, a poza tym czas podróży z Konina do Trójmiasta bez przesiadki skróciłby się o około 1 godziny. Zamiast 4,5 godzin pociąg jechałby 3,5 godziny z Konina.
3: Tłumaczy Marcin Zacharek. Petycję można znaleźć na Facebooku Stowarzyszenia Retro Trans. Organizacja chce zebrać jak najwięcej podpisów, by przekonać ministerstwo do tego pomysłu. Przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym imienia Marii Grzegorzewskiej w Słupcy powstanie magiczny ogród zmysłów. Miejsce, które połączy naturę, edukację, terapię i odpoczynek. Dzięki wykorzystaniu terenu przylegającego do istniejącego placu zabaw przy SOSW, niezagospodarowana dziś przestrzeń zmieni się w dostępny dla wszystkich ogród sensoryczny pełen roślin, ścieżek edukacyjnych i przyjaznych zapylaczom nasadzeń. Wartość przedsięwzięcia wynosi 152 tysiące złotych, w tym środki z samorządu województwa wielkopolskiego. Tymczasem przypominamy, że od wczoraj w Wielkopolsce trwa program Mikroretencja. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zachęca mieszkańców regionu do składania wniosków. Program wspiera zatrzymanie deszczówki przy domach jednorodzinnych, pomaga chronić wodę, ograniczać skutki suszy i zmniejszać ryzyko podtopień. Pamiętajmy, że w przypadku wejścia w życie w danej gminie, na przykład w Koninie, opłat za tak zwaną deszczówkę, ci, którzy takie systemy posiadają, będą z tego rodzaju daniny zwolnieni. Warto więc pomyśleć już teraz nad tego typu inwestycją. W Koninie powstają mieszkania komunalne. Nowy blok w stylu kamienicy oddano do użytku między ulicami Wodną i Grunwaldzką. To właśnie w tym obiekcie po raz pierwszy zastosowano program premiujący studentów i absolwentów uczelni wyższych. Jutro radni będą głosować nad uchwałą, która przewiduje rozszerzenie tej inicjatywy na każdy kolejny taki obiekt, który powstanie w mieście, bo pilotaż programu zadziałał.
11: W kwietniu składałam dokumenty i mamy czerwiec, a już to wszystko jest. Szok, że tak szybko rzeczywiście. To trzeba przyznać.
3: A czy gdyby nie ten program, to myślałaby pani na przykład o wyjeździe z Konina?
11: No ja już tutaj wróciłam z Poznania. Wiadomo, że myślałam też. Nie wiem, co będzie za 2 lata, za 3 lata. No różnie to bywa w życiu. Na razie zostaje. Mi się to podoba. Uważam, że ta lokalizacja tych mieszkań też jest dosyć fajna. W centrum tego starego Konina, więc fajnie jest, gdzie chodzić i tak dalej. Są restauracje blisko, błonia są.
3: Mieszkanie jest. A czego jeszcze brakuje do tego, żeby szczęśliwie żyć w Koninie?
11: Pracy jakiejś dobrej, to na pewno. Ogólnie perspektyw jakichkolwiek, w Koninie. Niestety, przykro mi, ale nie ma żadnych perspektyw tutaj dla młodych ludzi, to już w ogóle uważam.
3: A za jaką pracą młodzi ludzie się rozglądają?
11: Na pewno jakieś duże firmy, czy nawet korporacje też by się tutaj przydały, na pewno to by się rozwinęło, cała gospodarka.
3: Przy Wodnej dla młodych, ambitnych osób, takich jak pani Natalia, przeznaczono 10 mieszkań. Program będzie kontynuowany, zapowiada pomysłodawca, radny Piotr Czerniejewski.
12: Widzimy, że ten program się sprawdził i chcemy ten program rozszerzyć, aby on funkcjonował nie tylko, tak jak w tym przypadku, ale przy każdym kolejnym budynku, jaki będzie powstawał przy każdych kolejnych mieszkaniach komunalnych, jakie miasto będzie oddawało, ale też tych, które obecnie funkcjonują, gdzieś tam się będą na bieżąco zwalniać. I to się spotkało z pozytywnym odbiorem. Wydział Spraw Lokalowych przygotował projekt uchwały, który już teraz w środę będziemy głosować. Ten projekt uchwały zakłada, że studenci ostatniego roku, absolwenci do 30 roku życia, będą również premiowani w tych naborach 10 punktów dodatkowych, właśnie w przypadku już każdej kolejnej inwestycji mieszkaniowej w mieście, tej komunalnej oczywiście.
0: I co ważne, uchwała zakłada podwyższenie progów dochodowych, tak by z programu mogło skorzystać więcej młodych, ambitnych osób.
13: Tutaj rzeczywiście jest taka formuła, że TBS wybudował dla nas mieszkania komunalne, które są z naszej listy komunalnej miejskiej rozdzielane i chcemy tą formułę kontynuować i na pewno będą kolejne projekty realizowane. Myślę, że tutaj głównie te projekty będą realizowane na przydziałkach, gdzieś w tej starej części Konina. Tutaj TBS i miasto ma jeszcze trochę nieruchomości. Ta mieszkaniówka bardzo mocno kwitnie w tej starej części Konina. Jest taki trend, żeby z północnych części na południe, bliżej autostrady się przedostać. Tu jest też wyniesienie, jest fajny widok na Dolinę Warty.
0: Mówi wiceprezydent Konina Paweł Adamów. Na północy Konina przez tydzień nie będzie ciepłej wody. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zapowiedziało, że od 6 do 12 lipca nastąpi przerwa dla obiektów przy ulicy Kosławickiej od 4 do 46 oraz Gotyckiej 8 i 9, a także Stawa 5. Jest ona spowodowana pracami remontowymi w elektrowni Konin. Ten fragment miasta ma bezpośrednie wpięcie do ZEPAK-u. W przypadku pozostałej części osiedli, za wyjątkiem Łężyna, gdy w elektrowni są remonty, ciepłą wodę zapewnia nam spalarnia odpadów i od niedawna geotermia. I kolejny temat, motocross dla zwierzaków. Podczas zawodów na torze w Lubstowie koło Sąpolna będzie można wspomóc tamtejsze schroniszko. Na stoisku będzie prowadzona zbiórka dla psów. Potrzebne są smycze, obroże, koce, środki na kleszcze, legowiska dobrej jakości, smaczki i naturalne gryziaki. Dla osób wspierających akcję będą przygotowane wyjątkowe gadżety, torby z fotografiami psów będących pod opieką schroniska w Sąpolnie. Pokażmy, że motocross to nie tylko sport i emocje, ale również wielkie serca. Zapraszamy 5 lipca do Lubstowa. A od 3 do 5 lipca czekają nas Dni Ślesina. Na miejskiej plaży wystąpią Łobuzy oraz Roxy. Od wczoraj trwa już nabór na państwowe studia w Koninie w Akademii Nauk Stosowanych w dni robocze w godzinach od 10 do 14. Czynny jest punkt rekrutacyjny, który służy wszelkimi wskazówkami, jak się do tego procesu zabrać. Wszelkie szczegóły można znaleźć w internecie na stronie ans.konin.pl. I zmieniamy temat. Prawie się udało. Dzięki waszemu wsparciu Fundacja Podaj Dalej zorganizuje kolonie dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową. Zebrano już sporą część potrzeb kwoty.
14: Kochani, pięknie dziękujemy za pomoc, za wsparcie małych odkrywców, bo to jest niesamowita akcja, którą od 2015 roku organizujemy i w każde wakacje dzięki pomocy przyjaciół i osób zaprzyjaźnionych i firm możemy zapewnić wspaniałe wakacje dzieciakom z niepełnosprawnością. W tym roku dzięki Wam na kolonie pojedzie m.in. i Paweł, i Oliver, nasi koszykarze, i Ola, i Boguś, którego znacie z naszych filmików. Pięknie za to dziękujemy. Brakuje już tylko 37 640 zł. Wierzę, że z Waszą pomocą wszystko się uda i będziemy mogli w tym roku, w sierpniu, ugościć aż 70 dzieci z niepełnosprawnością z całej Polski. Dziękuję pięknie za pomoc w imieniu dzieciaków. Bądźcie z nami i wspaniałych wakacji.
0: Mówiła prezes Fundacji imienia dr. Piotra Janaszka Podaj Dalej w Koninie Zuzanna Janaszek-Maciaszek. Przypomnijmy, że cały czas można wspierać także inne dzieła tej organizacji. To na przykład osada Janaszkowo nad jeziorem w Wąsoszach w gminie Ślesin. Fundacja troszczy się o swoich podopiecznych, nie pobierając za to opłat. Dzięki Podaj Dalej osoby z całej Polski, które po wypadku lub w wyniku choroby musiały zacząć poruszać się na wózku, uczą się samodzielności. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu podał stopę bezrobocia. W Wielkopolsce wynosi ona 3,7%, czyli o 0,1 mniej niż we wcześniejszym okresie. Teraz powiat turecki. W gminie Władysławów zakończyła się budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kuny. W ramach inwestycji wybudowano 261 metrów rur. Nowa sieć umożliwi sprawne zaopatrzenie mieszkańców Kun w wodę, poprawiając komfort życia, bezpieczeństwo sanitarne oraz niezawodność dostaw. Prace rozpoczęły się w kwietniu i zakończyły kilka dni temu. Kosztowało to 85 tysięcy złotych. Tymczasem w gminie Olszówka w powiecie kolskim podpisano umowę na zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na komplet kompleks sportowo-rekreacyjny. Etap pierwszy obejmuje wykonanie ogrodzenia i piłkochwytów oraz oświetlenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego. Wartość tych prac to 500 000. Drugi etap zakłada z kolei budowę zaplecza szatniowo-sanitarnego wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym wykonanie chodników, dróg i placów z kostki, trawników, elementów małej architektury oraz systemu monitoringu za sumę 2 241 000. Gmina pozyskała na to środki z samorządu województwa wielkopolskiego. Przed nami wakacje, a zaraz po nich czeka nas głosowanie w ramach konińskiego budżetu obywatelskiego. Na liście zobaczymy 28 małych i 18 dużych projektów. Opowiedzmy o 6 kolejnych. Strefa wypoczynku i rekreacji nad Wartą, piknikowanie, plażowanie, opalanie i sportu uprawianie. Takie miejsce miałoby powstać koło amfiteatru. Przywróćmy życie w centrum. Nowoczesny deptak na ulicy Dworcowej to kolejna z inicjatyw mieszkańców Konina. Gym, baza dzika, pierwsza w Koninie profesjonalna siłownia zewnętrzna ze zmiennym obciążeniem, inna niż wszystkie poprzednie, bezpłatna dla każdego, miałaby stanąć na zatorzu koło basenu. Relaks na Starówce, czyli nowa przestrzeń na Placu Wolności. Na liście jest też renowacja placu zabaw w parku miejskim imienia Fryderyka Chopina oraz zielone serce Glinki, rewitalizacja skweru przy pomniku letników pod adresem www.kbo.konin.pl. Można już zapoznać się z bardzo dokładnymi opisami wszystkich 46 projektów. Zachęcamy, aby na spokojnie przeczytać te opisy. No i zachęcamy też, by po wakacjach przystąpić do głosowania w KBO. Konin żegna byłego prezydenta Józefa Nowickiego. Przez wielu mieszkańców, niezależnie od ich poglądów politycznych, uważany był za osobę, która potrafiła łączyć różne środowiska. Kogoś, kto przyjął i wysłuchał każdego. Józef Zygmunt Nowicki urodził się 14 sierpnia 1944 roku. Był ekonomistą, już od 1967 działaczem politycznym, po przemianach ustrojowych związanym z lewicą. W drugiej, trzeciej i czwartej kadencji Sejmu mieszkańcy regionu wybierali go na posła, a od 2010 do 2018 przez dwie kadencje był prezydentem Konina. Józef Nowicki zmarł wczoraj w wieku 82 lat. Dziś Rada Miasta uczciła byłego prezydenta.
15: Miałem okazję współpracować przez 8 lat, a może i dłużej, jako samorządowiec 8 lat, a i wcześniej często bywał u nas jako parlamentarzysta doświadczony, który spędził już w naszym polskim Sejmie też 3 kadencje. Człowiek dużej wrażliwości, wielu talentów, między innymi pisarskim, i trudno się pogodzić, jeśli po wielu, wielu latach wspólnego pracowania na rzecz miasta nagle ktoś odchodzi. Myślę, że większość osób takie wspomnienia posiada, i myślę, że warto by w tym momencie o tym wszystkim, co było dobre, pamiętać i wyartykułować to. Ja mogę wyłącznie wypowiadać się w dobrych słowach o współpracy z panem prezydentem.
0: Chodzisz za takiego człowieka, który wysłuchał każdego, nawet jeżeli nie dało się jakieś sprawy rozwiązać, to był na wyciągnięcie ręki dla wszystkich.
15: Dokładnie takie wrażenie miałem, że czasami niekoniecznie wiązał się tym jakiś odraz skutek. Miałem wrażenie, że dla tych ludzi ważniejsze było wysłuchanie ich problemów, wyjaśnienie tego, że tak naprawdę czasami pewne trudności dotykają nie tylko, okazuje się, danego mieszkańca, tylko i większość, a jeśli nie wszystkich z nas po prostu. I czasami trzeba to, wystarczy wytłumaczyć to ludziom, ale żeby tak było, to trzeba poświęcić czas. Nie? I tak zostanie zapamiętany przeze mnie Józef Nowicki.
0: Mówił przewodniczący Rady Miasta Wiesław Sztańka. Pojutrze zakończenie roku szkolnego. Te wakacje według długoterminowych prognoz mają być gorące. Padać ma rzadko, dlatego już teraz w Wielkopolsce Wschodniej mają miejsce wspólne akcje myśliwych i strażaków na rzecz leśnych zwierząt. Na przykład druhowie OSP Turek w suche dni na prośbę Koła Łowieckiego Tur napełniają leśną sadzawkę, zapewniając zwierzętom dostęp do potrzebnej wody. To niewielki wysiłek ze strony strażaków, ale realna pomoc dla mieszkańców lasu, dla których niewielkie zbiorniki wodne mają ogromne znaczenie. A teraz powiat koniński. Zapewne nie każdy wakacyjny dzień będzie pełen słońca, dlatego Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ślesin od 9 lipca rozpocznie cykl czwartków z planszówkami. Można przychodzić całą ekipą i można zabrać ze sobą swoją ulubioną grę albo korzystać z tych dostępnych w placówce, a są to m.in. Rumikub, Scrabble, Uno, Ligretto czy Harry Potter. Planszówkowe spotkania przy ulicy Młodzieżowej w Ślesinie, począwszy od 9, będą odbywały się co czwartek w godzinach od 10 do 13. 8 lipca odbędzie się państwowy pogrzeb urodzonego w 1903 roku w Latorudżu Kazimierza Budnego, poinformował Instytut Pamięci Narodowej. Budny w listopadzie 1939 dostał wezwanie na posterunek żandarmerii niemieckiej, gdzie został zatrzymany i osadzony w niemieckim więzieniu przy ulicy Wodnej w Starym Koninie. Kazimierz Budny został rozstrzelany 27 lutego 1940 roku w kompleksie leśnym w Turach w pobliżu wsi Dąbrowice w powiecie kolskim. Ciała ofiar pochowano w miejscu egzekucji. Jego szczątki zostały odnalezione 2 lata temu podczas prac ekshumacyjnych prowadzonych przez IPN. Państwowy pogrzeb odbędzie się 8 lipca, msza o 11 w kościele w Laskówcu. Potem jego szczątki spoczną na cmentarzu parafialnym w Morzesławiu. Kolejny temat. Występ studia piosenki Szkolnego Ogniska Muzycznego z Konina pod dyrekcją Izabeli Goździkowskiej. Koncert z Holi czy przejazd zabytkowym wozem strażackim. Tak zapowiada się 6. piknik rodzinny z okazji odpustu w sanktuarium w Kawnicach w gminie Golina. Lista atrakcji jest długa i różnorodna. Będzie na przykład obozowisko średniowiecznego woja. Będą warsztaty rzeźbiarskie, będą nawet konkurencje strażackie, ale także tworzenie bransoletek, dmuchańce dla dzieci czy grill i stoiska kół gospodyń wiejskich. Opiekunami sanktuarium w Kawnicach są Salezjanie. Piknik rodzinny odbędzie się 5 lipca w godzinach 15-18. Przyłączone do sieci nowe OZE oraz magazyny energii, a także znaczny wzrost niezawodności zasilania dla ponad 50 tysięcy odbiorców to efekty inwestycji przeprowadzonych przez Energooperator w Wielkopolsce. Ich realizacja wsparta została blisko 75 milionami złotych z dotacyjnej części Krajowego Planu Odbudowy. Państwowa spółka zakończyła już budowę nowego głównego punktu zasilania Ostrów Wschód oraz modernizację 60-kilometrowego odcinka linii wysokiego napięcia relacji Ostrów Wschód, Ociąż, Pleszew, Dobrzyca, Jarocin Południe. Łączna wartość obu inwestycji to ponad 133 miliony złotych. Realizacja tych zadań oznacza m.in. poprawę niezawodności dostaw energii do mieszkań, domów, przedsiębiorstw oraz instytucji. Już teraz umożliwia to również przyłączenie do sieci wysokiego napięcia dużych OZE oraz magazynów energii o łącznej mocy przekraczającej 400 MW. I zmieniamy temat. Przypominamy, że w związku z trwającymi pracami nad aktualizacją gminnego programu rewitalizacji miasta Konina do 2030 roku urząd prowadzi nabór propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Do składania propozycji zaproszone mogą czuć się osoby fizyczne, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, koła, kluby oraz podmioty gospodarcze. Szczegóły są na stronach miasta pod adresem konin.pl. Aby to zrobić, mamy na to czas jeszcze tylko do końca czerwca. Przed nami inauguracja projektu Puchą przez Gwarny Konin. Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na spotkanie, które otworzy nowy cykl działań popularyzatorskich. Wykład inauguracyjny pod tytułem Gwara jako skarbiec lokalnej pamięci wygłosi ceniony językoznawca profesor UAM dr habilitowany Błażej Osowski. Podczas spotkania dowiemy się, jak odmiany polszczyzny i mowa regionalna wpływają na budowanie tożsamości oraz jak cennym są one nośnikiem wartości społecznych. Nasz gość udowodni, że lokalne słowa to prawdziwa materia kultury i skarbnica pamięci miejsca. Spotkanie odbędzie się w najbliższy piątek, pojutrze, o godzinie 17 w czytelni przy ulicy Dworcowej, wstęp jest wolny. I zmieniamy temat. Działająca w Kaliszu Rada Kobiet rozważa przejęcie od naszej Konińskiej Rady Kobiet jednego z ważniejszych pomysłów.
16: Zainspirowałyśmy się balem, który Konińska Rada Kobiet organizuje. Mamy go w koncepcji na przyszłość. To jest jedyny bal. Miałam przyjemność wziąć udział w nim i naprawdę wyszłyśmy pod dużym wrażeniem z motywacją, aby coś takiego utworzyć u nas. Jesteśmy zainspirowani. To niewątpliwie Konińska Rada Kobiet działa w skali kraju. Jest zauważalna. Myślę, że nawet prężniej niż Kaliska. To trzeba oddać po prostu tutaj dziewczynom, że dobrze się sprawdzają. Robią kawał dobrej roboty.
0: Mówi Agnieszka Świderska z Kaliskiej Rady Kobiet. Przypomnijmy, że Bal Kobiet w Koninie każdego roku pozwala zgromadzić środki na stypendia dla zdolnych i pełnych pasji uczennic szkół ponadpodstawowych. W regionie nie brakuje osób przeciwnych obecności Polski w Unii Europejskiej. Koniński poseł Tomasz Piotr Nowak wbrew tym nastrojom wlicza korzyści z naszego członkostwa we wspólnocie.
17: Dzięki funduszom z Unii Europejskiej uzyskaliśmy o wiele większy status rozwiniętego bardzo wysoko państwa. W końcu nieprzypadkowo jesteśmy w tej chwili 20. gospodarką świata. To także z pieniędzy, które dostały przekazane Polsce, chociażby Krajowy Plan Odbudowy w tej chwili po 2022 roku, po pandemii, olbrzymie pieniądze. sięgnęliśmy po te pieniądze skutecznie. Chociażby program Trust Safe, dzięki któremu my wszyscy Polacy, ale także przemysł polski jest tym, który da nam gwarancję tego, iż będzie to bezpieczeństwo nie będzie tylko iluzoryczne, ale będzie także faktyczne. Kooperacja pomiędzy krajami, to, że my możemy i poruszać się swobodnie, pracować we wszystkich krajach Unii Europejskiej, ale także nasz przemysł bez ceł, bez barier może sprzedawać towary i robi to na terenie Unii Europejskiej, to wszystko powoduje, że jesteśmy w wzroście. A gdybyśmy wyszli z Unii Europejskiej, to wszystko by się zawaliło.
18: Jedną rzecz dodam do tego, co pan poseł powiedział, bo rzeczywiście możemy być dumni z tego, jak wygląda teraz Polska, jak się rozwija. I ja dodam, że obserwuję to na co dzień i słyszę od moich kolegów, koleżanek w Parlamencie Europejskim. Wszyscy patrzą na Polskę jako autentycznego lidera Europy teraz. A ci, którzy mają okazję tu być, przyjechać, zobaczyć na własne oczy, są absolutnie zachwyceni, jak Polska się rozwija, jak infrastruktura nowoczesna powstaje na każdym kroku, jakimi pociągami jeździmy, jakimi drogami się poruszamy. To wszystko jest absolutnie zasługa Unii Europejskiej,
0: mówił wielkopolski europoseł Michał Wawrykiewicz. Będzie szalet miejski na Starówce. Miasto chce wybudować toalety nad Wartą w rejonie bulwaru.
13: Słuchaliśmy się w głosy, szczególnie też na ostatnich sesjach, ale to już wybrzmiewa długo, że nasi seniorzy mają w niektórych częściach miasta rzeczywiście bardzo dużą potrzebę wybudowania takiego szaletu. I stwierdziliśmy, że rzeczywiście chcemy w tym kierunku iść i rozwijać tą infrastrukturę, która ma być bardziej przyjazna dla seniorów, ale nie tylko seniorów, też dla rodzin z dziećmi, czy dla każdego człowieka, który ma potrzebę chociażby tutaj na naszej Starówce i zabezpieczamy pieniądze na taki automatyczny szalet na bulwarze, który będzie zaprojektowany oczywiście tutaj z wymogami pod rygorem konserwatora zabytków, żeby to też ładnie wyglądało. Także na pewno jest to takie miejsce, gdzie w pierwszej kolejności chcielibyśmy ruszyć z tym tematem. Myślę, że musi nawiązywać tutaj do tych pozostałych elementów, które są i myślę, że akurat pan konserwator ma tutaj dobre wyczucie w tym temacie i oczywiście jak zaakceptuje, no to potem te obiekty rzeczywiście wyglądają fajnie. Zabezpieczamy 100 tysięcy złotych na ten moment i będziemy rozpoczynać postępowanie. Także już jakieś oferty są zebrane przez wydział. No mam nadzieję, że w tym roku udałoby się to zrealizować. No mamy tutaj sygnały takie, że jeżeli chodzi o Starówkę, to na pewno bulwar, na pewno Park Chopina, czy coraz częściej się mówi o Wyspie Pociejewo i o Parku Tężniowym. W nowej części Konina też są pewne sygnały, natomiast tutaj uznaliśmy, że tutaj miejsce jest takie najbardziej uczęszczane przez mieszkańców, przez turystów.
0: Zapowiada wiceprezydent Konina Paweł Adamów. Szalec ma być samoobsługowy, a więc całodobowy, będzie można do niego wejść płacąc monetami albo kartą. Rozstrzygnięto konkurs na rolkę w mediach społecznościowych dotyczący naszej obecności w Unii Europejskiej. W kategorii ocenianej przez jurorów zwyciężyli Maria Krawczyńska i Maksymilian Samson z drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Koninie.
19: Pokazywaliśmy, jakie benefity dostał Konin dzięki Unii Europejskiej. Pokazaliśmy nowe inwestycje, autobusy.
20: Kładkę, która łączy stary i nowy Konin. Dzięki temu rowerzyści i mieszkańcy mogą swobodnie się poruszać tą kładką oraz pokazaliśmy również Erasmusa, dzięki któremu nasi nauczyciele mogą poruszać się swobodnie po Europie, poznawać nowe kultury, język i nowe tradycje na przykład.
0: W kategorii największej ilości odtworzeń wygrali Wojciech Buczyński i Patryk Łechtański z trzeciego ELO imienia Cypriana Kamila Norwida.
21: Na początek przedstawiliśmy naszą małą ojczyznę, ponieważ oboje pochodzimy z gminy Kazimierz Biskupi, dlatego poprosiliśmy naszego wójta, przyszłości burmistrza, czy mógłby nam pomóc przedstawić coś związanego z naszym Kazimierzem, dlatego przeprowadziliśmy z nim krótką rozmowę, zrobił z nami wywiad.
22: To jest odczuwalne właśnie w samym Kazimierzu. Widać, jak pod wpływem właśnie tych środków z Unii Europejskiej ta gmina zmienia się cały czas na lepszą i ładniejszą.
21: Mamy również wiele ścieżek dla rowerów, teraz park jest ulepszany dzięki środkom, skatepark został wybudowany, do którego przyjeżdża wielu ludzi, nie tylko z obszaru Kazimierza, również z Konina, czy jak słyszałem, nawet i z Gniezna, czy Kleczewa, więc naprawdę nasza gmina, mimo tego, że jest mała i mimo tego, że niektórzy może się wydawać, że jest jakimś po prostu na samym końcu Polski, nic nieznaczącym miejscem, to jednak zyskuje dzięki Unii. Następnie chcieliśmy przedstawić naszą szkołę i przedstawiliśmy Erasmusa, przedstawiliśmy program First Team, ale tak samo chcieliśmy też podkreślić, że nie tylko edukacja jest ważna, ale również zdrowie, dlatego wspomnieliśmy o Centrum Zdrowia Psychicznego, również właśnie w Koninie jest takie, dlatego że oprócz edukacji, która jest bardzo często wspominana, gdzieś brakuje jednak chociażby tego zdrowia, o którym też bardzo mocno Unia dba.
0: Ich nagranie obejrzało w internecie ponad 56 tysięcy osób.
9: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: W gminie Grodziec rozbudowano kanalizację sanitarną. Nową sieć położono przy ulicach Lipowej, Zacisznej, Spacerowej, Akacjowej i Cyprysowej, łącznie 3 km wraz z 62 przykanalikami. Ponadto wybudowano obiekt przepompowni ścieków z zastosowaniem pomp zatapialnych. Wybudowana przepompownia to kompletny obiekt wraz z niezbędnym wyposażeniem technologicznym. Wartość inwestycji wyniosła blisko 2 400 000, z czego 100% kosztów kwalifikowanych zadania stanowiły środki unijne pozyskane przez gminę Grodziec za pośrednictwem samorządu województwa wielkopolskiego. Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich. Teraz z powiatu konińskiego przenosimy się do powiatu kolskiego. W te wakacje odbywać będzie się coroczny cykl koncertów w ramach festiwalu Kłodawskie Dwory. Muzyka poważna znów zawita do przepięknych, zabytkowych budowli na pograniczu Wielkopolski z województwem łódzkim i na historycznych ziemiach Kujaw. I tak na przykład 11 lipca będziemy mogli posłuchać gdańskiego kwartetu akordeonowego. Zespół w składzie Maciej Kacprzak, Paweł Wiśniewski, Radosław Klajna i Maksymilian Lake wystąpi wtedy w miejsko-gminnym ośrodku kultury w Przedczu. To wyjątkowy obiekt, dawna świątynia ewangelicka zbudowana na ruinach średniowiecznego zamku. Zapraszamy 11 o 16.30 do Przedcza. Od drugiej połowy lipca w sali młodzieżowej przy kościele świętego Maksymiliana w godzinach od 16 do 18 prowadzone będą zapisy na pieszą pielgrzymkę konińską na Jasną Górę. Mieszkańcy naszego miasta i okolic wyruszą w niej na początku sierpnia, a już od pierwszego tradycyjnie w wejściu do kaplicy adoracji będzie można składać prośby i dziękczynienia.

30 łzy to legendarna już grupa założona przez gitarzystę Adama Konkola, która wylansowała takie hity jak Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka. A 13 lipca o 20 wystąpi w Powidzu zespół Mitra, grający muzykę z pogranicza folku i rocka. W Strzałkowie trwa akcja Bądź Eko z Biblioteką. Chodzi o tekstylia. Fundusze pozyskane podczas zbiórki wesprą edukację podopiecznych z domów dziecka. Jeszcze do soboty do Biblioteki Publicznej Gminy Strzałkowo można przynosić odzież, ręczniki, obrusy, pościele, koce, kołdry, pierzyny, buty i zabawki. W ten sposób można pozbyć się z domu niepotrzebnych już rzeczy i zrobić coś dobrego dla przyrody oraz dla potrzebujących. I kolejny temat. Nad ochroną zdrowia w Wielkopolsce będzie czuwało 5 nowych konsultantów wojewódzkich. Profesor, doktor habilitowany nauk medycznych i doktor nauk o zdrowiu Grażyna Jarząbek-Bielecka została powołana na konsultanta w dziedzinie seksuologii. Doktor nauk o zdrowiu Alicja Graczyk objęła stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej. Małgorzata Wiechcińska została konsultantem w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego. Maciej Kaczkowski objął stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej, a Danuta Kuśnierkiewicz została powołana na konsultanta w zakresie neurologopedii. Konsultanci wojewódzcy to specjaliści powoływani przez wojewodę we współpracy z Ministerstwem Zdrowia. Ich zadaniem jest doradzanie, kontrola oraz nadzór nad kształceniem i doskonaleniem zawodowym lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników służby zdrowia. Kolejna inwestycja drogowa w gminie Malanów. Podpisana została umowa na realizację zadania pod nazwą budowa drogi Poroże-Celestyny. Dzięki tej inwestycji powstanie ponad kilometr nowej nawierzchni asfaltowej wraz z utwardzonymi poboczami. Wartość umowy to 846 tysięcy złotych. Na realizację zadania gmina Malanów pozyskała dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Zakończenie prac planowane jest do 30 września. Teraz z powiatu tureckiego przenosimy się do Konińskiego. W sobotę w Ruminie, w gminie Stare Miasto, odbędzie się piknik sołecki. Wśród atrakcji miasteczko ruchu drogowego Wordu, wystawa broni białej i artefaktów, wystawa prac Oriany Tomczak, darmowe dmuchańce, darmowa grochówka, namiot wspomnień z okolicami Rumina na starych zdjęciach, a nawet pokazy samolotowe. Impreza zacznie się o 15:00. Najpierw wystąpią dzieci z przedszkola w Ruminie, potem mażoretki Sigma. Dalej przewidziano animacje oraz piana party. O 17:00 zakończenie sezonu Warty Rumin. Potem wystąpi zespół APS. Następnie przewidziano wręczenie torby ratowniczej dla OSP Rumin. O 19:30 zespół Brass, a o 20:30 babskie granie. Wydarzenie potrwa aż do północy, a w międzyczasie przed godziną 22:00 odbędzie się pokaz pirotechniczny. Zapraszamy 27 czerwca na boisko Warty Rumin. W gminie Grodziec stacja uzdatniania wody w Łagiewnikach przeszła kompleksową modernizację. Przy planowaniu tej inwestycji brano pod uwagę zmiany klimatyczne, a co za tym idzie pogarszającą się w regionie sytuację hydrologiczną oraz stan infrastruktury odpowiedzialnej za dostarczanie wody mieszkańcom gminy. Już 6 lat temu dokonano całkowicie nowego odwiertu studziennego wraz z instalacją nowej pompowni wody głębinowej w stacji uzdatniania wody w Grodźcu. Natomiast teraz zainwestowano w drugie ujęcie wody w Łagiewnikach, którego poszczególne elementy odpowiedzialne za dostarczanie wody do gospodarstw domowych pochodziły z lat 70. i 80. Wartość przedsięwzięcia wyniosła blisko 8 800 000 zł. SUW Łagiewniki odpowiada za dostarczanie wody dla mieszkańców Królikowa, Królikowa IV, Lądku, Łagiewnik, Biskupic, Białej, Białej Kolonii, Bystrzycy, Czarnego Brodu, Zagóźnicy, Nowej Ciświcy i Starej Ciświcy. A to oznacza, że blisko połowa mieszkańców gminy może czuć się teraz bezpiecznie pod względem zaopatrzenia w wodę i jej jakość. W regionie rozszerza się sieć samoobsługowych defibrylatorów. Kluczem do skuteczności urządzeń AED jest ich natychmiastowa dostępność. W nagłych przypadkach kardiologicznych liczy się każda minuta, a bliskość sprzętu podnosi szanse na przeżycie.
Kilka dni temu zewnętrzne AED pojawiło się na budynku liceum ogólnokształcącego w Słupcy. Kolejne urządzenie zostało udostępnione na obiekcie warsztatów zespołu szkół zawodowych. Szkoły to naturalne centra lokalnej aktywności, przez które codziennie przewijają się setki młodych ludzi, nauczycieli oraz mieszkańców. Defibrylatorami dysponują także remizy OSP w gminie Kawęczyn w powiecie tureckim. Taki sprzęt zainstalowano właśnie na strażnicy w miejscowości Głuchy.

0: Kraków ALD trafił tam dzięki sukcesowi młodzieżowej drużyny pożarniczej Głuchów, która zdobyła je jako nagrodę podczas wojewódzkich zawodów sportowo-pożarniczych MDP w wielkopolskim Sierakowie. W razie potrzeby wystarczy otworzyć kapsułę z defibrylatorem, włączyć go, nakleić elektrody zgodnie z instrukcjami i wykonywać polecenia głosowe wydawane przez to urządzenie. A w niedzielę o 16 w świetlicy wiejskiej w Lubstówku w powiecie konińskim zostanie przeprowadzony pokaz pierwszej pomocy oraz obsługi AED. Ostatnie dni przed wakacjami to czas profilaktyki i prewencji wśród młodzieży. W Szkole Podstawowej nr 1 imienia Zofii Urbanowskiej w Starym Koninie trwa tydzień bezpieczeństwa. Podkreślanych jest kilka najważniejszych aspektów. W domu zwróćmy uwagę na prawidłowe korzystanie z urządzeń, zwłaszcza w dobie upałów, gdy łatwo przeciążyć sieć czy doprowadzić do przegrzania sprzętów. Na zewnątrz bądźmy uważni na drodze, przestrzegajmy zasad. Ruszajmy się, odpoczywajmy, odżywiajmy się zdrowo i nawadniajmy organizm. W internecie chrońmy swoje dane, nie ufajmy obcym i pomyślmy, zanim w coś klikniemy. W sytuacjach zagrożenia nie bójmy się wykręcić numer 112, a przede wszystkim bądźmy życzliwi i szanujmy innych. Tego w Tygodniu Bezpieczeństwa uczone są dzieci z konińskiej jedynki. Tymczasem Konińska Fundacja imienia dr. Piotra Janaszka Podaj Dalej rozbudowuje zespół asystentów terenowych. Do tego teamu poszukiwani są pełni zaangażowania asystenci osób z niepełnosprawnością. To praca w terenie na obszarze powiatów konińskiego, kolskiego, tureckiego, słupeckiego oraz miasta Konina. Fundacja Podaj Dalej zajmuje się ułatwianiem codziennego funkcjonowania i aktywizacją osób z ograniczeniami sprawności. Do współpracy potrzebni są ludzie z powołaniem, którzy potrafią bezpiecznie asystować podopiecznym w codziennych czynnościach pielęgnacji oraz przemieszczaniu się, organizować czas wolny, motywować do działania i skrupulatnie prowadzić dokumentację swoich działań, a także wykorzystać w praktyce swoje kierunkowe wykształcenie. Rekrutacja trwa do końca czerwca.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Przegląd wydarzeń tygodnia.
0: Do października wydłużono termin przebudowy hali Rondo.
2: W ubiegłym tygodniu dostałem takie zdjęcia też z drona, że ta połać dachu już rzeczywiście jest przykrywana. Warunki atmosferyczne sprzyjają, natomiast jak przy każdej przebudowie, tak i przy tej, po odsłonięciu dachu, szczególnie w miejscach, gdzie te osie konstrukcyjne dachu są mocowane, pojawiły się i drobne pęknięcia, i odkruszenia, i trzeba było beton zrobić. Na podbaseniu dużo prac trzeba było wykonać, tam też wzmocnienia są. Tego nie było widać i nie mogło być widać na etapie nawet najlepszego przygotowania dokumentacji, czy jakiejś koncepcji dokumentacyjnej, czy nawet badań, które wykonywała Politechnika, bo próbki pobierane w jednym, drugim, czy piątym miejscu nigdy nie pokazują tego, jak wygląda tak duży dach przy 17 bodajże osiach, przykryty z góry i z dołu, jak faktycznie wygląda ta konstrukcja. Nikt nie spodziewał się tego, że na konstrukcji są od lat kilkudziesięciu ślady smoły, które absolutnie trzeba usunąć, jeżeli mamy zabezpieczyć ten dach na 50 lat kolejnych albo i dłużej. Więc te wszystkie prace dodatkowe, które powstały, od razu jasno to powiem, w których też pracach dodatkowych różnimy się w ocenie z wykonawcą tych prac, więc jako inwestor mamy tutaj w niektórych obszarach rozbieżne zdanie, ale to nie sprawia, że inwestycja nie idzie. Zakładamy, że do końca października uda nam się to skończyć. Jesteśmy mniej więcej na etapie 70%.
0: Mówił wiceprezydent Konina Witold Nowak. Dodatkowe prace oznaczają też dodatkowe koszty dla miasta, a na razie nie wiadomo jednak, jaka finalnie będzie to kwota. Urząd Marszałkowski w Poznaniu przekonuje, byśmy pobierali na swoje smartfony bezpłatną aplikację Wielkopolska. Znajdziemy w niej wszystko, co trzeba wiedzieć o naszym województwie. Będziemy na bieżąco z wydarzeniami organizowanymi przez regionalny samorząd. Odkryjemy wyjątkowe miejsca, zanurzymy się w historii powstania wielkopolskiego i będziemy na bieżąco z aktualnościami, w tym decyzjami podejmowanymi przez wojewódzkie władze, które mają znaczenie także dla nas. Aplikacja Wielkopolska jest oficjalnym oprogramowaniem Urzędu Marszałkowskiego. A przy tej okazji przypominamy też o innych apkach, które warto mieć w telefonie. Koninianom przyda się M-Mieszkaniec, czyli program, który pozwala nie tylko śledzić kalendarz imprez czy otrzymywać alerty o zagrożeniach, ale także daje możliwość udziału w konsultacjach społecznych, jak również dokonanie zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości, od dziur w jezdni po zagrożenia środowiskowe i bałagan w przestrzeni publicznej. To również oficjalne oprogramowanie, którego użytkowania nie powinniśmy się obawiać. Kolejnym jest aplikacja RSO, Regionalny System Ostrzegania. Wysyła ona komunikaty ostrzegawcze w zawężeniu do danego regionu kraju, na przykład Wielkopolski, w zakresie utrudnień na głównych drogach i liniach kolejowych, o burzach, ulewach, wichurach czy suszy oraz inne alerty związane z naszym bezpieczeństwem. I przypominamy też o możliwościach aplikacji, z której korzysta coraz więcej osób. Chodzi oczywiście o M-Obywatela. Od lipca zlikwidowana zostanie kasa w Urzędzie Miejskim w Koninie. Płatności będzie można dokonywać między innymi właśnie przez aplikację M-Obywatel. W niedzielę wystartuje 8. edycja Międzynarodowego Festiwalu Organowego Bazylika Szonans. W Licheniu będzie można usłyszeć artystów m.in. z Włoch, Niemiec czy Korei. Będą grać utwory wielkich kompozytorów. O szczegółach Dariusz Michalak.
3: W murach największej polskiej świątyni usłyszymy brzmienie monumentalnego instrumentu o ponad 12 tysiącach piszczałek, uznawanego za największy w kraju.
4: W tym roku mija 20 lat od momentu szczęśliwego ukończenia budowy wszystkich instrumentów Bazyliki Licheńskiej.
3: Dyrektor artystyczny festiwalu, profesor Andrzej Chorosiński.
4: Tegoroczne koncerty będą odbywać się, jak tradycja dotychczasowa każe, przez 10 kolejnych niedziel od ostatniej niedzieli czerwca do ostatniej niedzieli sierpnia. Też tradycją jest, że koncert inauguracyjny jako jedyny, nie wyłącznie organowy, będzie obejmował muzykę wokalną, chóralną i organową z udziałem naszego chóru Stabat Mater, którego kierownikiem artystycznym i dyrygentem jest pan Jacek Chyżny. Przy organach zasiądzie Paweł Opala, laureat konkursów międzynarodowych, i obaj uświetnią koncert inauguracyjny.
3: Przez całe wakacje, w każdą niedzielę, publiczność będzie miała okazję bezpłatnie podziwiać kunszt wybitnych wirtuozów sceny organowej z Europy i Azji.
4: Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na tych 10 koncertów niedziel, ostatniej niedzieli czerwca i wszystkich niedziel lipca i sierpnia o godzinie 14.
0: A dokładny program jest już na stronach sanktuarium pod adresem licheń.pl. Na terenie Konina prowadzone są kontrole, które mają na celu wykrycie nielegalnych przyłączy odprowadzających wody opadowe, roztopowe i drenażowe do kanalizacji sanitarnej. W myśl przepisów o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zabronione jest wprowadzanie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej. Innymi słowy, odwodnienia dachów czy podjazdów nie mogą być podłączone do tej samej rury, którą odprowadzane są ścieki bytowe z toalety, prysznica czy zlew. Przy dużych opadach następuje bowiem przeciążenie oczyszczalni ścieków i generowanie dodatkowych kosztów związanych z eksploatacją, konserwacją oraz naprawami systemu kanalizacyjnego. Wody opadowe powinny być odprowadzane oddzielnie do kanalizacji deszczowej, rowu melioracyjnego, zbiornika retencyjnego lub rozsączane na własnej działce zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyjaśnia przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w Koninie. PEWiK informuje jednocześnie, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłosił właśnie nabór wniosków o dofinansowanie w ramach projektu grantowego Wsparcie indywidualne mikroretencji wód opadowych na terenie województwa wielkopolskiego. Będą inwestycje na 5. osiedlu. Ta najbardziej wyczekiwana, tunel pod torami, którym przejdziemy wzdłuż ulicy Okulnej do Niesłusza, to dopiero niebawem faza projektowania. Pod znakiem zapytania stoi źródło finansowania takiej budowy.
5: Jest to postulat społeczności z Niesłusza, ale i też z osiedla 5A. Musimy rozmawiać tutaj z PKP, co nie jest, proszę Państwa, łatwe, bo te relacje różnie się układają, ale będziemy robili, żeby jak najszybciej to przejście podziemne piesze i przystosowane też oczywiście dla osób, które będą przekraczały tory, czy to rowerem, czy też z dziećmi, z wózkami, będzie to dostosowane. Jeszcze w jaki sposób, też nie wiemy, czy winda, czy pochylnia, to jest w trakcie rozstrzygania.
0: Dużo szybciej doczekamy się kolejnej zielonej inwestycji w tym rejonie Konina.
5: Kolejną rzeczą jest jak gdyby kontynuacja działań związanych z zazielenieniem jeszcze większym naszego miasta. To jest kontynuacja zadania związanego z budową na osiedlu 5A tego ciągu takiego zielonego. Chcemy dokończyć go, aby w kierunku ulicy Sosnowej zbieg z Okulną iść, czyli w kierunku Kuby, czyli pięknie urządzoną zieleń, bo rzeczywiście w tym obszarze bardzo dużo się zmieniło.
0: Mówił prezydent Konina Piotr Korytkowski. 22 miliony złotych będzie kosztować stworzenie nowych atrakcji turystycznych na Kleczewskiej Malcie.
6: Powstaną tam dwa budynki, administracyjny oraz sanitarny z toaletami i aneksami kuchennymi. Te budynki będą oczywiście ogólnodostępne, będą one stanowiły zaplecze dla całego kompleksu. W ramach tej inwestycji powstanie również blisko 3-hektarowe pole do disc golfa. Disc golf to jest taka dyscyplina sportowa, która troszeczkę przypomina golfa, ale nie potrzeba do niej ani piłeczek, ani kij golfowych. Są oczywiście dołki, tylko że te dołki w polu do disc golfa przyjmują postać takich 9 koszy i to są miejsca, do których musimy dotrzeć, ale tak jak już mówiłem, nie z piłeczką golfową, tylko z takim dyskiem, który się rzuca jak frisbee. Powstanie również park edukacyjno-rekreacyjny, no i ten park będzie podzielony na strefy oddziałujące na różne zmysły, na wzrok, słuch, węch, smak, dotyk oraz na ruch. Znajdują się tam rośliny zapachowe, drzewa owocowe, tężnie solankowe, zioła, ale również coś dla miłośników aktywnego spędzania czasu, czyli może bardziej wyczynowego, ponieważ będzie tam park trampolin. Wybudujemy również plac wielofunkcyjny, przeznaczony do organizacji koncertów, festynów, jakichś wystaw plenerowych. Wybudujemy także duży parking.
0: Mówił burmistrz Mariusz Musiałowski. Warto dodać, że na Kleczewskiej Malcie już teraz jest dużo zieleni, a nasadzeń będzie jeszcze więcej. Malta to obszar za biurowcami kopalni Konin. To zrekultywowany zbiornik po odkrywce węgla brunatnego. Te dane od lat niezmiennie pokazują powiat koniński w złym świetle. 9,9% tyle na naszym terenie wynosi bezrobocie, podczas gdy patrząc na całą Wielkopolskę 3,7. Najwięcej osób w naszym województwie traci pracę w przemyśle. W dół cały region ciągnie górnictwo. Ponad 11% spadek zatrudnienia w ostatnich miesiącach w tym sektorze. Warto dodać, że rok temu w powiecie konińskim mieliśmy 8,5% rejestrowane bezrobocie. Teraz wynosi ono niespełna 10%. I zmieniamy temat. Przed nami wielkie święto gminy Kazimierz Biskupi. Już 26 i 27 czerwca spotkamy się na lotnisku Aeroklubu, gdzie czekają na nas dwa dni pełne muzyki, emocji i niezapomnianej zabawy. Piątek to będzie dawka młodzieżowej energii. O 19 Cody, o 20 Trilpem, a o godzinie 21 jeden z najpopularniejszych kobiecych zespołów w Polsce. Eksplozja hitów i energii, bo wtedy wystąpią modelki. W sobotę muzyczne święto dla całych rodzin. O 17 zacznie się program przygotowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Kazimierzu Biskupim. O 18 Good Band, 19 Midwest Band i o 20.30 Gwiazda Wieczoru i gwarancja wyjątkowych emocji wspólnego śpiewania oraz niezapomnianego koncertu Golesu Orkiestra. Zarówno 26, jak i 27 czerwca od godziny 22 czekać będą taneczne zabawy z DJ-ami. Zapraszamy na lotnisko. No i wiele wskazuje na to, że to będzie ostatnie święto Kazimierza Biskupiego jako formalnie wsi. Mieszkańcy opowiedzieli się bowiem za przywróceniem praw miejskich. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie tłumaczy mieszkańcom, że nie przyjmuje wniosków o bony ciepłownicze. Do MOPR-u napływa wiele pytań od koninian dotyczących realizacji przez miasto takiego świadczenia. Tymczasem uprawnienia do bonu ciepłowniczego mają gospodarstwa domowe, w których lokalna cena ciepła systemowego dostarczanego przez przedsiębiorstwo energetyczne przekracza 170 zł netto za gigajoule. Z informacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Koninie wynika, że jednoskładnikowa cena ciepła systemowego we wszystkich grupach taryfowych jest niższa niż cena ciepła wymieniona w ustawie o bonie ciepłowniczym. Oznacza to, że odbiorcy ciepła systemowego w Koninie, mimo podwyżki opłat, nadal nie mogą korzystać z takiego wsparcia, bo i tak płacą mniej niż ustawa przewiduje. I zmieniamy temat. W powiecie tureckim rozpoczyna się jeden z ważniejszych projektów związanych z promocją walorów tego obszaru, jego potencjału, tradycji kulinarnych oraz wyjątkowej społeczności. Turkowskiej Unii Rozwoju Tur zależy na tym, by o potencjale kreatywności mieszkańców oraz niepowtarzalnych wyrobach z ziemi Tura dowiedzieli się także inni mieszkańcy Polski. 7 lipca koła gospodyń wiejskich z powiatu tureckiego wezmą udział w warsztatach, które poprzedzą pierwsze spotkanie w ramach projektu Kupuj Lokalnie, Myśl Globalnie, Marka Ziemi Tura, szansą na rozwój obszaru i jej mieszkańców, a spotkanie to poświęcone będzie produktom lokalnym z tego obszaru Wielkopolski. Warsztaty będą okazją do wymiany doświadczeń kulinarnych oraz wspólnych poszukiwań korzeni w tradycjach naszych przodków. na 23 kierunki, w tym 12 licencjackich, 2 inżynierskie i 9 magisterskich. Już teraz rekrutuje Akademia Nauk Stosowanych w Koninie. Studia stacjonarne są jak zawsze bezpłatne, niestacjonarne w 2 przypadkach również są darmowe. To logistyka oraz zarządzanie i inżynieria produkcji. W państwowej uczelni w naszym mieście można edukować się m.in. w takich obszarach jak bezpieczeństwo wewnętrzne, biznes międzynarodowy, dietetyka, filologia, finanse i rachunkowość, kosmetologia, pedagogika, pielęgniarstwo, resocjalizacja, wychowanie fizyczne, automatyka i robotyka, mechanika i budowa maszyn, gospodarka i administracja publiczna, psychologia i komunikacja w zarządzaniu czy zdrowie publiczne. Uczelnia ma również 10 propozycji studiów podyplomowych, 2 z nich są bezpłatne. Chodzi o budownictwo energooszczędne i alternatywne źródła energii oraz energooszczędne wytwarzanie. Publiczna Szkoła Wyższa w Koninie kształci od 1998 roku. Zmieniamy temat. Trwa zbiórka elektrośmieci organizowana przez OSP Sławoszewek. Druhowie z tej miejscowości w gminie Kleczew chcą kupić m.in. defibrylator AED. Stare pralki, lodówki, telewizory, komputery czy drobny sprzęt elektryczny, który zalega w domu, może pomóc im w zakupie nowoczesnego sprzętu ratującego życie. Dla mieszkańców gminy to niepotrzebny sprzęt. Dla strażaków ze Sławoszewka to szansa na jeszcze skuteczniejsze ratowanie życia i zdrowia potrzebujących pomocy. Akcja trwa do końca czerwca. Urzędnicy z Kramska dementują krążące wśród mieszkańców pogłoski o M-obywatelu. Po gminie rozeszło się bowiem, że w kramskim urzędzie jest pracownik wyznaczony do instalowania i konfigurowania rządowej aplikacji M-obywatel. To nieprawda, mówią urzędnicy gminy Kramsk. Apkę trzeba sobie pobrać i ustawić samemu. Na oficjalnej stronie internetowej gminy Kramsk została opublikowana dokładna instrukcja, co krok po kroku należy zrobić, by mieć w telefonie dowód osobisty, prawko, dowód rejestracyjny, szereg innych dokumentów i oprócz tego korzystać z wielu udogodnień od wybranych płatności po niektóre sprawy urzędnicze. Kolejny temat. Parkowe wakacje, darmowe atrakcje. Tak zapowiada się lato w gminie Kazimierz Biskup i Dmuchańce i zabawy z animatorem czekać się będą zarówno w zrewitalizowanym parku w Kazimierzu i w zabytkowym parku w Posadzie. W Kazimierzu 2, 16 i 30 lipca oraz 13 i 27 sierpnia, a w Posadzie 9 i 23 lipca oraz 6 i 20 sierpnia, zawsze w godzinach od 16 do 19. Oprócz tych bezpłatnych wydarzeń, Gminny Ośrodek Kultury przewidział także warsztaty w różnych terminach w siedzibie GOKU. Będą na przykład eksperymenty w szafie, czyli podróż do Narnii, czy azjatycki ekspres. Ponad 592 tysiące złotych trafiły do przedszkola gminnego w Kramsku na rozwój i wyrównywanie szans edukacyjnych w gminie. Za sprawą tych środków z funduszy europejskich dla Wielkopolski, kramskie przedszkole wzbogaci swoją ofertę o specjalistyczne zajęcia terapeutyczne, robotykę, programowanie, elementy VR, integrację sensoryczną, nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz ogrody edukacyjne. Będzie to kolejny etap rozwoju placówki, która już dziś oferuje dzieciom bardzo dobre warunki edukacji i opieki. Dzięki nowemu projektowi najmłodsi mieszkańcy gminy zyskają dostęp do jeszcze szerszej i bardziej innowacyjnej oferty wsparcia. Tymczasem zapraszamy na kolejny wykład z cyklu Muzealne spotkanie z kulturą. Najbliższe odbędzie się 8 lipca o godzinie 17 w budynku Spichlerza. Prelekcję Pelasie, opowieść o poznańskich służących i ich stroju, poprowadzi profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza, doktor habilitowana Anna Weronika Brzezińska, etnolożka, instruktorka rękodzieła artystycznego, badaczka i popularyzatorka dziedzictwa kulturowego Wielkopolski. Przed 2 laty zaczęła realizować projekt, w ramach którego uszyła swój wiejski strój poznański. Na podstawie zachowanych fotografii i opisów zrekonstruowała tak zwane ubranko czarne, składające się z jaczki i spódnika, oraz ubranko białe, składające się z białej bluzeczki i białego spódnika. Szyjąc strój, poszukiwała także informacji o swojej prababci, Mariannie Brzezińskiej, zmarłej w 1964, która przez jakiś czas pracowała działała jako praczka i posługaczka w Poznaniu. Co oznacza określenie pelasie? Nazywano tak właśnie służące pracujące w poznańskich domach. Robiły jako kucharki, sprzątaczki, usługiwaczki, opiekunki do dzieci, praczki. Jako grupa zawodowa znajdowały się na samym dole drabiny społecznej. To w ich środowisku ukształtował się wiejski strój poznański. I to o tym będzie można posłuchać w środę 8 o 17 w Muzeum Okręgowym w Koninie. Wstęp jest bezpłatny. Z powodu działań prowadzonych w ramach projektu Life After Call powstało opracowanie pod tytułem Demonstrator samowystarczalności i bezpieczeństwa energetycznego na przykładzie gminy Wilczyn. Publikacja pokazuje, jak krok po kroku prowadzić transformację energetyczną na poziomie lokalnym, w tym zakładanie spółdzielni energetycznej. To nie tylko analiza, ale przede wszystkim praktyczny model działań na przykładzie gminy Wilczyn, obejmujący m.in. poprawę efektywności energetycznej budynków, rozwój OZE czy tworzenie lokalnych rozwiązań w zakresie zarządzania energią. Publikacja stanowi praktyczny przewodnik i zbiór rekomendacji dla innych samorządów w całej Polsce, które chcą w ten sposób świadomy i długofalowy planować swoją przemianę energetyczną, tak jak dzieje się to w powiecie konińskim. Z tym opracowaniem można zapoznać się już w internecie. A teraz ważna informacja dla dyrektorów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w regionie. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że Wojewódzka Rada Rynku Pracy jeszcze tylko do końca czerwca przyjmuje wnioski o wydanie opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy. Ale to nie oznacza zawieszenia diagnozowania takich lokalnych wyzwań. Od lipca zadanie to będzie w gestii Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji do Spraw Polityki Umiejętności. Stowarzyszenie Kopernik z dofinansowaniem Ministerstwa Obrony Narodowej na projekt Droga do Munduru – Obóz Sportowo-Obronny. Organizacja pozyskała środki na zadanie skierowane do młodzieży klas mundurowych z regionu konińskiego. Projekt będzie realizowany we współpracy z Zespołem Szkół imienia Mikołaja Kopernika. Uczestnikami przedsięwzięcia będą przede wszystkim uczniowie klas mundurowych tej szkoły. W projekcie udział weźmie 34 uczestników. Działania obejmą m.in. treningi przygotowujące do testów sprawnościowych stosowanych podczas rekrutacji do Sił Zbrojnych RP, zajęcia pierwszej pomocy, szkolenia z wykorzystaniem dronów, zajęcia patriotyczne i edukacyjne oraz rozwój kompetencji społecznych i przywódczych. Kluczowym elementem przedsięwzięcia będzie 5-dniowy obóz sportowo-obronny realizowany w Centrum Ośrodku Sportu Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku. Celem projektu jest podniesienie poziomu sprawności fizycznej młodzieży, rozwijanie kompetencji obronnych, kształtowanie postaw patriotycznych oraz przygotowanie uczestników do wyzwań związanych ze służbą wojskową. Projekt będzie realizowany od września do października tego roku. W Muzeum na Gosławicach trwają intensywne przygotowania do otwarcia wystawy poświęconej twórczości Józefa Wilkonia. Już 17 lipca wejdziemy do świata wyobraźni tego wybitnego malarza, ilustratora i rzeźbiarza, którego twórczość od dziesięcioleci zachwyca kolejne pokolenia odbiorców w Polsce i za granicą. Na wystawie będzie można zobaczyć ponad 100 prac artysty, ilustracje, rysunki oraz rzeźby przedstawiające zwierzęta i fantastyczne postaci charakterystyczne dla jego unikatowego stylu. Będzie to niepowtarzalne okazja, by z bliska przyjrzeć się twórczości jednego z najważniejszych polskich ilustratorów. Przygotowywana ekspozycja będzie miała także charakter dostępny i inkluzywny. Konińskim muzealnikom zależy, aby z ekspozycji mogło korzystać jak najszersze grono odbiorców. Dlatego przygotowują szereg udogodnień dla osób ze szczególnymi potrzebami. Zwiedzający będą mogli skorzystać m.in. z materiałów w tekście łatwym do czytania i zrozumienia, z elementów sensorycznych oraz z rozwiązań ułatwiających odbiór wystawy osobom niepełnosprawnym. Do zobaczenia 17 w muzeum.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Miasto chce stworzyć bardziej przyjazne, bezpieczne i funkcjonalne centrum Starego Konina.
7: Planujemy zmienić organizację ruchu na Starówce. Część ulicy 3 Maja bezpośrednio przy Farze zostanie zamknięta dla ruchu samochodowego i stanie się deptakiem. Ulica Kościelna, która dzisiaj jest jednokierunkowa, będzie dwukierunkowa, co ułatwi komunikację na Starówce. Skrzyżowanie ulicy Wodnej i Szarych Szeregów, kłopotliwe skrzyżowanie. Chcemy wprowadzić tutaj rondo, dzięki czemu będzie będzie można skręcić nawet jadąc z Szarych Szeregów w lewo w ulicę Wodną. Ulica Szarych Szeregów to dzisiaj ulica jednokierunkowa z dwiema jezdniami. Chcemy ograniczyć ją do jednej jezdni, natomiast prawą stronę, czyli jedną jezdnię, chcemy przeznaczyć na parkingi. Dzięki temu zwiększymy liczbę miejsc parkingowych, ale też poprawimy bezpieczeństwo na skrzyżowaniu ulicy 3 Maja i Szarych Szeregów. Wyjeżdżając z ulicy 3 Maja w ulicę Szarych Szeregów, będziemy już mieli tylko jeden dalszy lewy pas i nie będzie zagrożenia stłuczki. A korzyścią będzie to, że będziemy mieli dodatkowe miejsca parkingowe.
0: Zapowiada wiceprezydent Konina Paweł Adamów. Celem tych planowanych zmian jest bezpieczniejsza i bardziej przyjazna starówka dla mieszkańców, kierowców i pieszych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku poinformował o przystąpieniu do realizacji programu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Opieka 75+. Będzie on realizowany w Turku do końca roku, a jego celem jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych dla osób samotnych lub takich, które pozostają w rodzinie, ale wymagają szczególnego wsparcia. A chodzi o pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, świadczenie opieki higienicznej lub pielęgnacji zleconej przez lekarza oraz zapewnienie w miarę możliwości Centrum Usług Społecznych kontaktów z otoczeniem. Jest to forma wspierania osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Podobne działania będą realizowane w wielu innych wielkopolskich gminach. Kolejny temat w wiadomościach Konin FM. Mówiliśmy już w tym tygodniu o przydatnej mieszkańcom naszego województwa aplikacji Wielkopolska, którą wypuścił Urząd Marszałkowski, ale to nie koniec nowości w wirtualnym świecie, bowiem Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu uruchomiło serwis mapowy wielkopolskich szlaków turystycznych, który w jednym miejscu gromadzi informacje o szlakach pieszych, rowerowych, kajakowych, konnych i kulturowych. Strona dostępna jest pod adresem www.wbppoznan.pl/wbst. Trudne do zapamiętania, dlatego najłatwiej jest wpisać w wyszukiwarkę frazę Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego. Dzięki tej stronie z mapami można sprawdzić przebieg tras, odkryć atrakcje turystyczne, obszary przyrodnicze i zabytki, a także skorzystać z dodatkowych materiałów i źródeł wiedzy. To praktyczne narzędzie dla wszystkich, którzy chcą aktywnie poznawać przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe bogactwo Wielkopolski. Wszystko już zatwierdzone, konserwator zabytków dokonał technicznego odbioru, a to oznacza, że lada dzień będzie można już oficjalnie korzystać z nowej atrakcji w mieście Kole. 10 lipca odbędzie się uroczyste otwarcie tarasu widokowego na wieży ruiny zamku nad rzeką Wartą. Ostatnie lata były czasem odrestaurowywania murów, które nocą są teraz podświetlane. Natomiast w baszcie zamontowano schody. Zamek zbudowany na polecenie króla Kazimierza Wielkiego jest już teraz gotowy, by przyciągać dookoła tłumy turystów. Tymczasem ruszył nabór do projektu Młodzi Strażnicy Środowiska. Gmina Żgów zaprasza dzieci i młodzież w wieku 10-14 lat do udziału w bezpłatnym projekcie pełnym ciekawych warsztatów, ekologicznych wyzwań i wspólnej zabawy w programie. Gry terenowe, budowanie hoteli dla owadów, akcja sprzątanie okolicy, sadzanie drzew i roślin miododajnych, a potem grudniowe mikołajki na zakończenie projektu. To świetna okazja do zdobycia nowych umiejętności, poznania nowych osób i działania na rzecz gminy Żgów. Projekt realizowany jest dzięki programowi Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Stowarzyszeniu Solidarni w Partnerstwie. Uwaga, mieszkańcy gminy Krzymów, od dziś obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu w Głodnie. Rozpoczyna się tam remont drogi. A teraz o wydarzeniu, jakiego w Gosławicach jeszcze nie było. Zapraszamy na wyjątkowy koncert plenerowy Zobacz jak widzę, który połączy świat muzyki z językiem migowym. W niezwykłej scenerii skansenu etnograficznego koło zamku na terenie Muzeum Okręgowego wystąpi młodzieżowy zespół wokalny Wojownice Światła z Konińskiego Centrum Kultury, prezentując znane i lubiane polskie utwory muzyczne. Instruktorką i opiekunką artystyczną grupy jest wokalistka rockowa Sylwia Dziardziel. Szczególnym elementem tego wydarzenia będzie równoczesna interpretacja tekstów piosenek w polskim języku migowym, dzięki czemu koncert stanie się dostępny zarówno dla osób słyszących, jak i niesłyszących. To będzie nie tylko artystyczne widowisko, ale także okazja do integracji, wzajemnego poznania i odkrywania różnych sposobów odbierania świata i sztuki. Jeszcze w trakcie przygotowań do tego koncertu odbędą się specjalistyczne warsztaty z tłumaczem migowego oraz szereg prób muzycznych. Nad realizacją koncertu będzie czuwał zespół profesjonalistów z różnych dziedzin sztuki i edukacji. Koncertowi towarzyszyć będzie wystawa fotograficzna Szyk i moda dawnej wsi, prezentująca tradycyjne stroje i dziedzictwo kulturowe regionu. Zapraszamy mieszkańców i gości do wspólnego przeżywania muzyki, którą będzie można nie tylko usłyszeć, ale także i zobaczyć. Wstęp jest wolny. Koncert odbędzie się 5 lipca o 19 w Konińskim Muzeum. Reżyserką wydarzenia jest Lucyna Lenart-Woźniak. Do gminy Krzymów trafi wkrótce mobilna kuchnia. Środki na ten cel z samorządu województwa dostało Stowarzyszenie Aktywne Kobiety. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu, który ułatwi prowadzenie warsztatów kulinarnych, pokazów oraz działań edukacyjnych. Mobilna kuchnia może być wykorzystywana na przykład w czasie dożynek, festynów i innych wydarzeń plenerowych. To część szerokich działań Urzędu Marszałkowskiego dotyczących walki z marnowaniem jedzenia. Przy pomocy takiej kuchni w czasie masowych imprez można pokazywać, jak przyrządzić smaczne danie, przetwarzając resztki obiadu z dnia poprzedniego, albo wykorzystując do tego produkty, których termin ważności upływa, lub skrawki warzyw czy wyrobów mięsnych i innych produktów, które tylko z pozoru mogą wydawać się bezużyteczne. Teraz z powiatu konińskiego przenosimy się do tureckiego. Już w najbliższą sobotę zapraszamy na plac przy Urzędzie Gminy w Kawęczynie, gdzie odbędzie się festyn rodzinny z okazji rozpoczęcia wakacji. Przygotowanych zostanie mnóstwo atrakcji. Nie zabraknie również konkursu wiedzy o gminie Kawęczyn i jej zabytkach. Na zwycięzców czekają całodzienne wejściówki na termy w Uniejowie. To rozbudowana niedawno atrakcja, która przyciąga wielu mieszkańców regionu. A sobotni festyn w Kawęczynie rozpocznie się o 14:00. Będzie między innymi darmowy tor przeszkód, darmowe dmuchańce, wata cukrowa, popcorn, malowanie buziek, kolorowe warkoczyki i brokatowe tatuaże. Czy krokodyl stanie się atrakcją Konina? W internecie można zapoznać się z dokładną listą i opisami projektów zgłoszonych do konińskiego budżetu obywatelskiego. To 18 dużych o wartości do 1 000 000 złotych i 28 małych inicjatyw do niespełna 200 tysięcy. I właśnie w gronie tych małych projektów w tym roku pojawił się pomysł pod tytułem Błękitny krokodyl, pomnik kolei górniczych. Wnioskodawcą jest miłośnik kolejowych klimatów Jędrzej Maciejewski. Projekt zakłada ekspozycję elektrowozu Lew EL2 kolei górniczych, zwanego krokodylem, jednego z głównych symboli historii przemysłowej konińskiego Zagłębia. Pomalowany na niebiesko i otagowany przez rumuńskiego artystę, jest już rozpoznawalny na całym świecie. Do niedawna ta przemalowana maszyna woziła węgiel do elektrowni Pątnów. Teraz jest szansa, by ją kupić, wydzierżawić nieużywany tor i zagospodarować przestrzeń dookoła lokomotywy. Przypomnijmy, w ubiegłym roku rumuński artysta, emerytowany górnik, przemalował jedną z zielonych lokomotyw konińskiej kopalni na niebiesko. Pojawiły się na niej także symbole i hasła związane z górnictwem i nawiązujące do transformacji energetycznej regionu. Jeśli chcemy, by ten krokodyl został uratowany przed zezłomowaniem i stał się nowym pomnikiem w Koninie, wystarczy oddać głos w konińskim budżecie obywatelskim. Takie pojazdy były produkowane w latach 1952-1988 w NRD. Dziś w Polsce to prawdziwe unikaty. Zachęcamy też, by zapoznać się ze wszystkimi 46 projektami zgłoszonymi do budżetu obywatelskiego. Szczegóły pod adresem kbo.konin.pl. Głosowanie rozpocznie się 7 września i potrwa 2 tygodnie. Podpisano umowę na wykonanie podłogi w prezbiterium kościoła parafialnego pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Umieniu. W ramach realizacji tego zadania gmina Olszówka przekazała parafii w powiecie kolskim dotację w wysokości 100 tysięcy złotych na wykonanie prac. Inwestycja przyczyni się do poprawy stanu technicznego i estetyki zabytkowego obiektu, będącego ważnym miejscem dziedzictwa kulturowego lokalnej społeczności. Tymczasem w powiecie konińskim już pojutrze odbędzie się piknik z GKS-em Żgów. W programie podsumowanie sezonu, turniej piłki nożnej w kategoriach Orlik, Żak i Trampkarz, mecz dzieci kontra rodzice, darmowe dmuchańce i integracyjny grill. Gminny klub sportowy zaprasza do Żgowa, impreza na stadionie w sobotę od 15:00. Z kolei 5 lipca zapraszamy do koła. Z okazji 560. rocznicy lokacji kolskiego klasztoru ojców Bernardynów odbędzie się tam koncert muzyki dawnej i usłyszymy m.in. skrzypce barokowe, klawesyn czy barokową wiolonczelę. Wstęp jest wolny. Zapraszamy w niedzielę 5 o godzinie 18:30 do kościoła franciszkanów Bernardynów w Kole.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
8: przegląd wydarzeń tygodnia.
0: Jeśli ktoś w Koninie był przeciwny wygaszaniu przedszkoli, teraz już wie, że tkwił w błędzie. Do niektórych takich placówek zapisano po zaledwie 5 dzieci. Sytuacja w połowie miejskich przedszkoli jest tragiczna, a za ich utrzymanie płacą wszyscy mieszkańcy.
2: Nabór do przedszkoli, tak jak w całym kraju, włącznie z naszą stolicą, zmniejszył się i w związku z tym kilka oddziałów także nie powstanie w konińskich przedszkolach. Myślimy dzisiaj o 7. Mocne cięcia czy mocne ograniczenia. To są właściwie przetasowania, tak bym mógł powiedzieć, czyli napełnianie grup, łączenie grup po to, żeby były one optymalnie liczne, sprawiły, że w ubiegłym roku tych grup do zamknięcia było więcej, bo kilkanaście, w tym roku to będzie 7.
0: Tłumaczy wiceprezydent Konina Witold Nowak. Dodajmy, że są też w mieście takie przedszkola, do których w tym roku zapisano nawet 40 dzieci. Morał jest jeden, nie unikniemy zamykania czy łączenia w zespoły tych placówek, które świecą pustkami. Tymczasem wśród młodzieży rośnie potrzeba wsparcia psychologicznego.
2: Jesteśmy tuż przed remontem pomieszczenia, które ma być Centrum Wsparcia Słonecznik, Centrum Wsparcia dla dzieci, ale nie tylko, bo to także dla naszych mieszkańców, którzy przechodzą transformację. Tutaj te działania się rozpoczęły wspólnie z Wydziałem Spraw Lokalowych i PGKiM-em. Wierzymy, że czas wakacji też będzie tym czasem, kiedy uda się ten słonecznik skończyć. Takie są plany, żeby on września działał. Będzie tu postępowanie, chcemy wyłonić operatora na to działanie, żeby psycholodzy mogli już od września zacząć pracę w Słoneczniku. Jesteśmy przekonani o tym, że to jest bardzo potrzebne miejsce na mapie naszego miasta, gdzie ludzie będą mogli bezpłatnie uzyskać wsparcie psychologiczne.
0: A taki punkt ma ruszyć w dawnym hotelu Fugo, czyli w wieżowcu przy ulicy Dworcowej 7. Jutro uczniowie kończą rok szkolny, a tym samym rozpoczynają długo wyczekiwane wakacje. To czas odpoczynku, wyjazdów i zabawy, ale również okres, w którym niestety dochodzi do wielu tragicznych zdarzeń nad wodą. Konińska policja apeluje o rozwagę i przypomina podstawowe zasady bezpieczeństwa, które mogą uratować życie. Kąpiemy się wyłącznie w miejscach strzeżonych przez ratowników. Nigdy nie wchodzimy do wody po spożyciu alkoholu, nie skaczemy do nieznanej i płytkiej wody, nie wchodzimy do wody bezpośrednio po długim opalaniu. Dzieci zawsze powinny znajdować się pod stałą opieką dorosłych, nawet w płytkiej wodzie. Korzystamy z materacy, pontonów i sprzętu pływającego zgodnie z przeznaczeniem i nie przeceniamy swoich umiejętności pływackich. Tymczasem do strażaków OSP z Konińskiej Starówki trafił nowy sprzęt szkoleniowy. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie przekazał druhom nowoczesny zestaw fantomów do nauki pierwszej pomocy. WORD doskonale wie, że w ratownictwie drogowym liczy się każda sekunda i perfekcyjne przygotowanie. Sprzęt w OSP Konin posłuży zarówno do szkolenia ratowników, jak i do edukacji mieszkańców Starówki. Coraz więcej samorządów w Wielkopolsce bazuje na organach konsultacyjno-doradczych, takich jak Rady Seniorów czy Młodzieżowe Rady Gmin, Miast, Powiatów, a nawet Województw. Coraz bardziej powszechna staje się także inicjatywa dotycząca Rad Kobiet. Ta konińska została powołana przez prezydenta w 2023 roku.
9: W tej chwili otrzymaliśmy od pani ministry Kotuli pismo do samorządów, które wyrażało opinię związaną z tym, że ta inicjatywa z powoływaniem Rad Kobiet, aby aktywizować kobiety, aby pokazywać właśnie ich działalność, ich pomysły, żeby angażować w życie społeczne naszych samorządów, będzie przybierała już rzeczywiście taką sformalizowaną formę. Myślę, że Rady Kobiet pojawią się w taki sposób sformalizowany, chociażby w naszym prawie samorządowym, tak aby mogły dysponować one chociażby budżetem, który mógłby być wygospodarowany z części samorządów. Myślę, że tutaj rękę na pulsie rząd trzyma w tym względzie. Ja oczywiście odpowiadając na to pismo pani ministry napisałem, że mamy Radę Kobiet w Koninie, która działa bardzo prężnie od 3 lat i przynosi to bardzo pozytywny efekt.
0: Mówi prezydent Konina Piotr Korytkowski. Rada Kobiet naszego miasta składa się z 11 członkiń. To Olga Żaryny, przewodnicząca, Agnieszka Niekochańska, wiceprzewodnicząca, Małgorzata Krawczyńska, sekretarz, a także Ewa Jacaszek, Małgorzata Kapera, Anna Klechniowska, Beata Marszał, Joanna Mierzwa, Anna Maria Olęcka-Plucińska, Agnieszka Olesińska i Aleksandra Wysocka. Już niebawem kolejna akcja Konińskiej Rady Kobiet. Będzie to wystawa prezentująca sylwetki mieszkanek naszego miasta, które wykonują ciekawe zawody stereotypowo kojarzone bardziej z mężczyznami. dobro, które pomaga widzieć świat. W szkole podstawowej numer 1 w Kole dobiegła końca zbiórka używanych okularów. To akcja zapoczątkowana przez lekarza Dariusza Tuleję. Wielu z nas, zmieniając okulary, nie wie, że może zrobić z nich pożytek. Kolski okulista kolejny raz zamierza przekazać je mieszkańcom Papui Nowej Gwinei. Dzieci szybko dorastają, okulary korekcyjne trzeba więc co pewien czas zmieniać. Każda taka przekazana para okularów niesie ze sobą niezwykle ważne przesłanie, że dobro, troska i empatia nie znają granic. Tymczasem u nas, w Wielkopolsce, jutro zaczniemy wakacje. Policja zapowiada więc kontrolę na drogach, zwłaszcza na początku każdego tygodnia i na początku weekendów. Już w poprzedni ciepły weekend końscy policjanci zatrzymali 5 nietrzeźwych kierujących, w tym 56-latka, który jechał autostradą A2, mając ponad 2 promile. Będą więc kontrole osób przejeżdżających głównymi trasami przez nasz region, ale także i tutejszych kierowców na lokalnych drogach. Pamiętajmy też, że pod kątem trzeźwości warto prewencyjnie sprawdzić kierowcę autokaru, którym nasze dzieci mają wyjechać na kolonie. Policjanci po wcześniejszym zgłoszeniu skontrolują także dokumenty i stan techniczny pojazdu. 1 314 000, tyle dzięki darczyńcom, partnerom Unii Europejskiej i osobom, które dołożyły swoją cegiełkę, uskładano na remont mieszkania treningowego Akademii Życia i Samodzielności w Koninie. To przestrzeń, w której osoby po wypadkach, które przestały chodzić i musiały zacząć funkcjonować na wózku, uczą się być samowystarczalne. Takie miejsce bezpłatne dla osób z całej Polski w naszym mieście prowadzi Fundacja imienia dr. Piotra Janaszka. Podaj dalej.
10: Kochani, jesteśmy niezwykle podekscytowani, bo właśnie teraz nadszedł ten czas, kiedy możemy przymierzyć się do remontu naszego mieszkania treningowego w Koninie. Już za niespełna kilka dni mieszkanie treningowe opuszczą nasi podopieczni, a my jesteśmy na etapie wyboru koloru mebli kuchennych i łazienkowych, dobierając do istniejącej podłogi, która też już jest wybrana. Zastanawiamy się, czy to ma być tofi, czy biała porcelana. Wspaniały czas. Serdecznie dziękujemy, że możemy dzięki Wam być na tym etapie i spełniać nasze marzenia. Kiedy nasi podopieczni wrócą za 1,5 miesiąca, mieszkanie będzie zupełnie inaczej wyglądało. To wszystko dzięki Wam.
0: W ramach projektu zostanie przeprowadzony kompleksowy remont mieszkania treningowego dla 8 osób, obejmujący m.in. wymianę podłóg i stolarki drzwiowej, modernizację instalacji elektrycznej oraz oświetlenia, wymianę ceramiki sanitarnej, remont łazienek z uwzględnieniem zasad dostępności, wyposażenie kuchni i pokoi w nowe meble oraz sprzęt AGD i RTV, a także modernizację platformy dźwigowej zwiększającej dostępność budynku. Wszystkie prace realizowane są z uwzględnieniem nowoczesnych standardów technicznych oraz zasad projektowania uniwersalnego. Szczególny nacisk kładziony jest tutaj na dostępność przestrzeni dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Gmina Kazimierz Biskupi podpisała umowę z firmą, która będzie montować odnawialne źródła energii w gospodarstwach domowych mieszkańców. W ramach projektu o wartości ponad 10 milionów złotych w różnych miejscowościach pojawi się blisko 200 instalacji fotowoltaicznych, 150 magazynów energii oraz 100 pomp ciepła. Już wkrótce z mieszkańcami będą kontaktować się audytorzy, którzy zweryfikują potrzeby poszczególnych gospodarstw i dopasują odpowiednie rozwiązania. Następnie rozpocznie się etap projektowania, a później montaż instalacji. Zakończenie prac planowane jest na listopad. Projekt realizowany jest dzięki dofinansowaniu z Funduszu na Rzecz Transformacji w Wielkopolsce Wschodniej. Identyczne działania przeprowadzane są w innych gminach. Dzięki temu stajemy się liderem w województwie. Podczas gdy na przykład sąsiedni powiat kaliski co roku zimą pogrążony jest w smogu, u nas możemy oddychać coraz czystszym powietrzem. Przybywa bowiem domów, w których piece zastępowane są innymi sposobami na wytwarzanie ciepła. W całej Wielkopolsce nie ma bardziej ekologicznego obszaru od byłego województwa konińskiego. W najbliższą niedzielę organizatorzy projektu Trzeźwienie przez Kulturę zapraszają na ostatni przed wakacjami koncert pod tytułem Łowienie Dźwięków w wykonaniu znakomitego gitarzysty i kompozytora Przemysława Śledzia. To muzyk o wszechstronnych zainteresowaniach i równie rozległych możliwościach twórczych, potwierdzonych udziałem w rozmaitych projektach. Jest też edukatorem z fantastycznym kontaktem z dziećmi i młodzieżą. Nie tylko tworzy piosenki i utwory instrumentalne, ale też jest ich producentem. Gra znakomicie zarówno na gitarze akustycznej, jak i elektrycznej. Ma bogate doświadczenie sceniczne, jest twórcą muzyki do spektakli teatralnych, co zaowocowało stałą współpracą z Teatrem Nowym w Poznaniu i z warszawskim Teatrem Rampa. Można go oglądać w takich spektaklach jak Dom Lalki, Kalina, Życie to nie teatr, Prawo wyboru czy Powrót Odysa. Przemysław Śleć współpracował z Kasią Wilk, Wojtkiem Kordą, Tadeuszem Woźniakiem, Andrzejem Rybińskim, Markiem Piekarczykiem czy Mister Żub. Jego gitara znalazła się również na ich płytach. Koncert w auli pod plebanią przy kościele Świętego Wojciecha na Konińskim Morzysławiu 28 czerwca o 19:00. Wstęp jak zawsze jest bezpłatny. Projekt realizowany jest wspólnie z miastem i Konińskim Centrum Kultury. Ciekawy raport wypuścił Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. Można z niego wyciągnąć wnioski dotyczące aktualnego kształtowania się biznesu w Wielkopolsce, a dotyczy on ofert pracy w agencjach zatrudnieniowych na terenie naszego województwa za cały ubiegły rok. Pracę w Polsce poprzez wielkopolskie agencje znalazło 9499 osób. Ponad połowa podjęła zatrudnienie w zawodach kojarzonych z zadaniami fizycznymi. 2214 osób trafiło do branży produkcyjno-przetwórczej jako ręczni pakowacze i znakowacze oraz robotnicy pracujący przy przekładaniu towarów. 2293 osoby to ogólnie pojęta logistyka, czyli kierowcy samochodów ciężarowych oraz magazynierzy. Z kolei branża usługowa potrzebowała 615 osób. Byli to robotnicy wykonujący proste prace w przemyśle, pracownicy zajmujący się sprzątaniem i inni pracownicy wykonujący proste zadania. Raport mówi też o tych Wielkopolanach, którzy dzięki agencjom pracy znaleźli zarobek poza granicami kraju. To aż 8265 osób i tu pamiętajmy, że w tej kategorii liderami są mieszkańcy subregionu konińskiego, co wynika z wcześniejszych raportów Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Poza granicami Polski najczęściej trafiamy do pracy w ogrodnictwie i sadownictwie, do magazynów oraz do prostych zadań w przemyśle, choć także w dużej mierze do pracy w zawodzie spawacza. Szykuje się duża modernizacja za grube pieniądze. Blisko 9,5 miliona złotych zostanie wydane na nowoczesne oświetlenie uliczne. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zawarł umowę pożyczki ze spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe na modernizację oświetlenia w 9 gminach. Babiaku w powiecie kolskim, Jarocinie, Krotoszynie, Nowych Skalmierzycach, w gminie Turek, Gołuchowie, Kotlinie i w Sąponie w powiecie konińskim. W ramach inwestycji stare oprawy sodowe i rtęciowe zostaną zastąpione wreszcie energooszczędnymi lampami LED. Efekt: niższe zużycie energii, mniejsza emisja CO2, bezpieczniejsze drogi i mniej zanieczyszczenia światłem. Przewidziano 4311 nowych opraw LED, ponad 1000 MWh oszczędności energii rocznie, około 850 ton CO2 mniej każdego roku i zdalne zarządzanie oświetleniem, czyli włączanie, wyłączanie i regulowanie mocy światła według realnych potrzeb. To inwestycja w bezpieczniejszą, tańszą i bardziej przyjazną mieszkańcom przestrzeń publiczną. Wszyscy pamiętamy wielki kryzys energetyczny sprzed kilku lat. Rosnące ceny prądu spowodowały, że w Wielkopolsce gminy zmuszone były wyłączać nocą światło na drogach. Jasno na ulicach bywało tylko wieczorami i nad ranem, czyli wtedy, gdy przemieszcza się najwięcej osób. Trzeba było wybierać między oszczędzaniem a bezpieczeństwem. Wówczas największym wybawieniem dla samorządów były energooszczędne latarnie LED-owe. Tam nie trzeba było gasić światła. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku zaprasza do Warszawy na wyjątkowe wydarzenie Dni Wielkopolski, które odbędą się przy siedzibie Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Będą one okazją do zaprezentowania tradycji wsi z naszego regionu, smaków, kolorów i rękodzieła. Goście Dni Wielkopolski będą mogli poznać m.in. techniki wyplatania wikliny, misterność haftu snutki i wyjątkową kolorystykę czepców bamberskich. Nie zabraknie również tradycyjnej pyry z gzikiem, soku z chyćki, rogali świętomarcińskich i innych smakołyków związanych z naszym województwem. A to wszystko okraszone skoczną wielkopolską nutą. Wstęp wolny, wydarzenie w Warszawie 30 czerwca w godzinach od 12 do 19. Ale te wakacje zaskoczą nas czymś jeszcze. Każdy Skoninian będzie mógł z łatwością odkryć swoje województwo, podróżując pociągiem Kolei Wielkopolskich. Podlegająca pod Urząd Marszałkowski spółka rozwija współpracę z poznańską lokalną organizacją turystyczną oraz z wielkopolską organizacją turystyczną, aby jeszcze skuteczniej promować najciekawsze miejsca w naszym regionie i zachęcać do podróżowania koleją. Już wkrótce poznamy dokładne propozycje jednodniowych i weekendowych wycieczek, dzięki którym łatwo zaplanujemy podróż do interesujących miejsc, atrakcji turystycznych, wydarzeń kulturalnych czy terenów rekreacyjnych w całej Wielkopolsce. Na Skonina można udać się chociażby do kopalni soli w Kłodawie. Pociągiem oczywiście. Pierwsze propozycje wakacyjnych podróży przekażemy już na początku lipca. Jakie szkolenia są dziś potrzebne przedsiębiorcom? Przedstawiciele firmy mogą właśnie wziąć udział w badaniu ankietowym. Urząd Miejski w Koninie rozpoczął przygotowania do drugiej edycji cyklu Biznes w dobrym kierunku, który będzie realizowany od września do grudnia. W ubiegłym roku zorganizowano 4 szkolenia skierowane do przedsiębiorców. Dzięki aktywnemu udziałowi uczestników można było poruszyć tematy istotne z punktu widzenia prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej. Konińscy urzędnicy chcą, aby tegoroczna edycja jeszcze lepiej odpowiadała na potrzeby lokalnego biznesu, dlatego zapraszają przedsiębiorców do udziału w krótkiej ankiecie, która pomoże im wybrać najciekawsze i najbardziej potrzebne tematy szkoleń. Wypełnienie ankiety zajmuje tylko kilka minut, a uzyskane odpowiedzi będą cenną wskazówką przy tworzeniu programu szkoleń, zapewniają urzędnicy. Ankieta jest w internecie, szczegóły m.in. w serwisach społecznościowych na profilu Konin dla Biznesu. I tu przypominamy, że Wydział Współpracy z Biznesem Urzędu Miejskiego otwarty jest na wszelkiego rodzaju nowe inicjatywy przedsiębiorczych mieszkańców i służy wsparciem w różnym zakresie. Powikłania po cukrzycy, chorobach onkologicznych albo urazy czy bóle mięśniowo-szkieletowe to częste sytuacje, które eliminują nas z życia społecznego czy zawodowego. Z tego powodu z funduszy europejskich wspierane są finansowo tego typu programy profilaktyczne. One pozwalają nie tylko na wczesne wykrycie zagrożeń zdrowotnych, ale też uczą, jak skutecznie im zapobiegać. Teraz do tej listy regionalnych programów zdrowotnych dofinansowywanych z unijnej puli dla Wielkopolski dołączy profilaktyka wczesnego wykrywania raka skóry. W naszym województwie prognozowana zachorowalność na ten nowotwór może być najwyższa w kraju, podał na swoich stronach Urząd Marszałkowski. Członkowie Komitetu Monitorującego Wydatkowanie Europejskich Środków zatwierdzili z tego powodu kryteria wyboru, które oznaczają, że już niebawem zostanie ogłoszony konkurs z takiego właśnie obszaru. Zmieniamy temat. Dobre wieści na koniec roku szkolnego. Placówki oświatowe z gminy Ślesin z nowym wyposażeniem do prowadzenia zajęć. Wszystkie szkoły podstawowe z tego obszaru otrzymały nowoczesny sprzęt wspierający edukację cyfrową. Do placówek trafiły m.in. tablety, kamery, mikrofony, słuchawki z mikrofonem, statywy oraz huby USB. Łącznie do szkół przekazano 33 kompletne zestawy o wartości ponad 32 tysięcy złotych. To dokładnie zespół szkolno-przedszkolny w Ślesinie i szkoły w Lichaniu Starym, Piotrkowicach, Wąsoszach, Ostrowążu oraz Przyszyńskich Holendrach. Program ten ma na celu wyposażenie sal lekcyjnych w całej Polsce, by ułatwić szkołom i placówkom kształcenia ewentualną realizację zajęć na odległość. Zakończono pracę na terenie miejsca pamięci w Lesie Żuchowskim w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą Renowacja cmentarza ofiar niemieckiego obozu zagłady Kulmhof. W programie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wykonano obmurowanie znajdującej się na terenie kwatery masowej mogiły ofiar obozu, odkrytej podczas prac archeologicznych prowadzonych w latach 80. Prace prowadzone były pod nadzorem Komisji Rabinicznej do spraw cmentarzy. Całkowita wartość zadania wyniosła 150 tysięcy złotych. Jest to najstarsza chronologicznie mogiła. Do jej kopania skierowano najpierw 30 żydowskich mężczyzn z koła, a następnie grabarzy wybieranych z kolejnych transportów. To przy niej pracowali uciekinierzy z obozu Abram Rui, Szlama Winer i Michał Podchlebnik, zmuszeni do pochowania najbliższych. Od grudnia 1941 roku grzebano w niej ciała pierwszych ofiar Żydów z terenów dawnych powiatów kolskiego i tureckiego oraz z łódzkiego getta. Podobny los spotkał około 4300 Romów i Sinti z pogranicza austriacko-węgierskiego, przewiezionych z obozu cygańskiego utworzonego w granicach getta w Łodzi. Do początku lutego 1942 roku w mogile pogrzebano około 25 tysięcy ofiar. W połowie długości przecina ją betonowa alejka wybudowana w latach 60. Podczas badań archeologicznych 4 dekady lat temu stwierdzono w głębszych warstwach ziemi obecność wapna gaszonego stosowanego w celu przyspieszenia rozkładu ciał. Kilka dni temu zaczęliśmy oficjalnie lato, dziś wkraczamy w okres wakacji, a do połowy sierpnia w naszym województwie trwać będą żniwa. Potem nadejdzie czas dożynek. Jak od kilku lat, tak i tym razem zamiast jednego wielkiego wielkopolskiego święta plonów, Urząd Marszałkowski włączy się w organizację tego wydarzenia w poszczególnych częściach regionu. W przypadku subregionu konińskiego będzie to tym razem powiat kolski.
11: Sejmik województwa wielkopolskiego wspiera dożynki w 5 subregionach. Podjął już taką decyzję i w powiecie kolskim, ostrowskim, gostyńskim, gnieźnieńskim i złotowskim odbędą się dożynki subregionalne. Na każde wydarzenie to wsparcie wynosi 60 tysięcy złotych. Będziemy wspólnie obchodzili święto plonów i dziękowali za trud pracy rolnika, który w ostatnim roku był szczególnie trudny ze względu zarówno na warunki atmosferyczne, ale szereg innych również problemów, utrudnień. Niemniej jednak chcemy naszym wielkopolskim rolnikom za trud ich pracy podziękować i będziemy to czynić właśnie w tych miejscach.
0: Mówił wicemarszałek wielkopolski Krzysztof Grabowski. O szczegółach będziemy jeszcze informować w połowie wakacji. A teraz ważna informacja od MZK. Zmiana godzin otwarcia Centrum Obsługi Pasażerów w Koninie. Miejski Zakład Komunikacji poinformował, że od 1 lipca zmianie ulegną godziny otwarcia COP-u przy ulicy Dworcowej. Nowe godziny otwarcia to od poniedziałku do piątku od 6 rano do 18, a w soboty od 7 do 15. Centrum odpowiada m.in. za sprzedaż biletów okresowych, za wyrabianie i przedłużanie konińskiej karty mieszkańca, a także można tam opłacić mandat za jazdę na gapę. I pamiętajmy, że unikając takiej zapłaty narażamy się na wpisanie do systemu, które skomplikuje nam chociażby zakup na raty w sklepach. W wakacyjnej prewencji nigdy za wiele. Komenda Powiatowa Policji z Turku apeluje do użytkowników hulajnóg elektrycznych i ich opiekunów, a to w związku z pojawiającymi się sygnałami o niebezpiecznych zachowaniach. Nie wolno bowiem na hulajnodze elektrycznej przewozić pasażerów, bagażu ani zwierząt. Nie wolno też jeździć w sposób zagrażający pieszym i innym uczestnikom ruchu drogowego. Nie wolno również poruszać się takim pojazdem w miejscach, gdzie jest

Strażacy z koła przypominają, jak prawidłowo wezwać pomoc. Może to wydawać się śmieszne, ale wielu z nas nadal nie zdaje sobie sprawy, że dzwoniąc pod numer alarmowy łączymy się ze stolicą województwa, w naszym przypadku z Poznaniem. Będąc gdzieś w województwie pomorskim, dodzwonimy się z kolei do Gdańska. W nerwowej sytuacji łatwo o tym fakcie zapomnieć, a to spowoduje jeszcze większe napięcie. Zasady są proste. Wykręcając numer 112, dokładnie odpowiadajmy na pytania dyspozytora. Nie krzyczymy, nie przekazujemy telefonu innym, chyba że dostaniemy takie polecenie. I przede wszystkim staramy się podać jak najbardziej dokładną lokalizację miejsca, w którym się znajdujemy. W dobie smartfonów z internetem wystarczy skorzystać ze standardowej aplikacji do nawigacji. Rozejrzyjmy się też w celu ustalenia tabliczek z adresem przy ulicach i na budynkach. Dyspozytor w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w stolicy danego województwa, tak jak i my, może nie znać okolicy, w której w danej chwili jesteśmy. Więcej teatru, więcej emocji i więcej wyjątkowych spotkań z ambitną sztuką. Konińskie Centrum Kultury rozpoczyna nowy cykl Scena Konin, w ramach którego na dużej scenie prezentowane będą spektakle teatralne z udziałem cenionych twórców i aktorów. Mieszkańcy będą mogli częściej spotykać się z teatrem na wysokim poziomie, bez konieczności wyjazdu do dużych ośrodków, czy chociażby do Kalisza albo Gniezna. Pierwszym widowiskiem w Koninie będzie Pętla, najnowsza teatralna realizacja braci Arkadiusza i Piotra Pachulskich. Twórcy sięgnęli tym razem po jedno z bardziej przejmujących opowiadań Marka Chłaski. Historia Kuby, człowieka uwikłanego w uzależnienia, stała się dla nich punktem wyjścia do scenicznej narracji o samotności, bezsilności, utracie i desperackiej próbie znalezienia ratunku. W spektaklu wystąpią aktorzy związani z teatrem w Łodzi i w Warszawie, pochodzący z Konina Rafał Dąbrowski, Dominika Lichy i Marek Lipski oraz zespół Normalsi, który tworzą Piotr Pachulski, Przemysław Wyrwas i Bartek Wroniszewski. Autorem muzyki do Pętli jest Piotr Pachulski, który wspólnie z bratem napisał teksty piosenek. Widowisko wyreżyserował Przemysław Redkowski, który z Arkadiuszem Pachulskim stworzył również scenografię. Premiera spektaklu odbędzie się jesienią, 16 października o godzinie 19 na dużej scenie Konińskiego Centrum Kultury przy Placu Niepodległości. Wtedy też ruszy cały cykl tego rodzaju spotkań z prawdziwym teatrem w naszym mieście. Bilety są już w sprzedaży. Będzie remont. Wójt gminy Żgów Grzegorz Matuszak podpisał umowę na realizację zadania pod nazwą Modernizacja budynku administracyjnego urzędu. Chodzi o obiekt po byłym posterunku policji. Remont pozwoli na poprawę stanu technicznego oraz dostosowanie tej przestrzeni do potrzeb sprawnego funkcjonowania administracji samorządowej. To kolejny krok w kierunku unowocześnienia infrastruktury publicznej i podniesienia jakości obsługi mieszkańców. Tymczasem władze Ślesina zachęcają mieszkańców miasta i gminy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej. Celem konsultacji jest zebranie opinii, propozycji i uwag na temat planowanej inwestycji, a to w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. W ramach tych przewidzianych przedsięwzięć rozważane są między innymi rozszczelnienie powierzchni, zastosowanie nawierzchni przepuszczalnych, budowa ogrodów deszczowych, zagospodarowanie terenów zielonych, nasadzenia drzew, modernizacja infrastruktury z uwzględnieniem rozwiązań retencyjnych, a także działania redukujące zapotrzebowanie na energię elektryczną. Ankieta jest dostępna w internecie pod adresem ślesin.pl. Czego jeszcze nie było, rycerskie piśmiennictwo zawita do skansenu archeologicznego w Mrówkach koło Wilczyna. W powszechnym przekonaniu średniowiecze było epoką ludzi niepiśmiennych. Tymczasem dokumenty, teksty religijne oraz poetyckie odgrywały ogromną rolę w życiu naszych przodków. W rycerskich dworach oprócz wystawnych szat oraz uzbrojenia gromadzono również księgi. Podczas wydarzenia zatytułowanego Rycerskie piśmiennictwo przeniesiemy się do świata wielkopolskiego rycerstwa i poznamy mniej znane, intelektualne oblicze średniowiecza. W programie znajdą się warsztaty, pokazy, inscenizacje oraz atrakcje dla całych rodzin. A to wszystko 5 lipca w Mrówkach. Od południa będzie można załapać się na oprowadzanie po wystawie Pismo w kulturze średniowiecza. Potem od 13 do 17 czekać będą strefy edukacyjne i warsztatowe. Będzie kaligrafia, czyli warsztaty pod okiem zakonnika Cystersa z pobliskiego opactwa. Uczestnicy zaznajomią się z trudną sztuką średniowiecznej kaligrafii oraz wykonają własne inskrypcje na papierze czerpanym. Będzie rycerskie

0: Librarium i Namiot Pielgrzyma. W nim zapoznamy się z kulturą wyższą, tematyką dzieł literatury interesującej rycerza, a więc kronik, poezji, herbarzy i traktatów prawniczych oraz teologicznych. Najwyższym wyrazem średniowiecznej pobożności były pielgrzymki do dalekich sanktuariów odbywane często w celach pokutnych. Animator, autentyczny pielgrzym z Santiago de Compostela, przedstawi wyposażenie dawnych pątników oraz szlaki, którymi wędrowali. Uczestnicy wydarzenia będą mogli wykonać własne różańce oraz inne dewocjonalnia. Będą także gry i zabawy dla najmłodszych, stanowisko gastronomiczne i dawna kuchnia. O 14 czekają nas inscenizacje takie jak napad heretyków na pielgrzyma czy rodzinne obrzędy w dworze. Zapraszamy 5 lipca do skansenu archeologicznego w Mrówkach w powiecie konińskim w godzinach 12-18. Wracają kameralne, plenerowe spotkania przy muzyce. Sanktuarium Matki Bożej Lichańskiej zaprasza na cykl wakacyjnych koncertów ewangelizacyjnych, które rozpoczną się już pojutrze, 28 czerwca i potrwają do 30 sierpnia. Wydarzenia będą odbywać się w każdą niedzielę o godzinie 15.15 przy fontannie na głównym placu Bazyliki. Przez kolejne tygodnie letnich miesięcy w lichańskim sanktuarium muzyka, modlitwa i świadectwo wiary stworzą wyjątkową przestrzeń duchowego spotkania. Organizatorzy chcą, aby te koncerty były kanałem Bożej miłości docierającej do serc tych, którzy jeszcze jej nie poznali, a dla wierzących okazją do umocnienia wiary. Każdy koncert będzie niepowtarzalną okazją do wspólnego dziękczynienia. W najbliższą niedzielę wystąpią Bogaci. To zespół grający muzykę uwielbieniową. Przy okazji przypominamy, że na terenie sanktuarium znajduje się szkółka roślin. Można tam nabyć sadzonki oraz cebulki. Daje się co łaska, a zebrane pieniądze są przeznaczane na działalność hospicjum, które jest dla pacjentów bezpłatne i które utrzymuje się tylko z dotacji NFZ-u oraz z darowizn. Nielegalny pobór energii ujawniony na terenie powiatu konińskiego. Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Miejskiej wspólnie z pracownikami Zakładu Energetycznego przeprowadzili kontrolę jednej z posesji. W trakcie podjętych czynności ujawniono nielegalny pobór prądu. 53-letni mieszkaniec powiatu od końca marca korzystał z energii za pomocą nielegalnego przyłącza wykonanego z pominięciem układu pomiarowego. Taki sposób podłączenia umożliwiał pobór prądu bez rejestrowania go przez licznik. Przypomnijmy, że kradzież energii elektrycznej jest przestępstwem. Niezależnie od wartości poniesionych strat, za tego rodzaju czyn grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. I zmieniamy temat. Wakacje właśnie się zaczynają. Przed nami czas rodzinnych wyjazdów, odkrywania nowych miejsc i przeżywania przygód, które zostają w pamięci na długie lata. W tym czasie można doświadczyć niezapomnianej przygody, nawet nie opuszczając subregionu konińskiego. Jeśli szukacie miejsca, które zachwyci zarówno dzieci, jak i dorosłych, to polecamy wizytę na kłodawskiej podziemnej trasie turystycznej. Zjedziecie 600 metrów pod ziemię do najgłębszej kopalni soli w Polsce. Odkryjecie niezwykły świat soli, który natura tworzyła przez miliony lat. Odpoczniecie od letnich upałów w przyjemnej temperaturze około 20 stopni. No i przede wszystkim spędzicie wspólnie czas w miejscu, którego nie znajdziecie nigdzie indziej. Przez całe wakacje Państwowa Kopalnia Soli w Kłodawie w powiecie kolskim zachęca do zwiedzania w dni robocze, a dodatkowo również w dwie soboty, 4 i 18 lipca.
1: Konin FM.
2: Najbardziej roztańczone radio w regionie. Przegląd wydarzeń tygodnia.
0: Liceum ogólnokształcące dla dorosłych od września zostanie utworzone w Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie na Glince.
3: To będzie liceum ogólnokształcące zaoczne, sobotnio-niedzielne, w tak zwanej budowlance zespole szkół. To skąd taka potrzeba? Z tamtej strony miasta nie mamy takiej szkoły. W starej części miasta jest takie liceum ogólnokształcące w CKU. I dlatego właśnie powstała taka potrzeba. Oprócz tego w szkole, w której to liceum dla dorosłych powstaje, jest też szkoła branżowa drugiego stopnia. I ponieważ jest to ściśle ze sobą powiązane, to liceum będzie uzupełnieniem tej szkoły branżowej drugiego stopnia. Czy będzie zainteresowanie, no to zobaczymy, jaki po prostu będzie nabór. Uważam, że pomysł jest dobry, dlatego że, tak jak mówię, z tamtej strony nie ma takiej szkoły.
0: Mówi się dużo o tym, że dziś no nie wystarczy mieć jednego zawodu, że wyuczymy się w jakimś danym kierunku, no to potem jednak ten rynek pracy tak się zmienia, że trzeba się dostosowywać do potrzeb. potrzeb i często pracodawcy wymagają tego średniego wykształcenia, więc to chyba taka szansa też dla mieszkańców na rozwój.
3: Oczywiście, że tak, dlatego że w tej chwili potrzebujemy fachowców. Potrzebujemy fachowców i to w szerokim tego słowa znaczeniu, ponieważ ich na rynku brakuje. I teraz właśnie można byłoby dwutorowo działać, czyli z jednej strony szkoła branżowa, potem szkoła branżowa drugiego stopnia, a jeżeli ktoś nie chce robić tej szkoły branżowej drugiego stopnia, no to jak najbardziej tą maturę czy to wykształcenie średnie można zdobyć w takiej szkole, jakim jest liceum ogólnokształcące, które właśnie tam powstanie.
0: Tu nie ma żadnych ograniczeń wiekowych?
3: Nie, nie ma ograniczeń wiekowych.
0: I matura, jeżeli ktoś na przykład chce pójść na studia, a jeżeli pracodawca na przykład wymaga, żeby było wykształcenie średnie, ale ta matura nie jest konieczna, to też można spokojnie na tym poprzestać.
3: Tak, bo w każdym liceum ogólnokształcącym można poprzestać na skończeniu czteroletniego w tej chwili, bo kiedyś było trzyletnie liceum. No i można podejść do matury, nie trzeba, ale to wykształcenie średnie jest. Niemniej jednak nie otwiera to drogi na studia, bo żeby iść na studia wyższe, no to trzeba właśnie zdać maturę. Natomiast no można uzupełniać to jeszcze ewentualnie jakimś studium, czy no kursy, no to wiadomo.
0: Mówiła przewodnicząca Komisji Edukacji w Radzie Miasta Konina Monika Lis. Nie usypiajmy swojej czujności. Czad groźny jest również latem, ostrzegają wielkopolscy strażacy. Choć lato kojarzy się z wypoczynkiem, to właśnie w upalne dni rośnie ryzyko zatrucia tlenkiem węgla, czadem. To nie jest tylko zagrożenie zimowe związane z ogrzewaniem domów przy pomocy pieca. Tylko w poprzedni weekend w całej Polsce strażacy interweniowali ponad 1000 razy w związku z tlenkiem węgla. Poszkodowanych zostało niespełna 70 osób. Dlaczego latem czad jest groźny? Słońce nagrzewa dachy, kominy i przewody wentylacyjne. To prowadzi do gromadzenia się w nich ciepłego powietrza i powstawania tak zwanej poduszki powietrznej, która zatrzymuje ciąg kominowy. Spaliny, zamiast wydostawać się na zewnątrz, pozostają w naszych mieszkaniach i domach, powodując śmiertelne zagrożenia. Pamiętajmy, że o tej porze roku też palimy w piecach lub kominkach, głównie w celach użytkowych, aby podgrzać wodę. I choć w subregionie konińskim, zwłaszcza za sprawą projektów parasolowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej przyznanych Wielkopolsce Wschodniej na transformację energetyczną, coraz więcej domów wyposażonych jest w źródła ekologiczne, inne niż bazujące na spalaniu, to jednak w dalszym ciągu mamy budynki, gdzie do podgrzewania wody, do kąpieli służą piece czy junkersy. Do tego dochodzą nadające klimat kominki. Jak więc chronić się przed tego rodzaju zagrożeniem? Powinniśmy regularnie wietrzyć pomieszczenia, szczególnie łazienki z podgrzewaczami gazowymi, i zróbmy to, co strażacy powtarzali przez całą zimę. Zainstalujmy w domu czujkę tlenku węgla. Dzięki niej zagrożenie może zostać w porę wykryte. W najbliższym czasie poznamy kryteria, zgodnie z którymi będzie można skorzystać z programu Droga do zatrudnienia po węglu. Zapadły już decyzje, na mocy których zostanie on rozszerzony. Do tej pory z takiej specjalnej unijnej pomocy mogli skorzystać byli i obecni górnicy, energetycy, pracownicy firm powiązanych z grupą ZEPAK oraz ich rodziny. Teraz ta szansa otwiera się także przed pozostałymi mieszkańcami Wielkopolski Wschodniej.
4: Uważam, że to jest dobry pomysł, żeby to rozszerzyć dla wszystkich mieszkańców. Ułatwi to też sprawę między innymi pracodawcom, ponieważ będą mogli mieć dopłaty do stanowisk pracy, na urządzenia dla pracowników.
0: Czy to też jest w stanie jakoś zatrzymać nam młodych ludzi?
4: Myślę, że na pewno, ponieważ dany pracodawca otrzyma pieniądze na część wynagrodzenia tego pracownika oraz jak i na sprzęt. Wiemy, że na przykład dużo młodych ludzi specjalizuje się w social mediach, czyli taki pracodawca, który chciałby zatrudnić, nie wiem, osobę marketingowca, może pozyskać środki na niego, jak i potrzebny sprzęt do promocji firmy swojej, więc i to nie tylko marketingowców, ale na wszelakie inne stanowiska, więc myślę, że to jest w stanie zatrzymać młodych ludzi.
0: Mówi radny miasta Konina Mikołaj Marcinkowski, ale te nadzieje studzi jego nieco starszy kolega Jarosław Sidor, który doskonale pamięta, dlaczego nasz region był kiedyś silniejszy.
5: Jest to dobry program, który na pewno pomoże, ale nie zapewni tego, co było po prostu wcześniej, tak? Zatrudnienia, które było w takich zakładach tutaj jak Fugo, Huta Aluminium Konin, dykietownia, elektrownia, kopalnia. I jest to dobry program dla tych osób, którzy praktycznie kończą swoją, można powiedzieć, taką pracę zawodową i muszą dotrwać do tej emerytury. Co będzie dalej? No zobaczymy. Jedno jest pewne, że tych miejsc pracy w Koninie na pewno ubędzie w związku z likwidacją tego, co było wcześniej, dzięki czemu Konin się rozwinął, czyli dzięki przemysłowi energetycznemu, powstaniu elektrowni Konin, elektrowni Pątnów i tak dalej.
0: Przypomnijmy, że w tej chwili program przewiduje do 120 tysięcy złotych na otwarcie własnej firmy, a dla działających już w regionie przedsiębiorstw po 8 tysięcy złotych miesięcznie przez 2 lata jako dotacja do pojedynczego nowego miejsca pracy. Do 31 lipca można składać wnioski o wsparcie na inwestycje leśno-zadrzewieniowe finansowane z planu strategicznego wspólnej polityki rolnej. Pomoc kierowana jest m.in. do farmerów gospodarujących na słabych gruntach 5 i 6 klasy, czy właścicieli prywatnych lasów zniszczonych w wyniku pożarów, wyjaśnia Wielkopolska Izba Rolnicza. W ramach wsparcia takich inwestycji można ubiegać się o dofinansowanie następujących interwencji: zalesienie gruntów rolnych, tworzenie zadrzewień śródpolnych, zakładanie systemów rolno-leśnych, jak również zwiększenie bioróżnorodności lasów prywatnych. Jeden wniosek pozwala na ubieganie się o środki finansowe na wykonanie zalesienia i jego ochronę przed zniszczeniem na gruntach objętych jednym planem zalesienia, utworzenie zadrzewień oraz ich ochronę na gruntach tworzących zintegrowany obszar powiązany gospodarczo lub przyrodniczo, zakładanie i zabezpieczenie systemów rolno-leśnych na zwartym obszarze gruntów, zwiększenie bioróżnorodności w lasach prywatnych. Dofinansowanie w ramach poszczególnych interwencji przysługuje maksymalnie do 40 hektarów gruntów będących własnością wnioskodawcy lub jego małżonka, natomiast w przypadku działań związanych ze zwiększeniem bioróżnorodności obejmuje ono również grunty należące do wspólnot zarządzanych przez spółki. Wysokość wsparcia zależy od rodzaju inwestycji, nachylenia terenu oraz zastosowanych metod ochrony, a szczegóły można znaleźć na stronie Wielkopolskiej Izby Rolniczej.
6: Spędził w tym naszym samorządzie konińskim 8 lat. Posunął miasto do przodu. Miasto rozwinęło się, korzystał z narzędzi, które są wokół, tak żeby podnosić jakość życia mieszkańców, i myślę, że to, co jeszcze bardzo warto o tym wspomnieć, zawsze był blisko ludzi. Wręcz szukał takich kontaktów, bardzo często uświetniał wszelkie uroczystości, nawet małych środowisk, tak żeby podnieść się rangę, i myślę, że w taki sposób zostanie zapamiętany.
0: Były prezydent Konina urodził się w 1944 roku, był ekonomistą. Z polityką związany od 1967, wybierany do Sejmu, mandat posła sprawował przez 3 kadencje. 2 kadencje, od 2010 do 2018, rządził naszym miastem. Józef Nowicki zmarł we wtorek, miał 82 lata. Teraz ważna sprawa związana z utrudnieniami w ruchu w związku z ogólnopolskim biegiem milowego słupa. Na Placu Wolności mieszkańcy Konina już od dziś muszą liczyć się z zakazem parkowania, a jutro od godziny popołudniowych nawet z zablokowaniem przejazdu. Ulice miasta na trasie sobotniego biegu i marszu w godzinach od około 19 do 21.30 będą częściowo lub całkowicie nieprzejezdne. Trasa zawodów przebiegać będzie z Placu Wolności w kierunku południowym, ulicami 3 Maja, Szarych Szeregów, dalej rondem Podoficerów Małoletnich, wałem Tarajwy, trasą warszawską, ulicą Kolską, rondem Ducha Świętego, ulicą Dąbrowskiego, Kościuszki, rondem Janiny Wenedy, następnie ulicą Nadrzeczną, trasą bursztynową, a tam drogą pieszo-rowerową, rondem Miast Partnerskich, ulicą Poznańską, trasą warszawską, ulicą Wojska Polskiego na Pociejewie i do mety na Rynku. Także w związku z jutrzejszym biegiem milowego słupa inaczej niż zwykle kursować będzie wiele linii autobusowych. Szczegóły są na stronie MZK Konin. W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia nagród w ramach konkursu 4 pory roku z OZE. Dzieci i młodzież z subregionu konińskiego otrzymała nagrody w 2 grupach wiekowych. W ramach konkursu uczniowie klas od 4 do 6 przesłali 45 prac, a uczniowie klas 7 i 8 27. Wybrano najlepsze, przyznając po 3 miejsca w obu konkursach oraz wyróżnienia. W młodszej kategorii zwyciężyła Natalia Płoszka ze Szkoły Podstawowej nr 5 imienia UNICEF w Turku. Druga była Kornelia Węgiel z podstawówki imienia księdza Jana Twardowskiego we Władysławowie, a trzecia Maja Chrapkowska ze szkoły nr 1 imienia świętego Jana Pawła II w Kłodawie w powiecie kolskim. Ich zadanie polegało na wykonaniu plakatu w dowolnej technice plastycznej, nawiązującego do promocji odnawialnych źródeł energii. W starszej kategorii wiekowej zwyciężyli Katarzyna Powała, Szkoła Podstawowa imienia Jana Pawła II w Wilczynie, miejsce pierwsze. Julia Nowak, Szkoła imienia Jana Pawła II w Orzechowie, drugie miejsce. I trzecia Klaudia Graczyk, Podstawówka imienia Haliny Konopackiej w Bieganowie. Ta grupa musiała najpierw napisać test wiedzy z OZE, a potem wykonać kalendarz na przyszły rok związany tematycznie z odnawialnymi źródłami energii. Laureaci otrzymali nagrody, rowery, hulajnogi elektryczne, deski SUP oraz głośniki bezprzewodowe. Ponadto przyznano nagrody pieniężne dla szkół, z których pochodzili laureaci konkursu. Dodajmy też, że oprócz podium były wyróżnienia, które w przypadku Wielkopolskiej Wschodniej trafiły do Marii Główczyńskiej z Kłodawskiej Jedynki oraz do Hanny Sobczak ze Szkoły Dwunastki imienia Stanisława Moniuszki w Koninie. Kończymy rok szkolny, zaczynamy wakacje. W niejednej placówce oświatowej oznacza to mniejsze lub większe remonty. Tak już od kilku dni jest w Kłodawie. W podstawówce numer 2 imienia Białych Górników trwa modernizacja łazienek. Remont obejmuje sanitariaty na parterze i piętrze ostatniego pawilonu, który pozostał jeszcze do odnowienia. Zakres prac przewiduje wymianę płytek ściennych i podłogowych, rur kanalizacyjnych, umywalek, ścianek działowych oraz drzwi. W ramach inwestycji wykonane zostaną również gładzie gipsowe i malowanie pomieszczeń. W większości takie drobne zadania miasta i gminy wykonują ze środków własnych, często w ramach zadań szkolnych pracowników lub samorządowych spółek, ale w Wielkopolsce Wschodniej kilka szkół przechodzi też poważniejsze remonty przy wsparciu środków unijnych. A teraz o zajęciach, które mogą zainteresować młodych mieszkańców regionu. Jak opowiadać historię poprzez rysunek? Jak pokazać mijający czas i dźwięk bez jego użycia? Jak zbudować napięcie? Tego wszystkiego dowiemy się na kolejnych warsztatach w pracowni Popo w Wieży Ciśnień. Stery prowadzącego przejmuje Jakub Kwiatkowski, a to oznacza, że zajmiemy się komiksem. Przed nami wakacyjne zajęcia z prowadzenia narracji wizualnej, w czasie których poznamy techniki stosowane w najlepszych komiksach na świecie. Będziemy spotykać się w lipcu, sierpniu i wrześniu w piątki o 17. Każde warsztaty potrwają 3 godziny. Na koniec wydamy profesjonalny komiks z pracami uczestników. Pierwsze zajęcia w budynku przy ulicy Kolejowej w Koninie już 10 lipca. Szczegóły na stronach Centrum Kultury i Sztuki.
7: Jadwiga Bryl, jestem właścicielką agroturystyki Zagroda Borowo.
8: Jak festiwal w stronę tradycji Centrum Kultury i Sztuki, to zawsze Zagroda Borowo, tak to kojarzymy w ostatnich latach. No właśnie, dlaczego? Co takiego tutaj jest fascynującego, że to się zgrywa w pełni z tym ludowym charakterem tego festiwalu?
7: Ja do końca tego nie wiem. Wiem, co ja robię, żeby to miejsce miało duszę. Żeby tutaj ludzie chcieli przyjeżdżać i każdego dnia się o to staram, sadząc jakieś stare gatunki kwiatków, dbając o to, żeby były, no, żeby ogródki nie miały jakichś plastikowych sztachet. No, pamiętam po prostu, bierze się to stąd, że ja pamiętam wieś, której no, kultura, tradycja tutaj ma być kultywowana i do której chcemy wracać. Ta wieś, jakiejkolwiek byśmy daty nie mieli na myśli i jakiegokolwiek okresu historycznego, no to już taka wieś, która odchodzi cały czas na naszych oczach, czy wręcz odeszła.
8: A jaka historia tego miejsca? Co wiemy o tych budynkach?
7: Wiemy sporo, dlatego że ja mieszkałam tutaj w sąsiedztwie. W tym domu, który tutaj teraz jest centrum i duszą tego miejsca, mieszkały dwie panny. One się nazywały Kucharskie. A wcześniejsze dzieje wskazują, że była to rodzina Grochocińskich. W każdym razie z jedną z tych panien ożenił się brat mojej mamy. Mieli 5 dzieci. To było moje kuzynostwo. Ja tutaj latem byłam czasem każdego dnia i po prostu znałam to miejsce. Nie było to moją jakąś spuścizną rodzinną, ale po wielu, wielu latach kuzyn, który mieszka na stałe na Dolnym Śląsku, zadzwonił, że on tutaj jednak właściciel tego miejsca, taki faktyczny właściciel, zadzwonił, że no nie ma już sił, już jest trochę za stary, żeby coś zrobić z tym Borowem, sprzeda to po prostu. No i tak to się zaczęło. Ja uzbierałam szybko tą niedużą kwotę, którą on za to miejsce chciał. No i tak stałam się szczęśliwą właścicielką Zagrody Borowo.
8: To są faktycznie takie budynki, które kiedyś służyły też do zwierzątek na przykład?
7: Dom pochodzi z 1890 roku, bo tam jest nawet data wyryta. Czyli pamięta czasy zaboru rosyjskiego. Zachowała się zresztą, zachował się pisany cyrylicą akt notarialny, który się zaczyna Dierjewnia Barowo, Siemia Grochociński. W każdym razie dom ma około 130 lat. Czyli, no mówię, akt notarialny kończy się tam podpisami, pieczęciami carskimi gubernika Liskiej, bo tutaj, jak wiemy, był rosyjski zabór. No i należeliśmy do gubernika Liskiej, także wszystkie administracyjne rzeczy ludzie jeździli załatwiać konno. Tymi wozami konnymi jeździli do Kalisza, to już wiem z przekazów takich najstarszych dziadków, nie, że to wszystko się załatwiało tutaj w ten sposób. Nie?
8: I budynki, tak jak pani też wspomniała, te wszystkie rośliny, to nawiązywanie do tych starszych odmian, to jedno, ale też kuchnia, no stoimy tutaj w kuchni przy garnkach, to wszystko też pewnie jest oparte o różne nasze receptury, wszystko tak, żeby było zdrowe, naturalne jak najbardziej.
7: No tu dzisiaj to postanowiliśmy zrobić troszeczkę taką kuchnię fusion i wzięliśmy troszkę inspiracji z kuchni wschodniej, ponieważ tutaj też pomieszkiwali Ukraińcy w czasie, jak wybuchła wojna, i nauczyliśmy się od nich gotować barszczu ukraińskiego. Myślę, że tutaj nie będzie wielkim grzechem, jak te dwie kuchnie połączymy. Zrobiliśmy polski żurek, barszcz ukraiński, no i chyba jeszcze coś trzeciego powstaje, ale to jest na razie tajemnica. W każdym razie, no myślę, że gdzieś te kuchnie tam, zwłaszcza na wschodzie, się przenikały. No tutaj to była, wiadomo, kuchnia była, ja doskonale pamiętam z dzieciństwa kuchnię, która była oparta na mące żytniej, ziemniakach i na niewielu warzywach, na marchewce, pietruszce, burakach, tylko na tym, co się samemu wyhodowało, ponieważ nikt tutaj nie jeździł kupować jakichkolwiek warzyw do miasta. W sklepach wiejskich takich rzeczy w ogóle nie było, nikomu do głowy nie przyszło, że można byłoby przywieźć tutaj warzywa. W sklepach wiejskich w latach 60. w Borowie była nafta w wielkiej beczce, bo ja jeszcze po nią chodziłam. Proszę sobie to wyobrazić, do lamp naftowych. Ja jeszcze jestem, przyznaję się, jestem wychowana, znaczy jeszcze zaczęłam edukację przy lampie naftowej. W podobnym domu jak tutaj jest, tylko on stał 200 metrów stąd, tak? Czyli bardzo, znaczy blisko. No wiesz, stąd moje jakieś takie, no mówię, duże emocje przy tym zakupie, przy tym wszystkim, co się później zaczęło wydarzać. To tak, no sama nie wiedziałam, dlaczego ja tak bardzo tupię nogami nad mężem, żeby on czasami nie spróbował coś zburzyć tego domu. A na szczęście zgodził się ze mną, że tego nie można ruszać, trzeba to ratować.
8: I dziś to miejsce, powiedzmy w połowie drogi między Brzeźnem czy końcówką Konina a Krzymowem, jest takim miejscem, które przyciąga też gwiazdy bardzo często, które koncertują w Koninie na przykład. Kto tu nocował?
7: No, było troszkę znanych ludzi, ale z takich ostatnich osób, które ja znałam blisko, i znaczy znałam płytę tej dziewczyny, bo no akurat podobała mi się, ona śpiewa widysz i ta żydowska muzyka zawsze tak, no dobrze na mnie działała. To był taki moment, że się bardzo tą kulturą też interesowałam. Kupiłam sobie płytę Oli Bilińskiej Libelit. No i z miesiąc temu dzwoni do mnie ktoś, wyświetla się agroturystyka, już teraz przekręcę nazwę, Ola Bilińska. I ja wiedziałam, że ta dziewczyna, która właśnie nagrała tą płytę Libelit, że ona ma też agroturystykę, ale no taka byłam trochę rażona piorunem. Mówię, nie wierzę, że to dziewczyna, której płytę woziłam pół roku w samochodzie, obsłuchałam, każdy dźwięk znam, że ona do mnie dzwoni. A, i to właśnie była ona, Ola Bilińska, która jechała na koncert do Roberta Brzęckiego do Wieży Ciśnień. No i rozmawiamy i ona prosiła o nocleg, bo mówi, że tam coś się wydarzyło. Tak, przyjechali do nas na nocleg, byli tutaj dwie noce, robiłam im kolację, dostałam zaproszenie na ten koncert. I jak ona zadzwoniła i powiedziała, że prosi o nocleg, ja mówię, że to pani. Ona mówi, że ma ten koncert Libelit. I ja mówię, ma meniu, tateniu, naprawdę będzie pani to śpiewać. Ona usłyszała, że ja wiem, że znam tą płytę, tak? Bo to się tam zaczyna, któraś tam piosenka, nie? Ma meniu, tateniu. I ja mówię, no widzi pani, ma pani panu na wsiach rozsianych, gdzieś pani muzyka pod strzechy trafiła, nie? Tak się śmiałyśmy troszkę, no ale było to naprawdę ciekawe doświadczenie. No, także Ola Bilińska. Teraz mieliśmy ten wieczór filmowy, więc było tutaj trochę, był rysownik pan Pongowski, byli krytycy teatralni. Później z muzyków to byli, o, Łydka Grubasa u nas spała, prawda? Był któryś Cugowski młody, który pomył wszystkie naczynia i tutaj postawił na pralce syn Krzysztofa Cugowskiego, Piotr.
8: Czuł się jak w domu.
7: Tak, po prostu ja przyszłam rano i nie mówię, nie wierzę, wszystkie szkła pomył i ustawił pięknie tutaj na pralce. Była z takich znanych osób, była Mongołka Michelle z Tańca z Gwiazdami, ona jest też, ona grała w Rodzinie Zastępczej, jest znana w Polsce, ale ja nie oglądam seriali, więc jej nie znałam i ona przyjechała z grupą Mongołów, przedstawia się, a ja mówię, Michelle, to jest mongolskie imię, tak się dopytuję i oni tak na mnie patrzą, że ja jej w ogóle nie rozpoznaję, a to taka telewizyjna twarz. To też jest teraz w gronie naszych dobrych znajomych, jest Bilgun, ten właśnie showman mongolski, mnóstwo ludzi, których po prostu no, trudno tutaj wymienić i zawsze sobie mówię, że założę złotą księgę, nie za wszystkimi zdążę polecieć, jak jestem na kuchni, także...
8: O, słowem, ja. Większość gwiazd, które przyjeżdżają na przykład do Skardu, to tutaj potem ląduje u was.
7: No i przyjeżdżają, mówią, że u nas są takie pyszne śniadania i ja potem wstaję o 5 rano i muszę te pyszne śniadania przygotowywać. O, i jesz, właśnie, był jeszcze przecież pół roku przed śmiercią był tutaj, ale to był na zaproszenie dużej firmy Konińskiej. Słynny kucharz, który zmarł, pan Jakubiak był, też tutaj gotował, robił grilla, ale to już korzystał z pomocy, bo już wtedy był chory. Przyjeżdżają ludzie naprawdę z całego świata.
8: Miejsce, które no, mogło zmarnieć, przestać istnieć, zostało przez was nabyte i odżyło do tego stopnia, że ono stało się taką perełką i atrakcją dla ludzi z różnych regionów Polski czy świata nawet.
7: Jak ja to zacząłem ratować, to w ogóle nie myślałam, nie miałam takich intencji, że to ma być coś dużego. Ja chciałam to zrobić tak prywatnie dla rodziny, dla siebie, żeby ocalić własne dzieciństwo, żeby wrócić do dzieciństwa, bo to jest kraina mojego dzieciństwa tak naprawdę, tak? Bo to jest powrót do dzieciństwa takiego, jakie ja znam, bo ja znam Borowo, właśnie takie chaty, jak szłam do szkoły każdego dnia od klasy tam pierwszej do piątej czy siódmej nawet, to wszystkie domy przy drodze były drewniane, takie jak tutaj ten został właśnie, także wszystkie domy były drewniane, wszędzie psy sobie biegały wolno, to był taki świat, wszędzie były drewniane stodoły, wszędzie były konie, zaprzęgi. I to tak szybko odeszło, więc spróbujmy to zatrzymać chociaż na chwilę, pokazać to następnym pokoleniom.

Konin FM 104.1. You better come up, 'cause got a devotion.